Od dzieciństwa słyszę, że nic nie osiągnę. Jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam. W sumie nikt nie wierzył we mnie. Z perspektywy czasu nie wiem, czy to było mi potrzebne. Nie chcę propsów, litości też nie. Nienawiść, hejt, od dziecka żyję z tym niezmiennie. Kłótnie starych w domu, zamykałem się w pokoju. Teraz wiem, ich małżeństwo było niczym z diabłem sojusz. Kto miał im naprawdę pomóc? Jak tu ująć w słowo? Byli młodsi niż ja teraz, a i tak za długo z sobą. Skończyłem edukację, mam fart, nie kwalifikacje. Jebać dyplom pewnie dawno zgnił gdzieś w sekretariacie. Patrząc, gdzie byłem na starcie i co udało się stworzyć. Chyba spoko, jak na kogoś, co miał skończyć kopiąc rowy.

0: nie osiągnę, jestem zwyrodniałym dzieckiem wszystkich wad. Moja przyszłość to kopanie rowów, zapierdolna drobne drama, a nie tygiel towarzyski hype. Zdolna, ale w chuj leniwy, tak mówili w szkole o mnie, że nie mam predyspozycji, by iść w świat. A to gówno, przez które zarywam wciąż kolejne noce, to nie muzyka, a oczywisty flam.
1: Tu Radio Nowy Świat.

0: wersów świat. Na szczęście jest świat nowy.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Wieczorem i w środku dnia.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu w głębi duszy wszystko gra.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu wagle wam ukoją złość.
1: Spotkajmy się w nowym świecie.
0: Tu zbada fonię wam pewien gość.

świecie. W czas siest lub małych kaw. W nowym świecie. Tu mistrz gra nie dla braw. Widzenia punkt ma każdy z nas. W nowym świecie. Piosennik w sen zatuli was.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Chciałbym siebie zapomnieć, żyć półprzytomnie, spokojnie uciec jak woda przez dłoń. Wszystko byłoby dobre, pozornie, zanim cokolwiek mogłoby drgnąć. Twoja lekka dłoń znów ściera mi spod oczu łzy, gdy słabo krzyczę. Gdy nie mieliśmy nic, nawet najkrótsze sny, umieliśmy traktować jak całe życie. Ledwo co widzę, stoi w zenicie słońce tego miasta. Ja ciągle wiszę pośrodku nocy przeszłej. Po cichu piszę, na głos to wybrzmiewa jak farsa. Mieszałem wódę, paranoję i depresję. Sam najlepiej wiem, że nie chcę nieść tego więcej. Ręce dawno straciły siłę. Szanse na jutro kończą się razem z wrześniem. Zaczynam rozumieć, co zrobiłem.

marzenia spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać dobra jego ciężkiego.

Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na dziś w Omanie zaplanowano rozmowy na temat swobody żeglugi przez cieśninę Ormus.

0: Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego wczoraj nad ranem otrzymali alert RCB, a w 6 powiatach na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe.
1: Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja. Są niepokojące. Musimy mieć świadomość, że Rosja dysponuje tego typu możliwościami i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy. Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie takie maksymalne to jest najlepsze. Gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
0: Mówił premier Donald Tusk, a w TVP Info sytuację komentował generał Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN-ie.
2: Rosjanie mają za cel uzyskanie jak największego powodzenia w ofensywie jesiennej. Te wszystkie incydenty, z którymi mieliśmy do czynienia, zamierzone działanie, skrupulatnie zaplanowane przez planistów wojskowych i cywilnych administracji Kremla. Rosjanie, wykorzystując już coraz częściej i na większą skalę drony z napędami odrzutowymi, są w stanie szybko przemieścić je na dość znaczne odległości, przenosząc większe ładunki niż dotychczas i uderzać w taką infrastrukturę, w którą do tej pory nie uderzali.
0: Premier Donald Tusk poinformował, że przez najbliższe miesiące przejścia graniczne będą działały w specjalnym trybie. Zapowiedział, że dziś w tej sprawie będą prowadzone rozmowy z Ministerstwem Finansów. Tymczasem były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i inni pasażerowie specjalnego pociągu z Kijowa mieli być ewakuowani przy polskiej granicy w związku z atakiem dronów na terenie Ukrainy. Konduktorzy zaczęli budzić podróżnych, ale po chwili alarm odwołano i wznowiono przejazd. Składem podróżowali też m.in. były szef szwedzkiej dyplomacji, a także doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. BBC News donosi, że na pokładzie był też brytyjski doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jonathan Powell, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś duże, większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia pojawią się po południu na zachodzie kraju. Miejscami wystąpią też przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na ogół zachodni i północno-zachodni. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej będzie na wybrzeżu około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15 stopni, co oznacza, że to jest ten bardzo krótki moment w ciągu roku, szanowni państwo, że kurtki przejściowe nadają się idealnie.

0: Dzień dobry, szanowni państwo. 8 minut po godzinie 6. Nie mnie normalnie państwo słyszą w poniedziałek, ale Mateusz jeszcze się urlopuje, więc jestem ja i będę przez najbliższe 4 godziny Zuzanna i Łęda, ale poza mną skład jest poniedziałkowy niezmienny, bo Jakub Jędras wydaje, Kajtan Strzelczyk realizuje i układa playlistę, Beata Grabarczyk się pojawi z rozmowami. No i tak przez 4 godziny będziemy, mam nadzieję, doskonale się bawić.
1: Nowy świt.
0: Ale muszę przyznać, że coś jest takiego zupełnie dziwnego w poniedziałkowym poranku, bo ja nigdy do tej pory nie zdarzyło mi się być na antenie w poniedziałek o tej porze, w całej mojej karierze. I to jest jakiś taki śmieszny moment przejściowy, szczególnie, że o tej szóstej, przed szóstą jeszcze ciemno, a w sumie jeżeli jeszcze jest noc, dużo ludzi jeszcze śpi, to w sumie jest jeszcze weekend dla niektórych. To znaczy, jeżeli ktoś się nie zbudził, to on jeszcze trwa w niedzieli, bo nie otworzył oczu, jeszcze dla niego nie ma poniedziałku. Więc to jest taki moment przejściowy między weekendem, że weekendu już trochę nie ma, ale jednak jeszcze trochę jest. Tydzień się zaczął, ale jeszcze go nie ma. A takie momenty przejściowe są bardzo atrakcyjne dla wszystkich poetów, pisarzy i tak dalej. I zdałam sobie sprawę, że ja nigdy nie słyszałam poezji albo jakiegoś fragmentu powieści, nie kojarzę o zaczynającym się poniedziałku. A może państwo kojarzą, to ja bym chętnie się dowiedziała, czy taki jest i zobaczyła, czy jest tak poetycki, jak mi się to dzisiaj wydawało na zaspane oczy chwilę przed piątą.

Zaglądam na grupę patronacką i oczywiście dzień dobry wszystkim patronom już aktywnym i tym, którzy pewnie za moment napiszą. Pani Marzena wita ekipę i ekipę już nie na ostrej częściowo. I to jest absolutna prawda, że częściowo już nie na ostrej, bo spora część fizyczna redakcji już wywędrowała, a jeżeli chodzi o naszą ekipę techniczną, to mam wrażenie, że oni w tym momencie są wszędzie. To znaczy, oni trochę są tu, trochę są tam, ale głównie to oni są w przelocie między jednym miejscem a drugim. Więc tak, dzieje się bardzo, bardzo intensywnie i niezmiennie Państwu dziękujemy za pomoc. I to już dobry moment, chwilę, kwadrans po 15:00, przypomnieć, że miło jest patronować i mieć poczucie współuczestniczenia w całym tym zamieszaniu. A na playliście, tak jak to często bywa w pierwszej godzinie, mamy kalendarium i urodził się tego dnia Kaczał. I ja musiałam najpierw zobaczyć, jak się czyta Kaczał. I zapytałam o to internet. Internet pięknie mi odpowiedział, że czyta się to tak jak bym powiedziała po angielsku, że superbohater, jak kogoś ma uderzyć i w komiksach to się wyświetla, to jest Kaczał! I to właśnie tak się powinno czytać, tylko pewnie bez tej góry, więc Kaczał. A właściwie Israel Lopez Valdez, kontrabasista i kompozytor, współtwórca tańca Mambo.

tym momencie mam tym bardziej poczucie, że granica między weekendem a poniedziałkiem mi się zatarła, bo to takie taneczne przecież rytmy bardzo to mam, bo a ja jeszcze jestem poweekendowo, miałam wesele bardzo bliskiej przyjaciółki i tak te taneczne rytmy, to tak właśnie zupełnie człowiek zamknie oczy, to ma wrażenie, jakby jeszcze był na sali weselnej, a potem otwiera, a to jednak studio. A o, nie wiem czy tanecznych dźwiękach, ale na pewno takich wokalnych w tej godzinie jeszcze porozmawiamy po 6:30 ze sprawą Wiktorii Wichrowskiej. I będą jeszcze wspominki, ale to nie teraz. Teraz Bloodshot Eyes, The California Honey Drops.

Być może lekko tajemniczo powiedziałam, o czym o tej 6.30 będzie, o konkursie ogólnopolskim, kolejnym już w naśladowaniu ptaków, który rozwiązał się w ten weekend, który właśnie jest za nami. Ja jestem fanką tego konkursu, dotarłam na pierwszą edycję szczęśliwie i chyba tak jak większość tłumu byłam zdziwiona tak ogromnym zainteresowaniem. Ono tylko co roku jest coraz większe. Bawiłam się świetnie i potem za każdym razem we wrześniu jest mi przykro, że nie mogę dotrzeć znowu, więc tym bardziej cieszę się, że Wiktoria Wichrowska Państwu o tym wspaniałym konkursie opowie. I ja myślę, że my możemy być dumni z konkursu w naśladowaniu ptaków, z mistrzostw takich, tak samo jak inne kraje są ze swoich dziwnych takich mistrzostw i konkursów dumne. No bo myślę, że Państwo już mogli słyszeć o festiwalu turlania sera, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie chodzi o to, że to jest po prostu wyścig. Uczestnicy ścigają się turlające z samej góry krążek taki bardzo duży sera. No i wygrywa ten, który dotrze pierwszy w dół. Są mistrzostwa w noszeniu żon w Finlandii. Oni tak się dziwnie noszą, bo oni mają te żony tak do góry nogami. Ja się dziwię, że one są w stanie potem chodzić, bo ta krew jak spłynie do głowy, bo przecież oni biegną, więc to tam się ubija, ta krew tłoczy do samego dołu. Albo bardzo mi się spodobał jeszcze fiński konkurs gry na gitarze bez gitary, czyli Air Guitar World Championships. Uczestnicy udają, jak nazwa wskazuje, że grają na niewidzialnej gitarze i chodzi o jak największą ekspresję i poczucie humoru, ale wydaje się, że w tych wszystkich jednak trzeba mieć mniejsze umiejętności niż przy naśladowaniu ptaków, bo to wymaga i kompetencji takich wokalnych, znania swojego aparatu, a z drugiej strony jednak trzeba te ptaki trochę znać, trochę się im poprzyglądać, więc o tym wszystkim już za moment.

0: I tak jak zapowiadałam, za nami trzecie ogólnopolskie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Wydarzenie, które łączy edukację przyrodniczą, sztukę i rozrywkę. W samym centrum Warszawy uczestnicy z całej Polski prezentowali swoje umiejętności, naśladując głosy, ale też wygląd różnych gatunków ptaków. Co bierze się pod uwagę przy ocenie, jakie ptaki naśladowali, o tym w dźwięku przygotowanym przez Wiktorię Wichrowską.
1: Ja oszaleję, to jest za mocne.
2: Nie chodzi o to, żeby tego ptaka naśladować idealnie. Fatima Hayatli, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Liczy się także to, aby było to kreatywne, technika, bo bardzo często jest tak, że uczestnicy zaskakują nas sposobem, w jaki naśladują dany gatunek. My myślimy, że to będzie zwykły gwizd, a okazuje się, że to wcale nie jest taki zwykły gwizd. Więc co roku zawsze ktoś nas zaskakuje.
3: Mam na głowie czapkę bociana. W formie żartu dostałem ją 2 lata temu od kolegi na urodziny i ona leżała w szafie. Byłem tu rok temu, no i mówiłem, no... Gdzie jak nie tu?
4: Uwielbiam ptaki i robię rekonesans. Jaka to jest konkurencja, żeby za rok samemu się zgłosić?
5: Jaki byłby to ptak?
4: Myślę nad krukiem, wroną siwą albo gawronem jeszcze.
5: Umiałbyś teraz coś zaprezentować?
4: Mogę spróbować niedopracowaną wronę, a bądź bardziej kruka.
6: Bardzo się cieszymy z naszych zawodów. Ja uważam, że to jest może najważniejsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu. Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Z grubsza zasady są takie, że najpierw trzeba nam wysłać kartę zgłoszeniową i film, w którym naśladujemy jakiegoś ptaka. I to musi być ptak z listy polskich gatunków ptaków, krajowej awifauny.
2: To jest ponad 470 gatunków ptaków, które kiedykolwiek były w Polsce stwierdzone. I to nie muszą być te, które tutaj wyprowadzają lęgi, ale też takie, które zatrzymują się podczas migracji czy też zimowania. Więc jak najbardziej ten wybór jest bardzo, bardzo szeroki.
7: Drodzy Państwo, Eryk Kłos, udający paczkę krzyżówkę, wielkie brawa!
2: Pierwszą edycję wygrała Maria Rudik, która w zeszłym roku była jurorką i zawsze jak tylko jest jakaś akcja związana z ochroną ptaków, to zawsze możemy na nią liczyć, zarówno my, jak i krajobraz. A w tym roku w jury zasiada Marcel Mierzejewski, który wygrał zeszłoroczną edycję, więc tutaj nam się chyba robi taka fajna tradycja, że zwycięzca zasiada w jury. Mam nadzieję, że to się utrzyma w przyszłości.
8: Ja przyjechałem z Garwolina. Dlaczego ten ptak? Znaczy, jeszcze 2 tygodnie temu nie wiedziałem, jaki to ptak, czyli ten dźwięk, który wydaje, nie wiedziałem, jaki to ptak. Byłem na weselu u kolegi i gdzieś tam moi znajomi do tego doszli, słuchając tego. Także ja naprawdę 2 tygodnie temu o tej godzinie nie wiedziałem, że istnieje ten konkurs i oni mnie zgłosili, nagrali i po prostu tu jestem.
6: Odbywa się wstępna selekcja i trafia się do finału. W tym finale startuje około 20 osób. One muszą zaprezentować ten głos, który nam wysłały. Potem 5 przechodzi do już ścisłego finału i w finale muszą wylosować 4 gatunki, z których mogą wybrać jeden i mają jeszcze chwilkę, żeby się go poduczyć gdzieś tam na zapleczu sceny.
9: Czapla siwa, nur czarnoszyi, kulczyk, słowik szary.
7: O! Jakie masz ptaki?
6: Jest to zaskoczenie, ale kontrolowane, bo ta lista tych 20 gatunków jest dostępna z linkami do głosów, więc można się tego wszystkiego nauczyć.
10: No i pierwsze miejsce zajmuje, zostaje mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaku, Irena Rosiego. Brawa!
2: Cały czas jest jakiś taki dziwny szok, to znaczy strasznie dużo mikrofonów, kamer i jeszcze więcej fleszy niż było na stage'u tak zwanym. Ale jak się czuję, bardzo się cieszę, że mogłam być uczestniczką takiego wydarzenia, które przynosi taką radość, a jednocześnie jest w taki luźny sposób przedstawiony. Myślę, że nasz piękny naród prezentuje dużą taką jajcarność i zachęca do angażowania się w rzeczy, które są nie do końca poważne, a jednak wymagają pewnego zaangażowania. I to mi się bardzo podoba, zaangażowanie w rzeczy, które nie są do końca poważne.
11: Kiedy ja powiem orzeł, wy powiecie bielik. Orzeł!
12: Bielik!
11: Orzeł! Kiedy ja mówię kaczka, wy mówicie krzyżówka, kaczka.
0: Mam ochotę też powiedzieć, miałam małą nadzieję, że Wiktoria da mi to poletko, że powiedzą kaczka, ja będę musiała skończyć krzyżówkę, ale jednak nie. Wiktoria Wichrowska o tych wyjątkowych mistrzostwach, a myślę, że to jest dobry moment, żeby Państwa zachęcić i żeby się Państwo zapoznali z tym, co robi Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, poza tym, że organizuje te wspaniałe mistrzostwa. Oni edukują, pilnują, chronią, liczą, zajmują się wszystkim na rzecz ptaków i kiedyś słyszałam takie mądre zdanie od Staszka, że osoby, które niszczą przyrodę, są doskonale zrzeszone. Oni ich tam trzymają, bardzo duże pieniądze, bardzo im się opłaca, żeby przyroda cierpiała na ich działaniach. A od osób, na którym zależy na przyrodzie, na naturze, na bioróżnorodności, na ptakach na przykład też, my często mówimy, że nam zależy, ale potem, jeżeli przychodzi do działania, to niewiele robimy. A wsparcie takiego OTOP-u to jest doskonałe rozwiązanie, więc bardzo zachęcam. otop.org.pl mają taką stronę, można tam się wczytać, co robią, dlaczego, jak i tak dalej.

co niektórzy z Państwa donoszą, jak nastroje po weekendzie. I bardzo mi się podoba pan Ryszard w grupie patronackiej, bo pisze, że pobił rekord i zjadł 12,5 kg pomidorów w stanie płynnym. Dostał 20 kg tego warzywa, większość zblendował na sok. Ja jestem pod wrażeniem, panie Ryszardzie. Jestem ciekawa, czy to było tak, że to była pana obiad, kolacja, śniadanie przez cały weekend, czy to tak w ramach popijania po prostu do innych posiłków, bo to jest naprawdę imponujący rekord. Jeżeli byłyby mistrzostwa w piciu soku pomidorowego, to ewidentnie powinien pan wtedy wystartować. A wiadomo, że teraz sezon na najwspanialsze plony, bo są i pomidory, i domyślam się, że niektórzy jeszcze przerabiają cukinię, jeszcze dynie, i to z dyniami pewnie zostaniemy na dłuższy czas, więc tak, przetwórstwo weekend na pewno miało się dobrze. U mnie będzie się miało dobrze za moment, bo przywiozłam i teraz będę musiała obrabiać. A co w playliście? Znowu wspominki, bo w 1959 roku tego dnia urodził się Morten Harket, czyli wokalista zespołu Aha.

I tak między aha a kolejną wspominką jedną sprawę muzyczną jeszcze chciałam poruszyć, bo informacja, która dobiegła do mnie w weekend, bardzo mnie wzruszyła. Zaczęło się od krótkiego filmu Céline Dion, która śpiewa na swoim pierwszym pełnym koncercie od 6 lat. I dopowiem, że ja nigdy nie byłam jakąś ogromną fanką Céline Dion, ale mam ogromny szacunek do kariery, którą udało jej się osiągnąć, a jeszcze większy do techniki wokalnej, którą Céline Dion dysponuje, bo to jest naprawdę przeogromny głos i wydobywanie z siebie takich dźwięków, jak Céline potrafi, to są naprawdę lata praktyki, kapka talentu tak naprawdę, a mnóstwo pracy. A Céline została zdiagnozowana z tak zwanym syndromem sztywnego człowieka, to jest choroba neurologiczna. I od momentu potwierdzenia tej diagnozy, bo ona już miała przez dłuższy czas objawy, ale od momentu potwierdzenia diagnozy odwołała trasy, tak naprawdę długo się nie pojawiała, nie koncertowała. Pojawiła się dosłownie może dwa razy w ostatnim czasie, bo była na igrzyskach i była... Jeszcze raz miała taki jakiś krótki koncert, ale dosłownie na dwie piosenki, a zapowiedziała, że z okazji swoich 58 urodzin powraca i będzie miała w Paryżu swoje show. Zainteresowanie było ogromne, bo 9 milionów osób chciało się pojawić, więc artystka łącznie zaśpiewa chyba 26 koncertów, zgadza się. 16 we wrześniu i październiku, a kolejne 10 w maju 2027 roku. No i to jest pełny koncert. Ma podzielone na 4 części. Plus jeszcze bisy. I Céline Dion no, śpiewała największe hity na tym pierwszym koncercie, bo było i My Heart Will Go On, i Power of Love, I'm Alive, Hymn d'Amour. No wszystko, co nam się kojarzy. Oczywiście All By Myself. I to All By Myself wzruszyło mnie najbardziej.

życia rzeczą dla Celine, że pomimo tego, że ciało mówi, że jest coraz trudniej, to jednak się chce i chce też się fanom dostarczyć ten swój repertuar. Więc naprawdę wspaniałe. Bardzo Państwu polecam. Trochę filmów krąży po internecie. Po prostu pięknie była Celine ubrana. Stylista zrobił wspaniałą robotę na te koncerty. Jestem ciekawa, co dalej przed nami. A przed nami na playliście zupełnie z innej parafii, bo Nas, który obchodzi również dzisiaj urodziny, czyli wykonawca hip-hopowy i raper. Ale on tutaj śpiewa, że hip-hop is dead. Ale tak naprawdę nie jest dead. Ma się całkiem dobrze.

O jednej rzeczy jeszcze Państwu nie opowiedziałam w kontekście tej Celine, to znaczy jak takie rezydencje artystyczne przekładają się na pieniądze i nie to, nie mam na myśli pieniędzy, które zarobi Celine, ale pieniądze, które zarobi region, bo agencja Choose Paris szacuje, że te jesienne koncerty kanadyjskiej gwiazdy przyniosą gospodarce samego regionu od 300 do 500 milionów euro, a według innej agencji potencjalny wpływ ekonomiczny nazwany efektem Celine Dion może przekroczyć nawet miliard euro, bo z tych 9 milionów chętnych około 500 000 fanów przyjeżdża na koncerty, a 1/3 pochodzi z zagranicy, więc to są kwestie noclegów, jedzenia.

kończymy tę godzinę kolejnymi urodzinami, wspomnieniem kolejnych urodzin, bo w 1983 roku właśnie 14 września urodziła się Amy Winehouse. Piosenkarka soul, jazz, R&B, wszyscy doskonale wiemy, gdyby żyła, obchodziłaby 43 urodziny. A my słuchamy In My Bed, Amy Winehouse, na żywo.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem, mówił premier Donald Tusk na specjalnej odprawie z udziałem ministrów i służb w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wczoraj nad ranem rosyjskie drony trafiły w stację benzynową i pociąg bardzo blisko polskiej granicy. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny.
1: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten najgorszy scenariusz się nie sprawdzi, ale niestety dotychczasowe zdarzenia potwierdzają te informacje, które otrzymujemy od wielu miesięcy, że także te gorsze warianty są możliwe.
0: Rosja coraz częściej wykorzystuje bezzałogowe statki powietrzne o napędzie odrzutowym. O ich specyfice mówił w TVN24 Mariusz Marszałkowski, analityk do spraw bezpieczeństwa z Defense24.
2: Coraz częściej właśnie te bezzałogowce pojawiają się w rosyjskiej armii. To są bezzałogowce, których zasięg szacuje się na ponad 1000 kilometrów, czyli to uderzenie, jeżeli rzeczywiście wykorzystano Gierania 5, to jest też także sygnał dla nas, dlatego że no jeżeli ten dron właśnie wleciał 2 kilometry, 3 kilometry przed granicą polską, to oznacza, że jest w stanie również dolecieć poza tą granicę, czyli uderzyć również na naszym terytorium.
0: Zgodnie z zapowiedzią premiera, przez najbliższe miesiące praca przejść granicznych będzie miała specjalny charakter. Dziś w tej sprawie prowadzone będą rozmowy z Ministerstwem Finansów. Tymczasem ukraińskie koleje państwowe przypuszczają, że celem rosyjskiego ataku w pobliżu granicy z Polską, w wyniku którego uszkodzono lokomotywę pociągu pasażerskiego, mógł być pociąg dyplomatyczny. W ramach zmian w rozkładzie jazdy w czasie rzeczywistym związanych ze stałym zagrożeniem rosyjskimi atakami opuścił on stację godzin wcześniej niż było to przewidziane. Składem tym podróżowali m.in. doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku państw Unii oraz byli europejscy przywódcy, w tym były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Przypomnę, że polskie służby nie były w stanie potwierdzić, że doszło do uderzenia w pociąg pasażerski. Skład, w którego lokomotywę miał trafić dron 2 km od polskiej granicy, dotarł wczoraj około godziny 16 do stacji Warszawa Wschodnia z opóźnieniem wynoszącym około 370 minut, podało PKP Intercity. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Na koniec w serwisie Szwecja. Partia robotnicza Socjaldemokraci ma szansę na przejęcie władzy, wynika z badania Exit Poll. Ugrupowanie osiągnęło wynik 28,4%, co w połączeniu z trzema innymi partiami lewicy, m.in. zielonymi, stanowi ponad połowę oddanych głosów. Rządząca przez ostatnie 4 lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona, współpracująca ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami, zdobyła 46,8% głosów. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków. W tegorocznych wyborach na listach wyborczych partii znalazło się co najmniej 90 Polaków, najwięcej na listach prawicowych ugrupowań. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: W całym kraju może dziś przelotnie popadać, na południu miejscami dość intensywnie. Na ogół będzie pochmurno, choć lokalnie, zwłaszcza na zachodzie, może od czasu do czasu przejaśnić się, a nawet rozpogodzić. Wiatr nie sprawi większego problemu, powieje słabo i umiarkowanie z kierunków zachodnich. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem, maksymalnie około 15-16 stopni. W pozostałych częściach kraju termometry wskażą po południu od 17 do 21 stopni.

0: Dzień dobry wszystkim, którzy się obudzili. Obiecałam, że będę mówiła obudzili, a nie wstali, żeby Państwa nie pionizować za szybko. 7 po 7.
1: Nowy świt.
0: A tych, którzy już w pionie, gratulacje, to Państwo zrobili pierwszą, najważniejszą rzecz w tym tygodniu, to znaczy podnieśli się, żeby wykonać swoje obowiązki. To jest już powód do dumy. Jeżeli Państwa zastanawia obecność mojego głosu, to tłumaczę i wyjaśniam tym, którzy dopiero się włączyli, że Mateusz jeszcze jest na urlopie, a ja przy mikrofonie do godziny 10:00. Zuzanna i Łęda, jeszcze raz dzień dobry.

tej godzinie jeszcze pojawi się Klaudiusz Slezak o 7.30, a wcześniej, skoro ja mówiłam o Celine, to my porozmawiamy o pewnej polskiej diwie, nieśmiertelnej. Niektórzy żartują, że się ją rozmraża na przykład na Sylwestra, ale ja od kiedy zobaczyłam panią Marylę Rodowicz na żywo na scenie, to stwierdziłam, że te żarty są absolutnie na miejscu, bo jest naprawdę w świetnej formie i śpiewa wszystko z pamięci, a naprawdę wielu artystów ma promptery z pamięci, naprawdę większość śpiewa sama, te chórki są tylko chórkami, a nie, że ich jakoś tam ją wyręczają, więc jestem pod ogromnym wrażeniem Maryli Rodowicz od ponad roku, bo na tym koncercie byłam rok temu w ramach Studenckiego Festiwalu Piosenki. A Klaudia Kowalczyk opowie o muralu Maryli Rodowicz, który powstanie w Opolu. To za moment, ale zanim jeszcze to Chris Rea przed nami, a to z tej okazji, że równo od dzisiaj w 1987 roku wydał 9. album studyjny zatytułowany Dancing with Strangers.

0: Mural Maryli Rodowicz, królowej opolskich festiwali, będzie już 7. na opolskiej muzycznej trasie. Powstał w dzielnicy Chabrów i odsłonięty zostanie dzisiaj. A więcej w rozmowie Klaudii Kowalczyk wprost z Opola.
1: Alicja Kosakowska, Wydział Promocji Urząd Miasta Opola. Opole jest niekwestionowaną stolicą polskiej piosenki. Piosenka wybrzmiewa tutaj już nie tylko ze sceny naszego amfiteatru, ale właśnie również ze ścian budynków. Nie tylko zresztą, bo mamy również Aleję Gwiazd Polskiej Piosenki, mamy trasy festiwalowe, więc naprawdę ta muzyka w Opolu jest wszędzie.
2: Jakich artystów upamiętniacie? Jaki jest klucz doboru tych największych z największych?
1: Kluczem doboru są gwiazdy Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Chcemy, żeby to były osoby, które są bardzo związane z naszym festiwalem i w ten sposób chcemy je upamiętnić, chcemy, żeby na stałe wpisały się w nasz krajobraz miasta.
2: Jaka to będzie Maryla Rodowicz, którą zobaczymy na jednej ze ścian. No i gdzie?
1: Tak, to będzie piękna, kolorowa Maryla Rodowicz, która pokaże się mieszkańcom na ścianie budynku przy ulicy Chabrów 153. Będzie piękna, będzie w kwiatach, w kapeluszu, z gitarą, czyli chyba tak jak wszyscy kojarzymy panią Marylę. Tutaj bardzo ciekawy jest właśnie projekt, dlatego że autorką muralu po raz pierwszy w ogóle w naszym, jakby w całej tej trasie mamy ilustratorkę. Bo zazwyczaj to byli muraliści, którzy sami wykonywali również murale. Tutaj mamy ilustratorkę, a wzięła się ona stąd, jest to pani Ola Osadzińska, że współpracowała już z panią Marylą. To ona zaprojektowała jej bodajże w 2017 roku okładkę płyty Ach Świecie.
2: Maryla nie jest jedyną osobą upamiętnioną na muralu, ba, jest tych artystów samych pochodzących z Opola całkiem sporo.
1: Ogólnie murali mamy już 6, mural pani Maryli będzie 7. Mamy, jeśli chodzi o Opolan, no to Michała Bajora na przykład, który jest rodowitym Opolaninem, który się tym chwali i jest z tego bardzo dumny. Pana Bajora namalowała Natalia Rak, wspaniała muralistka znana na całym świecie w tej chwili. Piękny mural. Wiem, że Opolanom bardzo się podoba ten projekt. Kolejnym Opolaninem jest Andrzej Nowak, którego namalował Michał Węgrzyn, Demens. To jest również artysta związany z Opolem, który pochodzi z naszego miasta. On z kolei znajduje się przy ulicy Niedurnego w Opolu.
2: Gdzie tej muzyki poza festiwalem tutaj szukać?
1: Ona jest wszędzie, ta muzyka jest wszędzie. Jeżeli pochodzimy po mieście, zobaczymy muzyczne murale, które nie tylko są w centrum miasta, bo również na przykład znajdują się na osiedlu AK. Tam jest nasz największy do tej pory mural przedstawiający Czesława Niemena w wykonaniu Steinera, Przemysława Blejzyka. No to jest coś niesamowitego, że ten artysta chciał przyjechać do Opola i chciał wykonać dla nas taki mural. 3 lata trwały rozmowy z panem Przemkiem, żeby w końcu do nas przyjechać, żebyśmy znaleźli idealną ścianę. Udało się i naprawdę jesteśmy dumni z tego muralu.
2: Ta muzyka się tutaj nie nudzi?
1: Nie, myślę, że nie. Ta muzyka się nie nudzi, będzie tutaj z nami zawsze. Jako też miasto staramy się podkreślać to nasze dziedzictwo, tą muzykę polską i robimy bardzo dużo rzeczy związanych właśnie z muzyką, dużo inicjatyw. Pomniki powstają aleje i właśnie malowidła.
0: To Klaudia Kowalczyk prosto z Opola. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł na wycieczkę po Opolu od murala do murala, a tam padło w materiale też dobre zdanie, że długo szukaliśmy dobrej ściany, bo szanowni państwo, znaleźć dobrą ścianę na mural to naprawdę nie jest łatwa sprawa, bo raz, że to musi być dobra ekspozycja, bo po co robić mural na ścianie, jeżeli nie będzie widać tej ściany na przykład z ulicy. 2, no powinno być mało okien. 3, jeszcze wspólnota musi się zgodzić, albo właściciel budynku, albo jakkolwiek. No więc to naprawdę nie jest prosta sprawa, więc Opole naprawdę może się pochwalić tym, że polskich artystów na ścianach ma.

Za moment Klaudiusz się pojawi i o polityce porozmawiamy, a ja zaglądam szybko do prasy. Temat okładkowy wyborczy dzisiaj to ceny paliw, bo strategiczny rurociąg Arabii Saudyjskiej został zamknięty, co sprawia, że możemy spodziewać się kolejnych podwyżek cen, chociaż na razie zapowiada się, że to ciąg dostaw do Orlenu nie będzie zaburzony, to niestety te ceny i tak mogą pójść w górę. Okładkowy temat, więc łatwo się wczytać. O czym, Klaudiusz, to już za moment się dowiemy.

0: T-Love, autobusy i tramwaje. Wydaje mi się, że numer bardzo adekwatny do momentu, bo to wszyscy się zbierają, gdzieś biegną w stronę komunikacji miejskiej i to tak prawie jakby ktoś Państwu opowiadał życie, jak taki T-Love śpiewa. A z nami jest Klaudiusz Slezak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. W kontekście tego, o czym chcę opowiedzieć, to też autobusy, tramwaje, a właściwie też pociągi nabiera nowego znaczenia też przy okazji. No tak, nie będę opowiadał o sprawach miłych i przyjemnych, to niewątpliwie.
0: Niestety.
1: Tylko o wydarzeniach ostatnich godzin. One trochę zdominowały polską politykę. Ja wiem, były dożynki i minister rolnictwa, i prezydent, i wszyscy na dożynkach, ale jednak to, co działo się za naszą wschodnią granicą, dosłownie metry za tą granicą, tak poderwało także premiera i Radę Bezpieczeństwa do tego, żeby się zebrać, czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, żeby się zebrać i żeby obradować, no i przyjąć raport oczywiście w tej sprawie. Żadnych konkretnych działań jeszcze nie ma, ale być może będą. To znaczy, niby wszyscy się spodziewaliśmy, Zuzo, bo też przecież słyszymy o tym, że możliwe są ataki na polską, już na polskie terytorium. Niby już pierwsze rakiety na to terytorium wleciały i mieliśmy takie sygnały ostrzegawcze, ale cały czas jest ten atak gdzieś wisi właśnie w powietrzu, notabene, który gdzieś się do nas zbliża i jest cały czas możliwy. Premier mówi o raporcie, który dostał też ze strony CIA, który właśnie mówi o możliwym ataku także na jedno z państw NATO. No, jesteśmy w ścisłej czołówce tych, którzy mogą zostać zaatakowani. Oczywiście gdzieś rozważa się państwa bałtyckie, no ale jednak także patrząc na mapę, to cały czas przy naszej granicy te rakiety i drony spadają także za naszą granicą, o czym wspominałem. No więc co mieliśmy przez te ostatnie kilkadziesiąt godzin? Wyjątkowo niebezpieczną sytuację przy okazji, bo pociąg specjalny, który jechał z Kijowa w stronę Polski właśnie, zanim jechał pociąg, dosłownie kilka minut, zanim jechał pociąg cywilny. No i nie do końca wiadomo, powiedzmy, co było celem ataku. Czy był ten pociąg cywilny, czy było to tak wymierzone, żeby właśnie trochę narobić paniki i spowodować taką sytuację zagrożenia. Czy może jednak ten pociąg specjalny z dyplomatami i nie tylko dyplomatami, bo tam przecież Boris Johnson na przykład, były premier Wielkiej Brytanii, Carl Bildt, były premier Szwecji, czy Sanna Marin, była premierka Finlandii, byli na pokładzie tego pociągu. Więc nie wiadomo, co z całą pewnością było celem. No ale jeżeli pociągi różni od siebie kilka minut odległości, to znaczy, że wycelowanie w nie pocisku, czy drona, który leci co najmniej kilkaset kilometrów, no mogło tak być, że właśnie celem był ten z dyplomatami pociąg. Tym nikomu na szczęście nic się nie stało, to też powiedzmy od razu, Zuzo, ani w jednym, ani w drugim pociągu. To znaczy ci z tego pociągu z dyplomatami zostali wcześniej ewakuowani. Wiemy to z opisu profesor Katarzyny Pisarskiej, która też tam była. Była ewakuacja, potem wrócili do tego pociągu, dojechali do przejścia granicznego w Dorohusku, a chwilę później był właśnie atak na ten pociąg cywilny. Ale też wcześniej Ukraina dzięki tym latom już, które broni się przed stroną rosyjską, ma świetnie rozwiniętą możliwość wykrywania wszelkich ataków, więc też była ewakuacja pasażerów z tego pociągu. Ostatecznie rakieta czy dron uderzył w lokomotywę tego pociągu, ale jak mówię, na szczęście nikomu nic się nie stało, bo pasażerowie zostali wcześniej z niego ewakuowani. No więc wspominałem, że premier zwołał posiedzenie z generałami, z ministrami, takie rozpoczął.
2: Eskalacja ze strony działań Federacji Rosyjskiej coraz staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Mieliśmy informacje i własne, i dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych, także w ostatnich dniach bezpośrednio do mnie skierowane o możliwej postępującej eskalacji. Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
1: No bo właśnie drugim zaatakowanym elementem było przejście graniczne w Dorohusku. Tam pocisk spadł na stację benzynową, zniszczone dwie ciężarówki. Siła wybuchu była tak duża, że w samym przejściu granicznym zatrzęsły się szyby. Jak wiemy z tego meldunku, kilkuset pracowników, czy to funkcjonariuszy, ale pracowników cywilnych też przejścia granicznego zostało wcześniej ewakuowanych i też na szczęście nikomu nic się nie stało. Podobne ostrzeżenia i podobna ewakuacja odbyły się w drugim przejściu, czy na drugim przejściu granicznym w Hrebennem. Tam ostatecznie ten pocisk nie doleciał, ale ostrzeżenia też były, więc do tej ewakuacji doszło. I to tylko w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. A mówię o tym wszystkim tak już treściwie, bo wygląda na to i ze słów premiera należy czytać, że to tylko początek tego, czego należy się spodziewać tej jesieni, czyli eskalacji działań ze strony Rosji właśnie i możliwego już takiego otwartego ataku na jedno z państw natowskich, w tym być może na Polskę.
0: Nie są to pozytywne informacje niestety, ale jakże istotne i trzeba o tym wiedzieć i jakoś się spokojnie przygotowywać, bo to chyba też wybrzmiewa z tych wypowiedzi premiera, że im bardziej jesteśmy przygotowani i czujni, tym lepiej dla nas, więc... Dzięki, Klaudiuszu.
1: Dziękuję. To tylko już dodam, że przejrzałem też media społecznościowe pana prezydenta, bo wspomniałem o dożynkach. Nie widziałem żadnego odniesienia się do tych ataków zwierzchnika sił zbrojnych.
0: No tak. To ja to już też zostawię bez komentarza, bo chyba wszyscy wiemy, co myślimy. Dziękuję, Klaudiuszu.
1: Dziękuję.

Przeglądam prasę 20 minut do godziny 8. Rzeczpospolitą mam w ręku i w Rzeczpospolitej bardzo ciekawy artykuł na temat podróbek i konkretne dane tam są na temat podróbek, które zalewają Polskę. I jest to bardzo niepokojąca skala zjawiska, bo aż 2 miliardy podróbek wykryto w naszym kraju w ostatnich 5 latach, tak szacuje Rzeczpospolita. A w pierwszym półroczu tego roku liczba jest 2 razy taka, jak w całym 2025. Czyli mamy jeszcze dobrych kilka miesięcy przed nami, a tych podróbek już jest 2 razy więcej niż w zeszłym roku. No i oczywiście pojawia się pytanie, czy to jest jednorazowy jakiś taki wyskok, czy podróbki po prostu rosną w siłę i raczej tutaj twórcy artykułu, autorzy artykułu skłaniają się w tę stronę tego, że to nie jest jednorazowe, że to jest tendencja, która będzie się utrzymywała. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że coraz lepiej nam idzie wykrywanie podróbek, to znaczy mają coraz więcej narzędzi oryginalni twórcy różnych dóbr, żeby się zabezpieczyć przed podróbkami, więc łatwiej jest wychwycić buble, ale nie tylko, po prostu to jest zalew chińskich podróbek z Chin. Najczęściej, czego można się spodziewać, podrabiane są zegarki, biżuteria, galanteria, potem odzież, kosmetyki, potem papierosy, papierosów się nie spodziewałam aż tak szybko, a potem mamy obuwie, telefony i pozostałe przedmioty. Ciekawa też jest kwestia zabezpieczeń, z której nie zdawałam sobie sprawy, bo to, że są różne, to wiedziałam. Mamy NFC, czyli różne RFID, czyli to, że przykładając na przykład telefon, jesteśmy w stanie różne rzeczy zweryfikować, specjalne kody tam są zaplanowane i to się tyczy dóbr luksusowych, ale mamy polski akcent, bo w polskich laboratoriach we Wrocławiu trwają prace nad kwantowym znacznikiem, który ma umożliwić wiarygodne potwierdzenie autentyczności produktów. Główną zaletą tego rozwiązania są kwantowe właściwości kropek półprzewodnikowych, które wykorzystuje tuż tam właśnie wynaleziony, a raczej tuż nad którym pracuje, tak mówił profesor doktor habilitowany Artur Podchordecki. I będą te kwantowe znaczniki wykorzystywane przy bardzo ważnych produktach, bo między innymi przy lekach albo przy elektronice, albo kluczowych częściach samochodów, więc te takie zabezpieczenia mogą nas zabezpieczyć też, a przy lekach to łatwo sobie wyobrazić, jak istotnym jest, że to są oryginalne leki, które były przebadane tak, jak producent obiecuje, a nie, że tylko jest opakowanie jako od producenta, a w środku mamy sól i sodę oczyszczoną, albo co gorsza, jakieś po prostu rzeczy, które mogą nam zaszkodzić, możemy się przy tym przytruć. Wszystkie dane znajdą Państwo, przypominam, w Rzeczpospolitej. Podróbki zalewają Polskę, taki tytuł artykułu.

Jestem ciekawa, skoro już tak wspomniałam o tych podróbkach i że mamy ich zalew, to czy zdarzyło się Państwu umyślnie kupić podróbkę? Ja nikomu nie powiem. Zanonimizuję te informacje, ale jestem bardzo ciekawa, czy zrobili to Państwo specjalnie. Bo na przykład, no logo fajne. To bym wątpiła, ale czasami po prostu, nie wiem, kształt albo jakaś taka użyteczna może być ta podróbka. I dlaczego się Państwo na to zdecydowali? Domyślam się ze względów finansowych. To jest to, jeżeli to jest świadoma decyzja, to w porządku, ale domyślam się, że mogli się Państwo przekonać przypadkiem, że nabyli Państwo podróbkę. Ja się wybroniłam raz od kupienia butów, bo się zorientowałam, że strona ma literówkę. Byłam buty markowe, jedne z tych takich wygodnych do latania na co dzień. I planowałam taki zakup i były jakieś bardzo atrakcyjne promocje. Już nawet miałam chyba jedną parę w koszyku, po czym się zorientowałam, że właśnie adres strony jest bardzo szemrany i to ewidentnie nie są markowe buty, o które mi chodzi. Zapewne, jeżeli nie przekonałabym się wtedy, to przekonałabym się po roku użytkowania, bo by się całe rozwaliły. Więc jakie są Państwa doświadczenia, biorąc pod uwagę, że tych podróbek jest coraz więcej, to prawdopodobieństwo spotkania się z nimi, nabycia ich przypadkiem rośnie, albo właśnie może nabycia celowo. Więc proszę dawać znać najchętniej mailem. Można nowy.świt@nowyświat.online. Tam zachęcam. Jeżeli ktoś odważny, to można na grupie patronackiej, ale to już wtedy anonimizacja się nie odbędzie. Wtedy cała grupa patronacka się dowie. Ale może to być wyzwalające na przykład poczucie. Tak się

Państwo piszą o tych podróbkach. Pani Ines, tak samo jak i Kuba na poza anteniu, przypomina mi, że na początku milenium to przecież nie było nic nadzwyczajnego i te podróże z rodzicami na stadion dziesięciolecia i duże zakupy w podróbki oryginalnych dresów z trzema paskami albo ubrania z napisami od projektantów. No taka była moda do pierwszej, takie czasy, ale też nie było możliwości kupić często oryginalnego tego produktu, a jeżeli kupować coś tanio, no to była główna opcja, albo coś, co było używane. Natomiast pan Rysiek zwraca uwagę, że on zawsze sprawdza, czy nie ma napisu Made in China, ale jest coraz gorzej i ja się zgadzam. Trudno jest znaleźć coś, co było wyprodukowane chociażby w Europie, już nawet nie mówię, że w Polsce. A paliwo będzie coraz droższe, będą święta, będziemy szukali oszczędności, a Chińczycy na to zacierają ręce, więc warto szukać polskich produktów i może warto kupić jeden porządny, a nie coś chińskiego i plastikowego. Na mailu końcówki do szczoteczek elektrycznych, bo cena bywa oryginalna, absurdalna, więc się kupuje podróbki, no bo po co komu oryginalna, skoro ta zapasowa może działać. I kilka jeszcze tutaj wiadomości. A, torba z Turcji. Podróbka, trzy paski, ale trzyma się lepiej niż oryginalna podobno.

kończymy kolejną godzinę programu porannego. Następna przed nami, rozpoczniemy ją rozmową Beaty Grabarczyk, a teraz na playliście w tej ostatniej godzinie Hugo. Tytułu nie przeczytam, gdyż nie jest to alfabet, którym władam, ale to propozycja zeszczytu ode mnie z Wietnamu, jak dobrze pamiętam.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. To nie są ćwiczenia, mówimy o poważnej eskalacji ze strony Rosji, mówi wiceminister obrony, odnosząc się do wczorajszych ataków tuż przy polskiej granicy. Drony uderzyły w pociąg i stację benzynową.
1: Kolejne miesiące, szczególnie zima, to będzie taki okres przełomowy. Rosja uważa, że to może być przełom, jeżeli chodzi o kwestię prowadzenia wojny. I że dzisiaj Ukraina też od świata zachodniego potrzebuje maksymalnego wsparcia, żeby przetrwać wojnę i żeby móc skutecznie bronić się przed napadem powietrznym. Żebyśmy sobie zdali sprawę, jaka jest skala i jak zmieniła się taktyka i strategia Rosji. Przez ostatnie miesiące mieliśmy raczej do czynienia z nocnymi atakami, które miały swój początek i koniec. Dzisiaj Rosja utrzymuje Ukrainę w stanie permanentnej gotowości bojowej, atakując właściwie 24 godziny na dobę.
0: Wskazywał wiceminister Cezary Tomczyk w TVN24, a na specjalnej odprawie w RCB, tak mówił wczoraj premier Donald Tusk.
2: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: Zgodnie z zapowiedzią premiera, przez najbliższe miesiące praca przejść granicznych będzie miała specjalny charakter. Dziś w tej sprawie prowadzone będą rozmowy z Ministerstwem Finansów. Prezydent USA wezwał ukraińskiego przywódcę do zaprzestania ataków na rosyjskie zasoby oleju napędowego. Donald Trump zabrał głos w czasie swojej wizyty w Irlandii. Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ to powoduje niedobory. To nie efekt Bliskiego Wschodu. To jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Stwierdził wczoraj amerykański przywódca w czasie, gdy Ukraina mierzyła się z konsekwencjami kolejnego zmasowanego ataku Rosjan na jej terytorium. Zaplanowane na dziś rozmowy w Omanie odwołane. Przedstawiciele Iranu mieli spotkać się z liderami państw Zatoki Perskiej i dyskutować o odblokowaniu cieśniny Ormus. Minister spraw zagranicznych Omanu przekazał, że rozmowy przełożono w trosce o osiągnięcie konsensusu. Nadal jesteśmy zaangażowani we wspieranie dialogu, który sprzyja stabilności i trwałej współpracy w naszym regionie, napisał w poście opublikowanym na platformie X. Nadzieje na dyplomatyczny przełom w najbliższej przyszłości prysły, komentuje Reuters, zauważając, że decyzja o odwołaniu rozmów nastąpiła po zamknięciu przez Arabię Saudyjską rurociągu, który stanowił główną trasę przesyłu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu i umożliwiał ominięcie cieśniny Ormus. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zielona Góra będzie dziś najcieplejszym dużym miastem. Temperatura osiągnie 21 stopni. Odrobinę mniej, bo 20 termometry wskażą we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i w Warszawie, a 19 stopni w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Białymstoku, Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku. Jeszcze nieco chłodniej, bo 18 stopni w Szczecinie, 17 w Suwałkach, najchłodniej, bo 15 stopni w Zakopanem. Poniedziałek zapowiada się na ogół pochmurnie, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w drugiej połowie dnia na zachodzie. W całym kraju może przelotnie popadać, powiele raczej słabo i umiarkowanie.

0: 8 minut po godzinie 8 Father John Misty rozpoczął trzecią godzinę Nowego Świtu.
1: Nowy Świt.
0: Zuza i Wenda niezmiennie, a pojawiła się Beata Grabarczyk w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Beato, ja wiem, że ty dzisiaj nie ogólnie o polityce, ale będzie konkretny temat, ale nie mogłam się powstrzymać, żeby pokazać ci okładkę Faktu, a na okładce Faktu jest pierwsza dama, którą irytuje tylko jedna rzecz w Karolu Nawrockim i to jest fakt, że nie odnosi talerzy do kuchni.
2: No to szczęśliwa kobieta.
0: Prawda? Też tak, bardzo. Też tak myślę. Żeby tylko takie problemy ludzie mieli.
2: Tak, jeżeli tylko to ją denerwuje w prezydencie, to naprawdę gratuluję.
0: I też bym chciała, żeby tylko to nas denerwowało w prezydencie.
2: Tak, bardzo tak bym też chciała.
0: Tak, ale wy dzisiaj nie o polityce ogólnie, tylko o konwencji.
2: O konwencji, ponieważ tak w cieniu tych rakiet, które latały nad Ukrainą i tuż przy granicy z Polską trafiały, odbyła się konwencja PiS-u w sprawie rolnictwa. No i na ten temat porozmawiam z profesorem Sławomirem Kalinowskim, ekonomistą z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: To zacznę od cytatu. O polityce rolnej. Ten cytat brzmi tak. To jest polityka w wielkiej mierze narzucana z zewnątrz. Polityka, która kieruje się ideologią patrzącą na wieś bardzo niechętnie, bo wieś jest generalnie rzecz biorąc dużo bardziej konserwatywna, zachowująca tradycje wartości niż miasta. To jest przesłanka przeświadczenia w Europie, że ta część społeczeństwa powinna być ograniczana i na różne sposoby prześladowana. Przepraszam, to rolnicy są jakoś prześladowani u nas, w naszym kraju na przykład, albo w Unii Europejskiej?
3: No, trudno skomentować nawet takie zdanie, bo patrząc na dopłaty z Unii Europejskiej, a wiemy, że one są znaczne, to trudno mówić o prześladowaniu, a myślę, że wiele podmiotów gospodarczych w taki sposób chciałoby być prześladowany. Polityka rolna jest dziś w dużej mierze współtworzona na poziomie europejskim, więc część reguł no, pochodzi z zewnątrz siłą rzeczy. No ale bardzo łatwo jest wszystko zrzucić na Brukselę. Przecież sami część obowiązków negocjujemy, sami wdrażamy, a czasem nawet jeszcze je zaostrzamy. Dlatego trzeba zawsze spytać, co rzeczywiście wymaga Unia, a co sami sobie dołożyliśmy i zrzucanie winy na sytuację w rolnictwie na Unię Europejską czy na Brukselę, no to myślę, że jest nie do końca trafione.
2: No to jeszcze w takim razie jeden cytat tym razem, bo tamten był z Jarosława Kaczyńskiego, a teraz z Przemysława Czarnka. Co to znaczy uwolnić polską wieś i rolnictwo? To znaczy, że należy przyjąć na pierwszym posiedzeniu nowego rządu wielką ustawę deregulacyjną zdejmującą ogromny ciężar, zwłaszcza z produkcji zwierzęcej, ale też uwalniającą inwestycje w rolnictwie. W ten sposób będzie można przywrócić normalność na polskiej wsi i opłacalność produkcji rolnej. Wielka deregulacja na wsi. Co to może być?
3: No, to przede wszystkim powiedziałbym, że trzeba rozdzielić konkretne rozwiązania, które w tej konwencji czy w tych rozwiązaniach deregulacyjnych powiedziano od szerszych takich haseł politycznych, które słyszymy od wielu lat. Pewnie kilka takich punktów na tej konwencji usłyszeliśmy, dość konkretnych, czyli prawo rolnika do prowadzenia produkcji na wsi, bodajże ułatwienie inwestycji rolniczych, czy też ograniczenie papierologii. I to myślę, że to bardzo dobrze, że którakolwiek partia na to wskazuje. No ale to jest pewnie jakiś rdzeń konkretny, ale pojawiło się w tej deregulacji kilka celów szerszych, jakieś suwerenność żywnościowa, odbudowa produkcji zwierzęcej, zatrzymanie, bo to jest ważne słowo, zatrzymanie młodych ludzi w gospodarstwach, no które nie do końca wiemy o co chodzi. I ja bym powiedział, że kierunek deregulacyjny jest sensowny sam sobie, bo część problemów polskiego rolnictwa rzeczywiście bierze się z nakładania kolejnych obowiązków, pewnie nieskoordynowanych działań, kontroli pomiędzy różnymi podmiotami. No ale to deregulacja nie jest rozwiązaniem, które przywróci opłacalność produkcji. Jeżeli rolnik wypełnia mniej 3 czy 5 formularzy, to nie jest jednocześnie równe temu, że wzmacnia mu się dochody. Oczywiście to, co powiedziano, jest początkiem dyskusji, powinno być dopracowywane, no ale na razie są to pewne hasła, które już słyszymy od wielu lat. Czy one będą konkretne? Mam nadzieję.
2: No właśnie pytanie, co tak naprawdę usłyszał rolnik od PiS-u, no bo mam wrażenie, że hasło deregulacja to nie robi jakiegoś szczególnego wrażenia akurat na rolnikach, bo te rzeczy, które są uregulowane, to one często są uregulowane dla dobra odbiorcy, no typu jakość mleka, tak, te standardy, które muszą być przy produkcji zachowywane, żeby to wszystko było czyste i zdrowe. No i teraz przychodzi PiS i mówi, będziemy deregulować, rób ta co chce ta.
3: No właśnie, kiedy politycy mówią o uwolnieniu rolnictwa czy deregulacji, to nie zawsze jestem pewien, czy mówią faktycznie o ułatwieniach dla rolników, czy też mówią o braku prawa, bo rolnictwo musi być regulowane, bo produkuje żywność i korzysta z publicznych pieniędzy. Chodzi o to, żeby prawo było prostsze, pewnie przewidywalne i żeby nie wymagało od rolnika, no, powiedzmy tych 5 dokumentów, tam gdzie wystarczyłby jeden, i przede wszystkim, żeby pomiędzy różnymi instytucjami państwa nie było takiej silosowości, że rolnik jest, transferuje dokumenty pomiędzy różne instytucje, a one między sobą tej wiedzy już nie przekazują. No i powiedziałbym tak, że ten nie wiem, czy program, czy zapowiedzi są dość rozbudowane, no ale trzeba czekać na tą kompletną strategię dla polskiego rolnictwa. No to ważne rozróżnienie, bo mamy już kilka rozwiązań takich konkretnych, no, ale jeszcze nie wiemy, jaki będzie koszt tych rozwiązań, bo możemy mówić, damy to czy tamto, no ale jeśli nie wiemy, ile to będzie kosztować państwo, no to jest zbiór haseł tylko i trudno mówić o konkretnych rozwiązaniach na najbliższą dekadę dla rolnictwa, a wiemy, że problemy w rolnictwie są znaczne.
2: A pan mówi właśnie o tym, że to jest zbiór haseł i to chyba tak ma być. Znaczy ma być zbiór haseł, który przekona rolników do tego, żeby głosować na PiS. No i pańskim zdaniem te hasła będą się rolnikom podobać?
3: Oczywiście, że części rolników będzie się to podobać, ale jeśli popatrzymy na rolników tych wysokoobszarowych, tych, którzy już produkują za granicę, ja przypomnę, bodajże w poprzednim roku chyba 58 miliardów euro eksportowano towary za granicę. To jest prawie 250 miliardów złotych. Czyli część rolników na tej działalności zyskuje. Polski sektor żywnościowy jest obiektem jednym z sukcesów naszej gospodarki, można powiedzieć. Co więcej, mieliśmy nadwyżkę handlową w grupie produktów spożywczych czy rolno-spożywczych. I to są bardzo mocne liczby, o których przed chwileczką powiedziałem. Nie można więc powiedzieć, że dla wszystkich rolników do wszystkich rolników te hasła trafią, bo do części już od lat sobie spokojnie radzą. Jeśli popatrzymy na strukturę gospodarstw, 1 200 000, 1 300 000 w tych granicach, to faktycznie część tych najmniejszych gospodarstw jest nieefektywnych ekonomicznie i do nich te hasła trafią. Pewnie to jest taki zbiór haseł, który ma za zadanie odzyskać zaufanie rolników albo utrzymać to zaufanie, bo wiemy, że rolnicy w dużej mierze głosowali wcześniej na PiS, teraz być może w dużej mierze przerzucają swoje głosowanie na Konfederację czy też Konfederację Korony Polskiej i być może jest to taki element utrzymania tych rolników przy sobie. No ale właśnie, pewnie utrzymania tych rolników, którzy są w tym łańcuchu dostaw, no troszeczkę w gorszej sytuacji niż tym, którym się na tym rynku udało.
2: PiS kojarzy się z takim dosyć mocno antyunijnym podejściem do rzeczywistości. Tu zresztą na tej konwencji pojawiły się takie hasła, że zamkniemy granice przed produktami z Mercosuru. Jakoś, szczerze mówiąc, ta umowa weszła w życie. Jakoś nie widzę tutaj nawału produktów z Ameryki Południowej. Nie wiem, jak pan profesor. Właśnie, jak to wygląda? Bo to jest tak, że rolnicy mają pewne strachy i lęki takie wczytane przez polityków. No i teraz pytanie, jak się to ma do rzeczywistości?
3: No po pierwsze, nie możemy sobie tak swobodnie polityki handlowej Unii Europejskiej kształtować w ramach kraju. No tutaj trzeba spokojnie oddzielić polityczny slogan od możliwości prawnych. Polska jest członkiem jednolitego rynku Unii Europejskiej, a wspólna polityka handlowa należy do kompetencji Unii Europejskiej. Jest więc tak, że minister rolnictwa po prostu może wydać sobie decyzję i produkty z Mercosuru przestaną do nas przyjeżdżać. No właśnie po to Unia Europejska wprowadziła mechanizmy pozwalające szybciej reagować na zakłócenia powodowane importem z Mercosur, by jeśli taka sytuacja, że się zdarzyła, że produkty nie będą spełniały norm europejskich, czy też będą powodowały obniżenie cen na rynku, by można było zatrzymać ten handel z Unią Europejską. Ale no, Mercosur takim trochę stał się takim symbolem i nie jest źródłem realnego ryzyka, jak się okazuje, przez pierwsze miesiące. W dużym stopniu jest mitologizowany i troszeczkę wyolbrzymiany problem, bo my nie do końca na Mercosurze tracimy. Co sprowadzamy z krajów Mercosur? No przede wszystkim sprowadzamy takie produkty, których w Polsce się nie produkuje. No zatem zamknięcie czy zlikwidowanie handlu spowoduje, że nie będziemy chociażby mieli na polskim rynku produktów sojowych, które w Polsce niewystarczająco produkujemy. No to są takie hasła, slogany, które dobrze są przyjmowane przez część rolników, no ale niekoniecznie są poważnymi rozwiązaniami. No, oczywiście musimy wykorzystywać klauzule ochronne, jeśli szkody dla konkretnego rynku się pojawią, ale wtedy, kiedy się pojawią, a nie straszymy rolników, by jeszcze bardziej się obawiali swojej sytuacji dochodowej czy ekonomicznej.
2: No właśnie o to mi chodzi, że PiS z jednej strony straszy, a z drugiej strony okłamuje tych rolników, bo nie możemy rzeczywiście sobie tak powiedzieć, okej, Mercosur zamykamy, dziękujemy bardzo. Więc pytanie, czy rolnicy, do rolników dotrą prawdziwe informacje i prawdziwe hasła zamiast tych właśnie takich propagandowo straszących.
3: No właśnie, to jest ciekawe, czy dotrą te hasła, bo jeśli rolnik faktycznie w ostatnich latach, jego sytuacja nie jest nadzwyczajna, ceny na rynkach spadają, który to też jest efekt nadmiernej produkcji w Unii Europejskiej i globalizacji rynku, oczywiście te ceny spadają. Największym zagrożeniem jest to, że zamiast rozmowy o dochodach, kosztach, pozycji rolnika wobec chociażby sieci handlowych, czy przyszłości wspólnej polityki rolnej, rolnicy znowu słyszą, że winna jest Bruksela, że winny jest Mercosur, że wszyscy są winni, tylko nie my. Rolnicy potrzebują konkretów, nie wroga zastępczego. Pytanie jest słuszne, czy przebije się rozmowa o opłacalności produkcji, wodzie, który jest bardzo ważnym problemem, ubezpieczeniach.
2: W ogóle zmiany klimatyczne w ogóle wpływają dramatycznie na rolnictwo. Więc to też jest temat do dyskusji i rozumiem, że tutaj to PiS znowu będzie mówił, a nie ETS, to fatalnie i w ogóle ta cała polityka klimatyczna, to wszystko jest ideologia. Bo PiS sprowadza do ideologii właściwie każdy problem.
3: Antyunijne hasła są proste, no, a jako że są proste, to chwytliwe dla części społeczeństwa. Naprawianie ekonomiki gospodarstwa jest znacznie trudniejsze. I my powinniśmy o tej ekonomice gospodarstw rolnych mówić. Powinniśmy wzmacniać te gospodarstwa tak, żeby już w tym łańcuchu żywnościowym gospodarstwa rolnicze mogły się jakoś przesuwać i mogły zyskiwać. Ale no właśnie, poprzez same hasła antyunijne czy antymerkosurowe tego nie naprawimy. I o tym trzeba pamiętać.
2: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Sławomir Kalinowski, ekonomista z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.
3: Dziękuję wzajemnie.
2: Dziękuję.
3: Do usłyszenia.
0: A z Beatą Grabarczyk słyszymy się jeszcze za godzinę.
2: Tak jest.
0: Ale na ten moment też dziękuję.
2: Dziękuję.

Erykah Badu i Boozy to za nami już za moment Ostra Gra, czyli sport w Radiu Campus, ale jeszcze zanim w Kuba ze sportem, to ja jestem chyba bardzo zaspana. Pomyliłam stację. Radio Nowy Świat. W kampusie nie pracuję od bardzo dawna. Bardzo Państwa przepraszam. A mówiłam, że trzeba wywietrzyć studio. To ja włączę to YouTube może.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba Jędras, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziesz mówił o tenisie?
2: Też.
1: To dobrze, bo bardzo mnie rozczuliło i co zobaczyłam, jeżeli chodzi o US Open. Operator kamery miał swój złoty dzień, kiedy realizował nagranie. Nie wiem, czy widziałeś, ale była 007 na zegarze i akurat Pierce Brosnan siedział.
2: Tak, to ujęcie tak, rzeczywiście, tak.
1: I stwierdziłam, że to był jego najlepszy dzień w pracy. Wydaje mi się, że cała kariera składała się na to, żeby móc zrobić to przejście. Tylko pytanie, czy to bardziej operator, czy to bardziej jednak osoba w reżyserce decydująca?
2: Tak, słuchaj, to jest kolejny taki moment, kiedy te osoby wykazują się znakomitym refleksem. Ja pamiętam, jak były Mistrzostwa Świata bodaj w hokeju na lodzie w Czechach i realizator wyłapywał osoby z publiczności i ich odpowiednik z Władcy Pierścieni w postaci. To było coś fantastycznego. Także takie rzeczy też rzeczywiście tworzą widowisko, to prawda. Ja zacznę jednak od siatkówki, bo
1: zapraszam.
2: Nasi siatkarze na razie bezbłędni na Mistrzostwach Europy. Pierwsze trzy mecze zakończyli zwycięstwami 3-0. No i pewnie prowadzą w tabeli swojej grupy. Po wygranej na inaugurację z Portugalczykami w sobotę pokonali Izrael, a wczoraj Macedonię Północną. W żadnym z tych weekendowych setów nie dali sobie wbić więcej niż 19 punktów, więc można powiedzieć, że wygrali pewnie bez problemu i na luzie. Podobnie jak z Portugalią, selekcjoner Nikola Grbić pozwolił pograć także licznym zawodnikom rezerwowym, więc cała czternastka wchodzi w ten turniej ograna, tak można powiedzieć. To dobry znak, bo nie jest tak, że ktoś tam siedzi na ławce i się denerwuje, że jeszcze nie nadszedł jego moment. W naszej grupie mieliśmy małą niespodziankę. Gospodarze Bułgarzy przegrali 1-3 z coraz mocniej, to trzeba powiedzieć, rozpychającą się w siatkarskim świecie Ukrainą. Kluczowym w tym kontekście wydaje się dla Polaków mecz właśnie z Ukraińcami, niepokonanymi dotąd. Zaplanowany na jutro. No i jeszcze w środę ostatnia potyczka grupowa, na pewno też będzie ciężka, z Bułgarami awansują 4 najlepsze zespoły. Już teraz mamy awans w kieszeni, no ale oczywiście trzeba walczyć do końca, żeby jak najlepsze miejsce uzyskać przed fazą pucharową. Komplet zwycięstw mają także Włosi, ale w przeciwieństwie do Polaków przegrali jednego seta ze Słowacją, więc są gorsi, haha. Podobnie Francuzi, którym seta urwali Łotysze, a wszystko do tej pory wygrali też Finowie i Niemcy. No i będzie teraz o tym tenisie, bo to zaplanowałem jako wydarzenie numer 2 weekendu.
1: Wspaniale.
2: Nie będzie o Piersie Brosnanie,
1: nie.
2: Ale będzie o Jelenie Rybakinie i Aleksandrze Zwieriewie, którzy
1: całkiem,
2: zostali mistrzami.
1: Całkiem dużo sensu, bo jednak Piers tylko siedział.
2: Tak, przez parę sekund to pokazano. Tak. Zarówno Rybakina, jak i Zwieriew nie tylko wywalczyli kolejne tytuły, ale też zgarnęli ogromne kwoty za te zwycięstwa. W tym roku było to aż 5,5 miliona dolarów. Dla zwycięzcy. Rybakina świetny w swoim wykonaniu turniej przypieczętowała zwycięstwem nad dotychczasową liderką i obrończynią tytułu z nowojorskich kortów, Aryną Sabalenką. 6-4, 5-7, 6-2. Do skompletowania wielkiego szlema brakuje jej już tylko Rolanda Garrosa. No i jest, tak jak już wspominaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, nową liderką rankingu WTA. W męskim finale obejrzeliśmy 4 sety. Aleksander Zwieriew wygrał z ulubieńcem amerykańskiej publiczności Benem Sheltonem 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, czyli w 4 setach. Dla Zwieriewa to drugi tytuł wielkoszlemowy i drugi w tym roku. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu wygrał w Paryżu. No i tak to nam się zakończył ostatni turniej wielkoszlemowy. Na następny trzeba poczekać do stycznia. Wtedy w Australii.
1: Ale po drodze sporty zimowe będzie co
2: No,
1: robić.
2: Po drodze jeszcze sporo turniejów tenisowych też, łącznie jeszcze z turniejami Masters oczywiście, więc sporo będzie jeszcze tenisowych emocji. Za to kończy się sezon lekkoatletyczny. Światowa Federacja na sam finał zaplanowała nową imprezę. World Athletics Ultimate Championship odbyła się ona w Budapeszcie w ten miniony weekend. Wśród gwiazd, światowych gwiazd ponownie błyszczała Klaudia Kazimierska, specjalistka nasza od biegu na 1500 metrów, która w ostatnich tygodniach imponuje formą. No i robi prawdziwą furorę w świecie lekkiej atletyki. Najpierw było srebro na Mistrzostwach Europy w Birmingham, potem 2 razy poprawiony rekord Polski, w tym w zwycięskim biegu w finale diamentowej ligi, którą ostatecznie wygrała w swojej konkurencji. No a w weekend triumf we wspomnianej imprezie w Budapeszcie. Polka okazała się najlepsza, pokonała wielkie światowe gwiazdy, jak chociażby Georgia Hunter-Bell. Więc ogromne brawa dla pani Klaudii. Niestety naszym pozostałym lekkoatletom nie poszło aż tak dobrze. Było ich 7 w tych wielkich zawodach. Już samo dostanie się do tych zawodów jest dużym sukcesem oczywiście. No ale ani Natalia Kaczmarek na 400 metrów, ani Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki, ani Maria Żodzik w skoku z wyż, ani pozostali nie wywalczyli tym razem miejsca na podium. Miejsce na podium wciąż jeszcze trzyma Bartosz Zmarzlik, chociaż już nie jest liderem cyklu Grand Prix na żużlu. W tym wyścigu o Mistrzostwo Świata wyprzedził go na poprzedostatnich zawodach z tego cyklu Brytyjczyk Robert Lambert. W duńskim Vojens o wszystkim decydowała pogoda. Z powodu ulewnego deszczu nie udało się przeprowadzić już półfinałów i zaliczony został wynik z rundy zasadniczej. To trochę pokrzyżowało oczywiście plany Bartoszowi Zmarzlikowi. No bo w tej najlepszej, w tej fazie zasadniczej najlepszy był właśnie Lambert, a Zmarzlik uplasował się dopiero na 5. miejscu. W rezultacie Brytyjczyk ma punkt przewagi nad naszym zawodnikiem i 3 punkty nad Australijczykiem Bradym Kurtzem. No i ta trójka będzie się liczyć w znakomicie zapowiadających się w związku z tym zawodach o Mistrzostwo Świata 26 września w Toruniu. Wielki finał, no naprawdę różnice niewielkie, więc no, będzie tam bardzo mocny doping potrzebny Bartoszowi Zmarzlikowi. A sam Zmarzlik przetestował tor w Toruniu wczoraj. Jego Orlen Oil Motor Lublin przegrał rewanżowy półfinałowy mecz o drużynowe Mistrzostwo Polski 32-58 z drużyną Press Grupa Deweloperska Toruń, która broni tytułu. Zmarzlik był najlepszy na torze, no ale koledzy wypadli znacznie gorzej. No i właśnie to torunianie nie dość, że mieli zaliczkę w pierwszym meczu, to jeszcze w tym drugim wygrali z ogromnym zapasem. A w finale torunianie zmierzą się ze Spartą Betard Wrocław, która zremisowała z Fogo Unią Leszno, ale miała też sporą zaliczkę z pierwszego meczu. Mecze finałowe 20 września i 4 października, finał drużynowych Mistrzostw Polski, czyli to, co kibice żużla lubią najbardziej. Skoro przy sportach motorowych jesteśmy, to odnotujmy kolejne zwycięstwo Kimiego Antonellego w Formule 1, tym razem w Hiszpanii, na mecie nowego toru w Madrycie. Pojawił się kilka sekund przed Maxem Verstappenem i Lando Norrisem. Wyścigu nie ukończył Lewis Hamilton. Natomiast w klasyfikacji generalnej Antonelli ma już 81 punktów przewagi nad swoim partnerem z teamu Mercedesa, George'em Russellem, i kolejnych 20 nad Hamiltonem wspomnianym. I to oznacza, że to właściwie tylko katastrofa by pozbawiła Antonellego mistrzowskiego tytułu. A jeśli to dowiezie, to będzie najmłodszym mistrzem świata Formuły 1 w historii.
1: To jest niesamowite, bo to tak naprawdę się przenosi co chwila. To znaczy, oni są coraz młodsi i młodsi.
2: No, coraz młodsi, coraz szybsi. Także tak, tak się może wydarzyć. Miejmy nadzieję. No, w sumie kibicujmy młodemu, co tam. Jeszcze chyba 2 czy 3 lata temu nie miał prawa jazdy, a startował w zawodach niższych klas, w niższej formuły, więc rozwija się niesamowicie. Odnotujmy również, że w Hiszpanii w wyścigu Vuelta Espania bez niespodzianek po tym weekendzie wygrał Hiszpan Enric Mas, który, przypomnę, koszulkę lidera przejął po tym, jak Słoweniec Tadej Pogacar musiał się wycofać po kraksie. Mas o 2 minuty wyprzedził rodaka Pogacara, czyli Primoża Roglicza, i Austriaka Felixa Gala. A w Mistrzostwach Świata Kobiet w koszykówce po raz 5 Amerykanki zostały mistrzyniami świata. W finale przegrywały co prawda z Francuzkami już 12 punktami, nawet 14, ale 12 do przerwy. Ostatecznie jednak wygrały 97-79. Mistrzostwa rozgrywane były w Niemczech, niestety ponownie bez reprezentantek Polski. Ale za to nasi koszykarze na wózkach walczą w Ottawie w Mistrzostwach Świata. Pierwszy mecz grupowy z Japończykami przegrali, a w drugim bardzo zaimponowali, bo pokonali po prawdziwym thrillerze mistrzów Europy Hiszpanów, ale niestety w trzecim meczu ulegli minionej nocy po wyrównanym też meczu Kolumbijczykom 65-73. To jeszcze nie koniec jednak. Mimo 3. miejsca w grupie i braku awansu bezpośredniego do ćwierćfinału, Polacy są jeszcze w grze, bo powalczą w 1/8 finału z Kanadyjczykami. Trzymamy kciuki za naszych dzielnych koszykarzy na wózkach. No i na sam koniec piłka nożna. Jak to zwykle w poniedziałki, jesteśmy po kolejce Ekstraklasy. Tym razem zmiana lidera. W meczu na szczycie Górnik Zabrze pokonał 2-1 Lecha Poznań. Tyle samo punktów, co drugi Lech ma Legia Warszawa, która wczoraj przy Łazienkowskiej zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź, już pod wodzą debiutującego w roli nowego trenera Widzewa Mateusza Stolarskiego. Warto też odnotować pierwsze punkty w sezonie Rakowa Częstochowa, który pokonał 2-1 Motor Lublin. Po 3 punkty po tej kolejce mogą sobie dopisać też Pogoń Szczecin, Wisła Kraków, Wisła Płock, Zagłębie Lubin i Korona Kielce. A dzisiaj jeszcze mecz Radomiaka z Piastem Gliwice. No i przypomnijmy oczywiście, że w naszym kraju trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek Nożnych do lat 20. Nie zapominajmy o tej imprezie. Odnotujmy też, że w piątek, po raz kolejny mówię odnotujmy.
1: Odnotowujemy cały czas, Kuba,
2: tak,
1: nie przejmuj się.
2: Wszystko tak szybciutko mówię, żeby zmieścić.
1: Ważne, że w dobrej stacji, Kuba.
2: Tak.
1: przejmuj się.
2: Odnotujmy w Radiu Nowy Świat, że w piątek Polki odniosły trzecie zwycięstwo grupowe. Pokonały reprezentantki Beninu 4-1 i zajęły pierwsze miejsce w swojej grupie, a w czwartek zagrają o ćwierćfinał z Kolumbijkami w Bielsku-Białej o 18:30. Jak ktoś jest blisko, to proszę się stawić, na pewno będzie emocjonująco.
1: A jak się nie można stawić, to odnotować.
2: Można też będzie obejrzeć w telewizji.
1: I to tym bardziej. Kuba Indras.
2: Bardzo dziękuję.
1: Ja również.
2: Odnotujmy. Do-wop-a-do-wop-shoo-be-doo.

Czy są wśród nas alergicy? Bo teraz będzie o alergiach właśnie. Przeglądam prasę dalej i w Gazecie Wyborczej o chorobie czystych rąk, bo wpływa na to, ile mamy alergii, tak społecznie, to, że mamy i żyjemy w coraz bardziej sterylnym środowisku. Nie jesteśmy wystawieni jako małe dzieci na alergeny, przez co jesteśmy bardziej podatni na alergię później. Jest to rozmowa z profesorem Bolesławem Samolińskim, alergologiem, laryngologiem i specjalistą zdrowia publicznego. Tomasz Kwaśniewski rozmawia z panem profesorem. I jest tu bardzo dużo ciekawych wątków. Przede wszystkim najpierw ten związany z tym, gdzie Polska leży, bo jesteśmy w klimacie umiarkowanym i w klimacie umiarkowanym doskonale mają się roztocza. To znaczy, jak pojedziemy na południe, tam jest cieplej i jeżeli wystawiamy sobie w tych Włoszech czy Chorwacji materac na słońce, co jest łatwe do zrobienia, małe ryzyko, że nam zleje deszczem ten materac latem, no to te roztocza się wybijają, bo one najlepiej mają się między, kiedy jest między 20 a 25 stopni, no a jak jest goręcej, to już gorzej. A z tego, co pan profesor mówi, 24% osób w Polsce cierpi na alergeny, jest uczulona na alergeny wewnątrzmieszkaniowe. I te wewnątrzmieszkaniowe, co jest, uwaga, kot, pies, a przede wszystkim roztoczek kurzu domowego. Więc to ze względu na klimat. Potem jakbyśmy pojechali na północ, tam chłodniej też roztoczy mniej. No a właśnie jesteśmy bardziej podatni raz, że tych roztoczy mamy więcej, a dwa, że mamy coraz czystsze mieszkania, bo w Azji na przykład mamy klimat umiarkowany również, ale tam nie żyje się w tak sterylnych warunkach, nie pilnuje się tego aż tak bardzo, co sprawia, że ludzie są mniej podatni. Bo tak jak mówi pan profesor, oczywiście uczulenia mogą być też warunkowane genetycznie, to znaczy jeżeli jeden z rodziców ma alergię, to my chyba mamy 50% szans, że alergię będziemy mieć. Jeżeli obydwoje mają, to coś w okolicy 70%, ale jeżeli dostaliśmy ten gen, to możemy w tym pierwszym roku życia, nawet przez pierwsze pół roku życia dziecka sprawić, że on się nie uaktywni, a możemy sprawić, że się właśnie uaktywni w pełnej krasie. Bardzo jest tu dużo ciekawych wątków w tej rozmowie z panem profesorem na temat alergii, bo też jeżeli chodzi o odczulanie, ale też bardzo istotna sprawa, padło pytanie, jak poszerzać swoją wiedzę i gdzie szukać, żeby nie naczytać się bzdur, bo wiadomo, zawsze o to łatwo. Więc pan profesor poleca strony Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, bo są one wtedy autoryzowane i tam są informacje, które są potwierdzone naukowo. A na szarlatanów łatwo jest się naciąć, również jeżeli chodzi o alergologię i na przykład wykonać badania, które są bardzo, bardzo drogie, a faktycznie niewiele dadzą albo trochę przekłamują rzeczywistość. Także w Gazecie Wyborczej dla wszystkich.

skoro o alergiach była mowa, to też przypomnę, że są takie alergie, które trudno się opisuje klinicznie, ale są takie objawy, na przykład jak ból głowy, i to jest alergia na głupotę, albo na kiepską muzykę, albo na przykład niektórzy nie mogą jeść ciasta i nie ze względu na gluten albo cukier, tylko po prostu puchną wtedy. I to też jest bardzo problematyczna alergia i niestety nie da się odczulić.

Na grupie patronackiej rozmowa o alergiach trwa, bo wniosek taki pan Jacek wysnuł, że mądrzy ludzie żyją w brudzie. Oczywiście wniosek z artykułu jest inny, że wszystko z umiarem, to znaczy nie można żyć w sterylnych warunkach, ale jeżeli już mamy na coś uczulenie, to faktycznie lepiej alergen eliminować, ale roztocza nie przez odkurzanie, tylko na przykład regularne wietrzenie pościeli. Proszę bardzo, takie są zalecenia. A jeżeli ktoś ma kota i ma na niego uczulenie, to można go zmoczyć raz w tygodniu wodą, bez detergentu. Podobno też pomaga. O tym nie słyszałam.

0: to z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy, został tymczasowo aresztowany. Rosja może użyć nowego sprzętu, w tym dronów odrzutowych. Mówimy o poważnej eskalacji ze strony Rosji, mówił premier Donald Tusk na specjalnej odprawie w RCB z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Szef rządu zaznaczał, że konieczna jest mobilizacja sojuszników.
1: Nie chcemy w żaden sposób popadać w jakiś nerwowy nastrój i emocje są tu jak najmniej wskazane, ale nie ulega wątpliwości, że musimy być wspólnie z naszymi sojusznikami przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba.
0: Wczoraj procedury zadziałały prawidłowo. Na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny alarmowe.
2: System zadziałał, służby również zadziałały, chociażby nawet w tych ubocznych elementach, jak weryfikacje potencjalnych zagrożeń. Pamiętajmy, że takowe też były zgłoszenia o tym, że wybuchy słyszano w różnych miejscach. Psychika działa, pamiętajmy, że też operowało lotnictwo. A więc tak zwane przełamanie bariery dźwięku wytwarza też huk, który część z ludzi odebrała jako potencjalne zagrożenie związane z wybuchem.
0: Mówił TVP Info wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch. W serwisie na koniec zmieniamy temat. Zbliża się Leśne Święto Ruchu. W sobotę w podwarszawskiej gminie Nadarzyn odbędzie się impreza pod hasłem Las Młochowski biega. To druga edycja wydarzenia, które pokazuje, że ruch jest naprawdę dla każdego, mówi jeden z organizatorów biegu, Krzysztof Wykręt.
3: Myślisz, fajnie, ale ja przecież nie jestem biegaczem. To nie szkodzi. Las Młochowski biega nie jest tylko dla ludzi polujących na życiówki. Możesz spokojnie pokonać 5 kilometrów, ruszyć z kijkami, spróbować biegu na orientację albo po prostu przyjechać z bliskimi i spędzić dzień w lesie. Najważniejszy jest pierwszy krok, nie tempo. Zapraszamy. 19 września, Las Młochowski biega.
0: W programie m.in. rodzinne gra leśna i mnóstwo atrakcji w leśnym miasteczku. Wydarzenie ma też wymiar charytatywny. Część przychodu z pakietów startowych zasili konto Fundacji Humanosz, przy której działa zespół ratowników szybkiego reagowania, pracujący m.in. w Ukrainie. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Na niebie dziś zdecydowanie przewaga chmur, choć pojawią się większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, zwłaszcza na zachodzie kraju. Miejscami wystąpią też przelotne opady deszczu, na południu miejscami całkiem intensywne. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej będzie na wybrzeżu około 16 stopni, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15 stopni.

0: Wspaniały Kory Henry rozpoczyna ostatnią godzinę programu porannego. Dzień dobry.
1: Nowy świt.
0: Patryk Rabiega jest w studiu.
2: Dzień dobry, buenos dias.
0: Właśnie, chciałam pytać, skoro jest z Tomkiem, się witam, ahoj, to z tobą buenos dias,
2: czy bom dia,
0: w zależności gdzie?
2: W zależności gdzie, ale w przeważającej większości buenos dias jednak. Jeszcze może być hola, chociaż to już jest takie bardziej hiszpańskie niż latynoskie, więc zostańmy przy tym buenos dias. Albo po prostu buenos, bo oni często tak skracają, buenos.
0: Buenos, kącik latynoamerykański i dzisiaj o sporze.
2: O pewnym sporze, tak, i moglibyśmy powiedzieć buenos dias, buenos aires, bo w Buenos Aires między innymi dziś będziemy i zaczniemy od cytatu. Na świecie wieją wiatry zmian, które sprzyjają naszym roszczeniom. To argentyński prezydent Javier Milei podczas niedawnego orędzia, a te roszczenia, o których wspomniał, dotyczą Malwinów, łamane na Falklandów, czyli wysp na południu Argentyny. To są wyspy obecnie należące do Wielkiej Brytanii, ale z różnych względów, nazwijmy to historyczno-politycznych, Argentyńczycy od lat próbują je odzyskać. Powiedziałem Malwiny łamane na Falklandy i ja dzisiaj będę używał takiej podwójnej nazwy, Malwiny Falklandy, albo konkretnie jednej z tych nazw, która jest używana w danym kraju, którego będzie dotyczył wątek. No wszystko po to, żeby nie posądzili mnie państwo o jakąś stronniczość, bo przypomnę, dla Brytyjczyków te wyspy to Falklandy, a dla Argentyńczyków to Malwiny, więc bardzo często, szczególnie w Wielkiej Brytanii albo w Argentynie, jak wypływa ten temat i pojawia się w rozmowach, to bardzo łatwo i bardzo szybko domyślić się, kto jest po której stronie, no bo zazwyczaj albo mówi Falklandy, albo mówi Malwiny. No, Argentyńczycy w życiu nie powiedzą Falklandy. To byłaby ujma na honorze, więc w rozmowie bardzo łatwo się domyślić, kto jest po której stronie. Także ja dzisiaj będę mówił po prostu Malwiny, Falklandy.
0: Nie albo... dasz nam się domyślić.
2: Nie dam się domyślić. Ja tutaj jestem, w tym konflikcie jestem Szwajcarią. Bezstronny obserwator zupełnie. A to jest, szanowni państwo, konflikt sięgający XIX wieku już. I no, w te wszystkie przeszłe zawiłości nie będziemy wchodzić, natomiast takim punktem kulminacyjnym w tym sporze wieloletnim był 1982 rok i wojna, trwająca 74 dni wojna Wielkiej Brytanii z Argentyną, właśnie o Malwiny, Falklandy, wygrana przez Brytyjczyków. No i co jakiś czas temat odzyskania przez Argentynę wysp wraca, z czym mamy do czynienia właśnie obecnie, czyli orędzie Mileja z ubiegłego tygodnia i ten wiatr zmian, który ma sprawić, że wyspy znów trafią w argentyńskie ręce. Javier Milei zadeklarował wykorzystanie, i tu też państwu zacytuję, wszystkich środków państwa, dyplomatycznych, gospodarczych, sądowych i prawnych wobec podmiotów, które według władz w Buenos Aires naruszają suwerenność Argentyny nad wyspami. Zapowiedział także nałożenie sankcji na zagraniczne firmy prowadzące wydobycie ropy w rejonie archipelagu. Są to przede wszystkim firmy brytyjskie. Także taką broń postanowił zastosować Javier Milei. Oczywiście na te słowa błyskawicznie zareagowała Wielka Brytania i brytyjski minister obrony Wes Streeting, który napisał w mediach społecznościowych, że Falklandy są brytyjskie, ponieważ ich mieszkańcy chcą być Brytyjczykami. Nasze zobowiązania wobec Falklandów są absolutne i niezachwiane. To też był oczywiście cytat. No i w tym wszystkim tutaj na scenę wchodzi jeszcze trzeci bohater. No i strzelaj. Kto?
0: Stany Zjednoczone.
2: Bingo! Donald Trump.
0: Chodzi o ropę przecież, tak?
2: Oczywiście, tak. Oczywiście. Donald Trump, który ostatnio bardzo lubi wyskakiwać jak królik z kapelusza i mieszać się do nieswoich spraw.
0: Też chciałby Falklandy?
2: Tego jeszcze nie zadeklarował. Zadeklarował natomiast, że jeśli doszłoby do eskalacji konfliktu o Malwiny, Falklandy, to Stany Zjednoczone wcale mogłyby nie poprzeć Wielkiej Brytanii. Tak, i zaznaczył też, że ma już swój pomysł na to, jak ten konflikt rozwiązać.
0: No, jak słyszę, że Donald Trump ma pomysł dotyczący jakiegoś terytorium, to sobie myślę, że ten pomysł mógł być taki, że ta nazwa będzie trzecia i to będą na przykład Amerykalandy.
2: Amerykalandy, coś takiego, tak. No, ja też jak słyszę, że Donald Trump mówi, że ja mam już pomysł i wiem, jak ten konflikt rozwiązać, to ja już się boję. Bo to nigdy nie prowadzi do, przynajmniej na razie, do niczego dobrego. No, ale to są na razie takie słowa tylko rzucone w przestrzeń, został o to zapytany, więc też postanowił swoje wtrącić. Natomiast odzyskanie Malwinów to jest od lat argentyńska racja stanu. I to jest coś, co jest naprawdę bardzo mocno wpisane w argentyńską tożsamość i odzyskanie tego terytorium jest takim punktem honoru i wręcz obowiązkiem patriotycznym. W Argentynie jest mnóstwo plakatów, mnóstwo tablic, mnóstwo pomników z napisem Las Malvinas son Argentinas, czyli Malwiny należą do Argentyny. Nawet jeśli gdzieś wisi mapa kraju, na przykład w jakimś urzędzie, to na tej mapie są Malwiny jako terytorium argentyńskie, więc jest to temat, który jest bardzo żywy i Argentyńczycy naprawdę święcie wierzą w to, że wcześniej czy później te wyspy wreszcie do nich trafią. Ten temat nawet pojawia się w sportowym kontekście. Tu patrzę kątem oka na Kubę oczywiście. Przy okazji ostatniego mundialu chociażby był mecz Anglia-Argentyna, wygrany przez Argentynę.
0: Tak, koszulka wygrany. Się ujawniła Kuby, tak?
2: Koszulka się ujawniła Kuby, ale to nie była koszulka sportowa, tylko Kuba chyba nawiązywał do tego, że też pojawiło się to hasło wśród piłkarzy argentyńskich. Mówi, że to była koszulka, ja miałem z tyłu głowy, że to był transparent też z napisem Las Malvinas son Argentinas, no ale to hasło rzeczywiście w trakcie tego meczu, czy już po meczu wygranym przez Argentynę się pojawiło, więc nawet sport nie jest wolny od tego tematu, także no jest to coś, co jest bardzo żywe i ten spór co jakiś czas przybiera na sile. W Argentynie jest nawet takie określenie Malvinero i to jest określenie, którego używa się na, no właśnie na powoływanie się na prawo do Malwinów przez poszczególnych argentyńskich przywódców w okresie, kiedy w kraju nie jest dobrze, kiedy są problemy i kiedy trzeba odwrócić uwagę społeczeństwa od stanu państwa. Tak było na przykład za czasów hunty wojskowej, co właśnie doprowadziło do wspomnianej już przeze mnie wojny. No i tak jest i teraz. Także sięganie po ten bardzo drażliwy i bardzo wrażliwy temat, co jakiś czas jest po prostu najprostszym chwytem politycznym. No, a w przyszłym roku wybory prezydenckie w Argentynie. To państwu przypomnę. Notowania prezydenta Javiera Milleya nie są najlepsze, choć trzeba przyznać, że udało mu się okiełznać tę dramatyczną inflację, która jeszcze w ubiegłym roku szalała w Argentynie. Natomiast koszt reform, które on zastosował, był i wciąż jest gigantyczny i dla zwykłych Argentyńczyków życie stało się bardzo, bardzo trudne. No to, żeby trochę odwrócić uwagę od stanu państwa, rzućmy coś, co jednoczy wszystkich i co pomoże zdobyć głosy. Malwiny, oczywiście. Zresztą ta obietnica wysp, odzyskania wysp już raz zadziałała, bo to był jeden z takich to była jedna z takich koronnych obietnic Milleya w poprzedniej kampanii. Teraz wraca do tematu pewnie też trochę po to, żeby pokazać, że przynajmniej stara się wywiązać z tej obietnicy. Natomiast, no tak już kończąc, przypomnę coś, co moim zdaniem powinno ucinać wszelkie dyskusje i generalnie sprawić, że tego tematu nie ma, bo na wyspach odbyło się referendum. To jest to referendum, o którym wspominał w swoim wpisie brytyjski minister obrony. To referendum co prawda odbyło się już dość dawno temu, bo w 2013 roku, ale jego wynik jest jednoznaczny. Mieszkańcy Malwinów, Falklandów chcą pozostać brytyjskimi brytyjskim terytorium zamorskim. Dokładnie 99,8% mieszkańców wysp opowiedziało się w tym głosowaniu za pozostaniem w brytyjskim terytorium zamorskim. No, Argentyna oczywiście kwestionuje te wyniki. Oni twierdzą, że populacja wysp to są potomkowie przesiedleńców z XIX wieku, więc siłą rzeczy chcą pozostać w rękach Wielkiej Brytanii, no ale wynik jest jednoznaczny i myślę, że nie można obok niego przejść obojętnie, także no będzie w najbliższym czasie pewnie do przyszłorocznych wyborów prezydenckich, a one będą jakoś na przełomie października, listopada, jeśli dobrze pamiętam, to będzie takie przeciąganie liny, jeśli chodzi o Malwiny, Falklandy i pewnie ten spór będzie przybierać na sile co jakiś czas, także no myślę, że mogą się państwo spodziewać, że ten temat jeszcze w kącikach Latino będzie wracać.
0: No i można się spodziewać, że to jest tylko kolejny gwóźdź do tej trumny, jeżeli chodzi o ceny paliw, no bo znowu kwestia wydobycia Wielkiej Brytanii, więc to jest kolejne terytorium, gdzie się wydobywa i gdzie się sytuacja konfliktowa jakby zaostrza.
2: To prawda, zresztą no Javier Milei mówiąc, zapowiadając te sankcje na wydobycie ropy, no wiedział, że to jest bardzo czuły punkt, więc doskonale zdawał sobie sprawę, gdzie uderzyć. Natomiast czy to cokolwiek zmieni? Na razie nic na to nie wskazuje, więc myślę, że to będzie taka groźba na razie, która nie zostanie spełniona. No bo Brytyjczycy raczej się nie ugną.
0: No oni nie wyszliby na tym dobrze.
2: Nie wyszliby na tym dobrze. No pytanie właśnie tutaj o rolę Donalda Trumpa. Zobaczymy, jak ten wątek w całym tym sporze się rozwinie. My na razie rozwiniemy się muzycznie, bo jeszcze oczywiście muzyka z regionu latynoamerykańskiego. I dziś przyniosłem dla państwa zespół Los Abuelos de la Nada. To można przetłumaczyć tak jeden do jednego na polski. Dziadkowie nicości. Mm. Tak, ale nie będzie mrocznie. Wręcz przeciwnie, będzie dość optymistycznie w warstwie melodyjnej, bo jeśli chodzi o tekst, to jest to bardzo smutna piosenka opowiadająca o wojnie, o Malwiny właśnie z 1982 roku. Kultowy utwór, jeśli chodzi o argentyńskiego rocka lat 80. Piosenka zatytułowana Mil Horas.

Mi oraz Patryk Rabiega to propozycja jeszcze z kącika latynoamerykańskiego, a za moment znowu Beata z gościem się pojawi.

Za moment finanse osobiste, a zanim finanse, to piękny komentarz pani Anny na grupie patronów. Co do tego, o czym zaczęłam z Patrykiem, kącik latynoamerykański, czyli o tym, jak się z Patrykiem witać w kąciku, że może najlepiej buenos. A tutaj pani Anna pisze, że w Meksyku Ola to normalka. W USA wystarczy, że wołam moją córkę Ole i od razu odwracają się Meksykanie, więc zawsze pilnuje się, żeby używać wołacza. I to w zasadzie wspaniała, jakby każda przyczyna, żeby użyć wołacza zamiast mianownika, moim zdaniem jest dobrą przyczyną. Więc my tutaj w radiu jak najbardziej, my do siebie zawsze z ładną końcówką wołacza i chwalimy. A córka latami cierpiała, bo regularnie ktoś za nią krzyczał Ola, Ola. No i strasznie ją to denerwowało, kiedy była mała, w końcu potem nauczyła się ignorować. Tak, sztuka ignorowania niektórych rzeczy dookoła jest konieczna do przetrwania. A że to akurat tyczy się imienia i szybko trzeba się o tym przekonać, no nieprzyjemnie.

0: Finanse osobiste.
1: Punktualnie po godzinie Beata Grabarczyk powróciła do studia, tak naprawdę przed mikrofon, bo ze studia nie wyszła. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Wyszłam na chwilę po kawę, dzień dobry.
3: Dzień dobry, no właśnie, potwierdzam.
2: I gość, czyli Cezary Szymanek z Rzeczpospolitej.
3: Dzień dobry. Dzień
2: tak, dobry. Gość został zaopatrzony w kawę, a gdzieś tam tej kolorowej prasy nie
3: mam.
2: Dostałeś?
3: Masz, nie, mam masz, tutaj,
2: już
3: tak.
2: Przejrzane wszystko.
3: Nie, no okładkę tylko, więc, ale tak jak, tak, nie.
2: Nie.
3: Nie.
2: No dobra, słuchaj, nie masz wrażenia, że czarne łabędzie ostatnio stadami chodzą?
3: Latają.
2: No, może i latają, pływają.
3: Pływają i tak
2: kiedyś,
3: dalej.
2: Kiedyś, kurczę, jak się jeden trafił raz na jakiś czas, to był po prostu szok i niedowierzanie, a teraz całą armadą przypływają.
3: Ale co pani redaktor ma na myśli? Bo jeżeli to, co ja, myślę, no to nie jest czarny łabędź i łabądek, nawet mu tak daleko do tego, bo tak naprawdę...
2: Nie, a w ropie się nie umazał?
3: No właśnie. Oto tak, czyli dobrze myślałem, że o tym pani redaktor.
2: No,
3: nie, to nie jest czarny łabędź, to jest skutek decyzji podjętych przez wyborców w danym kraju.
2: No, tak. No,
3: więc to nie jest czarny łabędź, więc czy za czarnego łabędzia możemy, tak jak zresztą się mówiło, tak wtedy bardzo często i od tamtej czasów właściwie chyba to określenie weszło już normalnie do języka. Wcześniej głównie posługiwali się nim ekonomiści, bądź też ludzie zajmujący się prognozowaniem tego, co się może wydarzyć w gospodarce. No to tym była pandemia koronawirusa, ale to, co teraz się dzieje, no nie. No. Jakby to powiedzieć, taki los sami sobie zgotowaliśmy.
2: No my jak my. Dziękujemy Amerykanom.
3: No, no tak, no ale to też jesteśmy my, jak patrzymy, przepraszam, jak patrzymy z perspektywy całego świata.
2: No dobrze, to do konkretów, bo trochę tak dookoła opowiadamy państwu,
3: ale
2: chodzi...
3: Ja rozumiem, do czego pani redaktor zmierza, to od razu uprzedzę dodatkowe pytania. Tak, będzie drogo.
2: No właśnie.
3: Tak. No, olej napędowy, jeżeli dalej nic się nie zmieni, a będzie jeszcze gorzej, no to tak, 9 zł, tak, jak najbardziej.
2: 9.
3: Może nawet 10, no wtedy tak naprawdę największy problem, bądźmy szczerzy, będzie miał rząd, czy znów nie wrócić do programu ceny paliw niżej, który no, dosyć mocno drenuje, bo i tak już bardzo napięty budżet. Ale tak, no to proszę...
2: Wiesz co, powiedziałabym tak, rząd jak rząd. No jeżeli 20% produkcji ropy naftowej przepływa w normalnych warunkach przez cieśninę Ormuz, a w tej chwili Huti zajęli teren, z których może wypływać 30% produkcji ropy naftowej, czyli mamy połowę produkcji ropy naftowej w plecy, więc możemy mieć
3: z tamtego regionu,
2: no możemy mieć ogólnoświatowy ból głowy.
3: Możemy mieć, tak, potwierdzam. I to nawet nie ból głowy, a jeszcze większe tak naprawdę rany na naszym organizmie, jeżeli takie metafory użyjemy na potrzeby naszej rozmowy. No tak, no to jest tak naprawdę gospodarczy skutek tego całego politycznego tyglu, który dzieje się w tamtym regionie świata, zapoczątkowanego przez prezydenta Donalda Trumpa. Teraz do gry właśnie weszli jeszcze Huti, Arabię Saudyjską, zamknięty, Arabia Saudyjska mówi, że tymczasowo ropociąg przez Półwysep Arabski, który, no tak, był ważny strategicznie z tego powodu, że większość produkcji ropy z Arabii Saudyjskiej w czasach, kiedy cieśnina Ormus była zablokowana, czyli przez właściwie ostatnich 6 miesięcy, no to Arabia Saudyjska pchała ropę owym ropociągiem, a Europa, w tym na przykład my, odbieraliśmy dostawy tej ropy naftowej z terminali położonych w Egipcie. No teraz, no właśnie, no to zobaczymy, no tak naprawdę. Orlen zapewnia, że dostawy ma zabezpieczone, no bo na chwilę obecną jest dosyć mocno rzeczywiście zdywersyfikowany. Duży udział, ponad 30% ma z kierunków północnych, jeżeli chodzi o Europę. Duży udział, ponad 20% jest z innych kierunków, w tym Stanów Zjednoczonych, ale również bardzo duży udział jest, jeżeli chodzi o wydobycie ropy naftowej ze złóż, które Orlen ma w swoim własnym posiadaniu. No więc na chwilę obecną, tak, jeżeli chodzi o dostawy, no to... No, powiedzmy, że zachowajmy spokój. No ale, no to, że będzie... To jest jedno. Pytanie jest drugie, po jakich cenach będzie? No tu niestety, no właśnie, ceny raczej szybko poniżej $100 za baryłkę nie zajdą, no chyba, że no właśnie, będzie kontruderzenie wobec Hutich, ropociąg wróci normalnie do pracy, no to wtedy można się spodziewać, że ta cena znów spadnie poniżej $100. Na chwilę obecną...
2: No, chyba nie. No właśnie. Na razie. Na razie chyba nie, dlatego że Arabia Saudyjska zwróciła się do prezydenta Trumpa o pomoc w uwolnieniu terenów zajętych przez Huti. No i prezydent powiedział, że nie, bo on ma wybory za chwilę połówkowe, więc będziemy jeszcze co najmniej 2 miesiące żyli w takiej sytuacji, jak nie gorszy.
3: No i jeżeli, to też zależy od tego, jak wystrzelą ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych. No,
2: no już jest ponad 6 tak, jest dolarów
3: po raz
2: za galon.
3: Za galon jest $6, no więc to z kolei też przekłada się na to, co Amerykanie myślą o rządach Donalda Trumpa. Jeżeli ta sytuacja się będzie dalej utrzymywała i te ceny będą dalej rosły, no to być najprawdopodobniej Donald Trump nie będzie miał innego wyjścia, jak rzeczywiście wkroczyć do akcji.
2: No tylko tam jest jeszcze jeden drobny problem pod tytułem nie mamy czym strzelać, więc naprawdę wygląda to źle. No i jedyny pomysł, na jaki Donald Trump wpadł, to jest wezwanie Wołodymyra Zełenskiego, żeby naftowych, żeby tych rafinerii rosyjskich nie ostrzeliwali i ich rurociągów. Także proszę państwa, jak ktoś może, to może niech nabierze paliwa, bo nie wiadomo, jak to się skończy wszystko.
3: No tak, tak nie straszmy. Poza tym, no dostawy będą. To lepiej tak. Przesiąść się na rower.
2: Wiesz, jeszcze jest pytanie o gaz tak naprawdę na zimę. Bo tutaj też jest, no, nie wszystkie magazyny są zapełnione.
3: To jest tam, tak naprawdę, pani redaktor, temat na osobną rozmowę, bo faktycznie, jeżeli ta sytuacja dalej będzie się utrzymywać w taki sposób, jaki obserwujemy teraz, no to w przyszłym roku, jeżeli chodzi o gaz, a wynikające również z niego ceny energii elektrycznej, biorąc pod uwagę, że gaz jest w wielu elektrowniach również już w tej chwili wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, no to będziemy musieli być może zapiąć pasy. Ale to już jest, tak jak mówię, może za tydzień o tym.
2: Dobra.
3: Już dzisiaj nie straszmy bardziej.
2: Ciepłe sweterki w razie czego w gotowości. No dobrze, to porozmawiajmy o podróbkach a propos ciepłych sweterków. Nie, bo jak przeczytałam u was dzisiaj, łączna wartość podróbek wykrytych przez celników, no to jest 2 miliardy złotych. Niezły biznes na tych podróbkach.
3: To w ciągu 5 lat, to jeszcze warto,
2: no tak,
3: warto
2: tak,
3: dodać.
2: Tak.
3: Czyli mówiąc średnio 400 milionów złotych rocznie w ciągu ostatnich 5 lat. Tak, na nasze zapytanie Ministerstwo Finansów, na zapytanie Rzeczpospolitej przygotowało dane dotyczące, jak wygląda w tej chwili rynek podróbek w Polsce, to znaczy jaka jest jego wartość i jaki jest wolumen owego procederu. No i tak, na początek zacznijmy od tych podstawowych liczb, czyli wartość, które pokazuje nam wielkość tego rynku, no to z naszych szacunków wynika, że właśnie w tych ciągu 5 lat w Polsce wykryto, bo mówimy o wykrytym procederze, a nie o tym, który rzeczywistości trafił do Polski, więc w ciągu ostatnich 5 lat wykryto podrobione towary warte blisko 2 miliardy złotych. W 2025 roku służby celno-skarbowe wykryły 1390 naruszeń, na co składało się z kolei 6 600 000 towarów za kwotę 663 milionów złotych. Dlaczego mówię i rozbijam na części składowe rok 2025, bo z tych 5 ostatnich lat ten rok był najbardziej rekordowy, no i charakteryzował się również największym wzrostem wykrywalności owego procederu względem poprzednich lat, bo to aż o 167% więcej niż rok wcześniej, czyli w 2024 latach. No i bo faktycznie w poprzednich latach wartość tego procederu wykrywanego to był na poziomie od 200 do 400 milionów złotych. No ale poprawy jak na razie nie widać, bo w pierwszym półroczu liczba naruszeń dobiła do 650, a wartość przechwyconych towarów podrobionych już w tej chwili do 234 milionów złotych, jeżeli popatrzymy na pierwsze półrocze tego roku. I oczywiście można by było powiedzieć, że to jest wykrywanie, jest efektem i ta skala podróbek to jest efekt nowych zarówno kompetencji, nowego sposobu działania służb skarbowo-celnych. Ale no nie do końca, no, bo niestety ten problem rzeczywiście z roku na rok jest coraz większy i wartości tego rynku mocno rosną. Co najczęściej kupujemy, a właściwie przemycamy do Polski, jest przemycane do Polski jako podrobione towary. Przede wszystkim zegarki, biżuteria i galanteria. W milionach złotych w pierwszym półroczu to było 153 miliony. Na drugim miejscu jest odzież, niespełna 38 milionów, a na trzecim miejscu kosmetyki, niespełna 18 milionów. Dalej w tym zestawieniu są papierosy, obuwie, telefony. Telefony na zajmyka owe zestawienie 2 200 tysięcy złotych. Taka jest skala na ten rok, która znowuż, no pewnie nie będzie, być może nie będzie aż tak bardzo rekordowa, jeżeli ta dynamika się utrzyma z pierwszego półrocza jak 2025, ale nie zmienia to faktu, że mamy z tym coraz większy problem, bądź też z drugiej strony, jeżeli spojrzeć, to tak naprawdę skuteczność służb skarbowo-celnych pokazuje, jaka jest skala tego rynku i z roku na rok ona faktycznie się powiększa.
2: Ale czy to nam grozi jakimiś sankcjami, karami dodatkowymi z Unii Europejskiej na przykład?
3: No nie, no nam nie, to tylko i wyłącznie sankcje i kary grożą tym, którzy te towary przemycają do Polski.
2: No dobrze, no to jak w Polsce nie, no to troszkę lepiej. Aczkolwiek jeżeli ktoś liczy na to, że kupił sobie złoty zegarek, to warto to zbadać, bo może się okazać, że on jest bardzo niezłoty. No dobrze, to chyba wszystko w takim razie dzisiaj. Bardzo dziękuję.
3: Serdeczności. Miłego weekendu i tygodnia po drodze. Dziękujemy.
1: Ja dziękuję Beacie Grabarczyk.
2: Dziękuję.

Zobaczyłam właśnie na Onecie ranking, nie ranking, ale wypisane najdziwniejsze zawody w Brazylii. I pierwsze dwa są takie bardzo dziwne, a z drugiej strony zupełnie nie, jeżeli człowiek o tym pomyśli. Bo na przykład jest pani, która jest operatorką windy na dworcu autobusowym. I to brzmi może głupio, przecież każdy potrafi obsłużyć windę, ale okazuje się, że jak ludzie przyjeżdżają gdzieś z interioru i nie mają na co dzień windy, to się trochę ich obawiają i wtedy pani operatorka jest po prostu dla nich ostoją spokoju i oni są wtedy obsłużeni i jest spokojniej. Albo są strażnicy piaskowych zamków na plaży, no bo turyści, szczególnie tacy po procentach, potrafią je rozwalać i potrzebni są strażnicy. I ja myślę, że takich zawodów jest więcej potrzebnych na świecie, bo takich, które mają swoją powagę, ale jednocześnie trochę się trzeba do nich uśmiechnąć.

Chwila nieuwagi i mam nadzieję kolejny sukces za nami, czyli poniedziałkowy świt dobiega końca. Proszę się nie martwić, Mateusz wraca. Wszystkie pobudki, wszystkie ptaszki śpiewają już chyba jutro, więc we środę już na pewno będziemy we dwójkę, a dzisiaj ja się żegnam i bardzo dziękuję. Zuzanna Iłenda, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk i zaraz Adrenna Canińska-Czanicka w serwisach.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rządzący mówią o poważnej eskalacji ze strony Rosji. Po wczorajszych atakach dronowych tuż przy polskiej granicy premier zwołał specjalną odprawę z udziałem ministrów i służb. Polska musi przygotować się na ewentualną dezorganizację w różnych obszarach, mówił Donald Tusk.
1: Będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie, takie maksymalne, to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
0: A w TVN24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk pytany był dzisiaj, czy wczorajsze wydarzenia to scenariusz, przed którym ostrzegał Polskę raport CIA.
2: Na pewno te słowa, które padały ze strony polskiego premiera, premier Donald Tusk mówił o tym już kilka miesięcy temu, nie są przypadkowe. Widzimy to na co dzień, widzieliśmy to w nocy. Tak, jest to element oczywiście tych ostrzeżeń i szanowni państwo, no to nie są ćwiczenia. Mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, która dzisiaj dotyczy próby odcięcia Ukrainy przed zimą, jeżeli chodzi o dostawy wojskowe i jeżeli chodzi o kwestie kolei na samej Ukrainie.
0: Możliwe sabotaże, nasilenie wojny hybrydowej, możliwe akcje gdzieś na pograniczu na przykład państw bałtyckich, na pograniczu NATO. To są scenariusze bardzo realne, które mogą się zamienić w coś znacznie bardziej poważnego, wskazywał wiceminister Tomczyk. Zaplanowane na dziś rozmowy w Omanie odwołane. Przedstawiciele Iranu mieli spotkać się z liderami państw Zatoki Perskiej, by dyskutować o odblokowaniu cieśniny Ormus. Władze Bahrajnu już w sobotę poinformowały, że nie wezmą udziału w rozmowach. Jak komentuje Reuters, nadzieje na dyplomatyczny przełom w najbliższej przyszłości prysły. Tymczasem amerykański minister energii Chris Wright poinformował, że Stany Zjednoczone mogą dostarczać Iranowi paliwo nuklearne w zamian za rezygnację z programu wzbogacania uranu. Zaznaczył, że Waszyngton chciałby nakłonić Teheran do tej decyzji poprzez negocjacje. Dzisiaj rozpoczyna się doroczna konferencja generalna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W zeszłym tygodniu USA złożyły w MEA wniosek o ponowne skierowanie sprawy Iranu do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Islamska Republika nie zezwala międzynarodowym inspektorom na weryfikację stanu i miejsca przechowywania zapasów uranu. Brak inspektorów na miejscu i brak wglądu w sytuację to kolejny poziom łamania zobowiązań, co budzi poważny niepokój, uważa minister Wright. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Dzień dobry Państwu. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do wejścia do naszego muzeum i do zajęcia odpowiednich miejsc.

ze mnie od początku tego cyklu. Pierwszy utwór od razu jest pewnego rodzaju oszustwem. Oszustwem jest bowiem tytuł, który brzmi I'm a country boy, czyli jestem wiejskim chłopakiem. A wykonawca tego utworu z wiejskimi chłopakami tak naprawdę nic wspólnego nie miał.

where I come from. To nagranie nie pochodzi z żadnej oficjalnie wydanej w tamtych latach płyty. Tamte lata to połowa XX wieku, konkretnie lata 60. Tylko pochodzi z sesji próbnej, kiedy to znany propagator bluesa John Hammond przesłuchiwał różnych amatorów, różnych muzyków, poszukując talentów grających taką muzykę, jaką on najbardziej ukochał. I to był rok chyba 1963. Utwór I'm a Country Boy wykonywał Michael Bloomfield, czyli Mike Bloomfield, gitarzysta, który jest jedną z legend gitary bluesowej i który będzie bohaterem dzisiejszego muzeum i podejrzewam, że nie tylko dzisiejszego, bo jego dorobek, mimo że no właśnie krótki, bo życia tego Bloomfielda nie liczymy w dekadach idących w 60., 70., tylko dużo mniej, ale nagrań jest sporo w różnych formatach i uważam, że bardzo interesujących. Ale skoro przynajmniej tak troszeczkę próbujemy utrzymać chronologię wydarzeń, to może jeszcze jedno nagranie z tej sesji u Johna Hammonda.

Mike Bloomfield, podejrzewam, że może nawet niezbyt znany niektórym z Państwa słuchających tej audycji, bo to już jest historia. Mike Bloomfield nie był country boyem, jak powiedziałem, tylko był synem zamożnego obywatela Chicago. Była to żydowska rodzina, która osiągnęła wielki sukces finansowy. Ojciec Mike'a był specjalistą w dziedzinie gastronomii i jego interes cateringowy, bo tak to się mówi, rozwijał się znakomicie. Mike Bloomfield był jednym z dwóch braci, starszym, jego młodszy brat Al, który wykazywał wielkie zainteresowanie muzyką i tym samym popadł w konflikt ze swoją rodziną, a właściwie bardziej z ojcem, bo matka artystycznie uzdolniona trochę z większą wyrozumiałością patrzyła na te muzyczne przygody syna, który oczywiście błądził po klubach Chicago, bo nie powiedziałem, że urodził się w Chicago, no i tam były oczywiście te znakomite afroamerykańskie, dzisiaj powiemy, kluby muzyczne i wysłuchiwał tam różnych znakomitych artystów, mniej lub bardziej znanych, przesiąkł tą muzyką całkowicie. I wbrew planom ojca postanowił jednak pójść w muzykę, w gitarę i jakoś tam musieli się rodzice z tym pogodzić, a on, jak to Państwu przedstawiłem, wystąpił u Johna Hammonda na przesłuchaniach. Okazało się, że bardzo dobrze rokuje, a miał wtedy lat 12 i Hammond nim się bardzo zainteresował.

Tu mieliśmy już absolutną klasykę jazzową, Got My Mojo Working, wykonań niezliczona liczba, ale proszę Państwa, Mike Bloomfield już wszedł w nurt, który wciągał go do poważnych kontraktów. I oczywiście te poważne kontrakty, szczególnie za sprawą tego Johna Hammonda, który rozpoczął zawodową, nazwijmy to, drogę Bloomfielda, prowadziły do kontraktu z wytwórnią Columbia. Ale okazało się, jak to często bywa, że Columbia była dość wybredna. Niektóre utwory zdecydowano, że nadają się do publikacji, a niektóre z jakichś powodów w tamtych latach zostały odrzucone. A fani i zbieracze ciekawostek oczywiście chcieliby wiedzieć, co tam odrzucono i dlaczego. I w przypadku utworu, który za chwilę usłyszymy, pytanie dlaczego nie ma odpowiedzi, bo jest to utwór na bardzo dobrym poziomie i może nawet jakiś duch powiedział, przytrzymajcie to w sejfie, potem jak będzie okazja do retrospekcji, będzie okazja do wydania jakichś zbiorczych antologii tego artysty, to wyciągniemy to jako zapomniany rarytas. Utwór nosi tytuł I Got You in the Palm of My Hand.

Specjaliści z wytwórni Kalambia odrzucili to nagranie, ale na szczęście nie uległo ono zniszczeniu, bo to była niezła polityka tych różnych wydawców, że jeśli coś nie wchodzi na płytę, to po prostu ląduje w archiwum i dlatego też możemy odzyskiwać niektóre takie zapomniane utwory. Mike Bloomfield, proszę Państwa, niedługo po tych przesłuchaniach i próbach solowych stał się pełnoprawnym członkiem wielkiego, znanego wówczas zespołu, ale zanim to nastąpiło, terminował nie tylko jako słuchacz i oglądacz, ale także jako współudziałowiec pewnych koncertów. Współpracował z wielkimi gwiazdami, takimi jak Muddy Waters czy B.B. King, a więc szkołę tam odbywał najwyższej klasy. Ale ten zespół, o którym mówię, to zespół, który jest w historii amerykańskiego, nazwijmy to białego bluesa, bo jednak takie rozróżnienie też istniało. Zajmuje on poczesne miejsce. Szefem tej orkiestry był Paul Butterfield, a Mike Bloomfield zajął miejsce gitarzysty i zapisał się w historii jako wieloletni członek tego zespołu, a dowód, który za chwilę usłyszymy, dowód muzyczny, to nareszcie wyprostowanie tego fałszywego tropu z pierwszej piosenki audycji, czyli I'm a Country Boy, bo teraz wreszcie będzie prawda. Born in Chicago, urodzony w Chicago.

Jak Państwo zapewne słyszeli, pierwszoplanowym instrumentem był tutaj dźwięk, właściwie nie dźwięk, tylko harmonika ustna i to dołu, jak to ładnie powiedzieć, D-O-L, dołu w nią nie byle kto, bo Charlie Musselwhite, też ogromna gwiazda bluesa, człowiek, który zdecydowanie dłużej na tym firmamencie błyszczał niż Mike Bloomfield, bo powiedziałem, że jego życie skończyło się zbyt wcześnie, o tym pewnie jeszcze będę mówił, ale to właśnie ten czas z Paulem Butterfieldem pozwolił Bloomfieldowi okrzepnąć i poczuć się pełnoprawnym członkiem bluesowej rodziny.

Muszę się przyznać, że kiedy układam program takich właściwie monograficznych audycji, to napotykam natychmiast na ten sam powracający problem, ponieważ im bardziej grzebię w tych nagraniach, które chciałbym przedstawić, tym bardziej okazuje się, że ramy audycji są zdecydowanie za wąskie, a nawet kilku w przypadku takich artystów jak kiedyś Tommy Bolin, gitarzysta, czy dzisiaj Michael Bloomfield. No więc muszę dokonywać wyboru, ale potem bardzo żałuję tego, czego nie zdążyłem zmieścić. Jestem może trochę za bardzo, nie chcę powiedzieć dokładny, ale taki zachłanny na tę muzykę, której słuchałem kiedyś i którą chcę się teraz podzielić, szczególnie z tymi, którzy nie mieli okazji wysłuchać tych nagrań, i dlatego robię sobie takie części. I dzisiaj słuchamy audycji muzeum poświęconej Michaelowi Bloomfieldowi Part 1. I myślę, że będą następne. Nie chcę zamęczyć oczywiście jakąś straszliwą serią, bo materiału jest dużo, ale jednak do Bloomfielda trzeba wrócić. A teraz kolejny etap w karierze tego muzyka. Etap, o którym też nie każdy wie, który był bardzo istotny i dla jego kariery, i dla jego renomy, i dla pewnych kultowych wydarzeń, ponieważ dzięki współpracy Bloomfielda z tym muzykiem, o którym teraz myślę, o którego zaraz usłyszycie, nastąpił zwrot w ogóle w historii repertuaru tego człowieka, który, uwaga, to ułatwię tym, którzy chcą zgadnąć, przeszedł sensacyjnie z akustycznego grania w elektryczne. One, two, three.

Brakowało wam wokalu? Tak, każdemu by brakowało. To była taka muzyczna zaczepka z mojej strony, bo postanowiłem wstawić do programu wersję instrumentalną, tak żeby niektórzy troszkę musieli się pogłowić, jeżeli nie podglądają napisów. I oczywiście sprawa się wyjaśnia, bo to było nagranie instrumentalna wersja Like a Rolling Stone, czyli chodziło o Boba Dylana. Ta współpraca to rzeczywiście złotymi zgłoskami zapisana w historii muzyki, bo to rewelacyjna płyta Boba Dylana Highway 61 Revisited, płyta znakomita i Michael Bloomfield był bohaterem wśród muzyków towarzyszących wielkiemu Dylanowi. I to już właściwie wystarczyło, aby wstawić go w tak zwany Hall of Fame, czyli jak to się po polsku mówi, Galerię Sławy. Ale to nie był przecież koniec jego kariery, choć jak powiedziałem, dość krótkiej. Niemniej płyta Highway 61 sama w sobie zasługuje na obszerne przypomnienie, ale mówiłem już o ramach i o konieczności wyboru, więc pozostawię Państwa tylko z jeszcze jednym nagraniem, już pełnym bez niespodzianek z tejże właśnie płyty.

Mike Bloomfield jak najbardziej. Pełne nagranie. I chciałoby się oczywiście jeszcze zaczerpnąć z tego albumu, ale oczywiście już powiedziałem tak trochę kokieteryjnie, że mało miejsca, to może kiedyś później, może tego Państwo zareagują być może korespondencją na taki plan. A ja chciałbym powiedzieć, że Mike Bloomfield był oczywiście duszą niespokojną i te jego różne peregrynacje i poszukiwania, a to współpracowników, a to nowych dróg, nie skończyły się na Bobie Dylanie, chociaż wydawało się dla niektórych, że to już jest osiągnięcie szczytu. Ale nie, niespokojna dusza szukała dalej, a poza tym był taki moment w życiu chyba każdego muzyka, który myślał, no może nie każdego, ale większości, który myślał sobie, a dlaczego nie solo, albo a dlaczego nie założyć własnej grupy. I oczywiście Mike Bloomfield miał też takie pomysły. Pomyślał i założył zespół. I oto, proszę Państwa, nie usłyszymy tego zespołu dzisiaj. To nie jest moja złośliwość, tylko próba przestawienia tej wajchy na torach na dalsze ciągi muzoleum, a teraz będzie powrót trochę niechronologiczny jeszcze do grupy Paula Butterfielda, bo należy się Wam Długas na koniec, znakomite nagranie East West z tamtego okresu, które zamyka pierwszą część opowieści o Mike'u Bloomfieldzie. Wojciech Mann, Kajtek Strzelczyk, dziękuję Państwu za uwagę.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Eskalacja ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem, tak mówił wczoraj premier Donald Tusk na specjalnej odprawie z udziałem ministrów i służb w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wczoraj nad ranem rosyjskie drony trafiły w stację benzynową i pociąg bardzo blisko polskiej granicy. W temacie rosyjskich zagrożeń poseł KO Paweł Kowal ostrzega przed antyunijnymi partiami.
1: To są wilki w owczej skórze, którzy udają patriotyzm i dzisiaj takich partii politycznych i paru polityków jest w Polsce. I trzeba ich nazwać po imieniu, bo jeżeli tego nie zrozumiemy, to znaczy, że Rosja może się wystraszy i tak dzisiaj jest i nie atakuje na to fizycznie, ale wzmocni działania wewnętrzne poprzez takich polityków.
0: Mówił Kowal w Polsat News. Po wczorajszych zdarzeniach minister finansów Andrzej Domański przekazał, że zarówno w tym, jak i w przyszłym roku nakłady na bezpieczeństwo będą sięgać 200 miliardów złotych.
2: Prawie 5% naszego PKB. To, myślę, niezwykle istotne właśnie w kontekście ostatnich godzin. Też chciałbym raz jeszcze powtórzyć, iż podjęliśmy decyzję o wyraźnym zwiększeniu nakładów na zarówno Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencję Wywiadu, gdyż uważamy, że to są środki, które bardzo efektywnie budują bezpieczeństwo Polski.
0: Kultura. Specjalną nagrodę jury na festiwalu filmowym w Wenecji zdobył NASA, film dokumentalny o mordowaniu Palestyńczyków w Strefie Gazy. Teraz minister kultury Izraela Miki Zohar zapowiedział, że pozbawi twórców tego filmu obywatelstwa. Yuvala Abrahama i Rachel Shor oskarża o szkodzenie krajowi tylko po to, by zdobyć aplauz antysemitów z całego świata. To był cytat. Stwierdził, że ich działania stanowią zdradę państwa. Abraham i Shor są również współtwórcami nagrodzonego Oscarem z 24 roku filmu Nie chcemy innej ziemi o sytuacji Palestyńczyków na zachodnim brzegu, między innymi systematycznym niszczeniu ich domów przez izraelską armię. A na koniec jeszcze Indonezja. W okolicach kraju cały czas trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po wywróceniu się promu. Na pokładzie były 243 osoby, 129 jest zaginionych. Potwierdzono już śmierć 6 osób. To najnowszy bilans tej katastrofy. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś zachmurzenie duże, a na zachodzie rozpogodzenia. Na całym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat około 15 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany.

0: Lost in Space, czyli zagubieni w kosmosie, chociaż można by powiedzieć, że zagubieni w przestrzeni. Prosty wniosek, jest poniedziałek przed południem.
1: W środku dnia.
0: No i mamy 3 godziny na to, żeby się odnaleźć gdzieś w tej przestrzeni po weekendzie. No bo poranek to wiadomo, pośpiech, ale potem człowiek siada i się zastanawia, gdzie on właściwie jest. No więc ja Państwu powiem, że ja jestem przy Ostrej 14 w Warszawie, nadal przy Ostrej 14 w Warszawie na Wilanowie. Przede mną siedzi Kajetan Strzelczyk. No i tak sobie posiedzimy z Kajtkiem do 12, a ja z Państwem do 14.

To Vince Staples i Go Go Gorilla. Na zegarze 11,5 minuty po godzinie 11. To się chyba tak robi, że się odpukuje, bo są imieniny godziny. Tak się kiedyś na to w każdym razie mówiło. Dzień dobry Państwu. W środku dnia małpanowyświat.online. Teraz już oficjalnie otwieramy tę skrzynkę e-mailową dla Państwa na wszelkie weekendowe, poweekendowe wspomnienia. Mój był naprawdę zajęty, ale o tym opowiem Państwu nieco później. Polecam w każdym razie ten adres tym z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w ciągu weekendu. Ja za chwilę podzielę się tym, co dzisiaj w programie, ale najpierw Kasabian i Silver Apple Eyes.

Kasabian, Silver Apple Eyes. No to teraz powiem Państwu, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Otóż po godzinie 13 oczywiście infonauka od Olgi Bobienko, ale też zaprosimy Państwa na festiwal Pejzaż. To dość niezwykła inicjatywa. Na czym polega jej niezwykłość? Dowiedzą się Państwo tego po godzinie 13. Po 12 będziemy serwować Państwu nowości. To redakcja muzyczna odpowiada za te porcje jedzenia. No a potem z ziemi włoskiej do Polski, czyli chyba Państwa ulubiony kącik poniedziałkowy. Takie odnoszę wrażenie po rozmowach, jakie odbyłam z Państwem przy okazji mojego pobytu na Tour de Slezak. No bo tak, będzie Nicola Paladini z nami. Ciekawe, co dzisiaj. Czy coś do jedzenia będzie? Niby wiem, ale nie powiem. To się okaże. No bo wiedzą Państwo, jak to jest z rozmowami, prawda? Czasem człowiek zacznie od jednego, a pójdzie w całkiem inną stronę. No ale już za chwilę natomiast połączymy się z Karoliną Bury z Fundacji Rodzic w Mieście i porozmawiamy no właśnie o rodzicu i to niekoniecznie w mieście. To będzie bardzo konkretny rodzic, bo to będzie tata, a dokładniej ojcowie. To będzie rozmowa wokół raportu, jaki przygotowała Fundacja Rodzic w Mieście, a ten raport nosi tytuł Ojcostwo, a aktywność zawodowa.

Beach Weather is Seth Cohen. To już za nami, 19 minut po godzinie 11. My czekamy na połączenie z panią Karoliną Bury, a tymczasem polecę państwu stronę rodzicwmieście.pl. Tam znajdą państwo właśnie wspomniany przeze mnie raport. No i ciekawa jestem również państwa wrażenia a propos ojców a aktywności zawodowej. Czy ojcostwo zmieniło panów podejście do pracy, czy zmieniło podejście panów pracodawców do panów jako pracowników, czy panowie, jeżeli mieliby taką możliwość, na przykład, chyba że mają panowie taką możliwość, czy wzięliby panowie urlop rodzicielski, a urlop ojcowski, bo to są dwie różne sprawy, bo urlop ojcowski to 2 tygodnie, a urlop rodzicielski to do 9 tygodni. Jestem bardzo ciekawa panów zdania na ten temat, ale pani oczywiście też, no bo umówmy się, rodzicielstwo to zazwyczaj jest wspólna sprawa, przynajmniej tak to wyglądać chyba powinno. W środku dnia małpanowyświat.online i wszystkie media społecznościowe oczywiście do państwa dyspozycji. A u nas Agata Karczewska i Harvest, czyli zbiory, w sensie żniwa.

0: Agata Karczewska i Harvest. W skrócie, zbierzesz to, co zasiejesz. Jest ze mną pani Karolina Bury z Fundacji Rodzic w Mieście. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Tak a propos tego właśnie, zbierzesz, co zasiejesz. Może zacznijmy od tego, czy to właściwie jest dobre, żeby takie małe dziecko, niemowlę jakby nie było, przebywało nie tylko z mamą, ale i bądź tylko i wyłącznie z tatą.
1: Oczywiście, że jest to dobre dla wszystkich, nie tylko dla samego dziecka, nie tylko dla taty, ale także dla mamy, bo wsparcie, jakie otrzymuje mama w tym okresie takiego wczesnego macierzyństwa, jest niezwykle dla niej ważne. Tak samo budowanie relacji z dzieckiem, między ojcem a dzieckiem, jest ważne zarówno dla dziecka, które poznaje nowe wzorce, buduje bardzo ważną dla siebie relację, ale też dla samego taty. Badania dowodzą wprost, że to obniża ryzyko depresji u mężczyzn i bardzo pozytywnie wpływa na samego ojca.
0: Otóż to właśnie, panowie, jeżeli chcecie zmniejszyć ryzyko wystąpienia depresji, to po prostu przebywajcie ze swoimi dziećmi. To takie proste. A mało się o tym mówi i mało kto niestety, mam wrażenie, o tym wie. No ale dobrze. Państwo przygotowali raport. Raport Ojcostwo a Aktywność Zawodowa. Pierwsza rzecz, która uderzyła mnie już pierwszy rzut oka na ten raport, to był wniosek, według którego ponad 70% ojców nie obawia się powiedzieć w pracy, że zostaną ojcami. I mówię, że mnie to uderzyło, no bo ja jestem kobietą i wiem, przez co sama ja i moje koleżanki, bliższe bądź dalsze osoby z rodziny przechodziły w momencie, kiedy miały się podzielić ze swoim pracodawcą tą no, poniekąd radosną nowiną. No ale jednak pracodawca, no bałyśmy się po prostu odbioru tej nowiny od pracodawcy, a tymczasem ojcowie mają całkiem inaczej.
1: Tak, jest to taka bardzo ciekawy wniosek, ale warto go zostawić z drugim, bo oczywiście mężczyźni w momencie, jak dowiadują się, że są ojcami, bądź na przykład zmieniają pracę i tam mówią swojemu pracodawcami, że już te dzieci mają, to dla nich nie jest to problem, nie widzą w tym żadnego problemu, lubią, chętnie tym się dzielą, bardziej bądź mniej, ale generalnie nie mają obaw z tym związanych. Tak jak sama pani powiedziała, zupełnie inaczej, jak jest to w przypadku kobiet, co też wyszło w naszym poprzednim badaniu dotyczącym mam. Natomiast jeśli już mężczyzna chce się zdecydować na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego i o tym ma rozmawiać ze swoim przełożonym, to tu już te obawy rosną, czyli można taki wniosek wyciągnąć, że mężczyźni nie boją się rozmawiać o rodzicielstwie, dopóki to rodzicielstwo nie zaczyna wpływać na ich sytuację, na ich życie zawodowe.
0: No ale przecież rodzicielstwo wpływa na życie, w związku z czym wpływa też na sytuację zawodową. Pomijam fakt, że mężczyźni śpią lepiej niż kobiety, kiedy obok płacze dziecko, chociaż oczywiście nie wszyscy, no bo to też jest pewien stereotyp, który się utarł, prawda, że kobieta się wybudza, a mężczyzna nie. Mężczyźni też potrafią się wybudzać i też potrafią wstawać i w nocy karmić, a potem iść do pracy.
1: Oczywiście, że tak. Mi się wydaje, że dużo jest stereotypów, z którymi musimy walczyć zarówno w głowie kobiet, jak i mężczyzn, jak i całego społeczeństwa, żeby te role stały się bardziej partnerskie.

0: lepiej niż ich koledzy kiwaniem wobec mężczyzn, że to oni będą głównymi żywicielami rodziny. I cały czas mamy ten podział, że to kobieta znika z rynku pracy na ponad rok, rok tego macierzyńskiego, rodzicielskiego i czasami nawet dłużej, a mężczyzna nie. Więc siłą rzeczy mężczyzna ma szansę na to, żeby znaleźć lepszą pracę, lepiej płatną, bo właśnie rodzina mu się powiększa. Kobieta w momencie, kiedy zachodzi w ciążę, raczej o tym nie myśli, skupia się już tylko na tym, żeby się tym dzieckiem przygotować do tego czasu, kiedy się będzie dzieckiem opiekować. W momencie, kiedy to zaczniemy zmieniać, kiedy zarówno mężczyzna, jak i kobieta będą jakby też z tego rynku pracy, nie chcę powiedzieć znikać, ale na jakiś czas zajmować się po prostu dzieckiem, to może się zmienić, to ma szansę się zmienić. W tym momencie dlatego mówi się o tym, że to nie wpływa na sytuację zawodową ojców, bo po prostu zaczynają zarabiać często lepiej niż wcześniej, natomiast wpływa generalnie na ich życie i wydaje mi się, że mężczyźni też są przytłoczeni trochę tym taką odpowiedzialnością, jaka na nich ciąży, tą odpowiedzialnością finansową.
1: Tak jest. W roku 2023 wprowadzono dyrektywę Work-Life Balance, która przyznaje ojcom prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 9 tygodni. I to jest urlop, który przysługuje tylko i wyłącznie ojcom. Jeżeli go nie wezmą, no to po prostu on przepada i tyle. No i fakt jest faktem, że wzrasta odsetek ojców, którzy decydują się na taki urlop z powodów przeróżnych. Natomiast zastanawiam się, dlaczego mimo wszystko to jest tylko 1 na 4 ojców, który się decyduje na taki urlop. Czy to jest kwestia obawy przed, nie wiem, zostaniem z własnym dzieckiem bądź wypadnięciem z rynku pracy? Czy to jest może kwestia nie zdawania sobie sprawy z takiej możliwości?
0: To jest, ja tak tylko na początku uporządkuję trochę, bo te 9 tygodni to jest taki dodatkowy urlop, który dyrektywa Work-Life Balance wprowadziła, który jest nie transferowalny na drugiego rodzica. Ale cały urlop rodzicielski tak naprawdę można sobie podzielić między kobietę i mężczyznę. To nie jest tak, że mężczyzna może 9 tygodni tylko wziąć. To 9 tygodni jest to trochę tak na zachętę. I to działa, bo właśnie w sytuacji, kiedy 1% ojców brał urlop rodzicielski, mamy sytuację, gdzie jest ich 20-25%. Ale jest to właśnie mniej więcej te 9, pewnie nawet mniej tygodni. I dlaczego mężczyźni nie biorą, mimo wszystko cały czas, 3/4 mężczyzn nie bierze tych urlopów. I tu dochodzimy do takiego momentu, kiedy cały czas widać te oczekiwania i te, które mają też oczekiwania mężczyźni wobec siebie. Czyli utrzymywanie rodziny, bo najczęstszą obawą jest pogorszenie sytuacji finansowej rodziny. W momencie, kiedy mężczyzna jest lepiej zarabiającą osobą w rodzinie.
1: A najczęściej tak jest.
0: A najczęściej tak jest. I to on ma stracić, powiedzmy, na ten jakiś tam czas 30% wynagrodzenia, bo o tyle mniejsze jest wynagrodzenie za okres urlopu rodzicielskiego, to jest to często zbyt duże poświęcenie w sytuacji, kiedy dobrze wiemy, jaką mamy sytuację, kiedy kredyty są wysokie raty, kiedy trzeba je spłacać i tak dalej. Często rodzina sobie nie może na to pozwolić, bo pamiętajmy cały czas, że decyzja o tym, kto bierze urlop i jak na jak długo, to jest decyzja całej rodziny, nie tylko mężczyzny czy kobiety. I bierze się pod uwagę wszystkie czynniki. Więc mężczyźni się obawiają o to. Obawiają się też, że niestety zostaną, że to wpłynie negatywnie na samą ich karierę, czyli nie tylko na finanse, ale w ogóle tak samo na możliwości awansu, na to, jak będą później postrzegani, więc to też jest ich obawa, czyli tu widzimy, że cały czas mężczyźni mają w głowie tą potrzebę zadbania finansowo o rodzinę i cały czas to jest ich największy stoper. Jest to szczególnie, wydaje mi się, widoczne i bardzo trudne do zmiany w tych miejscach, gdzie te zarobki są dużo mniejsze, bo wtedy każda złotówka stracona, powiedzmy, jest istotna i istotnie wpływa na poziom życia rodziny.
1: Mam wrażenie, że również jest to istotne w rodzinach, gdzie te zarobki, ta różnica w zarobkach jest faktycznie znaczna, no bo tam, jeżeli mama wraca do pracy i nawet będzie miała 100% swoich przychodów, no to 70% przychodów od partnera, ojca, no po prostu ojca dziecka, to po prostu jest za duża strata. No więc chyba jedynym takim logicznym wnioskiem jest zrównanie płac kobiet i mężczyzn. I wtedy ta sytuacja być może się chociaż trochę wyrówna, czy mam myślenie utopijne?
0: Oczywiście to jest jeden z czynników, który może bardzo pozytywnie, na pewno pozytywnie wpłynie na to, z jaką częstotliwością właśnie mężczyźni będą korzystać z urlopów rodzicielskich, dlatego że

0: właśnie ta obawa finansowa gdzieś tam odpadnie. Kolejnym pomysłem, jak można z tym walczyć, jest też to, żeby jednak podnieść to świadczenie za urlop rodzicielski przynajmniej do 80%. A mówię o tym dlatego, że w Islandii, która jest takim teraz niemal takim krajem, do którego zawsze się odnosimy, kiedy mówimy o urlopach rodzicielskich, tam bardzo wyraźnie widać, że mniej więcej 80% wynagrodzenia to jest taka kwota, którą mężczyźni są w stanie przyjąć i zaakceptować, żeby skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Jak ona spada, to od razu widać odejście, jakby widać ruch w tych urlopach rodzicielskich na niekorzyść, bo po prostu wtedy mniej mężczyzn ten urlop bierze, więc to jest też apel do ustawodawców, żeby jednak ten wynagrodzenie za okres urlopu rodzicielskiego zwiększyć, ale to, co też mówią ojcowie, i to jest bardzo ważne, to jak reagują pracodawcy na ich chęć skorzystania z urlopu, bo oczywiście nie mogą im odmówić, ale mogą wyrazić swoją aprobatę bądź dezaprobatę i to jest bardzo istotne dla mężczyzn, czy oni się czują komfortowo z tym, że pójdą do pracodawcy, do przełożonego i poinformują go o tym, że na jakiś czas decydują się zaopiekować dzieckiem. A kolejna ważna kwestia, która oczywiście się łączy z tym wszystkim, jest to, czy mężczyźni widzą w swoim otoczeniu innych mężczyzn korzystających z urlopów. To są trzy najważniejsze powody, które mężczyźni podają jako te, które by ich zachęciły do korzystania z urlopów, czyli większe wynagrodzenie, to, że pracodawca jest za i to, że widzą taką sytuację u swoich kolegów.
1: Ciekawa jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego nie skorzystałem. 41% obawiało się o sytuację finansową swojej rodziny, natomiast 39% zaznaczyło odpowiedź: matka dziecka nie oczekiwała ode mnie tego. No i pytanie brzmi, czy nie oczekiwała ze względu właśnie na sytuację finansową, czy nie oczekiwała, bo nie wiedziała, że ojcu takie prawo przysługuje, czy nie oczekiwała, bo po prostu. Tu można domniemywać.
0: W pierwszym momencie było to takie zaskakujące, że aż tyle mężczyzn mówi nie oczekiwało, bo przecież to też oni są tutaj osobą, która może wyjść z inicjatywą, prawda?
1: I no,
0: przyjść
1: dokładnie
0: do partnerki
1: tak.
0: I powiedzieć: słuchaj, ja mam ochotę wziąć przynajmniej te 9 tygodni, a może i więcej. Ale myślę sobie, że za tym się kryje jednak coś innego, nie tylko taka to, że po prostu jakby, jeżeli im partnerka nie powie, to oni nie wiedzą, tylko właśnie ta decyzja o finansach, o których już rozmawiałyśmy, ale też brak wiedzy, bo kolejny powód, który nam trochę się ukrył za odpowiedziami otwartymi, ale jednoznacznie pokazuje, że mężczyźni też nie znają swoich praw. Po prostu nie wiedzą, jakie prawa im przysługują, mylą urlop ojcowski z rodzicielskim, myślą, że muszą się decydować tylko na jeden, że muszą wybrać i tak dalej, a czasami po prostu nie wiedzą. Jest to bardzo silne też u mężczyzn przedsiębiorców, oni już w ogóle nie wiedzą, bo jeszcze mężczyzna zatrudniony na etat ma szansę się tego dowiedzieć, nie wiem, od innych kolegów, u pracodawcy i tak dalej. Natomiast przedsiębiorca to już musi sobie sam zadać ten trud, żeby się o swoich prawach dowiedzieć i bardzo często po prostu mężczyźni nie wiedzą, jak, ile im się należy i często myślą, że muszą zabierać coś matce. To jest bardzo częsty cytat z naszych badanych ojców, że nie chciałem zabierać urlopu mamie. A to nie jest prawda, bo on inaczej po prostu przepada. Te 9 tygodni przepada, jeżeli mężczyzna go nie weźmie.
1: Tak jest i to jest bardzo ważna informacja dla panów, którzy nas słuchają, ale i dla pań, które nas słuchają, żeby przekazać taką informację, że ten urlop po prostu niewzięty, on znika i już więcej się nie pojawi. Natomiast chcę teraz porozmawiać na większym poziomie ogółu na temat tego, czy zmienił nam się model ojcostwa, czy w ogóle ojcowie chcą być zaangażowani w życie swoich dzieci, czy postrzegają swoją rolę w kategorii takiego tradycyjnego po prostu zarabiacza na życie, że oni pracują, a to kobieta zajmuje się domem, dziećmi i tak dalej. Pomijam, że ma też swoją pracę. No ale właśnie, czy w ogóle ojcowie w dzisiejszych czasach, w roku 2026, czy oni chcą być obecni w życiu swoich dzieci? Bo mam wrażenie, że od tego być może też będzie zależała popularność właśnie tych urlopów ojcowskich.
0: Myślę, że widzimy wyraźny trend, że ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi i to na takim, że tak powiem, naocznym, na placu zabaw to widzimy, ale widzimy to też w statystykach, w deklaracjach mężczyzn, że także chcą być bardziej zaangażowanymi ojcami niż ich ojcowie, że chcą uczestniczyć w życiu dziecka. Główny powód, dla którego mężczyźni decydują się na urlop rodzicielski, to jest właśnie budowanie relacji bliskich ze swoim dzieckiem. Natomiast mam takie poczucie, że to nazywa się deklaracja, ale w mężczyznach cały czas tkwi to poczucie odpowiedzialności za finanse rodziny, więc jesteśmy w takim momencie, gdzie mężczyźni są w lekkim rozkroku między chęciami i deklaracjami, a pewnymi możliwościami. Ale tu zatoczymy pewnie koło i wrócimy, bo to wszystko na siebie wpływa do tej rozmowy, którą do tego, co przed chwilą mówiłyśmy, czyli jeżeli zwiększy się wynagrodzenie kobiet za pracę i ono się zrówna z wynagrodzeniem mężczyzn, czyli zrezygnujemy z tej luki, już zlikwidujemy tą lukę płacową, to wydaje mi się, że też mężczyznom będzie łatwiej podejmować decyzje o większym zaangażowaniu w obowiązki rodzicielskie, bo już zejdzie trochę z nich ten ciężar dbałości o finanse rodziny.
1: No to odwróćmy w takim razie teraz stronę o tego, o kim rozmawiamy i porozmawiajmy o pracodawcach, bo mam wrażenie, że to właśnie ze strony pracodawców pokutuje, znaczy u pracodawców pokutuje najwięcej stereotypów, że jak przyjmują młodą dziewczynę do pracy, to ona za chwilę zajdzie w ciążę i zniknie no na prawie 2 lata, bo przecież ciąża i urlop macierzyński to są prawie 2 lata. No i to będzie obciążenie, bo będzie trzeba znaleźć zastępstwo, bo będzie trzeba płacić i tak dalej, i tak dalej. Z mężczyzną no takiego problemu nie ma.
0: No właśnie. I to jest ta właśnie sytuacja, którą musimy zmienić, bo jeżeli cały czas to tylko matkę widzimy jako osobę znikającą z rynku pracy, a przecież dziecko rodzi się w rodzinie. I o ile oczywiście kobietom ten pierwszy okres połogu jest bardzo potrzebny do regeneracji i nie wyobrażam sobie, że wtedy miałyby wracać do pracy. Natomiast już późniejszy czas, kiedy kobieta czuje, że mogłaby wrócić do pracy, czuje się lepiej, wydaje mi się, że powinniśmy o tym myśleć jako takiej sytuacji, że nie wiadomo, kto pójdzie. Pójdzie albo kobieta, albo mężczyzna i z równym jakby takim oczekiwaniem na decyzję po prostu czekamy, a nie zakładamy, że to będzie kobieta, bo jeśli pracodawcy zobaczą, że mężczyzna też znika, to nie będzie, to po pierwsze, chętnie nie będą tak z takim oporem myśleć o kobietach, bo właśnie, nawet jeżeli ona będzie w ciąży, owszem, na jakiś czas jej nie będzie, ale będzie pracodawca mógł się spodziewać, że być może to ojciec dziecka też weźmie ten urlop, więc szybciej kobieta wróci do pracy, oczywiście jeśli będzie tego chciała. Poza tym warto też przypominać pracodawcom, że wspieranie rodziców im się tak po prostu opłaca. Wiele badań mówi o tym, że pracownik, który się czuje dobrze w swojej firmie, który czuje wsparcie w tym, żeby łączyć obowiązki rodzicielskie z zawodowymi, jest po prostu lepszym pracownikiem, bardziej związanym z firmą, mniej skłonnym do tego, żeby zmienić pracę, ale też takim efektywnym w takim sensie, nie że siedzi po godzinach i pracuje strasznie dużo, bo tego nie chcemy, tylko że w tym czasie, kiedy jest w pracy, to
1: efektywniej po prostu wykorzystuje ten czas pracy.
0: Pracuje. Ja myślę, że każdy rodzic ma to doświadczenie, szczególnie mama, ale myślę, że to dotyczy także ojców, że jak wraca do pracy po tym okresie rodzicielskiego i tak dalej, to dla niego praca jest absolutną przyjemnością, bo dom to dom i tam są fantastyczne rzeczy się dzieją, ale dzieją się też rzeczy bardzo wymagające emocjonalnie. Ale idziemy do pracy, no i nikt nas dzieci ciągnie za nogawkę, spodni, nie każe nam robić tu i teraz wszystkiego i mamy nawet szansę wypić ciepłą kawę, co już jest absolutnym benefitem dla rodziców wracających do pracy. Mówię to trochę żartobliwie, ale niekoniecznie.
1: Tak więc jest, sami jesteśmy w stanie wybrać sobie kolor kubeczka i nikt nam nie zrobi focha za to, że podaliśmy naszemu współpracownikowi kawę w kubku białym, a nie na przykład w pomarańczowym. Wiemy, o co chodzi.
0: Właśnie, dokładnie. Rodzice wiedzą, nie trzeba tego tłumaczyć, ale myślę sobie też i powiem tutaj coś, co rzadko pada, ale że benefity dla rodziców, benefity mam tu naprawdę, nie mam na myśli tutaj jakichś finansowych kwestii, tylko benefit w postaci zrozumienia, po prostu zrozumienia, atmosfery, która wspiera rodziców, która, jak rodzic mówi rano, kurczę, spóźnię się, bo mi dziecko nie chciało założyć butów albo coś tam i pracodawca mówi, okej, rozumiem, Czy, nie wiem, dziecko jest chore i pracownik pracuje zdalnie, bądź jakoś to inaczej elastycznie sobie organizuje.
1: Albo musi wyjść z pracy, bo zadzwonili z przedszkola, że dziecko na przykład zaczęło gorączkować.
0: Albo dokładnie tak, to pomimo tego, że to jest, jakby widzimy, że rodzice z tego korzystają, to jest to korzyść dla całej firmy. I wyjaśnię, co mam na myśli. Przede wszystkim to, że każdy z nas, każdy pracownik będzie kiedyś w swoim życiu miał sytuację trudną. Nie unikniemy tego. Będziemy mieć rodziców pod opieką, kogoś bliskiego z rodziny, nagle się coś wydarzy, sami zachorujemy, nie wiem, złamiemy nogę, cokolwiek. Każdy z nas będzie kiedyś w sytuacji, kiedy pogodzenie swojego życia prywatnego z pracą będzie wyzwaniem. I wtedy, wiedząc, że pracodawca wspiera rodziców, mogę też liczyć na to, że pracodawca wesprze także mnie, nawet jeśli tym rodzicem nie jestem. Więc fajnie by było i bardzo o to apeluję do pracodawców, ale też do pracowników, którzy rodzicami nie są albo mają już te dzieci duże, dorosłe, które nie wymagają takiego wsparcia w opiece, żeby popatrzeć na pracodawcę, który wspiera rodziców, nie jako kogoś, kto tych rodziców
1: faworyzuje w jakikolwiek sposób.
0: Dokładnie, tylko no jako pracodawcę, który jest dobrym pracodawcą i jak ja będę potrzebować wsparcia, to jest duża szansa, że mnie też wesprze.
1: Tak jest, drodzy Państwo. Polecam Państwu ten raport rodzicwmieście.pl. Tam znajdą Państwo raport Ojcostwo a aktywność zawodowa. Myślę, że nam wszystkim przyda się właśnie takie świeże spojrzenie na te kwestie, nie tylko ze względu na zmieniające się przepisy, ale również po to, żeby zastanowić się, jak to u nas wygląda i czy mogłoby po prostu wyglądać lepiej. I tutaj puszczam oko szczególnie do osób, które pełnią funkcje kierownicze w swoich bądź nie swoich ich firmach. Karolina Bury z Fundacji Rodzic w Mieście była gościnią Radia Nowy Świat. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję również.

You Could Be More As You Are z roku 1985 to Sada Bonheur, czyli trio niemieckie. Tyle, że trio to mało powiedziane, ponieważ oni w swoich utworach wykorzystywali, w cudzysłowie oczywiście, a właściwie zapraszali do współpracy muzyków lokalnych, których znajdowali w centrach dla imigrantów. Tak jest, w Niemczech, w latach 80. No i właśnie dzięki temu brzmienie tego zespołu jest takie orientalne, dubowe, afrykańskie też trochę. Bardzo, bardzo ciekawe. To lata 80. i niemiecka grupa Sada Bonheur. No a teraz przed nami Selwyn Birchwood i The Church of Electric Swamp Funking Blues. No i to jest nowość w szczycie wszystkiego. Można oczywiście głosować na stronie nowyświat.online, tam w

Pan Chris napisał w grupie patronów Radia Nowy Świat, że on może tylko teoretyzować, bo jemu się dziecko zestarzało, ale 20 parę lat temu wziąłem urlop wychowawczy na 6 miesięcy i to był naprawdę świetny czas, a więź, jaka wtedy się wytworzyła między mną a córką, trwa do dziś. To było warte każdych pieniędzy, jakich wtedy nie zarobiłem.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaplanowane na dziś rozmowy w Omanie zostały odwołane. Przedstawiciele Iranu mieli spotkać się z liderami państw Zatoki Perskiej, by dyskutować o odblokowaniu cieśniny Ormus, jak komentuje Reuters. Nadzieje na dyplomatyczny przełom w najbliższej przyszłości prysły. Ceny paliw na stacjach w Polsce rosną. Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy obniżającej VAT na paliwa.
1: My dzisiaj apelujemy do rządu o podjęcie działania w sytuacji kryzysowej. Składamy projekt ustawy o obniżeniu podatku VAT do 8% i stawek minimalnych akcyzy do końca tego roku, nie na kilka tygodni, nie na dwa tygodnie, jak to śmiesznie zrobiono w drugiej połowie sierpnia, tylko do końca tego roku po to, żeby przywrócić normalność.
0: Mówił Przemysław Czarnek, minister finansów Andrzej Domański odpowiada.
2: My przedstawiliśmy projekt ustawy, dzięki któremu do budżetu, z którego finansujemy program CPN, trafiłoby dodatkowo ponad 4 miliardy złotych. Prezydent zdecydował się ten projekt zablokować, stanął po stronie wielkich paliwowych koncernów. Analizujemy sytuację, widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. No, natomiast tych pieniędzy, tych dodatkowych 4 miliardów złotych, no, w budżecie w tej chwili nie ma.
0: Jak wynika z prognoz analityków rynku paliw, najwięcej zapłacą właściciele aut. Z silnikami diesla cena litra oleju napędowego może na niektórych stacjach przekroczyć 9 zł.
3: Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy, ale nie przebije jeszcze poziomu 8 zł za litr. Natomiast w ślad za benzyną będzie drożał autogaz i tutaj zobaczymy ceny, które mogą już przekroczyć 3 zł.
0: Mówiła Magdalena Robak z Petrol. Zmieniamy temat. Litwa wstrzymała wczoraj pracę międzynarodowego lotniska w Wilnie w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona. Służby poderwały myśliwce po niespełna godzinie. Alarm odwołano. Dziś po identyfikacji okazało się, że podejrzany obiekt to stado ptaków. Władze przekonują, że na pierwszych odczytach radarowych ślady zwierząt i dronów mogą wyglądać podobnie. Do podobnej sytuacji doszło też na początku września w naszym kraju. A na koniec Sycylia. Na lotnisku w Katanii znowu wstrzymano loty w związku z kolejnym przebudzeniem się Etny. Przyloty zostały zawieszone do 16. Przypomnę, to nie pierwszy raz w ostatnim czasie. W sierpniu wybuch wulkanu na 8 dni sparaliżował ruch lotniczy w Katanii. Był to największy paraliż od 20 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś na niebie dużo chmur, ale po południu na zachodzie większe przejaśnienia, a nawet lokalne rozpogodzenia. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na termometrach dziś maksymalnie od 17 do 20 stopni. Nieco chłodniej na wybrzeżu, tam około 16, a w rejonach podgórskich Karpat około 15 stopni Celsjusza. Wiatr za to będzie słaby i umiarkowany.

0: The Past Recedes to John Frusciante. Kiedyś Red Hot Chili Peppers, ale kiedyś to ponad 30 lat temu. Na zegarze 7 minut po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: To jest W środku dnia w Radiu Nowy Świat. Grzegorz i Agnieszka zapraszamy jak zwykle do 14, a to już ostatnia piosenka o tobie.

Natalia Grosiak i ostatnia piosenka o tobie, ale to nie ostatnia piosenka w tym programie. Ba, ile jeszcze nowości przed nami. Zresztą dowiedzą się państwo tego już za kilka minut, ale ja chciałam przypomnieć adres e-mail do nas. W środku dnia małpanowyświat.online. To jest ten adres, który obowiązuje do godziny 14 i pod tym adresem czekam na państwa zwierzenia na tematy różne. Przede wszystkim na wspomnienia weekendowe, chociaż część z nich dostałam już w formie komentarzy w grupie patronów Radia Nowy Świat, do której oczywiście zapraszam, jeżeli mają państwo konto na Facebooku, bądź mają państwo ochotę założyć sobie konto na Facebooku, ale konto na Facebooku to nie wszystko, bo jeszcze trzeba wspierać nasze radio i to aktywnie wspierać nasze radio, a można to zacząć robić choćby na stronie patronite.pl/radionowyświat, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcam. To teraz The Streets Fit, but you know it.

0: Fakireo.
1: The Streets to Mike Skinner i jego kompania. On rapuje w języku Brummie, czyli w języku, który, a właściwie w takim dialekcie, który używany jest w regionie Birmingham. No ale dobrze, teraz współgłosy i Marcel Baliński nie ma, a potem będzie redakcja muzyczna.

0: To piosenka o weekendzie, prawda?
1: Prawda.
0: Tu się zgadzamy. Patryk Rabiega w studiu, a to było Nie ma współgłosy i Marcel Baliński. To jest nowość na naszej antenie.
1: Dzień dobry. Nie dość, że nowość, to jeszcze fragment naszego albumu tygodnia.
0: O proszę.
1: Tak się tym razem złożyło. Tak.
0: Ach no tak, bo to już.
1: To już. Druga płyta tego wspaniałego projektu, bo to jest projekt łączący profesjonalnych muzyków i osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Taki zespół bez absolutnie żadnych granic.
0: No nie ma. Nie ma
1: granic, tak. Muzyczna rodzina, jak sami o sobie mówią. Znają ich już państwo doskonale z naszej anteny. Pomysłodawcą tego całego zamieszania jest Marcel Baliński.
0: Chociaż on twierdzi, że to jego siostra.
1: No tak, bo zaczęło się od jego siostry, oczywiście. Ale jakby takim...
0: No sukces ma wielu ojców. No, matek też, jak widać.
1: Tak, ale takim dyrygentem całej tej orkiestry jest właśnie on, czyli pianista i kompozytor. No ale grupę wspierają też między innymi Bartosz Bielenia, Błażej Król, Tomasz Kot. Wszyscy oni gościnnie na tej nowej, drugiej płycie się pojawiają. Są piosenki, co mnie zaskoczyło, i po polsku, i po angielsku, i po francusku. Ale to uważaj, jest wymyślony francuski, nie taki prawdziwy. Chociaż... Równie piękny. Generalnie jest bardzo dużo takiej czystej frajdy z tworzenia i wspólnego grania, a przecież o to właśnie w muzyce chodzi, więc trochę tej frajdy będziemy państwu w tym tygodniu antenowo przekazywać.
0: Czyli to kłamstwo, że nie ma, bo jest.
1: Bo jest. Frajda jest, tak. Zdecydowanie jest i to na tej drugiej płycie współgłosów słychać. Reprezentacja tego zespołu pojawi się tu u nas w studiu osobiście już w najbliższy piątek w audycji Poranna Manna. Wojciech Mann i Marian będą gościć reprezentację współgłosów, więc będzie dobry moment, żeby trochę o tej nowej odsłonie, drugiej odsłonie porozmawiać.
0: Ja mam, wiesz co, jedną taką wątpliwość, pytanie, nie wiem jak to nazwać, zagwozdkę, bo zazwyczaj to jest tak, że u artysty ten drugi album jest decydujący i to jest taka presja przed tym drugim albumem, no ale u nich
1: chyba... Tak
0: zwana klątwa
1: nie drugiej ma. Płyty.
0: No właśnie, a u nich
1: nie ma.
0: Nie ma.
1: Nie, ale to chyba... Nie wiem, czy przy tym projekcie coś takiego istniało, klątwa drugiej płyty, bo umówmy się, każda piosenka, każda płyta, która od nich wychodzi jakby z ich udziałem, to jest, tak jak wspomniałem, czysta radość, więc tutaj chyba nie ma żadnych
0: ani oczekiwań,
1: ani presji. Po prostu jest taka czysta frajda. Chociaż,
0: tylko pozazdrościć,
1: chociaż ja przypomnę, że ten pierwszy album został nagrodzony Fryderykiem i było o nim bardzo, bardzo głośno, więc...
0: Może jakby, presja się
1: jakby
0: pojawiła.
1: Jakby ktoś na siłę szukał, to pewnie jakiś rodzaj presji mógłby znaleźć. Także współgłosy, część druga, to jest nasz album tygodnia. Zanim o singlach tygodnia, to jeszcze inne zapowiedzi antenowe. To będzie mała autoreklama, ale w czwartek w wyborach osobistych pojawi się Jamie Woon. Tak, ten Jamie Woon, do którego piosenek pewnie wielu z państwa płakało nieraz i przy wielu się wzruszało. W ubiegłym tygodniu z Jamie spotkałem się w Krakowie, tuż przed jego koncertem. Chwilę porozmawialiśmy i tak jakoś, może nie chwaląc się nadmiernie, bardzo czuła rozmowa nam wyszła, bo rozmawialiśmy o spokoju ducha, o blokadzie twórczej, o powrocie po dekadzie nieobecności, bo przypomnę, że Jamie Woon w ubiegłym roku wrócił po 10 latach niekoncertowania, nienagrywania płyt. Była nowa płyta, z którą zresztą teraz koncertuje po całej Europie. Także wszystkich fanów i niefanów bardzo, bardzo serdecznie w czwartek zapraszam. W nocy z piątku na sobotę w koncertowym graniu, tym razem u nas Dawid Podsiadło i jego Leśna Muzyka. Nie wiem, czy kojarzysz ten projekt. To był taki projekt koncertów akustycznych, które Dawid grał w plenerach, między innymi w górskich plenerach, na polanach górskich, w Tatrach na przykład.
0: Tam też nie ma presji.
1: I tam też nie ma żadnej presji. Wśród publiczności były pasące się owce i wyszły naprawdę fantastyczne akustyczne wersje przebojów Dawida. Także usłyszą to wszystko Państwo w piątek o północy. Z kolei w sobotę o północy, czyli z soboty na niedzielę, Jazz po polsku, kolejna odsłona tego legendarnego cyklu na naszej antenie i tym razem retransmisja występu Hani Derej i jej zespołu. No i jeszcze jeden koncert, mini koncert, który wydarzy się tu u nas przy Ostrej. No, cykl Koncert w Holu na razie ma przerwę, to wszystko oczywiście w związku z naszą przeprowadzką, ale w najbliższą sobotę tutaj do studia przybędzie Maja Kleszcz i dzień po premierze swojej nowej płyty zagra na żywo akustycznie kilka utworów. Ta sesja na żywo odbędzie się w ramach sobotniego Brzasku. No tego w sobotnim Brzasku jeszcze nie grali, także bardzo się cieszę i jestem szalenie ciekaw, jak Maja Kleszcz w takiej bardzo kameralnej odsłonie.
0: Bardzo porannej też.
1: Bardzo porannej, tak. Chociaż to już będzie tak nie o 7, tylko tak bliżej 9.30.
0: Mimo wszystko to jest poranna pora.
1: No wiem,
0: pora,
1: że pewnie dla 9.30 w sobotę dla wielu to jest środek nocy, ale tak mniej więcej o tej godzinie proszę się spodziewać grania na żywo. A co będziemy Państwu grać w pasmach w tym tygodniu? Po pierwsze gitary, bo The War on Drugs i ich najnowszy singiel Who's That? Po drugie, jeszcze więcej gitar, bo piosenka Not Your Problem grupy Block Party, którą wyłowiliśmy z ich najnowszej płyty. No i po trzecie, do tych wszystkich gitar dołożymy jeszcze dużo dęciaków i energii, czyli El Corazon. To z kolei fragment nowego wydawnictwa zespołu Ezra Collective i słuchając tej ich najnowszej płyty, mam takie poczucie, że w tym okresie przejściowym między latem a jesienią, no, ta płyta skutecznie to lato jeszcze na szczęście zatrzymuje.
0: No i wszystko w takim razie. Bardzo ci dziękuję. Wszystko. Bardzo
1: dziękuję.
0: Ci dziękuję. No i za chwilę znowu będzie, że nie ma Patryka Rabiegi.
1: Ale będzie dużo serca, bo El Corazon.
0: Będzie.

Ezra Collective i El Corazon, czyli serce, no dużo serca. Dużo serca też wkładają, i to polecę teraz stereotypem, przepraszam, włoskie mammy w gotowanie, ale nie tylko mammy, bo tatowie też. No i jednym takim, no nie wiem czy tatą właściwie, bo aż tak blisko to my się nie znamy. No w każdym razie dużo serca w gotowanie na pewno wkłada Nicola Paladini i nie tylko w gotowanie, bo występy na scenie również, ale dzisiaj chyba jednak skupimy się na jedzeniu. Ale najpierw The Black Keys i Stop Arguing Over Me.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: Jest z nami Nicola Paladini. Dzień dobry, buongiorno.
2: Buongiorno tutti, dzień dobry wszystkim.
1: Jak pojawia się twój głos na antenie, to nasi słuchacze już wyjmują sztućce, wyjmują talerze i zawiązują sobie chustkę pod szyją, żeby się nie ochlapać sosem. No bo dzisiaj znowu będziemy jeść.
2: Tak, dzisiaj będziemy znowu jeść, tak jak obiecałem tobie, ale też nie tylko tobie, ale też słuchaczom.
1: No, czy ty to wiesz, że to już prawie miesiąc minął od czasu, kiedy myśmy ostatnio jedli to, co dzisiaj będziemy jedli?
2: No tak, ale szansa, że ktoś może nawet to jadł jakiś czas temu, może nawet wczoraj. Ja wczoraj na przykład prowadziłem warsztaty i tłumaczyłem właśnie, jak robić dobrą, pyszną, cudowną focaccię.
1: Ach. No dobrze, bo skończyliśmy na tym, że jest coś takiego jak pizza bianka, to jest w Rzymie. Natomiast ja zaczęłam o tym, że focaccia może być słodka. To jest ciekawostka, na którą ja trafiłam, przygotowując się do naszej rozmowy. No i mnie to zafrapowało, no bo oliwa, która jest jednym z głównych składników focacci, jakoś mi się tak nie wiąże, jakoś mi się nie łączy z czymś słodkim, a tymczasem no, jest coś takiego jak, przepraszam za mój włoski, schiacciata con l'uva.
2: Tak, i to jest pierwsza z tych słodkich, o której będziemy rozmawiać dzisiaj. Ale jednak zacząłbym od czegoś innego, żeby też tutaj zakończyć tą część wytrawną, bo pewne rzeczy przeskoczyliśmy, idąc szybko, czas nas goni za każdym razem. Więc bym na chwilkę jeszcze wrócił do pewnych tematów. Ogólnie to focaccia, bo zapomniałem ostatnim razem to powiedzieć, to jest też najczęstszy błąd ortograficzny w karcie, niestety, w restauracjach włoskich w Polsce. Ja kiedy bardzo często właśnie się spotykam z czymś takim, albo nawet kiedy ktoś chce jakiś super przepis na focaccie tam udostępnić, no to przypominam, że pisze się oczywiście, że są C tam w tej nazwie, ale no lepiej, żeby to było poprawnie, więc jedno C, a później dwa, więc focaccia.
1: Dobrze, więc jedno C, a potem dwa C. I już.
2: Tak, bo jeśli widzimy w karcie, że coś takiego obwidnieje, opisane odwrotnie, to ja bym się zaczął zastanawiać na przykład, czy to naprawdę tam Włoch mieszka i naprawdę prowadzi tą restaurację.
1: Wiesz co, może to jest tak jak z tymi butami z targu, że na przykład mają cztery paski i tak dalej.
2: To sądzę, że też podobnie, ale tutaj nie jest to tutaj wielki wymóg, żeby dobrze pisać i dobrze upisywać pewne dania, żeby to jak najbardziej było po włosku. Zresztą dzisiaj technologia to nam pozwala na bardzo dużo, więc wystarczy po prostu sprawdzić, a nie pisać odręcznie, nawet jeśli by tam Włoch nie mieszkał. Ale wracajmy do wytrawnych, ponieważ rozmawialiśmy, tak jak dobrze powiedziałeś, o pizza Bianca Romana, więc w Rzymie jest pod tą nazwą i trochę inne ciasto, trochę inna mąka, trochę inne przygotowanie i tak dalej. I też cytowałeś schiacciatę. Schiacciata jest oczywiście wytrawną focaccią, jeśli nie jest z winogronami, do której za chwilę dojdziemy, ale przede wszystkim zapomniałem powiedzieć, że to jest rodzaj właśnie podawania tak jak panino. Panino to jest kanapka, więc focaccia jak najbardziej w tej wersji, gdzie nie ma nic oprócz oliwy i soli, to będzie używana, żeby ją przykroić i żeby dużo właśnie farszu. Od tego się bierze właśnie focaccia farcita. I tutaj bardzo bym chciał, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, że najlepiej, kiedy pójdziemy właśnie do takiego alimentarii albo do jakiegoś sklepu włoskiego, gdzie ma delikatesy i będzie nam kroił te wędlinki i te sery, przede wszystkim wędlinki, żeby były pokrojone bardzo cieniutko. Lepiej sobie włożyć na przykład 5-6 plasterków nawet takiej mortadelli albo nawet prosciutto crudo, żeby było właśnie w tej focacci farcita, bo to będzie lepiej smakowało niż jeden gruby plaster. Nie wiem, czy też masz takie odczucie.
1: To jest dobre pytanie, wiesz? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, szczerze mówiąc. Ja biorę to co mi dają z dobrodziejstwem inwentarza. Tak.
2: Okej, dobrze. No, też może być, ale kiedy będziesz tam zamawiała, to spróbuj właśnie zamówić, żeby to było cienko, cieniutko, tak filigranowo pokrojone, bo to będzie ci się lepiej po prostu jadło i też te wszystkie smaki. To jest tak, jakbyś gryzła, nie wiem, kanapkę i wyciągasz cały kawałek, nie wiem, salami, który został pokrojony bardzo grubo. Ale idąc właśnie w te wytrawne, to jeszcze mamy dwie do omówienia i też jedna ciekawostka, która na pewno ci się spodoba, ponieważ ty lubisz Francję. Więc tak, focaccia messinese. Byliśmy przy Sfincione Palermitano, więc byliśmy przy Palermo, a teraz wejdziemy na chwilkę do Messiny, bo tam też widnieje jedna focaccia, która jest na grubym cieście, podobna oczywiście do Sfincione, ale tam na górze znajdziemy inne składniki. Też mocno intensywne, bo będziemy mieć cykorię, tak, będziemy mieć ser tuma. Ser tuma to jest rodzaj kaszkawału, tłumaczyliśmy to ostatnim razem właśnie, na czym to wszystko polega. I do tego jeszcze sardele i pomidorki. Pięknie wygląda, trochę gorzkawo, trochę słono, oczywiście przez te sardele, ale naprawdę bogata wersja takiej focacci. Kiedy będziemy w Messinie, to musimy absolutnie to spróbować. I lądujemy na chwilkę też w ostatnim miejscu, gdzie możemy znaleźć jakąś bardzo ciekawą focaccię. To nazywa się Pitta Calabrese, więc jedziemy do Kalabrii. I teraz to jest taki dysk jakby, taka ciambella, więc taka uponka z dziurą, twardsza, zwarta i uwaga, nadziewana andują. To, co teraz wszyscy kochają i też ci, co kochają pikantne jedzenie, to absolutnie jest produkt, który trzeba też poznać. Ponieważ jest nadziewane ndują, to musimy sobie też wytłumaczyć, co to jest nduja. Więc kusina powera. Tutaj musimy sobie pomyśleć o rolnikach, które kiedyś przygotowywali też porcje różnych mięs, które potem trafiały na stołach najbardziej bogatych. I co zostawało? Zostawały po prostu resztki. Te resztki, tak jak podgardle, albo kawałek boczku i tak dalej. I te wszystkie rzeczy były razem z flakami też przygotowane tak, żeby uformować rodzaj kiełbasy. Jeśli dobrze wiesz, i tutaj, jeśli tutaj się nie mylę, tak, andouille to jest rodzaj kiełbasy francuskiej, nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, z Degemen. I ta kiełbasa to była właśnie inspiracją do stworzenia andouille. Podczas wojen napoleońskich w tamtych właśnie rejonach, to właśnie ta kiełbasa była też w jakiś sposób sprowadzana i też zaczęto ją produkować w tamtych regionach. I pomysł był tak, żeby znaleźć sposób, żeby tą kiełbasę zakonserwować. Tam musimy wiedzieć, że nduja ma swoje dobre też reguły, bo ponieważ musi być tam 70% tłustego mięsa i 30% papryczek peperoncino, tak, papryczki też możemy kiedyś sobie tam porozmawiać, bo to jest bardzo fajny temat, istnieje ich naprawdę miliard. Tak, ale we Włoszech to właśnie peperoncino króluje i prawdziwe włoskie peperoncino jest dość ostre, ma długi finisz, tak jakbyśmy rozmawiali o winach, gdzie właśnie czujemy, że ta pikantność zostaje, ale też nie zabija. Oczywiście, jeśli mówimy o ilościach, tak, bo jakby się wgryźć jak w jabłko w jawnduja, no to może źle by coś skończyło. I ten sposób oczywiście kiedyś było, żeby przygotować coś dla kucina powera, więc dla kuchni biednej, żeby też była ta kiełbasa, która jest wędzona i potem dojrzewająca. Więc jest cały proces przygotowania tego wszystkiego. Już tutaj chyba zaciekawiłem.
1: Tak, nduja ma, zdaje się, jedną ciekawą rzecz, a mianowicie taką, że da się nią chyba smarować chleb, dobrze kojarzę?
2: Dokładnie. Bo tak jak powiedziałem, jest tłusta. Jest zrobiona właśnie z takich części, które też podczas właśnie podgrzewania, jak robimy właśnie takie wędzenie i do tego jest dojrzewająca, no to możemy sobie ją używać do różnych dań. Więc może lądować na naszą pizzę w malutkich kawałkach, może być smarowana właśnie na taką ciepłą bruschettę. O bruschettcie też kiedyś opowiemy.
1: Jasne.
2: I makaron. Najsłynniejszy makaron, który właśnie jest podawany, to jest fileja con nduja. I to są takie rurki, podobne no może trochę do penne, do takiej makaroni, ale robione ręcznie i tak zawijane na patyku. To jest podawane oczywiście z ilością kontrolowaną tej nduji, żeby to było pikantne, ale też do zjedzenia. I ten makaron oczywiście łagodzi tą pikantność.
1: Tak jest, wracamy do focacci.
2: Tak, idziemy do słodkiego.
1: No właśnie.
2: I teraz tak, jak będziemy w Toskanii i jest ten moment właśnie, kiedy winogrona są zbierane, kiedy się przygotowujemy do tego, żeby tutaj zacząć produkować wino, to ja zapraszam do spróbowania Schiacciata l'uva. Jest to robione z jednego szczepu, który się nazywa Canaiolo. Te winogrona lądują do środka. Jest oczywiście oliwa. Tutaj może sól nie jest konieczna, a raczej nawet bym polecał posypać tym razem cukrem, żeby tutaj też się troszeczkę skarmelizowało na górze podczas pieczenia. I ten szczep Canaiolo to jest jeden ze szczepów, które nam są potrzebne do produkowania jakie wino? Chianti. Ponieważ to jest rodzaj kuparzu, który ma i szczep Sangiovese, który jest w 70-75% właśnie członkiem tego wina Chianti i do tego też właśnie od 30-25-15%, ponieważ jest słodkie i też złagodzi te wszystkie taniny. Ponieważ jest już to winogrono słodkie i jest wkładane w całymi winogronami gronami do środka, no to podczas pieczenia to wszystko też wchodzi w skład naszego ciasta drożdżowego. I to jest bardzo ciekawe i na pewno do spróbowania. Nie każdy to lubi, ale jak już mamy okazję, żeby sobie kawałeczek spróbować, kiedy jesteśmy w Fornaio, to polecam. Ale to nie jest jedyna słodka focaccia, którą znam.
1: No to słucham w takim razie.
2: Dobrze, no to słuchajcie. Jak będziemy na przykład w Wenecji, no to możemy sobie tutaj też zamówić fugassa. Focaccia wenecjana to jest ciasto wielkanocne. To jest specjalny sposób właśnie, żeby zaserwować coś na święta. Będzie podobny troszeczkę, jeśli jedliśmy panettone, do właśnie takiego rodzaju ciasta. Tylko, że panettone jest na Boże Narodzenie. Ja nie wiem, dlaczego w supermarketach jest cały czas, przez cały rok. Albo się cały rok przygotowujemy do Bożego Narodzenia z tym panettone,
1: no,
2: albo coś jest
1: tak.
2: Nie tak.
1: U niektórych Boże Narodzenie jest przez cały rok. To pewnie
2: no
1: dlatego.
2: Tak, słyszałem nawet ostatnio, że ktoś, jak było lato, był lipiec, rozmawiał o tym, o jak czekam na święta.
1: No właśnie.
2: Więc tutaj to mogę tam zrozumieć. Ale to właśnie ma kształt takiej miękkiej, drożdżowej focacci. Tam w środku tylko jest pewna różnica, bo tam mamy też dużą ilość masła, są jajka, jest cukier i to, co może już dać naszym słuchaczom rozpoznać, że mówimy o fugassa wenecjana, no to jest to, że będą kruszone migdały na wierzchu.
1: Mm-hmm.
2: Teraz idziemy w stronę innego też rodzaju, które pochodzi z Piemontu i taka też bardzo istotna focaccia to jest focaccia di Susa. Płaska focaccia, który wierzch się właśnie karmelizuje dużą ilością cukru, więc ona lśni, chrupie i jakbyśmy mieli właśnie tą focaccię skarmelizowaną. Zresztą to też bardzo znane i bardzo lubiane. Mówiliśmy o lodach, no to tutaj mamy też smak słony karmel. Więc jak myślimy o takich rzeczach słodko-słonych, no to może być nawet też posypywane na przykład takimi płatkami soli. Jeśli to jest słodkie, no to będzie o wiele bardziej jeszcze zbudzało nasze kubki smakowe.
1: Jedna rzecz, która... O la la!
2: Widzisz, no tutaj mam nadzieję, że już ślinotok się
1: tak,
2: włączył.
1: Niemalże tak, dziękuję bardzo.
2: No idziemy w stronę obiadu, jak zawsze jesteśmy w porze aperitivo, więc jak najbardziej tu musimy takie rzeczy wiedzieć. Ale teraz tak, ponieważ mamy też jedną ciekawą rzecz, która, żeby zrobić prawdziwą focaccia alla genovese, bo od tego startowaliśmy i to jest pierwsza, pierworodna focaccia, która też w takiej koncepcji tradycyjnej kuchni włoskiej możemy spróbować i do dziś, to musimy wiedzieć, co to jest salamoia. Więc wracając do tych wytrawnych, to jak będziemy szykować taką focaccię, to możemy spróbować właśnie zrobić oryginalną salamoję. Na czym to polega? To jest tym, czym polewamy focaccię, kiedy już zrobiliśmy na przykład paluszkami dziurki w tej focacci. Mhm. I kiedy już uformowaliśmy dziurki, to musimy sobie przygotować albo w miseczce razem z trzepaczką, albo na przykład używając zamknięty słoiczek, który będziemy szykierować, to musimy sobie przygotować taką i tutaj daję też przepis. To jest bardzo łatwa rzecz. Mamy 50 ml wody, mamy 50 ml oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, tym bardziej jeśli mamy taką niefiltrowaną, to będzie jeszcze lepiej. Miksujemy to wszystko razem z solą, 5 do 7 gramów soli i będziemy to szykerować i potem będziemy to wlewać właśnie w tych oto dziurkach, które sobie stworzyliśmy. Focaccia nie tylko potrzebuje oliwy, ale potrzebuje też wody, żeby była jeszcze bardziej chrupka i lśniąca, zwłaszcza z zewnątrz.
1: No, powiem ci, że brzmi to wszystko aż zbyt smakowicie, bym rzekła. Ja nie wiem, jak ja przeżyję do końca dzisiejszej audycji, ale jakoś mam nadzieję, że mnie się to uda. Jeżeli państwo nie zdążyli zapisać tego przepisu, no to odsyłam albo do podcastów Radia Nowy Świat, nowyświat.online, tam je państwo znajdą, albo można napisać do Niko na Instagramie. I on
2: absolutnie,
1: być może
2: tak.
1: Państwu, pewnie już ma gdzieś tam w schowku w swoim telefonie ten przepis, więc tylko Państwu wklei, nie wiem, czy jakieś hasło rozpoznawcze, żeby dostać taki przepis, trzeba wysłać, czy nie?
2: Absolutnie nie. Trzeba po prostu się nie krępować, nie stresować. O Boże, do kogoś tam napiszę, żeby się zapytać. Ja lubię, kiedy właśnie ktoś, kto nas słucha, albo osoby, które przychodzą na warsztaty, czują się dobrze, komfortowo, żeby zapytać o wszystkie takie malutkie szczegóły, też wyjazdowe. Ja bardzo chętnie odpowiadam, więc nie ma absolutnie żadnego problemu, a jeszcze dużo przed wami informacji a propos tego ciasta drożdżowego, które używamy do focacci, do pizzy i tam tworzymy, bo jest też cała rozpiska i też całe informacje o wszystkich street foodach włoskich, jedzenie uliczne, więc jedno z następnych odcinków to na pewno będziemy o tym rozmawiać. Już zaczynając od tego, że stolica street foodów to jest oczywiście Neapol. I tam jeśli pójdziemy, to nie chodzimy po restauracjach, tylko sobie chodzimy właśnie po różnych malutkich miejscach, zwiedzając Neapol i tu wydajemy sobie trochę pieniędzy,

0: właśnie na lato, Italiana, Jak sem Fedez, piosenka dość sympatyczna, fajny rytm, fajny beat, więc jak najbardziej zapraszam do słuchania tej piosenki i poczuć się jeszcze, że jesteśmy we Włoszech, a jak się wybieracie, to napiszcie do mnie.
1: Nicola Paladini, bardzo Ci dziękuję.
0: Ja też również dziękuję, pozdrawiam wszystkich, ciao!
2: L'offerta divide perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi.

I tytuł już przytoczony. Italiana to piosenka, którą wybrał dla Państwa specjalnie Nicola Paladini, który powróci za tydzień. W grupie patronów Radia Nowy Świat odezwał się pan Łukasz, który prosi o więcej szczegółów o czymś, co się nazywa Parigina. No i ja sprawdziłam, że to jest taka neapolitańska przekąska, a Nicola Paladini zapowiadał, że w przyszłym tygodniu wybierzemy się właśnie do Neapolu i będziemy przechadzać się tamtejszymi uliczkami i zatrzymywać się przy kolejnych street foodowych atrakcjach, więc pewnie o Pariginie, czyli o Paryżance, żeby było zabawniej, coś usłyszymy. Ray, The Thrill Is Gone to na koniec tej godziny, bo na zegarze jeszcze 3,5 minuty do godziny 13 zostało, a po 13 zaproszenie między innymi na Festiwal Pejzaż, no i oczywiście będzie też Olga Bobienko z nowościami ze świata nauki. No i to tyle. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Radosław Piesiewicz nie opuści wcześniej aresztu. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenia szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i utrzymał w mocy areszt. Jego obrońca mówi o tym tak.
2: Przedstawiliśmy argumentację na rzecz tego, czemu nie istnieje w tej sprawie obawa małżeństwa. Ta argumentacja również nie spotkała się z uznaniem sądu. To nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu, w naszej ocenie, niezasadne jest stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Radosława Piesiewicza. Na tę chwilę postanowienie o zastosowaniu aresztu jest prawomocne. Został zastosowany ten areszt na 3 miesiące, a zatem po 3 miesiącach, w praktyce niecałych, no bo ewentualne przedłużenie aresztu musi nastąpić przed upływem tego okresu 3 miesięcy, będziemy wracać do tej sprawy.
1: Białoruś. Do kraju wrócił Andrzej Poczobut, opozycjonista i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dziś na X-ie poinformował o otwarciu nowej placówki przy lokalnym Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku. Miejsce to stanie się od jutra punktem nauczania języka polskiego. Cytuję: od jutra dzieci będą mogły uczyć się języka ojczystego. Wołkowysk to dla nas miejsce strategiczne. W 2022 tu zrusyfikowano szkołę polską. Meksyk. Około 10 tysięcy osób przeszło wczoraj ulicami miasta Culiacán, domagając się zakończenia przemocy związanej z wojną wewnątrz kartelu narkotykowego Sinaloa. W ciągu 2 lat walk między dwoma odłamami kartelu zginęło ponad 3 tysiące osób. Rząd prezydentki Claudii Sheinbaum skierował do Sinaloa 15 tysięcy żołnierzy, jednak dotychczas nie udało się powstrzymać przemocy. Biskup Jesús José Herrera zaapelował do przestępców o zakończenie walk. Żadna władza, żadne pieniądze, żadne terytorium i żadna ambicja nie są warte więcej niż ludzkie życie. Na koniec Las Młochowski. Już w najbliższą sobotę będzie można pobiec na 5 lub 10 kilometrów, wybrać Nordic Walking lub sprawdzić się w biegu na orientację. To propozycja w ramach drugiej edycji Las Młochowski Biega. Zaprasza Krzysztof Wykręt, jeden z organizatorów.
3: Myślisz? Fajnie, ale ja przecież nie jestem biegaczem. To nie szkodzi. Las Młochowski Biega nie jest tylko dla ludzi polujących na życiówki. Możesz spokojnie pokonać 5 kilometrów, ruszyć z kijkami, spróbować biegu na orientację albo po prostu przyjechać z bliskimi i spędzić dzień w lesie. Najważniejszy jest pierwszy krok, nie tempo.
1: Po sportowej części zaplanowano pikniki i atrakcje dla uczestników. Wydarzenie ma także wymiar charytatywny. Część dochodu zostanie przekazana na wsparcie Humanosh Emergency Medical Team. Patronem wydarzenia jest Radio Nowy Świat. To był serwis informacyjny. Na kolejne zapraszam za godzinę.
4: Pogoda.
5: Dziś w ciągu dnia na niebie dużo chmur, chociaż na zachodzie większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 15-16 kresek powyżej zera. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu ku centrum kraju rozpogodzeniami. Miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu. Początkowo przelotny deszcz możliwy również w centrum i na północy kraju. Miejscami niestety silne zamglenia, a w drugiej połowie nocy również lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7-10 stopni na zachodzie do 10-13 na wschodzie. Nieco cieplej na wybrzeżu, tam około 14. Za to chłodniej miejscami w Kotlinach Sudeckich i Bieszczadzkich, tam około 6 stopni. A wiatr słaby.

0: Jack Jay at last, czyli nareszcie, nareszcie jest 7 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: To nareszcie dla tych z Państwa, dla których to już większa połowa dnia przeszła i już bliżej na przykład do powrotu do domu, jeżeli na to oczywiście Państwo czekają, bo nie mówię, praca może być właściwie domem. Albo w pracy można mieć dom, albo dom można mieć w pracy. Ale dobrze, zostawmy to w każdym razie. Grzegorz i Agnieszka, my zapraszamy jak zwykle do 14. Do 14 tutaj jest nasz dom przy Ostrej 14. Andrzej Załucha, wszystkie stworzenia duże i małe z Ewą Bem.

Andrzej Zaucha i Ewa Bem. Wszystkie stworzenia duże i małe. Na zegarze 11 minut po godzinie 13. W środku dnia małpanowyświat.online to mail dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w ubiegły weekend. Widzę, że przyszły odpowiedzi Państwa. Bardzo się cieszę. Państwa wspomnienia. Za chwilę będę do nich sięgać, no bo teraz chyba przyjdzie na to czas, ale najpierw Sharon Van Etten i Angel Olsen i Like I Used To.

Pani Joanna napisała, że spędziła cudowny weekend w Jeleniej Górze. No, faktycznie tam można spędzić cudowny weekend. W sobotę wybrałam się do teatru na spektakl Schronisko, które przestało istnieć. Polecam z całego serca. Cudowna gra aktorów, a scenografia pozwoliła wspaniale wczuć się w klimat. Dziękuję bardzo pani Joanno. Ja za to mogę państwu polecić, co się wydarzyło w Madison County. To musical, który można obecnie zobaczyć na deskach teatru Studio. Wczoraj miał swoją już oficjalną polską premierę. No i powiem państwu, że historia oczywiście jest urzekająca, jest bolesna, ale jest też bardzo, bardzo ludzka. Wszyscy ci, którzy znają wersję filmową bądź wersję książkową, myślę, że będą usatysfakcjonowani tą wersją sceniczną. Natomiast powiem państwu, że takim dodatkowym smaczkiem i dodatkowy wymiar w tym spektaklu nadaje postać Namiętności, grana przez Barbarę Olech. To jest postać, która nie wymawia ani jednego słowa, natomiast wszystko wyraża tańcem. I ten taniec jest tak ekspresyjny, tak idealnie wkomponowany w muzykę, we wszystko, co dzieje się na scenie, jest takim dodatkowym elementem właśnie, jakby to powiedzieć, dodającym smaku całej tej historii. Idealnie współgra też z grą aktorów. Tu na scenie Anna Federowicz i Jakub Wocial w tych dwóch głównych rolach, czyli Franceski i Roberta. Natomiast gratulacje dla całej ekipy tworzącej ten musical, bo naprawdę to 3 godziny, które przelatują właściwie niepostrzeżenie. Więc jestem naprawdę pod dużym wrażeniem również scenografii, która jest niby prosta, ale jakże wymowna. Różne sznurki zwisające z takiego dużego bala. No, niesamowite wrażenie. Polecam państwu, jeżeli będą mieli państwo okazję zobaczyć ten musical. Na razie w Teatrze Studio, no, ale potem zdaje się, że ma również podróżować. Pomijam, chociaż dodam, że jest to musical, nad którym patronat sprawuje Radio Nowy Świat. No a u nas Misia Furtak i Gdzie mój rytm?

Misia Furtak i Gdzie mój rytm? To nowość od tej artystki, bo zbliża się premiera jej płyty Otuchy, która ukaże się za 3 dni, 10 godzin, 38 minut i 45 sekund. O, i na niej znajdzie się Czuję chociażby i Nie bój się, nagrane z Nosowską, i Drugi brzeg, no i Gdzie mój rytm, a poza tym jeszcze 6 innych piosenek. Premiera tego albumu już w najbliższy piątek. U nas za chwilę Lithium i Nirvana, a potem Infonauka od Olgi Bobienko. A w dzisiejszym odcinku między innymi usłyszą Państwo o tajemniczych czerwonych kropkach z teleskopu Webba, czy dość nietypowej wizytówce kotów.

0: Wszystko, jacy jesteśmy, w dużej mierze jest zapisane w naszym DNA. Naukowcy znaleźli prawie 1300 wariantów genetycznych związanych z osobowością. Ponad 800 z nich wcześniej nie łączono z tym, jacy jesteśmy. Chodzi o cechy tak zwanej Wielkiej Piątki. Między innymi sumienność, ekstrawersję, otwartość na nowe doświadczenia czy neurotyczność. Nie ma jednak jednego genu osobowości, bo na nasz charakter wpływają setki, a prawdopodobnie tysiące genów, ale ich udział to około 40%. Resztę kształtują środowisko i doświadczenia. Tajemnicze czerwone kropki z teleskopu Webba skrywają galaktyki. To może być ślad po narodzinach pierwszych kosmicznych gigantów. Astronomowie przeanalizowali ponad 200 takich obiektów i po połączeniu zdjęć dostrzegli słabą poświatę galaktyk, w których się znajdują. To bardzo zwarte galaktyki, ich gwiazdy mają łącznie masę około miliarda słońc, a same w sobie są średnio 2,5 raza mniejsze od innych z tego samego okresu. W ich centrach mogły wtedy błyskawicznie rosnąć czarne dziury, pochłaniając ogromne ilości gazu. Wokół nich powstawały kolejne gwiazdy, więc czarna dziura i galaktyka mogły rosnąć niemal w tym samym czasie. To podważa prosty scenariusz, według którego najpierw powstawały galaktyki, a dopiero później ich supermasywne czarne dziury. Koci mocz to nie tylko zapach, ale i wizytówka, bo każdy kot zostawia w nim swój własny, rozpoznawalny ślad. Najnowsze badania wskazują, że kryje się za nimi mieszanka rozgałęzionych kwasów tłuszczowych. U każdego kota jest inna i pozostaje stabilna, więc może działać jak chemiczny podpis. Badacze sprawdzili też reakcje zwierząt na różne zapachy. Koty znacznie dłużej i intensywniej wąchały mocz nieznanego osobnika niż własny albo kota, którego znały. Naukowcy znaleźli te kwasy tłuszczowe w korze nerek, gdzie prawdopodobnie są przechowywane i mogą powstawać. Przygotowywał ogród pod taras, a wykopał największy skarb z czasów wikingów w historii Danii. Właściciel domu w Rebild natrafił na 700 przedmiotów o łącznej wadze 18,5 kg. Wśród nich są sztabki, biżuteria, kilkadziesiąt monet i amulet w kształcie młota Thora. Wśród skarbu znalazły się też monety arabskie i anglosaskie, które pokazują, jak daleko sięgały ówczesne szlaki handlowe. Archeolodzy datują skarb na X wiek, ale nadal nie wiedzą, kto go zakopał i dlaczego nigdy po niego nie wrócił.
1: Taki skarb znaleźć. Olga Bobienko, bardzo dziękuję. Wróci za tydzień z kolejnymi informacjami ze świata nauki. Yo, yo, y'all can't stand right here.

是验现现现收，都是。

Rhymes Like Dimes to MF Doom we współpracy z DJ-em Cucumber Slice. Jak to jednak czasem pewne rzeczy lepiej brzmią w języku obcym, no bo DJ Cucumber Slice brzmi zdecydowanie lepiej niż DJ Plasterek Ogórka. A propos jeszcze weekendów tych minionych, w środku dnia ma panowie świat.online, czekam na państwa wrażenia weekendowe. Pani Antonina pochwaliła się, że była wczoraj w Krakowie na koncercie Andrzeja Poniedzielskiego, przerywanym jego niepodrabialnymi komentarzami. No a dzisiaj wieczorem kolejna atrakcja, też w Krakowie, bo tam nasi świetni redaktorzy, a właściwie jeden nadredaktor, Wojciech Mann, no i redaktor, chociaż też nadredaktor, Piotr Bukartyk, no bo faktycznie oni są w trasie, skończyły się żarty. Dziś są w Krakowie, w Kinie Kijów Centrum, a potem jutro będą w Rzeszowie, a w środę w Lublinie, a potem 15 jeszcze we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty. A u nas Magdalena Baj i Image już teraz.

Magdalena Baj i Image. Bardzo ciekawa końcówka tego utworu. Przyznają to państwo. Za 22 minuty godzina 14. Cały czas czekamy na rozmowę o festiwalu Pejzaż. Ona na pewno się spełni. No ale jak państwo się domyślają, ze Zdyni w Beskidzie Niskim do Warszawy na Ostrą, cytując klasyka, długa droga prowadzi.

Lady Adrena i Dust My Broom. Ja sprawdzam, co się dzieje w mojej skrzynce e-mailowej w środku dnia małpanowyświat.online. Pani Wiesława chwali się, że w ten weekend poznała panią Wiktorię Wichrowską, która odwiedziła ich na wystawie Klockon 2026, bo jak twierdzi pani Wiesława, w naszym stowarzyszeniu Zbudujmy To jest kilkoro patronów RNS i właśnie jeden z nich zaprosił Wiktorię do Będzina. Bardzo się cieszę. Zapewne relacje z tej wizyty usłyszą państwo na naszej antenie. Pani Magda natomiast miała weekend teatralny, bo była w Teatrze Współczesnym na Afterplay, a w niedzielę w TR Warszawa. Widziała bardzo długą i powolną katastrofę tramwaju, również 26, numer 26, i również bardzo poleca. No a my za chwilę będziemy polecać państwu Festiwal Pejzaż.

0: Nie ma przypadków, są tylko znaki. Bardzo się cieszę, że właśnie piosenka Marka Grechuty gdzieś w nas poprzedziła rozmowę na temat festiwalu Pejzaż, która teraz będzie miała miejsce na naszej antenie. Są ze mną Maja Rogala i Julia Rufael, organizatorki tego festiwalu. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć. Witamy.
0: Ten festiwal odbywa się przede wszystkim w Beskidzie Niskim. Beskid Niski to jest jeszcze chyba niezadeptany fragment Polski. Zgodzicie się ze mną?
2: Jak najbardziej.
1: Zdecydowanie. Nieprzypadkowo też myślę, chcemy uderzyć właśnie tam.
0: A dlaczego w takim razie właśnie tam, skoro zaczęłaś ten temat, Maju?
1: Złożyło się tak parę miesięcy temu, że odwiedzaliśmy mojego znajomego właśnie w Zdyni. Przepiękne tereny. Zostaliśmy bardzo fajnie ugoszczeni po góralsku.
0: Po góralsku czy po łemkowsku?
1: Po łemkowsku. Poprawię się tutaj faktycznie, żeby... wiem, że to jest niezmiernie po prostu istotne dla Łemków. I niedługo po dosłownie z 2 godziny po ugoszczeniu nas byliśmy umówieni już na festiwal. Otóż w tej miejscowości mieszkają Kasia i Piotrek, którzy są odpowiedzialni za Fundację Humanosz. Na cały rok właściwie mają tam dom. I niedaleko jest Watra, na której odbywa się właśnie owy festiwal. Przejechaliśmy się tam, zakochaliśmy się w tym miejscu i zostaliśmy poproszeni o zorganizowanie czegoś dla młodych dorosłych. Stwierdziliśmy jako młodzi dorośli, że inni młodzi dorośli również muszą zobaczyć Beskid Niski i muszą go odkryć.
0: Tak jest. Beskid Niski jest naprawdę bardzo urokliwy. Jedyny problem, który ja pamiętam z moich lat dziecięcych, to był przejazd przez Magórę Małastowską, bo tam są te takie serpentyny, ale można też pojechać naokoło, to dla tych z Państwa, którzy być może będą się tam wybierali. Chociaż dla mnie przejazd przez Magórę Małastowską to jest sama radość, szczerze mówiąc, i uwielbiam te serpentyny. Natomiast znam osoby, które za takimi atrakcjami nie przepadają. No ale dobrze, więc zjeżdżamy z Magóry Małastowskiej, dojeżdżamy właściwie do Gładyszowa, skręcamy w lewo, ile sobie dobrze przypominam, i za chwilę wjeżdżamy do Zdyni i tam mamy Watrę Łemkowską. No i co się tam będzie działo? Bo będzie się działo bardzo dużo, ale to nie jest tylko kolejny festiwal muzyczny.
2: Absolutnie nie. Tutaj mówimy o połączeniu wielu elementów i mówimy o muzyce, mówimy o sztuce, mówimy o warsztatach, mówimy o tej kulturze łemkowskiej, mówimy o Beskidzie Niskim, ale mówimy też przede wszystkim o ludziach, ale też o ludziach, którzy chcą udzielić pomocy, bo też wokół tego tak naprawdę jest cała idea festiwalu i stąd się to wzięło. Bo chodzi nam tutaj przede wszystkim o pomoc humanitarną. I tak jak wcześniej było wspomniane i całe szczęście wszędzie o tym mówimy, 100% profitu z biletów idzie na pomoc humanitarną Fundacji Humanosz, z którą współtworzymy ten festiwal.
0: No to nasuwa się pytanie, jakim cudem wytworzycie festiwal, skoro nie liczycie na żaden zwrot finansowy z tego festiwalu?
1: Tutaj udało nam się pozyskać sponsorów i osoby prywatne, które wspierają nasz festiwal, jak i pomoc gminy i okolic, którym również zależy na rozpromowaniu po prostu tego regionu.
0: Czyli na tej zasadzie, jak rozumiem, po prostu ten festiwal wolontariuszami stoi?
1: Wolontariuszami stoi, dokładnie.
0: Można jeszcze zostać wolontariuszem, gdyby ktoś
2: chciał? Jak najbardziej zapraszam. Dzisiaj zaczął się wolontariat, dokładnie się zaczyna. Ja jestem koordynatorką właśnie wolontariuszy na Pejzażu. Także jeżeli ktoś nadal byłby chętny dołączyć do nas i współtworzyć ten festiwal, zapraszam napisać na naszego maila. Wszystkie informacje znajdziecie na naszym Instagramie, na Pejzażu. I odpowiem od razu. Jak najbardziej, bo ja uważam, że nie ma chyba czasu, żeby było zbyt późno, żeby pomóc. Nawet tutaj.
0: Otóż to, Fundacja Humanosz to jest fundacja, która skupia się na pomaganiu ludziom w przeróżnych kryzysach. Nie zapytam, dlaczego właśnie ta fundacja, no bo już wiemy, dlaczego właśnie ta fundacja. Natomiast zastanawiam się, jak to było w takim razie z zapraszaniem artystów, no bo też macie bardzo bogaty line-up.
2: A dziękujemy.
1: Dziękujemy, tak. Tutaj ja byłam odpowiedzialna za line-up i no uruchomiłyśmy głównie swoją listę kontaktów.
2: To prawda.
1: Ponieważ jeździmy z Gdyni do Zdyni, a Gdynia normalnie stoi naprawdę
2: hip-hopem,
1: jazzem, elektroniką, no wioska artystów, jak to nazywam.
2: To prawda.
1: To zaczęłyśmy od tych naszych najbliższych i ci nasi najbliżsi polecili nam osoby, które mogłyby po prostu mieć podobne wartości i chęć wsparcia tego wydarzenia swoim udziałem. No i tak się wydarzyło. Część była również z Open Calli. Tych miejsc okazało się już być całkiem mało na Open Calli, dlatego też zapraszamy w przyszłym roku. Będzie ich więcej, będzie też więcej czasu, bo ja szczerze myślałam początkowo, że ten festiwal odbędzie się w przyszłym roku.
0: Ale nie wyszło.
1: Ale wyszło w tym, co jest, myślę... niesamowite, jak na to.
0: Jest to zaskakujące, bo zazwyczaj to jest tak, że jak się planuje festiwal, to się planuje go na przykład na rok 2026, ale wychodzi tak, że on dopiero będzie w 2027, a w waszym wypadku
2: na odwrót. Tak, my lubimy sobie tak czasem po prostu na opak, ale nie narzekamy. Nutka ekscytacji na co dzień.
0: No nie ma, że bez przygód. Dziewczyny zresztą tutaj też dotarły z pewnymi przygodami, ale dobrze, że dotarłyście. Więc z Gdyni do Zdyni to jest bardzo ładne hasło, bo to całą Polskę można tak zebrać i do tej Zdyni, tylko czy się pomieszczą w takim razie. Bo Zdynia nie jest aż taka duża.
1: Nie jest. Jak orientuję się, to naprawdę bookingi, jeśli chodzi o hotele na ten weekend, są już niemożliwe, ale będzie piękna pogoda i jest pole namiotowe, więc na pewno pomieścimy się na tym polu namiotowym. Mamy autokary podstawione pod Gorlice, bo to jest najbliższe miasto właśnie, do którego można...
0: Skomunikowane,
1: do którego właśnie można dotrzeć z reszty Polski.
2: No ja też uważam, że chyba nie ma lepszego sposobu, żeby uhonorować koniec lata niż kemping na festiwalu muzycznym.
0: I to jeszcze w górach.
2: Gdzie
0: ta przyroda, no jest właśnie jeszcze nietknięta, taka niezadeptana. Ja wiem, że Jędrzej Pasierski przede wszystkim jest takim promotorem Beskidu Niskiego, bo on tam osadza akcje swoich powieści. Natomiast Beskid Niski jest absolutnie przepiękny i uważam, że każdy, kto... w ogóle chcę mówić, że zna Polskę, to powinien ten Beskid Niski odwiedzić i doświadczyć tej gościnności tamtejszych ludzi. Po prostu. Tak? Po prostu. I mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie.
2: Jak najbardziej. Ja bardzo chętnie dołączę do klubu promotorów Beskidu Niskiego i mam nadzieję, że już mogę się za takową uważać.
1: No ja już doświadczyłam i naprawdę... oby coraz większy był ten festiwal co roku i żeby coraz więcej osób miało okazję.
0: No bo w tym roku jest pierwsza edycja, ale rozumiem, że już kolejne zaczynacie też planować.
1: Myślimy o tym.

0: co najbardziej poci oczy, jeżeli chodzi o ten festiwal.
1: Jedna rzecz, której zabrakło, to wymienienie artystów, którzy wezmą udział w festiwalu.
0: Oj, długo by bym...
1: Zacznę od Klawo.
0: Och, tak. No oczywiście, Tri-City Reprezent.
2: Jeden z pierwszych zespołów, które do nas dołączyły, do zespołu.
1: My znamy Klawo z anteny Radia Nowy Świat.
0: Klawo, bardzo, to Klawo.
2: Co
0: możemy powiedzieć, nie? Lubimy, słuchamy i będziemy promować do ostatniego tchu.
1: No ale poza tym Faustyna Maciejczuk, Kosma Król, Szklany Pogodyn i tak dalej, to jest wszystko no taka młoda muzyka, bym rzekła.
2: Tak.
0: Młoda, ale jednocześnie mam wrażenie, że gromadząca szerokie spektrum odbiorców. Mamy też tutaj bookingi, nie tylko właśnie tak scentralizowane na Trójmiasto, mamy też parę nazwisk z Poznania. Ja osobiście bardzo polecam udać się na koncert Azyl oraz DJ set Szczupakoli. Kto jeszcze nie słyszał, polecam jak najbardziej przysłuchać sobie. Ale właśnie, gdzie będziemy się poruszali pomiędzy hip-hopem, rapem, jazzem, ale właśnie też te warsztaty, które się tam pojawią. Maja będzie chociażby też prowadziła jeden z warsztatów.
2: Również.
0: Mam nadzieję, że jeszcze miejsce dla mnie będzie.
2: Na pewno.
0: Wiadomo, cieszę się popularnością.
1: Tylnym wejściem wejdziesz.
0: Tak, ale może się wydawać, że jest to faktycznie muzyka przede wszystkim skierowana do młodych, ale osobiście uważam, że muzyka nigdy nie ogranicza i muzyka nigdy się nie zamyka na dany przedział wiekowy.
1: Tak jest, więc warsztaty, poezja, dyskusje, muzyka, no i przede wszystkim przyroda Beskidu Niskiego, to wszystko czeka na Państwa na festiwalu Pejzaż od 18 do 20 września tego roku. Miało być w przyszłym, ale wyszło w tym, ale w przyszłym też wyjdzie. Organizatorki tego festiwalu, Maja Rogale i Julia Rufael, były gościniami Radia Nowy Świat. Bardzo serdecznie Wam dziękuję z Gdyni do Zdyni przez Warszawę.
0: Również
2: bardzo dziękujemy. Pozdrawiam.

Miles Sanko Just Passing Through. To mniej więcej tak jak ta audycja, bo ona już też przeleciała i właściwie dobiega końca. Na zegarze niecałe 3 minuty do godziny 14 zostały. Festiwal Pejzaż Państwu polecamy. Polecamy go Państwu uwadze od 18 do 20 września w Zdyni, to w Beskidzie Niskim. Maverick Saber na koniec. No Better. Grzegorz, Kajetan i Agnieszka. Życzymy Państwu miłej reszty dnia i do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od drona na polskiej plaży. W miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło bezzałogowca z Morza Bałtyckiego. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że wstępne oględziny wskazują, że mówimy o dronie rosyjskim. Zdaniem rzecznika dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych dron mógł przydryfować w okolice Jarosławca z wód międzynarodowych. Wiceminister Cezary Tomczyk zabrał głos.
2: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać i po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
1: Wczoraj z kolei Rosjanie dokonali ataków na obiekty blisko granicy polsko-ukraińskiej. Drony trafiły m.in. w stację benzynową i pociąg. Jest już reakcja Komisji Europejskiej. Wiceprzewodnicząca Kaja Kallas zabrała głos. Ma to na celu odstraszenie państw zachodnich od wspierania Ukrainy i od udawania się tam, by okazać poparcie. Taki był zamysł, to był wyraźny sygnał skierowany do świata zachodniego. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę i nie damy się zastraszyć, bo w przeciwnym razie Rosja osiągnie swój cel, którym jest podporządkowanie sobie Ukrainy, a nie jest to jej cel ostateczny, bo ten jest znacznie szerszy. Of Ukraine, and this is not their end goal. Their end goal is much more, so we have to stand firm on this. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Wojsko przekazało, że pożar wybuchł w jednym z remontowanych budynków. Budynek jest wyłączony z użytku. Nie było zarządzonej ewakuacji i jak przekazał rzecznik oddziału, nikomu nic się nie stało. A na koniec pogoda. W tym tygodniu czeka nas ostatni powiew lata. Jutro w wielu miejscach ponad 20 stopni, w środę z kolei nawet do 25. Na zachodzie w czwartek będzie trochę chłodniej, ale w piątek znowu ma się ocieplić po raz ostatni. Od weekendu temperatury będą już tylko spadać. W przyszłym tygodniu maksymalnie 18 stopni. Przypomnę, za tydzień w środę witamy astronomiczną jesień. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź kilka minut po godzinie 14. 14 dnia września 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie i Państwa zgromadzonych na fanpage'u radia i tych z Państwa, którzy zgromadzeni są na fanpage'u audycji. Pozdrawiam wszystkich jednakowo serdecznie. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyświat.online. Dziękując pięknie za korespondencję i za Państwa komentarze w czasie rzeczywistym. Rozpoczęliśmy naszą audycję od utworu numero Uno, a wykonał go Cordylas, a za chwilę posłuchamy utworu zatytułowanego Kabaty w wykonaniu Julity Zielińskiej. Wydaje mi się, że chyba dobrze odmieniłem. Posłuchajmy.

Dzieje się, drodzy Państwo, dzieje i w przestrzeni medialnej, i w przestrzeniach tak zwanych realnych, rzeczywistych. Państwo zapewne czytają, komentują, oglądają, niekiedy uczestniczą w różnych intensywnych wydarzeniach. Mnie się też przydarzają różne wydarzenia, ale te akurat, które ostatnio mnie się przydarzyły, nie były związane z podróżami koncertowymi. Tych było trochę mniej. Mieliśmy po 36 latach jakieś być może trochę dłuższe, zasłużone wolne dni, również wakacyjne, i to powinno się przekładać oczywiście na lepsze samopoczucie przed koncertową jesienią, bo każdemu jest potrzebny wypoczynek. Mnie oprócz wypoczynku przydarzyła się, jak co pół roku, przygoda w Zakopanem, w Domu Pracy Twórczej Halama, i jak co pół roku uczestniczę jako tak zwany wykładowca, albo raczej wolę nazwę prowadzący zajęcia z młodymi ludźmi na warsztatach, które mają nazwę Tekst Misja, i gorąco polecam wszystkim tym młodym ludziom, którzy chcieliby aplikować na kolejne edycje, a kolejna odbędzie się prawdopodobnie w marcu, 12 już zresztą. Wszyscy ci uczestnicy, którzy brali udział od kilku lat, ja jestem tam nie od samego początku, ale od kilku lat, i mogę powiedzieć, że wyjeżdżają niektórzy ze łzami w oczach, a niektórzy, czy większość z nich, zaopatrzona w dodatkową wiedzę na temat możliwości tworzenia tekstów piosenek, bo akurat te warsztaty dotyczą właśnie umiejętności pisania tekstów piosenek. Zajęcia prowadzą tak zwani trenerzy. Młodzi ludzie piszą piosenki dwa razy dziennie, oprócz tego mają też inne zajęcia, i ja każdorazowo wspominam pobyt tam bardzo, bardzo ciepło. Akurat tych ludzi młodych, którzy byli w tym roku, też bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę im wiele, wiele powodzenia, bo są naprawdę zdolni, mają różne kompetencje, nie tylko pisarskie, ale również producenckie, wokalne. Często związane jest to z umiejętnościami tworzenia teledysków, więc naprawdę można powiedzieć, że cała plejada omnibusów. No to teraz my posłuchajmy też kogoś młodego. Utwór zatytułowany Tęskno, a wykona go Magda Kuraś Quintet.

byli i w międzywojennym okresie polskiej rozrywki, polskiej piosenki znakomici tekściarze, również poeci pisali do kabaretów, do teksty, do piosenek, ale po wojnie również mieliśmy całą plejadę prześwietnych tekściarek i tekściarzy, a do tych prześwietnych również należy ktoś z tak zwanego młodszego pokolenia. Młodszego mówię dlatego, że najpierw miałem na myśli na przykład panią Osiecką, Czapińską, pana Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przyborę, a tutaj mówimy oczywiście o Spiętym, który znakomicie posługuje się słowem pisanym, jak i słowem śpiewanym czy recytowanym niekiedy. Kowalski własnego losu, Spięty, który dość często gości na antenie mojej audycji, bo lubię dobrze napisane teksty.

0: Taka piosenka, taka ballada.
1: Będąc już przy twórczości Wojciecha Młynarskiego i jego tekstów, których napisał ponad, podobno jak razem z tłumaczeniami, librettami i swoimi tekstami, podobno ponad 4000, ale mnie przyjdzie jednak w udziale uprzedzić, że nasza saga po 5 latach z panem Wojciechem prawdopodobnie na początku października dobiegnie końca. Miałem wielką przyjemność przedstawiania twórczości pana Wojciecha w różnych wykonaniach. Oczywiście również, czy przede wszystkim w wykonaniu samego pana Wojciecha, ale można powiedzieć, bo sam określał się jako tekściarz do wynajęcia i lubił tę pracę, obdarzył swoim talentem wiele wykonawczyń i wielu wykonawców. Po jego twórczość kilka lat temu sięgnął również Maciej Maleńczuk i z tejże płyty Maleńczuk śpiewa Młynarskiego utwór zatytułowany Tupnął książę. Posłuchajmy.

trząsł się kasztel i zaryczał w swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster. Ej, posłowie, ciut więcej inwencji. Czas zmurszałe odrzucać struktury, wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel.

To, co utrwalam, przelotne jest. To chwila jest, strzęp nieistotny. Wykopią słowa cienkie jak ości, oni o wargach soczystych jak miąższ. I tylko obraz im może zostanie, przeczucie wiatru i nocy i mgły. W ciemnym pokoju głupia dziewczyna loki jak brezent czarno-zielone. Może zobaczą ściśniętą dłoń, lichtarz przyssany do białej firany, wysoki płomień, żółtość i kurz, motyl popiołu wzlatujący w niebo. Tak z moim wierszem, tyle w nim trwania, tyle w nim światła, zielone, zielone. Ktoś chciał podpalić fundamenty światów, a teraz płacze, wyłamując dłonie.

0: Mam nadzieję, że była to dla Państwa niespodzianka w takiej przestrzeni jazzowej, często około jazzowej, a mianowicie suita zaduszna, część szósta w wykonaniu Stanisława Sojki i Tomasza Stańko. Staszek Sojka często opowiadał, że bardzo miał wielki szacunek dla swoich mistrzów z obszaru sceny jazzowej, polskiej i nie tylko polskiej, ale miał z nimi kontakt, a tu, jak się okazuje, wraz z Tomaszem Stańko zagrali dla nas suitę zaduszną. A przedtem posłuchaliśmy wiersza Stanisława Grochowiaka zatytułowanego To, co utrwalam. Za chwilę zaś posłuchamy Wojciecha Myrczka w utworze Jak Sinatra, w nawiasie Faceci z wczoraj.
1: Ja się w zabawie nie zatracę, chociaż się bawię nawet chętnie. Taki przeciętny ze mnie facet, ale przeciętny nieprzeciętnie. Włóczę się czasem po teatrach, mówią, że jestem nie dzisiejszy. Garnitur mam jak Frank Sinatra, tylko ten mój jest sporo lżejszy.

Dom i pracę, ja logistycznie nie dam rady. Biuro, przedszkole i pediatra. I swoje trzeba odstać w korku. Czyli podobnie jak Sinatra na Manhattanie w Nowym Jorku.

powinno się co jakiś czas sięgnąć do twórczości tego zespołu i do twórczości tych twórców, kompozytorów, na czele oczywiście z Grzegorzem Ciechowskim, ale przecież każdy z członków tego zespołu miał swój wkład w brzmienie i w etos, bo inaczej chyba tego nie można nazwać, etos zespołu Republika. I po różnych perypetiach, gdy powstał zespół Republika, potem Grzegorz Ciechowski poszedł swoją drogą z repertuarem Obywatel GC i w różnych innych odsłonach, również jako producent muzyczny ważnych i znanych polskich wykonawczyń i wykonawców, na powrót spotkał się ze swoimi kolegami z zespołu Republika. Pozdrawiam bardzo serdecznie tychże kolegów oraz mam przyjemność wielką wyemitowania wraz z naszą osobą realizującą program, pilnie strzygącą uchem, utwór zatytułowany Zapytaj mnie, czy cię kocham, Republika.

Co jakiś czas pojawia się w mojej audycji Aga Zarian, niezwykle utalentowana wokalistka, przemiła prywatnie osoba. Kiedyś przed, no już mogę powiedzieć, przed kilkoma laty albo może przed kilkunastoma miesiącami emitowaliśmy tutaj i nadawaliśmy utwór w jej wykonaniu. Pamiętasz, Była jesień, świetnie i bardzo ciekawie zaaranżowany. I Aga Zarian, no, w bardzo taki miękki, ciepły, ale sugestywny sposób zaśpiewała tę piosenkę zupełnie inaczej niż oryginał, a przecież oryginał należy do klasyki polskiej piosenki powojennej i jest nieustannie piosenką, która wzbudza wzruszenie, poruszenie, jest bardzo dobrze zrealizowaną opowieścią o tęsknocie, samotności oraz o przygodzie, która jest opisana w tejże piosence. Dziś Aga Zarian ze swojej płyty w utworze zatytułowanym O modlitwie.

Na zakończenie pierwszej godziny audycji bardzo popularny, o bardzo takim koloraturowym tenorze, można byłoby rzec, i pełnym napięcia, jednocześnie pasji, bo tak wykonywał swoje utwory Tadeusz Faliszewski. W utworze, który był wykonywany przed wojną przez wielu wykonawców, ale również do tego utworu sięgano bardzo często po wojnie, na czele oczywiście z Ewą Demarczyk, ale ten utwór miałem okazję zobaczyć, jak wykonuje go Kinga Price na Festiwalu Piosenki Aktorskiej na żywo, i byłem całkowicie pod wrażeniem, jak Kinga opowiedziała w przewrotny sposób, dodając swoją interpretację aktorską i ruchową. To nie była, w jej wykonaniu to nie była zawiedziona dziewczyna o złamanym sercu, tylko raczej, mam nadzieję, że Kinga się nie obrazi, wściekła czarownica, która jest zła na to, że sprawy nie poszły po jej myśli, i tak była zbudowana ta interpretacja piosenki zatytułowanej Rebeka. Bardzo serdecznie pozdrawiam Kingę. Mam nadzieję, że nie weźmie sobie do serca tej wściekłej czarownicy, bo przecież potrafi się wcielić w przeróżne postaci, a jest wielce uzdolnioną aktorką i przemiłym człowiekiem prywatnie. Rebeka, Tadeusz Faliszewski, a my słyszymy się kilka minut po godzinie 15:00.

ciebie pamięta z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w jej sklepiku zwykle tak pełni krzyku. Wszystko zamilkło, ona też. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do niej, ach, jaki żal ogromnie, że cię nie znała tego dnia. O ty wymarzony, o ty wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miastu

Tak sobie wyobraża Boże mój. Na rynku cały lód, a na nim błyszczy biały, weselny strój. O ty wymarzony.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. Jak mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, prawdopodobnie mówimy o dronie rosyjskim.
2: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały. Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem i omówić kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym. Do spotkania ma dojść za tydzień w Nowym Jorku, tak podała agencja Interfax Ukraina, powołując się na słowa Zełenskiego. To nic oficjalnego, spotkanie nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak wzywa do debaty ponad podziałami w sprawie polityki energetycznej, o kosztach transformacji, bezpieczeństwie dostaw i konkurencyjności polskiej gospodarki.
3: Brakuje mi po prostu uczciwej, otwartej dyskusji, w której ludzie o różnych poglądach spotykają się i wymieniają argumenty po to, żebyśmy ustalili coś, bez czego polityka energetyczna w naszym kraju będzie ciągłą szamotaniną. To znaczy, jaki jest prawdziwy plan działań, ile pieniędzy chcemy wydać na inwestycje i na które inwestycje i jakie cele rzeczywiście mamy osiągnąć, ale nie po to, żeby wykazywać się przed administracją z Brukseli czy innymi gremiami międzynarodowymi, tylko po to, żeby dostarczyć stabilne dostawy prądu.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 500 000 zł kary na Biedronkę. Firmy transportowe i osoby odpowiedzialne za zmowę na rynku pracy firmy miały nie zatrudniać kierowców od konkurencji, przez co pracownicy mieli ograniczoną możliwość zmiany pracy.
4: Przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne Biedronki ustalili między sobą, że nie będą konkurować o pracowników. To oznaczało, że nie będą zatrudniali kierowców z innych firm uczestniczących w zmowie. Kierowca, który pracował wcześniej w jednej z takich firm, musiał uzyskać zgodę swojego dotychczasowego pracodawcy na zmianę pracy. W przypadku jej braku nie mógł przez kilka miesięcy świadczyć pracy w danym centrum dla innej firmy. W efekcie zatrudnienie kierowcy przez konkurenta stawało się wręcz nieopłacalne.
1: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Zmowa trwała od 2017 do co najmniej 2024 roku. A na koniec jeszcze informacja, którą przekazało Muzeum Auschwitz. Nie żyje Jehuda Widawski, najstarszy ocalały z Holokaustu, mieszkający w Izraelu. Urodzony w Polsce w 1919 przez dekady poświęcał się ratowaniu żydowskich cmentarzy zniszczonych podczas II wojny światowej. Zmarł w wieku 107 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Dziękuję za wypowiedź.

never have nothing good.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15. 14 dnia września 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie wraz z osobą realizującą program. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyświat.online. Dziękując Państwu oczywiście za korespondencję. Jeśli w skrzynce mailowej zaistnieje korespondencja nadesłana, to ja oczywiście będę cytował Państwa słowa. Podałem adres mailowy, podałem pozdrowienia dla wszystkich patronek, patronków, słuchaczek, słuchaczy oraz kandydatek na patronki i kandydatów na patronów, bo tych nigdy za wiele. Nie tyle samych kandydatów, bo ich może być akurat cała masa, natomiast już samych patronek i patronków byłoby miło, gdyby przybywało. Rozpoczęliśmy od Jacka White'a i utworu Neighbors Blues, a za chwilę posłuchamy Como

Bardzo są miłe Państwa informacje zwrotne na temat różnorodności repertuarowej w mojej audycji, za co bardzo dziękuję. I co chwilę spotykam osoby w tak zwanym realu, nie tylko czytając korespondencję mailową oraz Państwa komentarze na fanpage'u audycji, co mogę powiedzieć, że te zwroty są bardzo, bardzo miłe i że te zdania, które padają na temat tego, że w tejże akurat audycji można usłyszeć utwory, których nie da się napotkać w innych stacjach radiowych, to z tego powodu jest bardzo miło. Jest mi bardzo miło, ale co najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Państwo cenią różnorodność, bo to, co w jednej audycji ma swój taki, a nie inny charakter, to w innej będzie miało charakter inny, a w innych radiach będzie miało również inny charakter. Państwo decydują, Państwo mają przycisk, Państwo mają gałkę do przesuwania skali, czy tej dawniej w odbiornikach radiowych była ta cudowna i magiczna, ten wskaźnik, który wędrował po nazwach miast na całym świecie i również to zielone oczko magiczne, które było na przednim panelu, zawsze robiło na mnie wrażenie i do dzisiaj robi na mnie wrażenie. Być może ktoś powinien w dalszym ciągu produkować takie odbiorniki, w których będzie to niezwykłe, magiczne, zielone, radiowe oko. A my już pędzimy do naszej playlisty i zapowiadamy Yard Act, podmiot wykonawczy, a utwór zatytułowany New Beginnings.

sięgając do skrzynki mailowej, otrzymałem bardzo pomocną korespondencję. W ubiegłym tygodniu emitowaliśmy utwór, którego nie byłem w stanie przeczytać, a nie chciałem urządzać kombinacji i udawać, że tytuł przeczytać potrafię, ale z pomocą przyszedł pan Hubert, za co bardzo, bardzo dziękuję, i ten utwór, którego nie mogłem zapowiedzieć z powodu nieznajomości alfabetu hebrajskiego, brzmi, tytuł to po hebrajsku Halaila, oznacza tej nocy lub po prostu noc. Pozdrawiam, Hubert. Bardzo, bardzo dziękuję za podanie pomocnej dłoni. Co tutaj jeszcze mamy? Jeszcze pan Andrzej Kulej napisał. Pan Andrzej, nawiązując do wypowiedzi pana redaktora, nie można zapominać, że piosenka jest dobra na wszystko. I co dalej mamy w mailu? Piosenka jest dobra na wszystko, zdanie proste, a jakże głębokie. Pozdrawiam pan i cały zespół oraz oczywiście wszystkich z TDS z Krzymowa Andrzej PS. Pierwszy raz było mi dane zobaczyć pana na żywo na dworcu PKP w Zielonej Górze. Zaczynałem pierwszą klasę w technikum elektronicznym, a pan stał na przystanku z futerałem na kontrabas. Możliwe, że z wkładem. Był 1992 rok. Zdaje się, w TVP chodziło wtedy Niepal. Jeszcze raz pozdrawiam. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Tak, to była przygoda, którą wspólnie wymyśliliśmy z Darkiem Pawelcem, realizatorem telewizyjnym i reżyserem, i scenarzystą z telewizji Kraków, z ośrodka krakowskiego. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby do piosenki Niepal nakręcić zupełnie absurdalny teledysk człowieka w prochowcu wędrującego po mieście z kontrabasem. Tam była wkładka kontrabasowa i ten być może teledysk jest gdzieś do obejrzenia. To było ponad 34 lata temu. Mam bardzo miłe wspomnienia z realizacji tego klipu, bo był to jeden z tych obrazków, które powodowały u mnie śmiech, ale śmiech nie kabaretowy, tylko śmiech spowodowany takim, a nie innym rozwojem wydarzeń na planie wideoklipu. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A przed nami Plant i Midori Jagger.

A jak nam się tutaj miło przydarzają piosenki nie tylko w języku angielskim, bo gościmy wykonawców w przeróżnych językach, to jeszcze pozwolę sobie, zanim zapowiem piosenkę, sięgnąć do korespondencji od pana Krzysztofa. Dzień dobry, bardzo lubię pańskie audycje. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Zna pan piosenkę Płomskiego Daj? Znam. Czy wie pan, że Kretschmar napisał też drugą część opowieści o tytule Weź? Śpiewała ją Teresa Tutinas. Jest to trudny do zdobycia utwór, ale zdobyłem go przy pomocy osobistej wykonawczyni piosenki. Czy byłby pan zainteresowany tą piosenką? Chyba, że pan ją ma. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za te informacje. Gdyby pan był łaskawy i przysłał mi jakiś plik muzyczny z utworem zatytułowanym Weź w wykonaniu pani Teresy Tutinas, wtedy w audycji zaprezentujemy w pierwszej godzinie te dwie piosenki, aby mieć rozeznanie co do pewnej różnicy wynikającej ze słów daj i weź. Bardzo, bardzo panu dziękuję za korespondencję i być może, jeżeli się uda, to oczekuję od pana przysłania tego pliku muzycznego. A co teraz mamy przed nami? Nigdy sama i Baron Haze.

Tak, to zupełnie niezwykłe, że istnieją nagrania i że są w czyimś posiadaniu. Piosenki, których, no nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał piosenkę zatytułowaną Weź jako odpowiedź do piosenki Daj, którą śpiewał pan Jerzy Połomski, ale to może być bardzo miła niespodzianka dla słuchaczek i słuchaczy, ale również dla mnie, bo to jest coś w rodzaju, no nazwałbym to rodzynka. Rodzynka jakiego? No, rodzynka muzycznego, piosenkowego. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny panu za informację o tym nagraniu. Przed nami już czeka Kalk ze swoim utworem zatytułowanym Im Strom.

Być może utwór, który Państwo za chwilę usłyszą, ma odniesienie w Państwa doświadczeniach wędrówek po Polsce i nie tylko, bo od pewnego momentu, a właściwie już od lat 90. namnożyło się w Polsce różnych tematycznych parków, wewnątrz których prezentuje się różne instalacje, ale zdaje się, że najwięcej tych parków dotyczy zwierząt pradawnych, czyli w skrócie, oczywiście mówiąc, w dalekim skrócie, dinozaurów. I ja sam, będąc tatą mniejszych jeszcze wtedy moich latorośli, odwiedzaliśmy takie miejsca. Zdarzało się, że te prehistoryczne postacie, czy kopie tychże postaci ruszały głowami, świeciły im oczy i wydawały z siebie różne dźwięki, budząc żywe zainteresowanie wśród tak zwanej małej gawiedzi, często przestraszonej zachowaniem tychże kopii wielkich, pradawnych zwierząt. Może nie idąc tym tropem, ale bardziej wynika to z tytułu piosenki, którą za chwilę Państwo usłyszą, dlatego poszedłem w tę stronę w zapowiedzi. Wes Parker i utwór zatytułowany Dinozaur Park.

czego słuchają nasi południowi sąsiedzi. Oczywiście, że ich zainteresowanie już dawno nie kończy się na pani Wondraczkowej czy na wielu innych wykonawcach, bardzo popularnych w swoim czasie, jak kiedyś śpiewał Johnny Cash. Byłem legendą w swoim czasie w jednej z piosenek i słusznie, że miał do tego taki dystans. Są legendy swojego czasu. Niektóre mają szansę na podtrzymywanie tej legendy i tak się również dzieje, ale być może pik popularności każdego z wykonawców jakoś dochodzi do tego szczytu, a potem szybko lub zwolna opada. Przed nami Ines Tromy i Bara Zmekowa i Daniel Herskedal.

wielce tajemnicza i o tajemniczym głosie jest ta wykonawczyni. Kiedyś u nas gościła, no długi czas, jakiś czas temu, ale to był długi czas i od tego, od tej chwili minęło naprawdę sporo tygodni. Ale wracam często do tej wykonawczyni, bo jest rzeczywiście bardzo intensywną wokalistką. Utwór zatytułowany Don't You Want Me, Michelle Ndegeocello i Cat Power. Posłuchajmy.

Cieszę się, że trafiłem na utwór o tym tytule, bo można odczytywać tenże tytuł również metaforycznie w stosunku do różnych dziedzin naszych ambicji, osiągania celów. A tytuł tej piosenki w wykonaniu Benjamina Clementina, Benjamin Clementine, brzmi Can't Always Be the Winner, Argentina. I gdybyśmy metaforycznie przekładali to zdanie na inne dziedziny, to rzeczywiście dobrze jest czasem nie być zwycięzcą i pogodzić się z tym, że nie zawsze tym zwycięzcą trzeba być. Benjamin Clementine.

Na zakończenie audycji, bo czas nagli, utwór dotyczący września. I nie będzie to piosenka po angielsku, nie będzie po francusku, nie będzie po norwesku, po fińsku, po węgiersku. Będzie to piosenka w języku czeskim w wykonaniu ugrupowania minus 123 minuty, a utwór jest zatytułowany po prostu Wrzesień, Zazi. Ja Państwa pozdrawiam na cały poniedziałek, na cały tydzień, aż do przyszłego poniedziałku, żeby nam ta dobra i pozytywna siła życiowa i pogoda ducha nie uciekła i nie rozpierzchła się po upływie tygodnia. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Never.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Marian Kmita został nowym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do końca kadencji będzie zastępował Radosława Piesiewicza, aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto. Nowego szefa wybrano na dzisiejszym posiedzeniu zarządu. Marian Kmita zabiera głos po ogłoszeniu decyzji. Posłuchajmy.
3: Ten stan rzeczy będzie trwał do końca kadencji, czyli co najmniej do kwietnia. Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Piesiewicza. I chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku.
2: Marian Kmita był jedynym kandydatem na stanowisko szefa PKOL-u. Przypomnę, wcześniej sąd odrzucił zażalenie Piesiewicza w sprawie aresztu, co oznacza, że były prezes nie opuści go wcześniej, o co wnioskował.
4: Sąd podzielił uzasadnienie sądu rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
2: Mówiła Justyna Grzesiak z Prokuratury Krajowej, a tak odniósł się do tego Jędrzej Kupczyński, obrońca Piesiewicza.
5: W dalszym ciągu, w naszej ocenie, niezasadne jest stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Radosława Piesiewicza. Na tę chwilę postanowienie o zastosowaniu aresztu jest prawomocne. Będziemy wracać do tej sprawy.
2: Teraz w serwisie informacja dla mieszkańców na północy i północnym zachodzie Polski. Ruszyły manewry wojskowe Czarny Obrońca 26. Mieszkańcy województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego mogą spotkać na swojej drodze kolumny sprzętu wojskowego. To tylko ćwiczenia, nie sygnał zagrożenia, uspokaja armia, apelując o niepublikowanie tras i zdjęć sprzętu w mediach społecznościowych. A na koniec Beskid Niski. Już w najbliższy weekend Zdynia stanie się miejscem spotkania młodych artystów i publiczności. Od 18 do 20 września odbędzie się tam pierwsza edycja festiwalu Pejzaż. W programie są m.in. koncerty, warsztaty, poezja i dyskusje. Festiwal ma też pomagać potrzebującym.
6: Tutaj mówimy o połączeniu wielu elementów i mówimy o muzyce, mówimy o sztuce, mówimy o warsztatach, mówimy o tej kulturze łemkowskiej, mówimy o Beskidzie Niskim, ale mówimy też przede wszystkim o ludziach, ale też o ludziach, którzy chcą udzielić pomocy, bo też wokół tego tak naprawdę jest cała idea festiwalu i stąd się to wzięło. Bo chodzi nam tutaj przede wszystkim o pomoc humanitarną. 100% profitu z biletów idzie na pomoc humanitarną Fundacji Humanosz, z którą współtworzymy ten festiwal.
2: Mówiła jedna z organizatorek, Julia Rufael. Podczas festiwalu będzie można usłyszeć m.in. Klawo, Faustynę Maciejczuk czy Kosmę Króla. Organizatorzy przygotowali też pole namiotowe, a z Gorlic do Zdyni będą kursować festiwalowe autokary. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: A to już 3 minuty po godzinie 16:00.
8: Nowy Świat po południu.
7: A to oznacza, że poniedziałek powoli oddajemy w ręce popołudnia, a przez najbliższe 3 godziny razem z Państwem będą Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, Grzegorz Moranowicz i Ksenia Maćczak. Sprawdzimy, co dziś naprawdę warto wiedzieć, czego warto posłuchać i przy czym na chwilę dłużej się zatrzymać. No to co, zaczynamy?

0: By Watercall na początek poniedziałkowego popołudniowego programu 6 minut po godzinie 16. No to z kwestii formalnych. Oczywiście przypominam, że można już do nas pisać. Popołudnie małpa Nowy Świat Online i zdaje się, że pan Marek jest pierwszy. Jeżeli chodzi o szybkość pisania, to jeszcze mogą państwo sprawdzić nasz numer telefonu 224-280-280, a dziś Franek Wójcicki będzie się wsłuchiwał w to, co mają państwo do powiedzenia nam także w takiej formie. No i oczywiście media społecznościowe też do państwa dyspozycji. Jesteśmy także na naszym fanpage'u radiowym, także można nas odnaleźć, można już komentować, wspierać nas podczas popołudniowego programu do godziny 19. A zaczniemy popołudnie od, tak, mają państwo rację, od tematu bezpieczeństwa. U wybrzeży Bałtyku w miejscowości Rusinowo wyłowiono najprawdopodobniej rosyjskiego drona wojskowego. To model Gerbera, który służy jako tani wabik do oszukiwania obrony przeciwlotniczej.
1: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego.
2: Rosjanie w tym momencie uczą się także naszej obrony przeciwlotniczej, uczą się naszych systemów.
3: Jeszcze jeden dron, niczego innego nie można się spodziewać niż kolejnych prowokacji.
0: A na ile jesteśmy przygotowani na testowanie czujności naszych systemów obronnych, o tym za chwilę będzie państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. A potem od wielkiej także polityki przejdziemy do bardzo codziennych relacji między ludźmi. Po 16.30 zastanowimy się, dlaczego jako społeczeństwo stajemy się coraz bardziej roszczeniowi?
4: Nie widzimy tego u siebie. No taką mamy skłonność społeczną, że chętniej przypisujemy te negatywne cechy otoczeniu. Z nami jest wszystko w porządku.
5: I myślę, że wcześniej czy później musi to skutkować normalnie pogorszeniem sprawności komunikacji werbalnej.
0: Gdzie podziała się zwykła wdzięczność i dlaczego bezinteresowna pomoc coraz częściej kończy się poczuciem, że to my jesteśmy komuś coś winni. Bo na przykład zamiast zwykłego dziękuję, coraz częściej pojawia się, a dowiezie pan za darmo na drugi koniec miasta, albo może dorzuci pani stówkę na paliwo, żeby mi się opłacało odebrać. Skąd nam się to bierze? O tym opowie państwu Olga Bobienko. A po 17 zostaniemy właściwie przy relacjach międzyludzkich, choć stawka będzie już nieco wyższa, większa, bo zapytamy, gdzie kończy się lojalność wobec kolegi, a zaczyna odpowiedzialność.
6: Trudno jest w firmie pozbyć się osoby, która jest kurą znoszącą złote jaja, bo przynosi super wyniki.
7: Istotnie częściej z tym problemem mierzą się kobiety i to one częściej są skłonne zgłaszać takie sytuacje.
0: Także Olga Bobienko przyjrzy się temu, dlaczego coraz więcej osób deklaruje gotowość zgłaszania nieprawidłowości w firmach. A chwilę później z mecenas Joanną Torbejacką porozmawiamy o tym, czy pracownik rzeczywiście powinien nieprawidłowości zgłaszać przełożonym, a kiedy może powiedzieć, nie chcę się w to mieszać, to nie moja sprawa. No bo czasem problem zaczyna się wtedy, kiedy prokurator uzna, że jednak była to pani lub pana sprawa. A po godzinie 18 zmienimy walutę tej dyskusji i to dosłownie zajrzymy do naszych portfeli.
8: Ja nawet spotkałam się z taką sytuacją, że ktoś mi powiedział, że proszę nie płacić blikiem, bo to jest za wolno, a ja mam tak dużą kolejkę, że potrzebujemy takich tych płatności kompletnie zbliżeniowych.
9: To mogą być pragmatyczne, oczywiście. Mogą być takie na wszelki wypadek, bo no właśnie, gdyby jakiś kryzys, trzeba mieć gotówkę, ale też mogą być te emocjonalne, czyli takiej miłości do fizycznego pieniądza. Po prostu niektórzy wręcz lubią głaskać, układać, patrzeć sobie na te pieniądze, które mają.
0: Kacper Badura sprawdził, dlaczego gotówka wciąż trzyma się mocno i czy rzeczywiście pomaga nam lepiej kontrolować wydatki. A później po 18.30 Anna Rogiecińska porozmawia z profesorem Robertem Mackiewiczem, psychologiem ekonomicznym z SWPS, o tym, czy płatności bezgotówkowe sprawiają, że pieniądze wydajemy łatwiej i czy technologia, która tak ułatwiła nam płacenie, może też nam pomóc nad wydatkami zapanować. 224-280-280, popołudnie małpa Nowy Świat Online i media społecznościowe. Do 19 polecamy się państwu.

0: Miley Sanko i 13 minut po godzinie 16. Widzę, że w naszej grupie patronackiej temat bezpieczeństwa się rozwija i bardzo dobrze, bo tematu bezpieczeństwa rozpoczynamy, a właściwie to od pilnych doniesień z Pomorza. Wojsko z wód Morza Bałtyckiego wyłowiło wojskowego drona najprawdopodobniej pochodzącego z Rosji. Maszynę w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo namierzyła Wojskowa Służba Hydrograficzna. Jak poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, zabezpieczony obiekt to najprawdopodobniej rosyjska Garbera. Tani dron Wabik, wykonany m.in. ze styropianu, którego zadaniem jest oszukiwanie obrony przeciwlotniczej. Dowództwo operacyjne uspokaja. Nasze radary nie wykryły w ostatnich dniach naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, co oznacza, że bezzałogowiec najpewniej przydryfował do nas z wód międzynarodowych. No, co nie zmienia faktu, że Rosja działa coraz bliżej i coraz agresywniej. No to połączmy się z Klaudiuszem Slezakiem. Klaudiuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Im dalej w te fale Bałtyku, tym więcej pytań, powiem ci. A propos tego drona, oczywiście, co to właściwie spadło i skąd on się wziął na tej plaży. No i właśnie tu pojawia się mnóstwo wątpliwości. Już ci mówię, Kseniu, dlaczego mnóstwo tych wątpliwości? Co to właściwie przydryfowało do nas i skąd się wzięło? No bo też umówmy się, że jeżeli przypłynął gdzieś właśnie z wód międzynarodowych, no to nasze systemy miały prawo go nie zlokalizować. Natomiast jeżeli przeleciał nad naszym terytorium, powiedzmy gdzieś z obwodu kaliningradzkiego, no to musiał na przykład lecieć nad Trójmiastem, żeby tam spaść. Ale są jeszcze inne wersje wydarzeń. Chociażby tutaj czytam wpisy generała brygady pilota Dariusza Wrońskiego, który wypowiada się w mediach społecznościowych, który pisze tak, tu będzie cytat. Powiem krótko i bez woalki. Jest to nowoczesny polski odrzutowy dron uderzeniowy dalekiego zasięgu, a nie bezzałogowiec rosyjski, jak podają media, na przykład TVP Info. Tu koniec cytatu z pana generała. Tylko na czym polega problem? Problem polega na tym, że jak oglądam zdjęcia, na które powołuje się minister Kosiniak-Kamysz, wicepremier, i te, które wkleił generał Dariusz Wroński, to one się jednak nieznacznie różnią. Tak jakby któreś z tych zdjęć było jednak przerobione przez sztuczną inteligencję. Chodzi dokładnie o oznaczenia na stateczniku tegoż drona, bo dodajmy, ten dron wygląda, no, nie wiem do czego go porównać, no jak taki mały, bezzałogowy samolot, to tak wygląda, to nie jest taki dron, jak sobie wyobrażamy do filmowania ze śmigłami, tylko taki właśnie dron, który przypomina, no tak laikowi po prostu, mały samolot. No i ma na tym stateczniku oznaczenia. Tylko że jak pokazywała całkiem niedawno jeszcze telewizja Polsat News na żywo, stamtąd właśnie z tej plaży, pokazywali na zbliżeniu, to napisy, te, które pokazywali na żywo, były żółte. Te, na które powołuje się generał, napisy są białe. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, pod innym kątem. Tu jest zdjęcie, tam jest kamera, która to z jakiejś odległości uchwyciła, więc też ten kolor można by jakoś wyjaśnić. To zdjęcie, na które powołuje się generał, mówiąc, że to polski dron, no wskazuje na polskie napisy, żadnej cyrylicy tu nie ma. Tam, w tamtych, na żywo, które widzieliśmy, no są one rozmazane i zamazane. Skąd mogłyby się wziąć polski? Pozostanę przez chwilę przy tej wersji wydarzeń. Tam jest niedaleko poligon. Teraz przez weekend i ostatnie dni były tam ćwiczenia, między innymi z użyciem polskich dronów także. To jest, mówię, na razie bardzo duże zamieszanie i co ważne w tej sprawie, Kseniu, chyba najważniejsze, to, że jest zamieszanie, to, że nie wiadomo do końca, które zdjęcia są prawdziwe, to też jest element tej całej wojny hybrydowej, czy jak różnie się taką wojnę nazywa. Takiej, że docierają do nas różne informacje. Są takie osoby, jak chociażby pan generał, które podważają te oficjalne kanały komunikacji, mówiąc, że to zupełnie coś innego. No i wszystkim nam trochę w związku z tym robi się mętlik w głowie. Co to tak naprawdę na tej plaży spadło? Mówię o tych wątpliwościach od początku, żeby też było wiadomo, z czym my się też, Kseniu, borykamy. Bo ja od 2-3 godzin próbuję znaleźć zdjęcia, próbuję znaleźć właśnie jakieś przekazy na żywo tam z tej plaży, żeby chociaż o coś się oprzeć w mojej relacji i powiedzieć, że to na pewno wypłynęło to, co podaje nam Władysław Kosiniak-Kamysz. Więc dla pełnej jasności mówię, że są wątpliwości, ale też najważniejsze dla mnie to opierać się na tych sprawdzonych źródłach. I na razie sprawdzonym źródłem jest Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko, a ci mówią, że wszystko po oględzinach. Mhm. Że wszystko wskazuje na to, że to właśnie ta Gerbera i że to ten dron z Rosji lecący, który jest, jak wspominałaś, wabikiem, wykonany ze styropianu, ze sklejki, co oczywiście tłumaczyłoby, dlaczego dryfował i dlaczego mogło go wyrzucić na plażę właśnie tam zachodnio-pomorskiem. Cezary Tomczyk, czyli wiceminister obrony narodowej, dzisiaj w Sejmie mówił tak.
2: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały. Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje. Jeżeli chodzi na przykład o ataki w cyber na nasze sieci wojskowe, zajmujemy jedno z pierwszych trzech miejsc na świecie. Jeżeli chodzi o obserwacje, drony obserwacyjne, to wszystko, co się dzieje. Tylko chciałbym Państwa też przestrzec i myślę, że to jest też ważne. Budujmy tę odporność, to znaczy tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać i po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
1: Więc podsumowując, Kseniu, ten konkretny wątek tego drona z plaży, tak go nazwijmy, wiele wskazuje na to, że te zdjęcia, które wskazują na jego polskie pochodzenie, zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Co, jak mówię, też jest elementem tej
0: tak,
1: wojny kognitywnej.
0: Tak, celowej rosyjskiej strategii, tak, presji psychologicznej, testowania być może też procedur na to.
1: Też przy okazji właśnie, bo to wszystko jest no, w tym jednym wielkim garnku, z którym się niestety mierzymy już od jakiegoś czasu i to się wszystko w tym garnku gotuje.
0: I weźmy też pod uwagę, Klaudiuszu, że to nie jest odosobniony przypadek, bo takich incydentów różnych mamy coraz więcej.
1: No właśnie, no. Bo przecież i o tym chciałem powiedzieć. Kilkadziesiąt godzin temu ataki no, kilkaset metrów od polskiej granicy, czyli przejście graniczne w Dorohusku. Prawdopodobne alarmy, to znaczy one były te alarmy, bo została ewakuowana załoga, ale miał być także atak na przejście w Hrebennem. Atak na, jak się dzisiaj już okazuje, nie na lokomotywę pociągu pasażerskiego, ale na skład stojący na bocznicy niedaleko tego pociągu pasażerskiego, który, dodajmy, jechał zaraz za tym, którym podróżowali dyplomaci, byli premierzy, no mocna delegacja z Unii Europejskiej, wracając właśnie z terytorium Ukrainy w stronę Polski. Więc to wszystko się wpisuje i też jeszcze jedną rzecz dodajmy. To był czwartek, kiedy premier Donald Tusk pojechał do Bratysławy. Tam było spotkanie Grupy Wyszehradzkiej takiego formatu, który się odnawia po pewnym czasie, po tym załamaniu i wszystkim, co się chociażby na Węgrzech działo, ale to na marginesie zupełnym. I zwróć uwagę, Kseniu, to był czwartek, kiedy premier mówił o tym, że dostał raport tajny CIA i ostrzegał przed możliwymi atakami. Zobacz, jak w ciągu kilkudziesięciu godzin też te ostrzeżenia się sprawdziły.
3: Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. I tak jak ja już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy i Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Podkreślam, to był czwartek, kiedy premier tak mówił, a pod kilkadziesiąt godzin później faktycznie do takich ataków na przejścia, czy w pobliże przejść granicznych przecież doszło. Co jest w tym raporcie tajnym? No pewnie się tego nie dowiemy. Oczywiście pojawiają się pytania, czy premier nie powinien chociażby szefom klubów, czy nie powinno być jakieś kolejne tajne posiedzenie Sejmu, albo chociażby Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
0: Mógłby prezydent właśnie zwołać.
1: Prezydenta. Mm-hmm. No to do wątku prezydenta jeszcze obiecuję przejdziemy i tego jego zachowania w tej sprawie. Na razie warto sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to wszystko Rosja robi. Piotr Strach, to jest poseł Polski 2050, ale członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, mówi tak.
4: Rosjanie w tym momencie uczą się także naszej obrony przeciwlotniczej, uczą się naszych systemów, naszych czasów reakcji, naszego promieniowania radarowego, naszych sygnatur, więc to jest coś, co jest praktykowane non-stop. Oczywiście wojsko o tym nie wszystko mówi, bo to są informacje także niejawne, służące naszemu bezpieczeństwu na przyszłość, ale tego typu zdarzenia na pewno mają miejsce.
5: A co oni się tego uczą?
4: Uczą się tego, jakie są nasze systemy, jak szybko reagujemy, jak szybko jesteśmy w stanie poderwać, jakich używamy radarów, jakiego sprzętu.
5: Ale po co?
4: No po to, aby być przygotowanym na ewentualną naszą reakcję. Oni to wojsko uczy się walczyć.
5: Bo to brzmi, jakby się uczyli, żeby nas zaatakować.
4: Na pewno, no do tego służy wojsko. Na pewno Federacja Rosyjska traktuje tak samo jak NATO. Traktuje Federację Rosyjską jako bezpośrednie zagrożenie. I to jest w dokumentach natowskich, że Rosję traktujemy jako potencjalnego wroga. Tak samo Rosja traktuje kraje natowskie. Zresztą często o tym wojskowi rosyjscy mówią, że szykują się na wojnę z Zachodem.
1: No i to jest pytanie też, jak ta wojna będzie wyglądała? Ewentualna, oczywiście podkreślam. Kiedy może nastąpić? A niektórzy twierdzą, że przecież ta wojna już jest, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy. Kiedyś Krzysztof Gawkowski, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, porównywał, że chociażby w infosferze, czyli w internecie także, to już nie jest kwestia tego, że te czołgi są za granicą, tylko one już dawno tę granicę przekroczyły i one po prostu tu na terytorium Polski są. Podkreślam to obrazowe pokazanie tego, co się w internecie dzieje. To też a propos tego zdjęcia, prawda? I tego drona, o którym mówiliśmy na początku. Tak ta sprawa wygląda. Wspomnieliśmy o roli prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych. Ja teraz jeszcze na wszelki wypadek sprawdziłem dosłownie parę sekund temu, czy przypadkiem nic nowego się nie pojawiło. Nie zauważyłem, żeby prezydent Karol Nawrocki albo jego kancelaria jakkolwiek do tego, co działo się zaraz za naszą granicą, albo co wydarzyło się na plaży,
0: Daj spokój, przecież dożynki były w weekend.
1: No dużo tutaj różnych rzeczy, ostatnie wpisy o G20, wspólne zdjęcia pana prezydenta, to sprzed 3 godzin w Pałacu Prezydenckim, wszystko jest. Odniesienia się do tego nie znalazłem. Paweł Szrot to jest polityk Prawa i Sprawiedliwości, a kiedyś w kancelarii prezydenta u Andrzeja Dudy mówi tak.
6: Premier bądź wicepremier Kosiniak-Kamysz powinni się zgłosić do pana prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o poważną rozmowę, dyskusję i ustalenie pewnych linii działań w tej sprawie. Pan prezydent Nawrocki z wielkimi sukcesami prowadzi aktywność względem polityki transatlantyckiej, sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i w zakresie takich relacji też jest kluczową osobą.
7: Są zarzuty, że prezydent milczy, że nic nie potępił tego ataku Rosjan w pobliżu polskiej granicy. Powinien to zrobić?
6: Prezydent dba o polskie bezpieczeństwo i z pewnością to robi. A jeśli komuś zależy, żeby po raz tysięczny jeszcze raz potępił prowokacyjne działania Rosji, myślę, że się tego doczeka.
0: To na serio było? Mhm. Mhm.
1: Ja dodam tylko, że teraz też przy okazji sprawdziłem, co w tym czasie pisze premier Donald Tusk sprzed 16:23, czyli 4 minuty temu. Będzie cytat z Donalda Tuska. Zwołałem dziś spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. Koniec cytatu. Jest zdjęcie z posiedzenia. Jest na nim pan premier, wicepremierzy Kosiniak-Kamysz, Sikorski, Kierwiński, Domański, Siemoniak, czyli szef służb i mundurowi, także rząd w tej sprawie, jak widać, No, na razie na naradach. Zobaczymy, jakie będą kolejne kroki rządu, czy będą jakieś decyzje w związku z tym, co się wydarzyło przez ostatnie kilkadziesiąt godzin i przy naszej granicy, i na naszym wybrzeżu.
0: Mhm, czyli Rosja próbuje nas zastraszyć, a w naszej polityce zamiast twardej jedności to, jakby to ładnie ująć, chaos komunikacyjny?
1: Umówmy się po staremu. Wina Tuska.
0: Wiesz co, nie mam dobrej puenty, bo nie wiem, w ogóle nie chcę przewidywać takiego scenariusza, który mógłby pomóc jednak naszym politykom w bardziej poważnym zachowaniu, takim stosownym do sytuacji. Oczywiście widzę też Państwa komentarze i być może to jest też odpowiedź Klaudiuszu, że troszkę się przyzwyczailiśmy już do działań hybrydowych i nie robi to na nas takiego wrażenia, albo robi na nas wrażenie mniejsze. To między innymi komentarz pana Piotra, no i może na niektórych politykach z panem prezydentem włącznie. To postawmy kropkę.
1: To ja dodam tylko jeszcze jedno, że bardzo mocno badany jest jeden wątek. Pamiętasz rakietę, która spadła w lipcu na terenie Lubelszczyzny, tak traf polu spadła i duży lej zrobiła. Bardzo mocno przez wojsko jest badany wątek, że ona była intencjonalnie jednak wystrzelona na terytorium Polski, a nie była to zbłąkana gdzieś rakieta, która miała spaść na terytorium Ukrainy.
0: No to chyba lepiej, żebyśmy jednak do pewnych działań nie przyzwyczajali się za bardzo. Klaudiusz Slezak, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Klaudiuszu. 16:29, a to oznacza, że za chwilę zajrzymy do prognozy pogody, a będzie się działo, to już mogę Państwu powiedzieć, ujawnić, w którą stronę będzie się działo i w jedną, i w drugą, także dla każdego coś dobrego, przynajmniej w prognozie pogody.

0: 16.32 to w kontekście jeszcze oczywiście relacji Klaudiusza pan Piotr napisał, a ja będę bronił prezydenta, bardzo nie lubię uprawiania polityki na Twitterach i przerzucania się, kto głośniej potępił albo kto bardziej się zaangażował. Ależ panie Piotrze, chyba nikt z nas tego od prezydenta nie oczekuje, ale po czynach go poznamy.
1: Pogoda.
0: Albo ich braku. Właśnie. Za oknami poniedziałkowy klasyk. Niebo w większości kraju spowite jest chmurami, ale mamy też dobre wieści. Jeśli słuchają nas Państwo na zachodzie, to zaczyna się przejaśniać. Jeśli chodzi o temperaturę, to na termometrach dziś od 17 do 20 stopni. Najbardziej kurtki i parasole przydadzą się teraz na Suwalszczyźnie. To tradycyjnie najchłodniejszy punkt na naszej mapie. Z kolei najcieplejszym i najbardziej suchym regionem jest dzisiaj Podkarpacie. Wreszcie na Podkarpaciu, wreszcie kraju wciąż może chwilami pokropić, więc wyjeżdżając z pracy, jadąc do domu, lepiej przy sobie mieć parasol. Proszę o nim nie zapomnieć. A jeśli chodzi o jutro, to czeka nas znacznie więcej słońca. Temperatura podskoczy do 22 stopni. Deszcz odpuści niemal wszędzie. Pokropić może jedynie na Podkarpaciu. A w środę proszę się szykować na absolutny powiew lata. Na południu kraju termometry mogą wskazywać nawet do 27 stopni. W centrum ma być solidne 24, a nieco chłodniej, bo około 20 stopni ma być na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie. Niestety za to ciepło zapłacimy dynamiczną pogodą, bo na zachód Polski wrócą przelotne opady i burze. A w kolejnych dniach temperatura mocno w dół, ale w szczegółach opowiem Państwu w kolejnym serwisie pogodowym.

Luther Vandross i 16:38. To jeszcze komentarz pana Marka, który napisał, że przypuszcza, że gdyby naprawdę rozpoczęła się wojna w naszym kraju, choć miejmy nadzieję, panie Marku, że to się nigdy nie wydarzy, to nasza klasa polityczna nie stanęłaby na wysokości zadania i nie wzięłaby przykładu z ukraińskiego prezydenta, tylko uciekła jak za drugiej RP. Polecam książkę o polskiej klasie, która rządziła w drugiej RP pod tytułem Wyspa Węży, autorstwa Małgorzaty Szejnert. To polecajka od pana Marka, a ja przypominam państwu nasz numer telefonu 224-280-280. Franek Wójcicki dziś przy naszym telefonie czuwa, a ja będę czuwać do 19 przy naszej poczcie. Popołudnie małpa Nowy Świat Online. Widzę, że tematy płatności się pojawiają i wrócimy oczywiście do tego tematu, także proszę pisać po godzinie 18, czyli w trzeciej godzinie naszego popołudniowego spotkania, a już za chwilę pomówimy o tym, jak pomagać, żeby nie czuć się winnym. No i być może państwo się zdziwią, skąd ten temat się pojawia, bo pewnie każdy z nas czasem chce pomóc, oddać coś za darmo, podwieźć, pożyczyć, zrobić przysługę. I wtedy zamiast zwykłego dziękuję, zaczyna się lista życzeń. A dowiezie pan, a może pan dopłaci, a skoro już pani pomaga, to może zrobi to pani raz jeszcze. No i tu pojawia się pytanie, kiedy zwykła prośba zamienia się w roszczenie? Czy naprawdę coraz trudniej przychodzi nam wdzięczność, czy może po prostu przyzwyczailiśmy się, że skoro można coś dostać, to właściwie za każdym razem coraz więcej? Czy tak nie jest? Za chwilę Olga Bobienko sprawdzi, skąd bierze się to poczucie, że cudza życzliwość to wręcz obowiązek.

0: A to ma nam i 16.43. Darmowe ogłoszenie, sąsiedzka przysługa, pomoc przy przeprowadzce. Coraz częściej za prostym gestem pojawia się lista dodatkowych oczekiwań. Ktoś coś oddaje, ale najlepiej z dowozem, z wyniesieniem, no i z zwrotem kosztów paliwa, rzecz jasna. Ktoś pomaga, ale druga strona szybko zaczyna traktować tę pomoc jak usługę, za którą coś jej się należy. To nie znaczy, że każda prośba jest roszczeniem. Problem zaczyna się wtedy, gdy wdzięczność zastępuje przekonanie, że pomoc po prostu nam się należy. O czym więcej opowie Państwu Olga Bobienko, która jest razem z nami. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie to się nie rozstajemy prawie.
1: Tak, to prawda.
0: Poza niedzielą.
1: Jeden dzień przerwy. Tutaj tak, ja przejrzałam media społecznościowe. Oprócz mediów społecznościowych można przejrzeć najróżniejsze strony sprzedażowe, około sprzedażowe. Oddam za darmo. Takie ogłoszenie dzisiaj to potrafi właściwie uruchomić właśnie, tak jak powiedziałaś, nie wdzięczność, ale negocjacje.
0: To ja tylko szybciutko wejdę ci w słowo, bo mnie naprawdę zastanowiło jedno ogłoszenie. Ktoś się przeprowadzał, miał do oddania kuchenne meble, bardzo ładne, niezniszczone, ładnie wszystko opisane, wymiary, ile i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście pomyślałam sobie, no jak komuś będą pasować, to w sumie dlaczego nie? No i co w komentarzach? Czy ktoś je rozbierze na części pierwsze, przywiezie i złoży. Mm-hmm. To wszystko za darmo oczywiście.
1: Oczywiście, że tak. I to właśnie mówi o nas nawet więcej niż o tym, jak korzystamy z internetowych ogłoszeń. Chociaż to, jak korzystamy z internetowych ogłoszeń, to też można by było na kolejną rozmowę, myślę, że nawet godzinną, przygotować. No ale coraz częściej podchodzimy do takiej relacji trochę jak do transakcji, bo liczy nam się tu wygoda, oszczędność czasu i to, co zyskamy, ale nie jako osoba, no właśnie, sprzedająca na przykład, albo oddająca za darmo, no bo to od tego wychodzimy. Coraz częściej już nawet słyszymy te głosy, że nie chcę tego oddawać za darmo, albo gdziekolwiek udostępniać tę informację o tym, że mam do oddania jakąś rzecz za darmo, bo
0: natychmiast tworzy się problem.
1: Dokładnie. I to, na czym polega też ten problem, to jakkolwiek to brzmi w kontekście wielu tych żartów internetowych, memów czy różnych tytułów stronek także, na których się między innymi takie ogłoszenia pojawiają, czyli dej, mam chorą córkę, to jest owszem żart, ale to nie do końca jest żart, bo myślę, że wszyscy widzieliśmy tego typu ogłoszenia, gdzie nawet jeżeli ktoś coś sprzedaje, to ktoś odpowiada, że mam trudną sytuację i w większości niestety to nie jest poparte niczym. No więc tak naprawdę ta prośba już nie jest prośbą, tylko jest typowym roszczeniem. Więc ja zapytałam Państwa o to, czy w ogóle to wystawianie ogłoszeń, a już tym bardziej za darmo w internecie, to jest coś, co Państwo lubią i chcą Państwo się komunikować, między innymi tekstowo, czy jednak może lepiej jest po prostu szybko zadzwonić?
2: Zdecydowanie lubię. Szczerze mówiąc, to nie lubię pisać właśnie. Wolę zadzwonić i szybko obgadać sprawę.
3: O, ja jestem bardzo złym przykładem, bo niestety mam ADHD.
4: Nie da się.
5: Ja nie mam zdania na ten temat.
6: Stresuje mnie to. Zaczynam z kimś rozmawiać, to po prostu się poruszam. To chyba mówi samo za siebie. Taki jakiś czynnik stresogenny.
1: Bo to, jak korzystamy z tych internetowych ogłoszeń, to właśnie pokazuje to, że pomoc przestaje być gestem, a staje się usługą, którą ktoś może ocenić, porównać i rozliczyć. I właśnie między innymi dlatego to jest coraz częściej przez młodych ludzi, także chociażby w mediach społecznościowych, opisywane jako bardzo, bardzo stresująca sytuacja. Ludzie wolą wynieść coś na, przynajmniej na tyle, na ile przejrzałam wpisy pod niektórymi postami, wolą wynieść coś na śmietnik, zostawić pod śmietnikiem, aniżeli wystawić albo poinformować na jakiejś grupce. Oczywiście takie grupki też są, jak uwaga, śmieciarka jedzie, tam te możliwości gdzieś odłowienia pewnych rzeczy jak najbardziej się pojawiają. Tylko, że to, że nawet jeśli za taką usługę, za tę rzecz nie płacimy, to wychodzi na to, że oczekujemy, że ta rzecz będzie dopasowana do naszych potrzeb, czyli trochę
0: mówiąc
1: tak jak...
0: krótko, wolimy wynieść na śmietnik, niż wystawić coś za 100, 200 czy 300 zł, żeby nie poczuć się winnymi, że jesteśmy pazerni, że przecież moglibyśmy to oddać, a jednak chcemy za to jakieś pieniądze. Tak jakby nam to, nie wiem, z nieba spadło.
1: A nawet bym powiedziała, że bliżej jest nam w tę stronę, że większym problemem czasami jest oddanie komuś czegoś za darmo i cała ta komunikacja, którą trzeba wykonać i przejść, przez którą trzeba przejść, wystawiając tego typu rzecz. I to jest trochę też analogiczne i bardzo mi się to spodobało, bo podobny sposób myślenia, ja o to pytałam psychologa transportu Wojciecha Korchuta, że podobny sposób myślenia jak w internecie w odniesieniu do pewnych rzeczy za darmo i do tego, jak do tego podchodzimy, no to jako kierowcy też coraz częściej zachowujemy się tak, jakbyśmy wszyscy byli w nieustannym wyścigu o własną wygodę.
4: To jest w myśl zasady, ja nie wiem, to chyba oni. To jest takie powszechne stwierdzenie na pytanie, kto zawinił. Nie widzimy tego u siebie. No taką mamy skłonność społeczną, że chętniej przypisujemy te negatywne cechy otoczeniu. Z nami jest wszystko w porządku. Ale to znowu te osoby, które no, mają jakąś niską samoświadomość i gdzieś tam nie pracują nad sobą.
1: No i oczywiście na drodze dobrze widać to, jak ta uprzejmość przegrywa z przekonaniem, że to inni powinni się do nas dostosować. I to samo jest, pojawia się w tych ogłoszeniach i też opisach tych ogłoszeń w internecie. Tyle, że ten problem nie dotyczy wyłącznie charakteru czy wychowania, no bo zmienia się sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy i dlatego też te roszczenia, które się pojawiają przy ogłoszeniach w internecie, no właśnie wyglądają trochę tak, a nie inaczej. Czyli nie dość, że nie pojawi się na końcu znak zapytania, tylko będzie: przywiezie pan?
0: Dołoży pan?
1: Ja nawet chyba delikatnie
0: pan na paliwo?
1: Postawiłam tu na koniec ten znak zapytania, a raczej go nie ma po prostu, bo zamiast coś wyjaśnić, to piszemy to jak i co. Da nie, się wiesz, taniej, co a jak się... za darmo, to,
0: Olu, ja
1: to co z tym jest nie tak?
0: Ja pójdę bardziej skrajnie, bo też to widzę i też to czytam. To jest wręcz warunek. Jeżeli zapłaci pan za paliwo albo pokryje pan koszty transportu, to
1: ja przejadę i odbiorę. Mhm.
0: A jeżeli nie, to sobie radź z tym. Bo nie wiem, mam wrażenie, że ludzie to odczytują, że to jest twój kłopot, tak? Ty się chcesz tego pozbyć, więc dopłać mi za to, że ja sobie to wezmę.
1: I jeżeli już trafiamy na kilkanaście takich wiadomości, to stąd się też bierze to zmęczenie tym, że my tylko może nawet chcemy komuś pomóc, nie chcemy tego wyrzucać, nie chcemy za to pieniądze. To jest dobra rzecz, warta zabrania, ale... jeżeli ja jeszcze muszę dodatkowo wykonać pracę, no to na tym rzeczywiście polega cały problem, bo to nie oznacza, że my przestaliśmy pomagać, bo badania CBOS-u pokazują, że większość Polaków nadal uważa, że trzeba być wrażliwym na potrzeby innych i gotowym do pomocy. I wielu z nas ma za sobą taką dobrowolną, nieodpłatną pracę na rzecz innych, ale jednocześnie deklarujemy ostrożność wobec innych ludzi. Więc

0: skrótowości, do posługiwania się pewnymi obrazkami, grafikami, które mają wyrazić całkiem złożone myśli i odczucia, jest od pewnego czasu coraz wyraźniejsza w młodych pokoleniach i myślę, że wcześniej czy później musi to skutkować normalnie pogorszeniem sprawności komunikacji werbalnej.
1: Bo to też warto pamiętać, że nie zawsze żyliśmy w świecie, w którym wszystko można było kupić, bo kiedyś ta pomoc sąsiedzka była częścią codzienności, więc nawet to ta chęć oddania czegoś za darmo, przekazania dalej, nadania drugiego życia, bo to też jest kwestia ekologii i tego, jak dbamy o rzeczy, które mamy. No, nie każda przysługa kiedyś była wyceniana i nie każda przysługa powinna być teraz wyceniana oczywiście, ale to nie znaczy, że dawniej też wszyscy byli bardziej bezinteresowni. Po prostu teraz mamy tego nasilenie i możemy, może nie nasilenie, tylko internet sprawia, że mamy to wszystko w jednym miejscu i widzimy w takiej skondensowanej formie. Mogą to być po prostu przypadki, wiesz, ale trafiają nam się za darmo, za dobre chęci.
2: Ja teraz pomyślałam o czymś, być może Państwa rozbawię i Ciebie przy okazji, a może to jest taki trend na bycie eko, czyli mówiąc krótko, kupiłeś sobie meble, to je użytkuj

0: trudno jest z tego wyjść.
1: I gdyby pomyśleli państwo, że za darmo to jest uczciwa cena, to absolutnie
0: to zawsze może być za drogo.
1: To zawsze może być za drogo i trzeba jeszcze do tego dopłacić.
0: I właśnie na tym, to jeszcze raz ja pozwolę sobie na taką analogię na drodze, bo to zwykłe dziękuję wcale nie musi oznaczać naiwności, ale my bardzo, bardzo lubimy, kiedy to zwykłe dziękuję się pojawia.
2: W zasadzie sytuacja na drodze to jest znakomita sytuacja do poprawienia sobie samopoczucia i jakby załatwienia pewnej pokuty za niegodziwość takiego dnia codziennego. Czyli sytuacja na drodze dostarcza nam możliwości odkupienia pewnych nieprzyjaznych gestów wobec w ogóle ludzi. A zatem często jak ustępujemy miejsca komuś i ten ktoś nam podziękuje, czy uśmiechnie się, czy chociażby wykona jakiś gest, to my się czujemy wtedy fajnie. Mamy takie poczucie, że jesteśmy fajnymi ludźmi, że ktoś nas docenił.
0: Dlatego ja jeszcze podkreślę, że to zwykłe dziękuję nie musi oznaczać naiwności i to, że się na coś zgadzamy i że coś oddamy za darmo, to nie jest naiwność. To nie rezygnujemy z własnych granic, nie musimy pytać o koszty, czy godzić się na taką każdą prośbę. No, oznacza po prostu, że też zauważamy drugiego człowieka, ale jeżeli czegoś nie potrzebujemy, to wcale nie musimy być wszędzie.
1: Albo przynajmniej
0: i w każdej dyskusji
1: zostawiać
0: na temat.
1: Ślad, że jesteśmy wszędzie i wszystko musimy absolutnie skomentować, nawet jeżeli nie jesteśmy danym produktem zainteresowani. I tu pojawia się komentarz pana Huberta i potwierdzenie, a właściwie to takie powiedzenie, bądź dobry, a kara cię nie ominie. Prawda, że ładne? Pomogli państwo komuś, a potem pomyśleli nigdy więcej, gdzie według państwa kończy się zwykła potrzeba, a zaczyna roszczeniowość. O tym przez chwil kilka jeszcze możemy porozmawiać. 224-280-280, popołudnie małpa Nowy Świat Online. Olga Bobienko, bardzo ci dziękuję, chociaż się nie żegnamy, bo spotkamy się w drugiej godzinie.
0: Tak jest.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Antoni Macierewicz będzie odpowiadał przed sądem za atak na polskich policjantów. Sprawę kieruje do sądu szef MSWiA Marcin Kierwiński, a chodzi o incydent sprzed budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł PiS usiłował wejść do niego, mimo iż był on odgrodzony przez policję. Macierewicz wymachiwał przed nosem funkcjonariuszy swoją legitymacją poselską, straszył ich, pouczał i dotykał ich mundurów.
3: Ja mam prawo zgodnie z ustawą wejść jako poseł, a pan mnie zatrzymuje. Ja nie mam zamiaru się z panem bić, jak pan się domyśla.
2: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zdecydował o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Macierewicza. Dość tego, musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów, napisał Kierwiński w serwisie X. Trzech bardzo młodych mężczyzn zginęło w tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Na drodze wojewódzkiej numer 308 w Białej Wsi pod Grodziskiem Wielkopolskim osobowe BMW zderzyło się z autobusem. Wszystkie śmiertelne ofiary to mężczyźni z BMW w wieku od 19 do 20 lat. Żadnemu z pasażerów autobusu nic się nie stało. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 19-letni kierowca osobówki nie dostosował prędkości do warunków. Stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do wypadku. Okoliczności zdarzenia badają policjanci pod nadzorem prokuratury. Młodzi ludzie będą mieli szansę na realizację marzeń o podróżach, koleją i to bezpłatnie. Ministerstwo Infrastruktury oraz Federalne Ministerstwo Transportu Niemiec uruchamiają polsko-niemiecki bilet przyjaźni. W ramach inicjatywy oba kraje udostępnią po 30 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych dla osób w wieku od 18 do 27 lat. Umożliwią one podróżowanie koleją po sąsiednim kraju oraz przejazd z miejsca zamieszkania do granicy i z powrotem. W Polsce bilety będą przyznawane na podstawie wyników konkursu wiedzy o Polsce, Niemczech i kolei. Udział w konkursie polega na przystąpieniu do internetowego quizu wielokrotnego wyboru. Nagrody otrzymają osoby z najwyższymi wynikami. Zgłoszenia będzie można składać od 15 września za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem biletprzyjaźni.pl. A już w najbliższą sobotę w Strzeniówce pod Warszawą odbędzie się druga edycja wydarzenia pod nazwą Las Młochowski Biega. Jak mówił nam jeden z organizatorów, Krzysztof Wykręt, to propozycja zupełnie inna niż typowe zawody.
4: Są biegi między budynkami, samochodami i ulicami, ale czasem warto zamienić asfalt na leśną ścieżkę, klaksony na szum drzew, a centrum miasta na kilka godzin bliżej natury. 19 września czekają biegi na 5 i 10 km, Nordic Walking, bieg na orientację, starty dla dzieci, Las Młochowski Biega. Rusz z nami do lasu.
2: Radio Nowy Świat jest patronem wydarzenia, które ma także wymiar charytatywny. Część dochodu z pakietów startowych trafi do Humanosh Emergency Medical Team, specjalistycznej grupy ratowniczej niosącej pomoc w regionach dotkniętych katastrofami naturalnymi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Bilet przyjaźni. Trzeba przyznać, że bardzo ciekawa inicjatywa.
2: Fajna. Ja w tym wieku jeździłem autostopem.
5: Szkoda, że nie kwalifikujemy się już wiekowo.
2: Szkoda.
6: Nowy Świat po południu.
5: 3 minuty po godzinie 17, no to oficjalnie czas start druga godzina popołudniowego programu w składzie cały czas niezmienionym. Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Grabiega, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No to dziś posłuchamy Kasi Kowalskiej.

0: Wystarczy słów i Kasia Kowalska, 7 minut po 17, a przed godziną 17 pytałam Państwa, czy kiedyś pomogli Państwo komuś, a potem pomyśleli nigdy więcej. I zatelefonował do nas słuchacz.
1: Kilka lat temu miałem koleżankę, która miała problemy zdrowotne. I w związku z tym, że miałem dosyć dobrze wyrobione relacje z pewnym specjalistą, miałem jego numer prywatny jako taką wersję atomową, gdyby coś się działo poważnego. To był akurat kardiolog. No i słyszawszy, że ta koleżanka ma problemy właśnie z sercem, zadzwoniłem i po prostu jeden raz do tej osoby, czyli do lekarza, uruchomiłem po znajomości, żeby się ta osoba dostała. Co się potem okazało? Byłem traktowany, ona chciałaby traktować mnie jako po prostu recepcję, przez którą można się dostawać do lekarza.
0: Czyli ten telefon potwierdza wcześniejsze słowa pana Huberta, bądź dobry, a kara cię nie ominie, ale mam nadzieję, że nie w każdym przypadku. Bo pomoc jest, proszę Państwa, prezentem, a nie abonamentem i warto naprawdę o tym pamiętać i może czasem warto zacząć jednak od najprostszego słowa. Po prostu dziękuję.

0: nie zawsze jest tak, że chcemy kogoś wykorzystać, ale czasem spróbujemy komu szkodzi powiedzieć nie. Jak chcemy coś uzyskać, jakąś dodatkową usługę, to zawsze można spytać. Dlaczego nie zapytać? Ja mam zasadę, którą wpajam też dzieciom wpajałem i mówię, zapytajcie, najwyżej usłyszycie nie i nic się z tego złego nie stanie. Nie wymagajcie, ale można zapytać.
1: No właśnie, ale zapytać, a rządzić to zupełnie dwie różne kwestie i też warto o tym pamiętać. 224-280-280 i jeszcze jeden głos słuchacza.
2: Zaprzyjaźniłem się z facetem, który prowadzi rodzinny dom dziecka. Jeśli mam coś do oddania, kontaktuję się z facetem, pytam, czy potrzebuję w tym momencie takie, a takie coś, bo mam coś takiego dostępnego. Umawiam się z nim na konkretny termin, jeśli coś potrzebuje, na coś reflektuje, odbiera to ode mnie. Bardzo rzadko odmawia i mówi nie. Prędzej robi w ten sposób, że mówi, wie pan co, teraz nie potrzebuję, ale ja znam jeszcze kilka innych rodzinnych domów dziecka i mówi, współpracujemy ze sobą. I w ten sposób ja pozbywam się pewnego dla mnie problemu, ale jestem też zadowolony z tego, że mogę w ten sposób komuś pomóc, nie stwarzając też dla niego problemu.
1: No i to jest chyba idealny przykład dobrej współpracy. A wczytując się jeszcze w Państwa komentarze, gdzie leży granica między potrzebą a roszczeniowością, piszą Państwo, że w szacunku do granic i właściwie możliwości innych ludzi. No i nie sposób się z tym nie zgodzić.
3: Nowy świat po południu.
1: No to skoro już wiemy, gdzie jest granica między zwykłą prośbą a roszczeniem, to pędzimy dalej, chociaż w tej godzinie przy granicach zostaniemy, tylko tym razem dużo trudniejszych, bo kiedy widzimy coś nieuczciwego, pytanie brzmi już nie, czy ktoś przesadza, ale czy ja mam obowiązek zareagować.
4: Trudno jest w firmie pozbyć się osoby, która jest kurą znoszącą złote jaja, bo przynosi super wyniki.
5: Istotnie częściej z tym problemem mierzą się kobiety i to one częściej są skłonne zgłaszać takie sytuacje.
1: 43% badanych deklaruje, że zgłosiłaby przełożonemu kolegę, na przykład, który przyjmuje łapówki. To wyraźnie więcej niż jeszcze kilka lat temu, ale co ciekawe, wielu z nas nadal uzależnia decyzje od sytuacji, od emocji, no i własnego systemu wartości. Czyli wiemy, że coś nie jest w porządku, ale nie zawsze wiemy, czy powinniśmy być tymi, którzy to zgłoszą. No to za chwilę Olga Bobienko sprawdzi, gdzie dziś przebiega granica między sygnalistą a donosicielem. A później z mecenas Joanną Torbejacko porozmawiamy o tym, kiedy pracownik powinien reagować, jakie nieprawidłowości zgłaszać i czy czasem może powiedzieć, to nie moja sprawa i nie chcę się w to mieszać. A jeżeli może, to właśnie w jakich sytuacjach?

0: 19 minut po godzinie 17. Być może będzie jeszcze okazja, żeby wrócić do pomagania, bo nasz telefon się rozdzwonił, ale na razie muszą nam Państwo wybaczyć. Pędzimy dalej tematycznie. 43% Polaków deklaruje, że zgłosiłoby przełożonemu kolegę przyjmującego łapówki. To 16% punktów procentowych więcej niż w 2019 roku. Coraz więcej osób uważa więc, że w pracy nie powinno być przyzwolenia na łamanie prawa, ale 21% badanych mówi, to zależy, bo co innego wiedzieć, że coś jest nieprawidłowością, a co innego zdecydować, że trzeba o tym powiedzieć, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy kolegi, z którym na przykład pracujemy przez kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt lat. Gdzie kończy się lojalność, a zaczyna przyzwolenie na nadużycia? O tym teraz opowie Olga Bobienko na podstawie najnowszego raportu CBOS-u.
1: Tak jest. No i zacznijmy od tego, że nie każda informacja o koledze jest donoszeniem, bo sygnalista zgłasza naruszenia prawa, zgłasza nieprawidłowości czy działania, które mogą zaszkodzić innym, ale donosicielstwo oznacza wykorzystywanie informacji przeciwko drugiemu człowiekowi, zemsty, zniechęci albo dla własnej korzyści. Mm-hmm. Więc to jest ta podstawowa rzecz, od której powinniśmy wyjść, czyli rozgraniczenia tych dwóch definicji.
0: Kim różnica jest donosiciel, a kim sygnalista?
1: Dokładnie. Mm-hmm. I też jeżeli mówimy o asertywności, bo asertywność również pojawia się w tym temacie sygnalizowania na przykład nadużycia w pracy. No i różnica nie polega więc na tym, że mówimy o kimś za jego plecami, tylko ważne jest to, co zgłaszamy i dlaczego zgłaszamy. Bo tak jak wspomniałaś, można zgłosić łapówkę, można zgłosić to fałszowanie dokumentów czy tuszowanie błędów zagrażających pacjentom i można też zgłosić kolegę, bo go nie lubimy albo chcemy się go pozbyć. Więc w obu tych przypadkach informacja może trafić do przełożonego, ale motywacja jest zupełnie inna, więc pojawia się tutaj ta kwestia tego, że zanim zgłosimy problem, to warto sprawdzić fakty, warto zastanowić się, czy chodzi o rzeczywistą nieprawidłowość, czy o próbę zaszkodzenia człowiekowi. No i tyle, że ostrożność też jednocześnie nie powinna być wymówką do milczenia, gdy naprawdę dzieje się coś złego, a z tym milczeniem mamy wciąż problem, bo właśnie, badania CBOS-u wskazują, że tym najważniejszym powodem, dla którego Polacy nie chcą zostać sygnalistami, jest obawa przed stygmatem donosicielstwa. I o tym też mówi socjolożka Dorota Peret-Jatkowicz.
2: Po pierwsze, w naszym kraju nie ma takich procedur, które chroniłyby osoby, które zgłaszają pewne rzeczy. Szczególnie w miejscu pracy. Wydawałoby się, że jest tajemnica zawodowa, że rzeczywiście osoby idące do Human Resources działu są chronione, ale z drugiej strony ludzie mają to do siebie, że rzeczywiście istnieje również drugie życie firmy i prędzej czy później wypływa nazwisko osoby, która zgłosiła pewien problem. I teraz jest tak, że pewne problemy istnieją w organizacji tylko w szeptanych, kuchennych rozmowach, kiedy dochodzi do wyświetlenia tego problemu, okazuje się, że on jest dużo mniejszy niż jest w rzeczywistości, a osoba, która do końca nie wie o tym, wyolbrzymia go, idzie i stanowi on wtedy naprawdę problem. Więc to jest trochę taka skala, że jak już się decydujemy na taki krok, żeby pójść i powiedzieć o jakimś problemie, to naświetlamy go przeważnie w sposób, który jest dużo większy niż jest w rzeczywistości i dlatego tak bardzo trudno jest potem to obronić.
1: Bo możemy wiedzieć, że coś jest nie w porządku, ale bać się, że jeśli o tym powiemy, no to tym problemem będziemy już wtedy my, a nie osoba, która przyjmuje te łapówki. Tylko ta osoba, która zdecydowała się zareagować. I tak w wielu miejscach pracy wciąż działa zasada, że swoich się nie wydaje, a najlepiej to się w ogóle nie wychylać. Tyle, że to określenie donosiciel może być też wygodnym sposobem na uciszenie osoby, która ujawnia te nadużycia. I tak jak każda próba powiedzenia o łapówkach, mobbingu czy nieprawidłowościach jest sprowadzana do donoszenia na swoich, no to trudno oczekiwać, że ludzie rzeczywiście będą reagować, jeżeli to taka jest kultura na przykład w miejscu pracy, bo teraz się odnosimy do miejsca pracy. No i ważne jest również to, czy pracownik ma w ogóle poczucie takiego bezpieczeństwa, bo prawie 3/4 badanych respondentów tego badania CBOS-u uważa, że w swoim miejscu pracy może poufnie i bezpiecznie przekazać informacje o nieprawidłowościach. I to jest moim zdaniem znowu kwestia deklaracji, mm-hmm. bo tak naprawdę te liczby na co dzień mówią trochę coś innego i o tym mówi Anna Goreń z Pracuj.pl.
3: Istotnie częściej z tym problemem mierzą się kobiety i to one częściej są skłonne zgłaszać takie sytuacje. Aż 65% badanych twierdzi, że złe traktowanie pracowników to wciąż istotny problem na polskim rynku pracy. Ponad 70% osób doświadczających lub będących świadkami mobbingu nie zdecydowało się zgłosić tej sytuacji swoim przełożonym ze względu na towarzyszące obawy i konsekwencje. 42% kobiet, które doświadczyły mobbingu, decyduje się na tak zwany cichy protest. Polega on na odejściu z pracy i niezgłaszaniu sytuacji mobbingowej. Podobną decyzję podejmuje 1/3 mężczyzn.
1: I to pokazuje, że to reagowanie, a deklaracje...
0: To jest zupełnie inna bajka.
1: Właśnie. I to nie zależy wyłącznie od moralności czy odwagi, bo jeżeli pracownik wie, że to zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie i nie narazi go na odwet, no to łatwiej mu podjąć tę decyzję, ale jeżeli boi się konfliktu z przełożonym czy utraty zaufania kolegów albo zwolnienia, no to nawet najbardziej uczciwa osoba będzie wtedy wybierała milczenie, tym bardziej jeżeli tego typu problemy dotyczą szefów, lub szefowych oczywiście, bo też badania pokazują, że w dużej mierze, jeżeli chodzi o nadużycia w pracy czy w środowisku pracy, no to pozwala sobie na to ten średni personel. I tylko, że ja jeszcze tak zerkając na dane, na liczby, które się pojawiły w badaniu CBOS-u, właśnie 19% badanych nie zgłosiłoby jakiegokolwiek przypadku nadużycia w pracy. 19%, powiedzmy, no to niech to będzie co piąta osoba. Mhm. Deklaratywnie okej, tylko że patrząc właśnie na to, kto zgłasza, to wydaje mi się, że jednak ta liczba jest zdecydowanie wyższa. Bardzo podobna grupa też uzależnia tę decyzję właśnie od tego kontekstu emocji i własnego systemu wartości. No ale porównując to, że 40% zgłosiłoby przełożonemu kolegę przyjmującego łapówki, a jednak spora część mówi o tym, że tego by nie zrobiła, to ja się zastanowiłam jeszcze nad tym, w jakich sytuacjach jesteśmy bardziej skłonni i w których dziedzinach życia, to też tak nazwijmy, jesteśmy bardziej skłonni zgłaszać jakiekolwiek nadużycia czy nieprawidłowości? I to pytanie zadałam Dorocie Peretetkowicz.
2: Przemoc domowa, że jak już przekroczymy tą taką wstydliwość, to rzeczywiście jest łatwiej do zgłaszania, bo ona nie jest ostracyzmem potem. To jest coś takiego, że jeżeli zgłosimy jakieś przestępstwo, zgłosimy przemoc wobec jakiejś osoby, no to wtedy rzeczywiście reszta społeczeństwa mówi, kurczę, dobrze zrobiłeś, to jest dobra droga, żeby zgłaszać takie rzeczy, żeby nie udawać, że się nie słyszy.
1: I wtedy też to określenie już donosiciel nie jest tak często używane, jak używane w sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy, czy nadużyciami w pracy, czy mobbingiem. Więc jeszcze pochylając się nad tą przemocą domową, która rzeczywiście według badań wychodzi jako jeden z tych najczęściej sygnalizowanych właśnie problemów i najczęściej zgłaszanych, chociaż też dobrze wiemy, że przymykamy na to oko, nie mamy pewności, nie chcemy być...
0: Nie chcemy się wtrącać.
1: Nie chcemy się wtrącać. Dokładnie. I nie chcemy być tą osobą, która ewentualnie popełni błąd, bo później będzie też gdzieś targana pomiędzy.
0: No, czyli odpowiedzialności się boimy.
1: Ale to jest też tak, że jeżeli chodzi o przemoc domową, a jeżeli chodzi o przemoc wobec dzieci, to jest to nasz obowiązek. Więc o tym też przypomina rzeczniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Monika Kamińska.
4: Możemy rozważyć kontakt ze szkołą lub z przedszkolem, do której uczęszcza dziecko. Można też zgłosić sprawę do sądu rodzinnego, występując z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka. Natomiast gdy widzimy, że jest ono w niebezpieczeństwie, że jego życie lub zdrowie może być zagrożone, no to wtedy nie wahajmy się wezwać policji. Wtedy są już potrzebne naprawdę takie stanowcze działania, których celem jest po prostu uratowanie dziecka.
1: I te badania CBOS-u, które odnoszą się w dużej mierze do tego środowiska pracy, no jednak wskazują, że tym najważniejszym powodem, dla którego nie chcemy być sygnalistami, czy nie chcemy przekazywać informacji o ewentualnych nadużyciach w jakiejś naszej codzienności, no to jest ta obawa przed tym stygmatem donosiciela, tam wspomniana, czyli możemy wiedzieć, że coś jest nie w porządku, ale możemy się bać, że jeżeli o tym powiemy, no to problemem jesteśmy już wtedy my. I nawet to, że 3/4 z nas uważa, że ma na przykład w tym swoim miejscu pracy możliwość poufnego i bezpiecznego przekazania informacji o nieprawidłowościach, no to jednak większość tego nie robi i to też pokazuje, że to reagowanie nie zależy wyłącznie od moralności czy od odwagi, tylko jeżeli pracownik wie, że zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie i nie narazi go na odwet, no to wtedy łatwiej jest nam podjąć tę decyzję.
0: Czyli kultura organizacyjna danego zakładu pracy ma na to wpływ także. A gdzie dla Państwa kończy się lojalność wobec drugiego człowieka, zaczyna się obowiązek zareagowania? Czy zdarzyła się Państwu sytuacja, w której na przykład nie wiedzieli Państwo, czy coś jest w porządku, czy też nie byli pewni, czy powinni się wtrącać? 224-280-280 popołudnie Małpa Nowy Świat online, a do studia za chwilę przybędzie mecenas Joanna Torbę-Jacko i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które może być w pracy niewygodne, ale jednak, czy milczenie też może mieć swoje konsekwencje? No bo łatwo jest powiedzieć czasem, to nie moja sprawa, nie chcę się wtrącać, a trudniej pewnie, kiedy widzimy oszustwo, mobbing, łamanie prawa albo działanie na szkodę firmy. Gdzie kończy się prawo do niewtrącania się, a zaczyna odpowiedzialność pracownika? O tym za chwilę z panią mecenas podyskutujemy. Olga Bubienko, bardzo ci dziękuję za dziś.
1: Bardzo dziękuję.
0: I do usłyszenia jutro.
1: Tak jest.
0: Wszystko się zgadza.

0: Pogoda.
1: 17.34, to pędzimy z prognozą pogody także. Przed nami noc, która przyniesie nam powolną, ale jednak zmianę w pogodzie od zachodu w głąb kraju. Zmierzają już solidne rozpogodzenia, a chwilę wcześniej nawet pan Paweł dawał znać, że piękne słońce na zachodzie. Więc jeśli mieszkają państwo tym razem na wschodzie, w centrum lub na północy, to na początku nocy jeszcze chwilami przelotnie może pokropić, ale deszcz będzie szybko zanikał. Do kierowców jednak apelujemy o rozwagę, bo w drugiej połowie nocy i nad ranem pojawią się gęste mgły i zamglenia, które mogą ograniczać widzialność nawet do 300 metrów, czyli będzie mlecznie. A na termometrach najcieplejsza noc czeka mieszkańców wybrzeża. Tam ma być około 14 stopni, na wschodzie od 10 do 13, a na zachodzie chłodniej od 7 do 10 stopni. Najbardziej zmarzną jednak fani klimatów górskich, bo w Kotlinach Sudeckich i Bieszczadzkich temperatura spadnie do 6 stopni, więc wełniane skarpety na pewno się przydadzą. Wiatr będzie raczej spokojny i słaby z zachodu, jedynie nad morzem może chwilami mocniej dmuchnąć. No a my za chwilę wracamy do kwestii donosicielstwa i nie tylko. Joanna Torbę-Jacko, specjalistka prawa pracy, ekspertka Business Center Club, pojawi się w naszym studiu. Czy możemy powiedzieć, że czasem w zakładzie pracy, nawet jeżeli widzimy, dostrzegamy nieprawidłowości, to możemy spokojnie obok nich przechodzić i mówić, to nie moja sprawa, czy faktycznie nie nasza z punktu prawa. O tym za chwilę w rozmowie z naszą gościnią.

0: przyznam się, jestem sygnalistą. Kiedyś ekipa przed moim blokiem robiła parking. Taki z kostki, z polbruku robiła parking. Godzina 10, przerwa śniadaniowa. Trzech facetów, jeden z nich kierowca. Usiedli sobie na krawężniku, lato, ciepło. Jeden piwko, drugi piwko, trzeci piwko. Mówię, kurde, kto po nich przyjedzie? Zadzwoniłem do szefa. Mówię, bo na samochodzie tej ekipy, która robiła, był numer telefonu do firmy. Zadzwoniłem się, pytam, czy ta ekipa składa się z trzech osób. Tak. Czy jedna z tych osób jest kierowcą? Tak. No to w tym momencie będzie musiał ktoś po nich przyjechać, bo nie będzie kierowca w stanie prowadzić samochodu, bo sobie siedzą i piwkują. Kierowca, szef za chwilkę się pojawił, dosłownie może 15 minut minęło. Skończyło się tym, że ktoś po nich przyjechał, ale następny dzień parking kończyła już zupełnie inna ekipa. Także nie ukrywam, jestem sygnalistą, ale reaguję w momencie, gdy wydaje mi się, że jest to naprawdę słuszne.
1: 224-280-280 po południu ma u panu Świat Online. Pani Marzena z kolei napisała, że czasem naprawdę potrzeba dużo odwagi, żeby zareagować. No właśnie, to kiedy kończy się prawo do niewtrącania się, a zaczyna odpowiedzialność pracownika? To jedno z pytań do naszej gościni.

0: nie da rady.
1: A razem ze mną w studiu wcześniej wspominana Joanna Torbejacko, specjalistka prawa pracy, ekspertka Business Center Club. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: No to ja zacznę od zdania, które bardzo często słyszymy w pracy. To nie jest moja sprawa. Czy z punktu widzenia prawa rzeczywiście możemy sobie pozwolić na taką postawę zawsze, kiedy wiemy o jakiejś nieprawidłowości, ale ona nie dotyczy nas?
2: Nie. Dlatego, że w ogóle jak mówimy o sygnalistach, to my możemy mieć do czynienia z cięższymi i lżejszymi, że tak powiem, czynami czy nieprawidłowościami, ale akurat to badanie, o którym na przykład państwo rozmawiali wcześniej, ono dotyczyło w głównej mierze, skupiało się na przykład łapownictwie, tak? I to są już sytuacje, które powinniśmy zgłaszać, nawet niezależnie od naszych procedur wewnątrzfirmowych, bo nasze procedury wewnątrzfirmowe to jest jedno, a drugie to są przepisy powszechnie obowiązujące, które mówią, że jeżeli widzę, że ktoś popełnia coś, co jakieś mamy zdarzenie, czyn, które mogłoby być kwalifikowane jako przestępstwo, to każdy ma obowiązek powiadomić.
1: No to załóżmy, widzę, że kolega manipuluje fakturami albo przyjmuje coś pod stołem. Widziałam i udaję, że tego nie widzę. Nie uczestniczę w tym, nie mam z tego żadnej korzyści. Czy samo milczenie może kiedyś stać się moim problemem?
2: No tak, no bo mamy różne, my mówimy, czasami mówimy o pomocnictwie, czasami mówimy o poplecznictwie, czasami mówimy o tym, że ktoś nie, po prostu nie powiadamia, chociaż zgodnie z procedurami firmowymi na przykład mamy obowiązek powiadomienia, jeżeli to jest przestępstwo, to w ogóle z przepisów prawa wynika, że mamy obowiązek zawiadomienia właściwych organów, więc to nasze milczenie jest takie trudne do udowodnienia, tak, czy ja wiedziałem, czy nie wiedziałem. Bo to jest druga rzecz, co możemy udowodnić, kto co wiedział. Natomiast ono może się rzeczywiście czasami obrócić też przeciwko nam.
1: Tylko pracownik czasem widzi, że albo nie to, że widzi, tylko po prostu no, nie podoba mu się jakieś pewne zachowanie, ale w sumie nie wie, czy to jest naruszenie prawa, czy tylko jakaś nieuczciwość. Czy w takim razie sygnalista musi mieć pewność, że doszło do popełnienia przestępstwa, zanim cokolwiek zgłosi? Czy nie? Czy może mu się wydawać?
2: Nie musi mieć pewności. Nie można zgłaszać, robić zgłoszeń, które byśmy traktowali jako oczywiście niezasadne. Czyli naprawdę nic się absolutnie nie wydarzyło, a ja idę i zgłaszam.
1: Czy wymyślam?
2: Czyli wymyślam.
1: Żeby komuś
2: tak?
1: zaszkodzić na przykład.
2: Dokładnie. I to jest coś na kształt takiego fałszywego oskarżenia, czy my mówimy, jeżeli chodzi o ustawę o sygnalistach, oczywiście niezasadne zgłoszenie. Natomiast ja nie muszę mieć pewności, że dany czyn rzeczywiście, czy jest poważny, czy jest niepoważny, czy rzeczywiście nieprawidłowość finalnie zostanie stwierdzona, czy nie. Ja mogę zawiadomić o tym, co ja zaobserwowałem.
1: No to teraz bardziej niejednoznaczna sytuacja, bo wyobraźmy sobie, że szef faworyzuje jednego z pracowników, daje mu lepsze zmiany, ciekawsze projekty, częściej nagradza. To może być niesprawiedliwe, ale czy każda niesprawiedliwość w pracy jest sprawą dla sygnalisty?
2: No nie, bo my mamy w ogóle w ustawie o sygnalistach krąg rzeczy, które my możemy zgłaszać. Czyli i prawo pracy w pracach ustawodawczych zostało wyrzucone w ogóle z tej listy. My możemy zgłaszać na przykład kwestie dotyczące korupcji, kwestie dotyczące naruszeń ochrony danych osobowych, kwestie związane z ochroną środowiska, zamówieniami publicznymi czy ochroną konsumentów. To tak przykładowo. Natomiast nie ma w tym katalogu właśnie prawa pracy. My najczęściej robimy zgłoszenia w związku z pracą, no bo jesteśmy w środowisku pracy, ale na przykład nie jest tak, że możemy mobbing zgłosić, na przykład jako zgłoszenie sygnalne. My oczywiście mamy procedury antymobbingowe, one często są podobne do tych zgłoszeń sygnalnych, ale to jest jednak inny tryb niż ten tryb sygnalisty.
1: A dyskryminacja, seksistowski żart, nadużywanie stanowiska, gdzie przebiega granica między skargą pracownika a zgłoszeniem nieprawidłowości?
2: To też zgłaszamy w ramach naszych polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. To właśnie też nie mamy tego w takiej typowej procedurze sygnalnej. No i każde takie zgłoszenie, ono również nie musi być tak, że jest uzasadnione i że z góry wiemy, że to zostanie uznane za naruszenie dóbr osobistych, za mobbing, za dyskryminację. Możemy zgłosić i obowiązkiem pracodawcy jest z kolei z kodeksu pracy podjęcie działań polegających na powołaniu komisji, zbadaniu tego, popatrzeniu, co tak naprawdę się wydarzyło. Mamy coraz częściej takie przypadki, że i żarty się zdarzają, które są traktowane jako na przykład, jeżeli to była jednorazowa sprawa, to mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych. Mamy coraz częściej sytuacje rozsiewania jakichś plotek właśnie, które gdzieś tam separują, eliminują pracownika ze środowiska pracy. To też są rzeczy, które w ramach niesygnalnych, ale w ramach tych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych można zgłaszać.
1: I pracodawca
2: ma obowiązek zareagować, oczywiście.
1: Mm-hmm. A jeżeli nie zareaguje?
2: No, to jest naruszenie po stronie pracodawcy, za które pracodawca również może ponosić odpowiedzialność. Pracodawca ma teraz jeszcze, za chwilkę wejdą w życie przepisy zaostrzające obowiązki pracodawcy w tej kwestii, które mówią, że pracodawca w ogóle stale ma przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji, ale na dzisiaj też pracodawca ma obowiązek reagować.
1: No to dochodzimy do słowa, które w Polsce ma bardzo ciężki bagaż, a jak się pani domyśla, mam na myśli donos. Trochę o tym donosie opowiedziała Olga Bobienko przed kilkoma minutami, ale czy prawnie można odróżnić sygnalistę od donosiciela? Czy ta różnica istnieje przede wszystkim w naszych głowach?
2: To jest ciekawe, co pani redaktor mówi, no bo po pierwsze jest tak, że my notujemy dużo więcej zgłoszeń mobbingowych, dużo więcej zgłoszeń dyskryminacyjnych, dlatego że to dotyczy mnie. To trochę zahacza o ten nasz początek rozmowy. Mm-hmm. Jak mnie nie dotyczy, to nie zgłaszam. To tak, najczęściej mobbing i dyskryminacja to są zgłoszenia dotyczące mnie, że mnie ktoś potraktował źle, mnie ktoś gorzej traktuje, tak? Zgłoszenia sygnalne bardzo często nie dotyczą mnie, ale właśnie dotyczą jakichś nieprawidłowości, które zaobserwowałem, tak? I stąd się tutaj jest duża grupa, no bo to badanie, które zostało przeprowadzone, ono pokazuje, że prawie 40% osób boi się uznania za donosiciela. Zresztą bardzo ciekawe badanie z takiej perspektywy pracodawcy, bo my możemy mieć najlepsze procedury sygnalizowania, a jednak ta kultura organizacyjna i to, czy ja zostanę uznany za donosiciela, czy nie zostanę, może odgrywać pierwszorzędne znaczenie. I to, jak ja będę postrzegany, w dużej mierze właśnie zależy od tego, jaka jest kultura firmy. Bo jeżeli ja wiem, że że buduje się taką świadomość wśród załogi, że to jest lojalne wobec zakładu pracy, że tu są wysokie standardy, że do takich sytuacji nie powinno dojść, to i pracownik ma taką w miarę pewność, że nieprawidłowe zgłoszenie tego nie będzie stanowiło właśnie o tym, że zostanie uznany za takiego donosiciela, no to on zgłosi prędzej niż ten, który będzie wiedział, że obraca się w towarzystwie, które potraktuje go po prostu jako kogoś, kto donosi. Tu nie ma takiej granicy. Tutaj jest kwestia właśnie takiej kultury organizacyjnej i pewnego budowania świadomości.
1: No to skoro wspomniała pani o lojalności, a wobec kogo pracownik powinien być bardziej lojalny? Wobec kolegi, szefa, firmy, czy siłą rzeczy prawa?
2: A to jest też ciekawa rzecz, bo to badanie pokazuje, że są osoby, najciekawsza grupa tych osób to są osoby, które mówią, to zależy, czy bym zgłosił. I w pierwszej grupie są osoby, które mówią, że no to zależy, kto to robi, tak? Czy to mój kolega, jakie ja mam z nim tak naprawdę relacje. Wobec kogo powinniśmy być lojalni? No my powinniśmy patrzeć akurat przy zgłoszeniach sygnalnych, to są dość poważne naruszenia zwykle. Tutaj patrzymy, no, trochę na to, jakie my mamy obowiązki też wobec prawa, tak? Jeżeli my widzimy, że ktoś bierze coś, co możemy zakwalifikować jako na przykład łapówkę, no to tu nie możemy usprawiedliwić, nie powinniśmy tego usprawiedliwiać tym, że robi to kolega, a w ogóle to jest mała wartość tej łapówki, tak? Bo tutaj też pojawiały się takie osoby, które mówią, że uzależniają to troszkę od wartości, trochę od okoliczności. No, łapówkarstwo jest czymś, co jest przestępstwem, które powinniśmy zgłaszać niezależnie od okoliczności.
1: A intencja ma znaczenie? Bo wyobraźmy sobie dwóch pracowników. Obaj zgłaszają dokładnie to samo. Jeden dlatego, że uważa, że firma jest okradana, a drugi na przykład dlatego, bo akurat nie lubi kolegi i ma jakoś tam z nim na pieńku. Czy prawo potraktuje ich tak samo?
2: Prawo potraktuje ich tak samo. Prawo mówi, że ustawa o sygnalistach, która weszła w życie w 2024 roku, mówi, że intencje sygnalisty nie są ważne. Z perspektywy czasu, tak, z perspektywy czasu, jak na to patrzymy, wydaje nam się, że coś tutaj powinno się zmienić, dlatego że dzisiaj rzeczywiście najczęściej mamy do czynienia z sytuacjami sygnalnymi w momencie, kiedy ktoś odchodzi z pracy, kiedy jest jakiś konflikt na linii pracownik-pracodawca i wtedy pracownik mówi, a to zgłaszam, tak, to teraz zgłoszę.
1: No tak, bo później, bo jeżeli zgłosi taką sytuację w trakcie trwania na przykład umowy o pracę, no to będzie się musiał, rozumiem, mierzyć z tym.
2: Tak. No mieliśmy do czynienia ostatnio też z głośnymi sytuacjami, zresztą to badanie jest inspirowane też tymi sytuacjami, w których no, przez x lat tak się działo i nikt nie zgłaszał i nagle jak ktoś się z kimś, powiedzmy, nie dogada, to nagle się okazuje, że jest zgłoszenie. Czyli to zgłoszenie robię w ramach takiego odwetu, czy zemsty, czy tego, że się po prostu nie dogadałem. Nie?
1: A pani zdaniem granica jakaś lat, kiedy można zgłosić taki przypadek, powinna obowiązywać?
2: Nie, my oczywiście mamy w prawie karnym granicę przedawnienia. Jeżeli to jest przestępstwo, to mamy przedawnienie, okresy przedawnienia. Natomiast zgłosić sygnalnie można zawsze.
1: No bo wie pani, dlaczego to pytam? No bo czasem się pojawiają głosy. Dlaczego ktoś na przykład, nie wiem, molestowanie seksualne i tak dalej zgłasza, nie wiem, po 10, po 15 latach?
2: Dokładnie, ale tak jest. Tak mamy też w tych stosunkach pracy na przykład, że ktoś odchodzi i też z różnych powodów. Czasami jest tak, że ktoś mówi, że się bał zgłosić, a czasami jest tak, że ktoś po prostu zgłasza z jakiejś zemsty, tak? Bo został zwolniony nie tak, jak mu się podobało. I prawo tego w żaden sposób nie ogranicza. Prawo mówi tylko, że nie możemy zgłaszać... składać zgłoszeń oczywiście niezasadnych, czyli wtedy, kiedy z góry intencjonalnie wiemy, że zgłaszamy nieprawdę.
1: A jeśli się pomylę, zgłoszę coś w dobrej wierze, a później postępowanie wykaże, że jednak naruszenia prawa nie było, czy mogę ponieść konsekwencje za fałszywy alarm?
2: Nie, całe przepisy były budowane w ten sposób, żeby końcowo możemy dojść w postępowaniu do wniosku, że było naruszenie albo nie było naruszenia. Tak samo jak zgłaszamy w ramach tych polityk antymobbingowych, na przykład dyskryminację albo mobbing, tak? Komisja może dojść do wniosku, że na przykład mobbingu nie było albo dyskryminacji nie było. To nie znaczy, że my powinniśmy ponosić za to odpowiedzialność. To jest nasze prawo, chociaż rzeczywiście tutaj pracownicy też, i widać to po tym badaniu, no zgłaszają, że mają obawy przed zgłaszaniem. Z jednej strony uznania właśnie za donosiciela, ale z drugiej strony też reakcji odwetowych.
1: A czy można zagwarantować anonimowość? Ale pytam tak w praktyce, tak? Bo wiemy, jak to wygląda w przepisach. Bo dla wielu ludzi chyba największym hamulcem wcale nie jest brak odwagi, tylko przekonanie. I tak wszyscy będą wiedzieli, że to ja. No i jak wtedy funkcjonować w takiej firmie?
2: To jest dość duży problem, no bo my sobie możemy mówić o tych obawach, czy zostanę uznany właśnie za donosiciela, czy nie. I to jest taki obszar tej właśnie kultury organizacyjnej i tego, jak inni zareagują. Ale jak mówimy o tym, że ludzie, którzy chcą zgłaszać, chcą czuć, że mają gwarancję poufności, to my musimy się zastanowić, jakimi narzędziami my to możemy zbudować. I rzeczywiście jest tak, że w dużych firmach nam jest to łatwiej zrobić, w małych firmach jest nam to trudniej zrobić. Ale powiem taką anegdotkę, byłam ostatnio w sądzie, w jednym z sądów, gdzie wisiała skrzynka, taka normalna skrzynka na listy, na której było napisane sygnaliści i ona wisiała na korytarzu, który jest monitorowany. No to w taki sposób wykładamy się już na tej poufności, kto wrzuci coś do tej skrzynki na pierwszym, tak naprawdę na pierwszym kroku się wykładamy na tej poufności. Natomiast łatwiej nam jest zbudować kanały poufności w dużych organizacjach. W mniejszych organizacjach jest to

0: w zależności od wykształcenia, i to jest ważna informacja dla HR-owców czy pracodawców, że w zależności od wykształcenia ludzie mają różną świadomość i różną chęć zgłaszania. Mm-hmm. I to pokazuje, że powinniśmy rozdzielać te grupy również po wykształceniu albo po rodzaju pracy, które wykonują, i inne organizować szkolenia dla osób, które na przykład wykonują prace proste, a inne dla kadry menedżerskiej, żeby jednak to rozdzielać i zwracać się tam, gdzie kłaść nacisk na to, co dla danej grupy jest ważne. Przede wszystkim informacja, szkolenia dla pracowników, nie takie tylko raz zrób w roku i odklikaj tam, że wiesz, jakie u nas są procedury, tylko naprawdę niosące taką praktyczną wiedzę.
1: Tylko z drugiej strony tak sobie myślę, że być może są jakieś grupy pracodawców, którzy zwyczajnie chcą wiedzieć i bardzo doceniają to, że ktoś przyjdzie i powie to i tamto.
0: Na pewno są grupy pracodawców, co nie zmienia faktu, że pytanie, jak ta osoba zostanie potraktowana przez swoich współpracowników, tak? I tutaj po stronie, to badanie też pokazuje, że jest taka rozbieżność w postrzeganiu tych procedur, to znaczy kadrze menedżerskiej wydaje się, że wszystko jest super zaopiekowane, jeżeli chodzi o sygnalistów, a pracownicy mówią, no nie, to w ogóle nie jest zaopiekowane i że jest ta rozbieżność, tak? Więc to też nie zawsze się tak zbiega, że wszyscy, szef może chcieć, ale może nie zbudował tego dostatecznie dobrze, nie?
1: To króciutko na sam koniec. Gdyby miała pani dać pracownikowi jedną prostą zasadę, kiedy nie odwracać wzroku i nie uznawać, że to nie jest moja sprawa.
0: Na pewno wtedy, kiedy to może być kwalifikowane jako przestępstwo właśnie, kiedy jest coś bardzo poważnego, bo wtedy ten obowiązek zgłoszenia wynika też z przepisów powszechnie obowiązujących. I to chyba jest takie najważniejsze, że naprawdę zgłaszamy rzeczy w ramach procedury sygnalnej, zgłaszamy rzeczy, które są naprawdę poważne.
1: Mecenas Joanna Torbej-Jacku, specjalistka prawa pracy, ekspertka Business Center Club. Dziś razem z nami w popołudniowym programie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: A za 3 minuty serwis informacyjny na naszej antenie.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Kolejne pilne spotkanie ministrów i dowódców wojska zwołane w ostatnich dniach przez Donalda Tuska. Premier poinformował dziś na platformie X, że rozmawiano na nim o kolejnych działaniach.

0: dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. Wczoraj odbyło się podobne spotkanie po atakach Rosji tuż przy granicy z Polską na stację benzynową i lokomotywę techniczną pociągu. Według Ukraińców te ataki Rosja realizowała przy współpracy z Białorusią. Drony były naprowadzane za pomocą przekaźników znajdujących się na terytorium Białorusi. Tymczasem amerykański prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych ogłosił, że Ukraina zgodziła się nie atakować rosyjskich obiektów energetycznych, a Rosja zgodziła się postąpić tak samo. Trump ocenił przy tym, że wzrost ceny oleju napędowego, który jest w USA obecnie najdroższy w historii, jest w większości spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Doniesień Trumpa nie potwierdziła do tej pory żadna ze stron konfliktu. A tymczasem portal ProPublica zajmujący się dziennikarstwem śledczym ustalił, że wesele Donalda Trumpa Jr. opłacił w dużej części prokremlowski rosyjski oligarcha, były członek gangu motocyklowego Nocne Wilki, a obecnie m.in. prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego. Według ProPubliki w weselu Trumpa Jr. wzięło udział około 50 osób, a wśród nich była duża grupa Rosjan. Na ślubie syna nie było Trumpa seniora. Trumpowie bawią się świetnie z ruskimi, a tymczasem drożeją paliwa nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. I wbrew temu, co twierdzi amerykański prezydent, wpływ na to ma wojna w Zatoce Perskiej. W piątek Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód w następstwie ataków w rejonie Rijadu i Medyny. Dziś po południu cena ropy Brent przekraczała $107 za baryłkę, podczas gdy tydzień wcześniej wynosiła poniżej $100. Wpływ sytuacji na światowych rynkach ropy i paliw będzie też i dla nas negatywny. Ceny diesla mogą przekroczyć w tym tygodniu 9 zł, mówi Magdalena Robak z ePetrol.
1: Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy, ale nie przebije jeszcze poziomu 8 zł za litr. Natomiast w ślad za benzyną będzie drożał autogaz i tutaj zobaczymy ceny, które mogą już przekroczyć 3 zł.
0: Międzynarodowa Agencja Energetyczna podała w piątek, że ropa jest obecnie o około 45% droższa niż przed wybuchem wojny. Wzrost cen benzyny i oleju napędowego zwiększa koszty transportu i produkcji, co przekłada się również na ceny innych towarów, w tym żywności. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: A to już 3 minuty po godzinie 18.
3: Nowy Świat po południu.
2: A my wciąż w tym samym składzie, czyli Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak.

Peter Gabriel i 7 minut po godzinie 18. No tak to się kończy, jak człowiek mało uważny, a realizator za szybko włącza on air. Ale człowiek nieuważny, bo człowiek się wczytuje tutaj w Państwa komentarze. Bo oczywiście rozmawialiśmy o tym, czym się różni sygnalista od donosiciela i między innymi pan Marcin napisał, że jest przewodniczącym takiej komisji do spraw badania naruszeń i chciałby uczulić na używanie terminu donosiciel. Im częściej się to powtarza, tym bardziej ludziom zapada to w pamięć, zostaje w głowie. I tak traktują później ludzi, którzy rzeczywiście z troski o to, o innych pracowników, zgłaszają pewne nieprawidłowości. A dlaczego czasem boimy się zgłaszać? To z kolei pani Aga też w grupie naszej patronackiej. Często to po prostu strach przed utratą pracy. W mniejszych miejscowościach ciężko o pracę, a osoby na stanowiskach niestety mogą wszystko. Nadużywają swojej pozycji, dobrze żyją z panem i z plebanem. No i są nie do ruszenia i niestety nawet jak takie osoby jawnie łamią prawo, to ludzie się boją zgłosić. Idą na zwolnienia, odchorowują, a potem i tak wracają do takiego urzędu, no bo nie mają innego wyjścia. I dalej milczą, żeby nie spalić się w całej społeczności. No i ten komentarz chociażby pokazuje, jak bardzo w mniejszych miejscowościach brakuje niezależnych instytucji i takiego realnego wsparcia dla osób, które chcą głośno powiedzieć stop nadużyciom.

0: 12 minut po godzinie 18, to jeszcze wracając do naszej, mojej rozmowy z mecenas Joanną Torbę i Jacko, pani Marzena pyta, zaraz, pracodawca mobbinguje i zgłosić nieprawidłowości do pracodawcy. No wiem, pani Marzeno, brzmi jak ponury żart, ale to absolutny paradoks prawa. Niestety zgłoszenie mobbingu szefowi, który sam jest mobberem, to faktycznie absurd. No i właśnie w tej rozmowie tego absurdu trochę dotknęliśmy, no bo teoretycznie to do pracodawcy należy zgłosić mobbing, ale co zrobić, gdy właśnie ten pracodawca jest oprawcą w małych społecznościach, gdzie wszyscy się znają? To jest chyba przepis niestety na zawodowe samobójstwo i w takich sytuacjach oficjalna droga wewnątrz firmy na pewno nie zadziała. No to pozostaje Państwowa Inspekcja Pracy albo droga sądowa, ale proszę pamiętać, że do tego naprawdę potrzeba ogromnej odwagi, no a przede wszystkim twardych dowodów.
1: Nowy świat po południu.
0: Ale skoro przynajmniej w prawie wiemy, kiedy powinniśmy zareagować, nawet jeśli najwygodniej byłoby odwrócić wzrok, to teraz nieco zmienimy temat, choć też będzie o kontroli, tylko tym razem nad czymś znacznie bardziej codziennym, nad własnymi finansami.
2: Ja nawet spotkałam się z taką sytuacją, że ktoś mi powiedział, że proszę nie płacić blikiem, bo to jest za wolno, a ja mam tak dużą kolejkę, że potrzebujemy takich tych płatności kompletnie zbliżeniowych.
3: To mogą być pragmatyczne, oczywiście. Mogą być takie na wszelki wypadek, bo no właśnie, gdyby jakiś kryzys, trzeba mieć gotówkę, ale też mogą być te emocjonalne, czyli takiej miłości do fizycznego pieniądza. Po prostu niektórzy wręcz lubią głaskać, układać, patrzeć sobie na te pieniądze, które mają.
0: Bo im mniej fizycznie widzimy, że pieniądze znikają, tym łatwiej je wydajemy. No to Kacper Badura postanowił sprawdzić, dlaczego mimo kart, telefonów i zegarków gotówka wciąż trzyma się mocno. A później zapytamy psychologa ekonomicznego Roberta Mackiewicza, czy banknoty rzeczywiście pomagają nam bardziej panować nad portfelem. To wszystko do godziny 19:00.

0: Współgłosy 17 minut po godzinie 18. Gotówka na wyginięciu? Nie, nie, proszę Państwa, nic z tych rzeczy. Bankomatów co prawda coraz mniej, płatności cyfrowych coraz więcej, ale 1/5 społeczeństwa nadal korzysta częściej z gotówki niż z karty. Blika też rzadziej używamy, a o przelewach to już nie wspominamy nawet. Niektórzy bardziej czują, ile mają, gdy kwota w portfelu się zgadza. Kwota na ekranie interesuje nas tak samo, ale jakby kontrola nad nią mniejsza. Poza tym gotówka nie zostawia śladu i żadna awaria jej nie wyłącza. Z drugiej strony gotówka to szara strefa, ryzyko zgubienia, zniszczenia i konieczność przeliczania za każdym razem, chociażby w sklepie po wydaniu reszty. A jednak pewna część społeczeństwa wciąż mówi: wybieram gotówkę. Dlaczego? O tym teraz opowie Państwu Kacper Badura.
1: Na bazarze, na budowie i u mechanika. Tam najczęściej płacimy gotówką. Poza tymi miejscami na ogół używamy raczej płatności bezgotówkowych. Banknoty i monety preferuje co piąty, bo lepiej widać, ile się wydaje, bo jest swobodnie, bo nie ma śladu i bo zadziała wszędzie, nawet bez prądu. Wskazuje profesor Dominika Maison, która nasze podejście do pieniędzy bada od kilkunastu lat.
2: To mogą być pragmatyczne, oczywiście. Mogą być takie na wszelki wypadek, bo no właśnie, gdyby jakiś kryzys, trzeba mieć gotówkę. Ale też mogą być te emocjonalne, czyli takiej miłości do fizycznego pieniądza. I to jest niesamowite zjawisko psychologiczne. Po prostu niektórzy wręcz lubią głaskać, układać, patrzeć sobie na te pieniądze, które mają. To jest niewielka grupa, ale cały czas taka jest. No i czasami są takie osoby, którym jest po prostu łatwiej funkcjonować w ten sposób. Czasami mówi się też o na przykład kwestii takiej szarej strefy, że są osoby, które posługują się gotówką, no bo mają nielegalne dochody, więc dostają rozliczenia w gotówce, ale to jest, tak z naszych badań wynika, że to jest naprawdę niewielka grupa osób. Nie one są trzonem tej grupy posługującej się gotówką.
1: Płacenie kartą, telefonem lub zegarkiem zazwyczaj trwa krócej, a w sprzedaży czas bardzo się liczy, mówi Edyta Kochlewska dla handlu.pl.
3: Jak przychodzimy do sklepu i zazwyczaj mamy 100 zł i od tej pory zaczyna się taka batalia, nie ma pan 7, a ja nie mam wydać, no to trochę nas to zniechęca i drugim razem już musimy dobrze, już wyciągnę tą kartę. Ja nawet spotkałam się z taką sytuacją, że ktoś mi powiedział, że proszę nie płacić blikiem, bo to jest za wolno, a ja mam tak dużą kolejkę, że potrzebujemy takich tych płatności kompletnie zbliżeniowych, więc no żyjemy już w tak przyspieszonych czasach, że okazuje się, że nawet płatność cyfrowa, ale ta, gdzie trzeba wybić ewentualnie 6 cyferek, jest zbyt długa.
1: Dużo zmieniła pandemia. Jeszcze w 2018 roku nieco ponad 40% wszystkich transakcji stanowiły te bezgotówkowe. Rok temu było to już prawie 70%, ale w niespokojnych czasach gotówka nie zniknie.
2: Ciekawą kwestią jest to, że kraje, które stały się bardzo bezgotówkowe, mówię chociażby o Skandynawii, gdzie ludzie niemalże zapomnieli o tym, jak gotówka wygląda, gdzie nawet w kościołach są terminale i się zbiera nie na tacę, tylko na terminal, gdzie osoby żebrzące na ulicy potrafią mieć terminal. No w ogóle to jest zupełnie inny świat, ale teraz zaczęło się coraz więcej mówić przy takim mówieniu na przykład o zagrożeniach wojennych, że to niedobrze, żeby człowiek nie miał nic ani grosza w domu, że jednak trochę tej gotówki powinno się mieć, że to nie chodzi o to, żeby całe oszczędności życia trzymać w domach, tylko chodzi raczej o coś takiego, że nie ma prądu, może się jakiś blackout zdarzyć, właściwie pozostaje nam tylko gotówka.
1: Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach, wyobraża sobie nawet nie tak odległy świat, w którym to nasza osobista sztuczna inteligencja robi za nas zakupy, a my je tylko zatwierdzamy.
4: Dopóki niektórzy przynajmniej ludzie są tradycyjni w takim sensie, że sami chcą iść do sklepu, sami chcą zrobić zakupy, sami chcą kontrolować to, ile pieniędzy wydają, oczekują, że ich zakupy będą prywatne, że nie będzie cały świat mógł się dowiedzieć o tym, co kupili, w jakim sklepie i w którym sklepie. Dopóki tak będzie, to dopóty gotówka jeszcze będzie istnieć. Natomiast gdybyśmy mieli wejść w świat, w którym nasze zakupy będą ogarniać asystenci, każdy będzie miał w domu takiego asystenta, z którym będzie rozmawiał i będziemy mieli inteligentne lodówki, które będą same nam zamawiać zakupy i będziemy w zasadzie tylko wydawać polecenia, co chcemy mieć, a kupowanie czy zapewnianie tych rzeczy będzie już się działo samo, no to to będzie ten moment, w którym pewnie gotówka, nie chcę powiedzieć, że całkiem zniknie, ale pewnie jej znaczenie może spaść.
1: Płacenie bezgotówkowe jest promowane, ponieważ duże firmy zarabiają na prowizjach przy każdej płatności, czego nie można powiedzieć o gotówce. Obrót zresztą jest już regulowany. Zgodnie z prawem, jeśli jednorazowa wartość transakcji między firmami przekracza 15 tysięcy złotych, płatność powinna zostać zrealizowana za pośrednictwem rachunku płatniczego. A od lipca przyszłego roku w całej Unii zacznie obowiązywać maksymalny limit płatności gotówką za towary i usługi w wysokości 10 tysięcy euro. Ma obowiązywać także, jeżeli płatności za towary i usługi dokonują konsumenci w ramach codziennych, prywatnych zakupów na rzecz przedsiębiorców. Swoje limity każdy kraj członkowski dostosuje indywidualnie. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: No i proszę sobie teraz wyobrazić taką sytuację, że stoją Państwo na światłach, podchodzi człowiek po wsparcie, automatycznie gdzieś tam Państwo szukają po kieszeniach i klasycznie rzucają: przepraszam, nie mam gotówki, a on wyciąga z kieszeni lśniący, bezprzewodowy terminal i mówi: nie ma problemu, kierowniczku, przyjmuje blika i zbliżeniowo. No i co Państwo wtedy na to? 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

Kapitan James i 18.26, a z tym terminalem pan Jacek wpadł na pomysł, że natychmiast musiałby udać, że mu się telefon rozładował. No ale czasem to nie takie proste, panie Jacku, ale no to zawsze jakiś pomysł. Czyli rozumiem, że nie uwierzyłby pan, że ta osoba faktycznie potrzebuje jakiegoś wsparcia. 224-280-280, popołudnie małpa, Nowy Świat Online. Czy płacąc bezgotówkowo faktycznie tracimy kontrolę nad tym, ile wydajemy i jak nowoczesna technologia może nam pomóc kontrolować wydatki, mądrzej wydawać pieniądze, zamiast nas tylko inwigilować. O tym też za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, a przypominam, profesor Robert Mackiewicz, psycholog ekonomiczny z Uniwersytetu SWPS, pojawi się na naszych łączach. To jeszcze komentarz pana Jacka, choć innego pana Jacka. Gotówka, prowizje za obsługę bezgotówkową, zwłaszcza tych małych przedsiębiorców, są zbyt wysokie, a warto wziąć pod uwagę, że na przykład Szwecja, ale też inne kraje zalecają od pewnego czasu mieć zapas gotówki. Będzie atak cyfrowy i co wtedy? No, panie Jacku, mamy w domach sporo tej gotówki, nawet kilka tygodni temu na ten temat rozmawialiśmy w popołudniowym programie. 456 miliardów złotych. Takie pieniądze trzymamy w domach, no, generalnie poza systemem bankowym. Sporo. Pytanie, czy na czarną godzinę?

0: Pogoda.
1: Do płatności gotówkowej i bezgotówkowej za chwilę wrócimy, ale ponieważ 18.32 już na naszym zegarze, to po raz ostatni zaglądam do raportu pogodowego i chyba nie przesadzę, jak powiem, że czeka nas taki pogodowy roller coaster od powiewu lata po jesienne ochłodzenie, a zaczynamy od jutra, bo Polska oficjalnie podzieli się na pół zachód kraju, dostanie mnóstwo słońca i umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie chmur będzie znacznie więcej, no i lokalnie może przelotnie padać. Temperatura bardzo przyjemna, zobaczymy od 18 do 22 stopni, nieco chłodniej będzie jedynie na bałtyckich plażach, około 17 oraz w rejonach podgórskich Karpat, tam takie rześkie 16 stopni, za to wiatr ma być słaby i nie powinien dokuczać, ale już w środę poczujemy prawdziwe uderzenie ciepła. Na południu i zachodzie Polski termometry wskażą nawet 27 stopni. W czwartek wciąż ciepło, choć już temperatura nieco w dół i to będą prawdopodobnie ostatnie podrygi lata. W najbliższy weekend przywita nas już typowo wrześniową aurą od 16 do 17 stopni na północy do maksymalnie 21-22 stopni na południu kraju. A co dalej? Trzecia dekada września przyniesie nam kolejne obniżenie temperatur. Pod koniec miesiąca na wschodzie termometry pokażą 13-14 stopni na wschodzie, a na zachodzie temperatura rzadko przekroczy 18-19 stopni. Także kto ciepłolubny, to proszę się cieszyć najbliższymi dniami.

0: 18.37, a Państwo komentarzowo dzielą się oczywiście, w jakich sytuacjach używają gotówki, że czasem warto ją mieć, bo albo terminal nie działa, albo nie wypada za jedną rzecz zapłacić zbliżeniowo, a to ekspedienci się denerwują, bo trzeba dłużej czekać, a tutaj kolejka, więc w takich sytuacjach na wszelki wypadek wolą mieć
1: jakie
0: Państwo.
1: Jakie dłużej czekać, bo ja nie rozumiem.
0: No wiesz co,
1: w przypadku
0: ostatnio...
1: gotówki to zwykle jest problem z resztą, albo z końcówką.
0: Nie, wtedy kiedy chcesz zapłacić zbliżeniowo na przykład. No to czasem terminale długo myślą, szczególnie w weekendy podobno narzekają faktycznie niektórzy tutaj w grupie, że to się zdarza. No i wtedy przebieramy z nogi na nogę, ale jak już tam następni w kolejce zaczynają przebierać i głośno komentować, to wolimy wyjąć gotówkę z kieszeni i po prostu zapłacić będzie szybciej.
1: Tak, a pani pyta, masz drobne? Nie mam.
0: Tak, piszą Państwo, że z tą gotówką to dzisiaj jest problem taki, że faktycznie albo masz odliczoną kwotę, albo sięgaj od razu po kartę, po telefon, po zegarek, co tam tylko masz, bo w przeciwnym razie albo zostaniesz bez reszty i trzeba będzie machnąć ręką, albo zostaniesz bez produktu. Takie sytuacje też
1: albo
0: się...
1: z masą drobniaków w kieszeni. Też się tak zdarza.
0: Po jednym groszu 10 zł. Kiedyś widziałam taką sytuację, także i tak się zdarza. Ale czy łatwiej wydać nam 200 zł, kiedy trzeba wyjąć dwa banknoty z portfela? A może łatwiej te 200 zł nam się wyślizgnie z tego portfela, jak tylko przyłożymy na przykład telefon. Jak to jest? O tym już teraz w rozmowie z gościem. Anna Rokicińska w naszym studiu. Przed chwilą Państwo Anię usłyszeli. No to Aniu, oficjalnie dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I nie pozwólmy panu profesorowi dłużej czekać.
2: Przepytanie.
1: A gościmy profesora Roberta Mackiewicza, psychologa ekonomicznego, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
1: Mi również i jak sądzę naszym słuchaczom także. Według danych Narodowego Banku Polskiego wartość gotówki w obiegu, czyli wszystkich banknotów i monet, które krążą poza NBP, do końca sierpnia ubiegłego roku sięgała około 443 miliardów złotych. To ponad 7% więcej niż rok wcześniej. Dlaczego chcemy mieć fizyczną gotówkę w ręku, a nie, jak wieszczono wcześniej, będziemy się posługiwali wyłącznie płatnościami elektronicznymi?
3: To jest tak, że gotówki ludzie mają więcej, natomiast w odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób oszczędzasz pieniądze, w roku 2024 o połowę mniej Polaków odpowiedziało, że oszczędza trzymając gotówkę w domu niż rok wcześniej. Zatem nie trzymamy gotówki po to, żeby oszczędzać pieniądze, tylko raczej po to, żeby tę gotówkę wykorzystywać na co dzień. I myślę, że przyczynić się do tego może taki trend, który jest popularny w mediach społecznościowych ostatnio. Jak sprawdziłem, ma do 2 miliardów hashtag, to się po angielsku nazywa cash stuffing, czyli upychanie pieniędzy. A prototypem tego jest metoda słoikowa, czyli po prostu pchanie pieniędzy do różnych słoików i robienie naklejek na tych słoikach, tak podobno robiono w latach 70. na co te pieniądze możemy przeznaczyć z poszczególnych słoików. I taki psychologiczny mechanizm odkrył, czy nazwał laureat Nagrody Nobla z ekonomii, zresztą psycholog behawioralny Richard Taylor, który użył określenia umysłowe księgowanie. I to właśnie upychanie gotówki w różnych miejscach może być przykładem takiego umysłowego księgowania, czyli po prostu dzielenia pieniędzy fizycznie na różne wydatki, dzięki czemu mamy nad tymi pieniędzmi większą kontrolę, jeżeli sobie to podzielimy. Część ludzi tak ma, tak? Więc to jest na pewno jeden z powodów, czyli taki trend, który jest popularny do tego, żeby bardziej kontrolować swoje wydatki. A kontrolowanie wydatków gotówki jest na pewno łatwiejsze, bo jest to po prostu fizycznie dostępne.
1: To o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Nie wiedziałam, że mój mąż uprawia ten proceder, wkładając piątki do słoika, ale widzę, że mam takiego praktykanta w domu, więc troszkę mnie to bawi. Ale może to jest rzeczywiście jakiś sposób, na przykład na oszczędzanie na jakiś konkretny cel właśnie.
3: To na pewno. To cytując dalej tegoż właśnie Richarda Taylora, który dostał Nagrodę Nobla za wiele różnych odkryć, jak ludzie się zachowują. I jedno z jego odkryć to była taka teoria, która mówi kolokwialnie, że są w nas dwa wilki. Jeden wilk chciałby jeść teraz, a drugi wilk chciałby mieć dostęp do pożywienia w przyszłości. Nie jestem pewien, czy Taylor akurat mówił o wilkach, ale on używał określeń planista i wykonawca. No więc wykonawca to jest ktoś, kto chciałby wydać pieniądze teraz. Na przykład widzę promocję 30% taniej, coś tam kosztuje. Nie jestem do końca pewien, czy warto, ale promocja jest wyraźna, duża, okej, wchodzę w to. To jest ten wykonawca. Natomiast planista to jest ktoś, kto chciałby mieć dostęp w przyszłości. Problem jest taki, że planowanie na przyszłość boli. To znaczy trzeba czekać, trzeba nazbierać tych pieniędzy. I ludzie stosują różnego rodzaju strategie samokontroli. I jednym z takich strategii samokontroli może być słoikowanie albo po prostu trzymanie gotówki, nie wiem, w kopercie na przykład, żeby potem było na połowę urlopu chociażby, nie?
1: A można być i jednym, i drugim wilkiem jednocześnie?
3: To nie jest takie proste, dlatego że jeżeli jesteśmy daleko od tego celu, na który musimy oszczędzać, to jest on mało atrakcyjny. Bardzo atrakcyjny jest ten cel, który jest blisko, czyli ta promocja na przykład, nie? Więc nie jest to takie proste, no bo jest ten konflikt, że mogę mieć nagrodę od razu, chociaż w przyszłości będę miał lepszą nagrodę i wiem o tym, ale czekanie boli.
1: No tak.
3: Stąd właśnie Taylor twierdzi, że ludzie sami na siebie nakładają ograniczenia, na przykład zakładają lokatę bankową, wiedząc, że nie mogą z niej wypłacić, bo stracą odsetki. Chociaż nie są duże, ale to, że jest w banku, to już ciężko. No albo właśnie koperta gdzieś tam, nie?
1: No właśnie, coraz częściej także młode pokolenie, które urodziło się w czasach e-płatności i Blika, także widzi zalety posiadania gotówki. Tutaj te motywacje mogą być inne, czy raczej podobne?
3: Mogą być, tak do końca nie wiem, jakie motywacje mają różni ludzie, ale tu może być też taka motywacja, że myślę sobie, że młodzi ludzie mogą też nie lubić tego, w jak dużym stopniu są kontrolowani, kiedy wydają pieniądze elektronicznie, gdyż elektroniczne zakupy sprawiają, że każda wydana złotówka jest generalnie zarejestrowana, jesteśmy wszędzie, mamy aplikacje, wszędzie nas jakby śledzą, nie? Natomiast gotówka jest bardziej, no, nie wiem, czy dobre słowo, rebeliancka, tak? To znaczy jesteśmy trochę poza systemem wtedy. Nikt za bardzo nie widzi, co robimy. To nie musi koniecznie oznaczać, że się chcemy jakoś ukryć, ale być może bardziej dotyczy to młodych ludzi niż starszych, być może męczy nas to, że nieustannie wszyscy o nas wszystko wiedzą i każdy sklep ma historię naszych zakupów i wszystkiego. Być może gotówka wtedy pozwala nam zachować jednak trochę prywatności, nie?
1: No tak, ale tutaj może się nam włączyć takie myślenie trochę wolnościowe, które właściwie kojarzy się z Konfederacją, a wiadomo, kto na tę partię głosuje, to są przeważnie młodzi mężczyźni, z tego co pamiętam.
3: Może tak być, to znaczy, no być może pewne poglądy są bardziej powszechne niż tylko sama identyfikacja z partią polityczną, nie? Może być bardziej taki trend. Tego nie wiem, na ile by teraz, na ile zwolennicy Konfederacji, czy oni rzeczywiście bardziej byliby skłonni robić zakupy gotówką. Tu pewnie wchodzą jeszcze inne czynniki, jak te takie już unikanie rejestracji transakcji biznesowych, no ale w to bym nie wchodził tak na co dzień. Raczej może być właśnie taka chęć bycia jakby no, trochę mniej śledzonym, nie? Ale tak coś, co może dotyczyć większej liczby osób, to jest to, że z gotówką łączy się takie określenie jak przezroczystość płatności. To jest fajne określenie. Możemy sobie wyobrazić na przykład, że teraz jest obowiązek recyklingu opakowań i możemy sobie wyobrazić na przykład, że oddaliśmy ileś tam opakowań i dostaliśmy bon, który nie wiem, na 30 zł na przykład za butelki, tak? I ten bon generalnie wart jest tyle samo, co 30 zł, ale na pewno gdybyśmy byli w sklepie, gdybyśmy w sklepie zgubili ten bon i nim nie zapłacili, wtedy żal byłby duży, ponieważ w zasadzie ten bon jest tym samym, co pieniądze. Natomiast zgubienie tego bonu w automacie w innym dniu, niż robimy zakupy, najprawdopodobniej spowodowałoby mniejszy żal. Dlatego, że jest trochę to mniej fizycznie związane z płaceniem, tak? Więc gotówka daje duży poziom takiej przezroczystości płatności, czyli gotówka, bon staje się gotówką, jak jest w sklepie. Jest mniej gotówką, jak jest dalej. Więc gotówka jest przezroczysta zawsze. To znaczy zawsze za gotówkę możemy kupić to, co dokładnie chcemy, nie? W związku z tym gotówka powoduje, że ludzie mają większe poczucie żalu, kiedy ją wydają.
1: No ale za gotówkę można też zapłacić na przykład w szarej strefie za pewne usługi i urząd skarbowy się do nas nie przyczepi na przykład.
3: No można, oczywiście, że można. Pewnie tak się dzieje. Ja tam już
1: nie Na pewno się tak dzieje.
3: Na pewno się tak dzieje. Oczywiście, że tak. Nie? Ale no tego nie wiem, nie mam żadnych danych na ten temat, jak duża jest to skala. No gotówka ma to do siebie, że jest nieoznaczona. Nie? 100 zł jest 100 zł, wszystko jedno, skąd je wzięliśmy. Nie? Chociaż Taylor twierdzi trochę inaczej. Znaczy Taylor twierdzi, że są pieniądze, które są poważne, czyli poważne 100 zł to 100 zł, które zarobiłem i są pieniądze, które są niepoważne. Czyli niepoważne 100 zł to 100 zł, które zarobiłem na przykład nie spodziewając się tego, nie? Albo wygrałem. Nie.
1: Albo wygrałem w Totka.
3: Wygrałem w Totka, tak. Mogłem wygrać tylko 100 czy 200. W Totka nie wiem ile osób gra, ale wiem, że strasznie duża popularność jest różnego rodzaju zakładów. Tych tam
1: bukmacherskich,
3: hazardowych. Co więcej, większość osób wydała w zeszłym ubiegłym roku pieniądze na tego typu zakłady niż na jakiekolwiek instrumenty finansowe. Więc zarobione w ten sposób pieniądze generalnie byłyby pieniędzmi niepoważniejsze.
1: A łatwiej nam się te niepoważne pieniądze wydaje?
3: O, zdecydowanie łatwiej, tak. One są niepoważne, w związku z tym nie traktujemy je jako nasz stały dochód, nie wydajemy je na nasze stałe potrzeby. Tu znowu wchodzimy w te, dochodzimy do tego pojęcia umysłowego księgowania. Pieniądze, które zarabiam normalnie, są pieniędzmi, które muszę wydawać na moje normalne życie. Natomiast pieniądze, które pojawiły mi się trochę nagle, jak to się czasami mówi, pieniądze z nieba, po angielsku się mówi windfall money, czyli spadły na mnie, nie wiem, z wiatrem, prawda? Nagle te pieniądze, na pewno to Taylor wiele badań zrobił, w których wychodzi, że się te pieniądze wydaje łatwiej, a zdecydowanie łatwiej wydawać je na niepoważne rzeczy, czy takie bardziej impulsywne.
1: A takie pieniądze, które znajdujemy na przykład w kieszeni garnitura, który oddajemy do pralni po jakimś czasie i no, cieszymy się, że tam są.
3: No to rewelacja, oczywiście. Fajnie byłoby znaleźć, zależy ile się znajdzie. Mi się chyba nie zdarzyło nigdy więcej jak 10 zł znaleźć. Chociaż może z 50. Tak, to znowu wchodzimy do kategorii niepoważnych pieniędzy, nie? Czyli takich pieniędzy, które trochę łatwiej jest wydać. Znaczy nie są to na przykład pieniądze na, nie wiem, na benzynę, na czynsz, na podstawowe opłaty na co dzień. Tak?
1: Mówił pan o tym, że mając gotówkę w ręku, bardziej panujemy nad tymi wydatkami, ale z drugiej strony, mając dostęp do bankowości elektronicznej, widzimy nasz stan konta. Każdą transakcję możemy łatwo sprawdzić, na co wydaliśmy i to też jest przecież forma kontroli, a płacąc gotówką musielibyśmy zbierać paragony albo zapisywać je skrzętnie w kajeciku, czyli więcej pracy w to włożyć po prostu.
3: Tak, ale z kolei z gotówką pewnie niektórym łatwiej jest zaplanować to wcześniej. To znaczy podzielić sobie pieniądze na różne budżety. Być może gotówką łatwiej dla niektórych, chociaż są aplikacje elektroniczne, które to robią. Natomiast, czyli gotówką nam łatwiej to zrobić wcześniej i jeśli wydamy pieniądze, od razu widzimy tę stratę. Natomiast w przypadku pieniądza elektronicznego, to pewnie łatwiej nam to ocenić później, czyli po fakcie wejść w aplikację, pokategoryzować to, chociaż to pewnie niewiele już osób tak byłoby skłonnych zrobić, jak już było minęło, jak już wydaliśmy te pieniądze, nie?
1: Chciałam też zapytać o zachowania ekonomiczne młodego pokolenia, które wchodzi w dorosłość i zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze. Wydając się kieruje nimi strona właśnie emocjonalna czy rozsądek ekonomiczny? Bo przecież każdy ma marzenia, co sobie kupi za swoją pierwszą w życiu wypłatę.
3: To jest pewnie, myślę, że dobrze jest mieć takie poczucie balansu między jakąś racjonalnością a rozsądkiem ekonomicznym, przepraszam, a emocjonalnością. Też pewnie zależy od konkretnej sytuacji danego młodego człowieka, nie? Aczkolwiek pewnie wiele młodych osób pierwszą pensję traktuje jako

0: częściej niż starsze pokolenia ulegają takiej pokusie szybkiego zysku i odkładają spłatę zobowiązań na później. Może trzymanie gotówki w ręku by temu jakoś zaradziło jednak?
1: Po pierwsze, może by zaradziło, dlatego że wydawanie gotówki fizycznie bardziej boli niż wydawanie elektronicznych pieniędzy. Przez fizycznie boli mam na myśli to, że włącza się taki trochę mózgowy mechanizm, aktywność pól mózgowych czy regionów mózgu, które są związane z emocjami, i to badania rzeczywiście podkreślają, pokazują, że jeżeli płaci się gotówką, to te regiony emocjonalne reagują tak, jakbym coś tracił. Natomiast w przypadku płatności elektronicznych to może, to jest na pewno jest mniejsze nasilenie takiego żalu, bólu płacenia, tak nawet jest takie pojęcie. Natomiast młodzi ludzie wchodzą w życie dorosłych z długami. Jedna z teorii to jest taka teoria ekonomiczna, która mówi o pewnej stałości dochodu, to znaczy, że albo raczej o pewnej stałości jakby poziomu oczekiwań w stosunku do swojej sytuacji ekonomicznej. To znaczy, że na początku akceptujemy to, że będziemy mieli trudniejszą sytuację lub nawet będziemy w długach, licząc na to, że w przyszłości to się wyrówna. To znaczy, że nasze dochody dojdą do tego poziomu, którego oczekujemy. Jest takie pojęcie pewnej stałości oczekiwań, tak? Ono się pewnie rodzi wśród młodych ludzi po jakimś czasie, ale oni pewnie akceptują to, że mogą mieć trudniejszą sytuację na początku, licząc na to, że jednak w przyszłości będą w stanie to nadrobić. No, zresztą dorośli, może młodzi też są dorośli, ale powiedzmy nie tacy młodzi ludzie też tak robią, biorąc kredyty, tak? Czyli liczą, że w przyszłości, liczą na to, że zarobią w przyszłości pieniądze, które chcą wydać teraz. Na tym polega przecież kredyt, nie? Więc być może młodzi ludzie też mają takie podejście.
0: Z tych samych danych wynika, że 80% młodych, zadłużonych ludzi ma długi do 5000 zł. Z jednej strony może to się wydawać niewielką kwotą, ale dla młodego człowieka, który nie zarabia być może zbyt wiele, może się to wydawać jednak kwotą, która no, troszkę psychologicznie ich przerasta.
1: Może tak, a może właśnie nie. Może te 5 tysięcy to jest może taka kwota. Ludzie lubią trochę okrągłe liczby, więc 5 tysięcy jest pewną, małą kwotą nie jest, ale

0: mówię, jest magiczna.
1: I bardzo dziękuję za tę rozmowę. Będę teraz inaczej patrzeć na słoiki mojego męża z tymi piątkami. Gościliśmy profesora Roberta Mackiewicza, psychologa dziękuję ekonomicznego bardzo. Uniwersytet SWPS. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: No i jeszcze gotówka poważna i niepoważna była bardzo ciekawym aspektem, tak? Czyli mówiąc krótko, stówa od babci, to gotówka niepoważna i szybko się rozejdzie, tak? Ale jak się człowiek trochę pomęczył i zapracował na tą stówę, to tak trudno będzie ją wyciągnąć z tej kieszeni i coś za nią
1: będę
2: kupić.
1: Obserwować, wiesz, bo mam takiego młodego człowieka, który właśnie zaczyna pierwszą pracę. Będę obserwować, jak się ekonomicznie rozwija.
2: To jeszcze pan Krzysztof w temacie gotówki dodałbym jeszcze jeden problem zawieszania się terminala, chwilowego braku internetu lub braku zasięgu w niektórych miejscach. Czasem to jest trwały brak możliwości płatności bezgotówkowej albo zwykła złośliwość rzeczy martwych. Całkiem niedawno u fryzjera zdarzyła mi się awaria terminala, no i musiałem biec do bankomatu, bo akurat nie miałem większej ilości gotówki. Dobrze by było, panie Krzysztofie, żeby jeszcze bankomaty były, a w mniejszych miejscowościach to też różnie z tym bywa. No i dalej pan Krzysztof kontynuuje, że kiedyś chciał kupić bilet w pociągu relacji Muszyna-Piwniczna-Zdrój i tu niespodzianka, bo na trasie w Dolinie Popradu generalnie nie ma zasięgu. No i ja sama spotkałam się z taką sytuacją i wcale nie trzeba nigdzie jeździć południe Warszawy. Też
1: między
2: czasem
1: dworcem po Wiśle, a dworcem Śródmieście jest taka luka, proszę mi wierzyć.
2: No i wtedy ta gotówka się przydaje. Gotówka się też przydaje, kiedy człowiek późno wychodzi na przykład z pracy i chce odwiedzić ostatni sklep czynny do 23:00. Gotówki brak, a terminal mówi co? Nie tym razem. No i wtedy bez kolacji idziesz spać.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Znaleziony dron w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca jest prawdopodobnie nowym modelem rosyjskiego wojskowego drona typu Gerbera. Według dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, dron najprawdopodobniej przedryfował z wód międzynarodowych na nasze wody. Od 31 lipca nasze systemy bowiem nie zaobserwowały żadnego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, więc na tę chwilę nie da się wiązać tego z jakimkolwiek atakiem Federacji Rosyjskiej. Dron zostanie zbadany pod kątem radioaktywności, następnie saperzy sprawdzą, czy przenosi głowicę bojową. Na autostradzie A2 w Wielkopolsce strażnicy graniczni odkryli nielegalny przemyt ludzi. W samochodzie typu chłodnia przebywało aż 37 migrantów. Ciężarówka jechała w stronę niemieckiej granicy. Ze względu na zagrożenie zdrowia podróżnych na miejsce skierowano służby ratunkowe. Pomocy medycznej wymagała jedna osoba, jednak wszystkie zostały zatrzymane. Obecnie trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Andrzej Poczobut we wtorek wraca do Polski, poinformowała Polską Agencję Prasową Angelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi. Działacz polonijny kilka dni temu wrócił na Białoruś, jeździ teraz po kraju, spotyka się z rodziną i Polakami mieszkającymi na Białorusi. Wizyta przebiega spokojnie, Poczobut wszędzie witany jest serdecznie jako rodak i bohater, donoszą towarzyszący mu polonijni działacze. Po powrocie do Polski Andrzej Poczobut wylatuje do USA i Kanady, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami tamtejszych władz i działaczami polonijnymi. W kwietniu Poczobut został zwolniony po ponad 5 latach z kolonii karnej na Białorusi. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Już w tym tygodniu artyści, animatorzy kultury, przedsiębiorcy i aktywiści mieszkający bądź też działający na ulicy Wschodniej w Łodzi zapraszają na obchody święta tej ulicy. To oddolnie zorganizowane wydarzenie, które ma połączyć mieszkańców, lokalne biznesy, artystów i instytucje funkcjonujące przy tej jednej z najbardziej charakterystycznych i charakternych ulic Łodzi. Zaprasza Anna Łagodzińska-Pietras, jedna z organizatorek.
1: W programie znalazły się koncerty, wystawy, warsztaty, spacery, będą też działania artystyczne, piknikowe, atrakcje dla całych rodzin. Będzie to, myślę, wyjątkowa okazja do tego, aby poznać ulicę Wschodnią z nowej perspektywy, żeby odkryć nieznane dotąd miejsca albo nieco ukryte, zajrzeć także do podwórek i miło przede wszystkim spędzić czas w gronie sąsiedzkim, przekonać się, że ulica Wschodnia jest piękna i że słońce wschodzi na Wschodniej.
0: Święto ulicy Wschodniej w Łodzi odbędzie się w dniach od 17 do 19 września. Szczegółowy plan działań m.in. w mediach społecznościowych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu, albo dobry wieczór Państwu. Nieważne, czy dzień, czy wieczór, na pewno dobrze Państwu życzę i również mam nadzieję, że Państwo będziecie z przyjemnością spędzać czas wśród tych radosnych wrzasków. Chociaż zaczęliśmy dzisiaj od pana Johanna Svendsena, norweskiego kompozytora i dyrygenta, który zaprezentował fragment tylko swojego bardzo długiego utworu, bo on trwa ponad 10 minut. Ja wybrałem takie dwuminutowe wejście, żeby Państwa jednak może nie do końca, no nie chcę użyć słowa zanudził, ale żeby się coś działo szybciej, skocznego, na co wszedł zespół Contention z Ameryki. Wracając do pana Svendsena, to jeszcze tylko powiem Państwu, że pan żył w XVIII wieku, zmarł na początku XX i jest kolejnym przykładem na wykorzystywanie dzieci, ponieważ on został członkiem orkiestry tanecznej w Oslo mając 9 lat, a mając 11 komponował dla niej tańce i marsze. No i to jest taka cecha wspólna dla tych wielkich kompozytorów, że oni wszyscy byli jako dzieci prześladowani. Musieli się uczyć tego grania, komponowania i robienia tych wszystkich rzeczy, które się robi na scenie. No, przyniosło to potem efekty, owszem, ale nie wiem, czy to było takie fajne w dzieciństwie. Chyba, że nie było TikToków, nie było telewizji, nie było innych atrakcji gier komputerowych, to może to komponowanie oper, czy też jakichś utworów symfonicznych może była atrakcją wielką. Umówmy się, że tak było i wtedy będzie sprawa jasna. Zespół Contention działa od roku 2019. W tym roku nieco zaskoczył swoim nowym wydawnictwem epka Nuclear Summer. Bez zapowiedzi się ukazała, dlatego mówię, że zaskoczył. Wokalista Cosmo Vidusi mówi o płycie, że nowoczesność nie niesie oświecenia, a jedynie coraz bardziej wyrafinowane metody zagłady, zarówno wroga, jak i samego siebie. Wskazując na erozję człowieczeństwa u przywódców, medialne odurzenie mas oraz mechanizmy wojny i władzy nuklearnej jako główne motywy tekstowe tej epki. Trudno się nie zgodzić z taką analizą czasów współczesnych. To jest bardzo bliska mi analiza. Zresztą nie tylko mi, bo chyba dużej części zespołów, które Państwu prezentuję. Teraz dla odmiany, utwór trzeci, czyli taki odrobinę spokojniejszy, choć dzisiaj w klimacie oczywiście bardziej punkrockowym niż postpunkowym albo niż nowofalowym, bo takie również się znajdowały. Na pozycji trzeciej zespół Hecate Hats. Znacie już Państwo dobrze ten zespół, bo kilkukrotnie się niedawno pojawiał, a muszę przyznać, że zespół, który ma dopiero 2 lata, jest bardzo aktywny, no i regularnie wypuszcza kolejne single, które ja Państwu prezentuję. Jest to żeński zespół. Członkinie pochodzą z Argentyny, Włoch i Brazylii, natomiast siedzibą tego zespołu jest Barcelona. Utwór Dr. Jekyll and Miss Blood ukazał się 26 sierpnia i to jest taka piosenka, która przypuszczam miałaby pewien kłopot, gdyby była po polsku, aby znaleźć się w polskiej przestrzeni medialnej, gdyż dotyczy doświadczeń miesiączki i samopoczucia pań w tym momencie. Ból, emocje i te wszystkie sprawy, które dotyczą tego czasu, panie ubrały w słowa piosenki, żeby trochę przybliżyć, jak to wygląda. Hecate Hats, Dr. Jekyll and Miss Blood.

Przez moment zwizualizowałem sobie ten utwór po polsku w polskim radiu. Jakaż by to imba wybuchła wielka na ten temat, bo okazuje się, że prawica potrafi imbę zrobić ze wszystkiego. Teraz jest na grana akcja pod tytułem Trują nam dzieci warzywami, bo dzieci powinny jeść w kółko mięso, cukier i zapijać napojami kolorowymi. No, według tego, co czytałem, bo no, już po prostu jest oburzenie, że wszystkiego zakazują. Najpierw była seksualizacja, potem była depopulacja, a teraz jeszcze chcą ich otruć, już jak są zdepopulowani. Znaczy my, nasze dzieci biedne, zdepopulowane dzieci jeszcze karmione trującym jedzeniem, warzywa każą jeść, owoce, no ludzie, ratunku, mięso. A pamiętacie państwo tę scenę z Misia? Ja tu mięso mam. No właśnie, to tak mi się tylko skojarzyło a propos robienia afer z niczego. A ta piosenka byłaby idealna do takiej afery. Na szczęście nikt jeszcze jej tutaj nie posłuchał, chociaż pamiętam czasy, kiedy nas podsłuchiwano i psuto nam listę utworów, przestawiano piosenki, ale to taki żart tylko dla wtajemniczonych. Teraz, jeszcze zmienię na chwilę temat, bo nie zapowiedziałem na samym początku, że będzie rozdawnictwo dzisiaj podwójne, to znaczy dwa rozdawnictwa, więc proszę czekać ci, którzy mają ochotę wybrać się na dwie różne imprezy, Wrocław, Warszawa, to zapraszam, żeby zaczekali, przygotowali coś do pisania. Będą bardzo fajne dwa rozdawnictwa, także polecam się. A teraz Francja, Dijon. Kojarzycie państwo musztardę Dijon? No to właśnie jest takie miasto Dijon, skąd pochodzi ta musztarda. I tam w roku 1997 został założony zespół Vingt Minutes de Chaos. Francuski zespół, a nazywa się po hiszpańsku, nie wiem czemu. Zespół związany z lokalnym stowarzyszeniem Maloka. I ja tam byłem, w tym mieście musztardowym i byłem w miejscu, gdzie Maloka koncerty organizuje. To jest taki budynek, który kiedyś był podobno fabryką rowerów. Został opuszczony i młodzież przejęła ten budynek i od 20 lat prowadzi tam działalność. I zespół Vingt Minutes de Chaos postanowił się reaktywować w 2008 roku właśnie z okazji... No to jak? To mi coś tu nie pasuje, bo w 2008 roku było 20-lecie Stowarzyszenia Maloka. Okej, wtedy się reaktywowali. Zespół istnieje wciąż, ponieważ w 2019 roku wydali album Addicted, tak. A widzicie państwo, kolejna zmiana narracji, bo to się okazuje, że właśnie z okazji 20-lecia zespołu wydali ten album. Przy okazji 20-lecia obchodów. No, skomplikowana sytuacja, ale nie przejmujmy się tymi drobiazgami, gdyż płyta Addicted jest bardzo fajna i mam z tej płyty dla państwa utwór Guerre Parfaite.

Już to wszystko ogarnąłem. Reaktywowali się w związku z obchodami 20-lecia Stowarzyszenia Maloka, a z okazji 20-lecia istnienia grupy nagrali album. No i tu by się zgadzało wszystko. Dwa 20-lecia rozrzucone o 11 lat. Teraz będzie zespół, który śledzę od samego początku ich powstania, czyli Chatpile, i prezentuję go Państwu namiętnie i regularnie. 4 września ukazał się zapowiadany przeze mnie album Who Loves the Sun. Posłuchałem tej płyty już kilka razy. Wydaje mi się, że jest to płyta wybitna. Naprawdę w gatunku noise rocka, bo tak to chyba należałoby oceniać, jest to po prostu świetne dzieło. Pierwsza płyta God's Country to była taka płyta bardzo hałaśliwa, bardzo ponura. Przedstawiała typowo amerykański strach, bo o tym była tamta płyta. Cold World, następna, ukazywała planetę zdefiniowaną przez globalną systemową przemoc. Natomiast Who Loves the Sun jest płytą również mało optymistyczną, bo pokazuje, jak człowiek obraca planetę w coś, co będzie trudne do zamieszkania. Czyli to jest również taka tematyka mi dość bliska, bo lubię wskazywać na te wszystkie błędy, które ludzkość popełnia i jakby na własną prośbę szykuje sobie apokalipsę. Zespół pisze, że to jest apokalipsa w zwolnionym tempie, czyli wiek XXI. Oby się nie sprawdziło. Płyta jest o tyle różna od dwóch poprzednich, że wprowadzili panowie z Chatpile element piosenkowości. To może zabrzmi dziwnie, ale za chwilę to się wyjaśni. Oprócz noise'u, takich bardzo ciężkich rytmów i ponurych gitar i smutnego wokalu, rzeczywiście pojawiło się trochę melodii i od czasu do czasu wokalista, zamiast się wydzierać, trochę śpiewa, ale robi to w taki sposób, że no jest to godne wysłuchania z zainteresowaniem i z wczuciem się w dlaczego on tak śpiewa. No właśnie ze względu na tę treść, przypuszczam, że żeby ją troszeczkę wypchnąć do przodu, uwypuklić, nie zawsze się będzie na tej płycie w całości wydzierał. Ja polecam Państwu, żeby posłuchać całej tej płyty, bo ona jest bardzo wciągająca. To nie jest łatwa muzyka, ale dobrze się jej słucha. A zatem Chatpile, pierwszy utwór z płyty Creature.

0: No, chciałbym troszkę pomilczeć, ale w radio nie bardzo wypada, więc umówmy się, że tam była chwila ciszy, taka dłuższa po tym utworze, bo on potrzebuje trochę czasu na przetrawienie. Doskonałe granie i świetnie wyprodukowana ta płyta Chad Pyle, co bardzo sobie cenię przy tak ciężkiej muzyce, bo wtedy od razu przyjemnie się ją odbiera. Teraz, no dość wcześnie, bo to się rzadko zdarza, ale jednak.
1: Achtung, Achtung.
0: Mamy to. Niemiecki zespół z Offenburga, również młody, bo istnieje dopiero 2 lata. Zespół, który gra melodyjny hardcore z domieszką post-hardcore'u i metalu. Gdyby mi ktoś powiedział, że to jest melodyjny hardcore, kiedy usłyszałem pierwszy raz, to bym nie do końca był przekonany, ale jednak chyba tak. 17 lipca panowie zespołu Brach, bo tak się nazywa ten zespół, wydali 4-utworową kasetę Plastic Lights. I na tej kasecie jest jeden utwór, Nebel, który jest śpiewany po niemiecku. No oczywiście nie mógłbym wybrać innego, bo uważam, że tego rodzaju muzyka śpiewana po niemiecku zyskuje od razu dużo uroku. I ten utwór Nebel stał się hitem po prostu zespołu. Piosenka o walce z wewnętrznymi demonami i mrokiem, o mozolnej drodze przez mury, które sami sobie budujemy, i o próbie nie zawsze wygranej wyjścia na drugą stronę. Brach w utworze Nebel.

Raj odnaleziony i pochłonięty przez pasożyta. Z powodu braku dalekowzroczności zasoby się wyczerpały i nie pozostało nam nic. Niegdyś obfitość jest teraz gnijącą miską owoców. Ciało zmieniło się w pleśń, pozostało tylko rozkład. Obiecująca przyszłość to teraz śluz spływający z dłoni zebranych w miseczkę mas. Zespół Cell Rot, który prezentowałem Państwu jakiś czas temu, wydał wówczas pierwszą płytę z serii. To była płyta Parasite. 25 września ukaże się jej druga część Paradise. Paradise, Parasite. Tak się nazywa ten podwójny, ta seria podwójna. Zespół jest z Kalifornii i opublikował właśnie singiel z tej nadchodzącej płyty, a singiel nazywa się Paradise, Parasite, część druga.

Wracając jeszcze na sekundę do diety planetarnej, już samo nazwanie tej diety planetarną przez ministerstwo uważam za rzecz no, po prostu śmieszną, bo moim zdaniem brzmi to jak nazwa wymyślona przez wróża Ireneusza albo wróżkę Mariolę. No i po prostu brzmi źle, niemądrze i mało poważnie. Ale widzę, że Państwo się zajęli dietą planetarną również w komentarzach w grupie patronów i kolega Misiek z Krakowa bardzo słusznie zauważył, miałem o tym powiedzieć, ale jeszcze nie było okazji, to teraz świetny pretekst jest, że dieta bezmięsna, po prostu jeżeli ktoś nie potrafi dobrze gotować w ten sposób, może rzeczywiście być mało atrakcyjna. Bo to trzeba troszkę mieć wyobraźni innej niż do tej pory, czyli nie kotlet, ziemniaki, surówka, tylko jeszcze coś musi być innego, sprytnego, tak żeby to i wyglądało i smakowało. Jeżeli kuchnie szkolne nie mają takiej wyobraźni, a obawiam się niestety, bazując na doświadczeniu, że nie mają, no to ten początek może być bardzo trudny. Obawiam się, że ministerstwo nie przygotowało żadnych kursów stołówek, żeby się nauczyły kucharki czy kucharze gotować w ten sposób, żeby to dla dzieci było fajne. No dobrze, ale to zostawmy już ten temat. Państwo sobie tam dyskutujcie sami. Zespół Capsons powstał w wyniku pijackiej rozmowy w pubie. Jest to punkowe trio z Birkenhead, znane z surowych, dowcipnych tekstów, pełnych ironicznego humoru, przeplatających się z głośnymi, przesterowanymi gitarami i basem oraz ogłuszającą perkusją. Zespół po wydaniu licznych epek w końcu zdecydował się na nagranie pełnego albumu. Wcześniej koncertując z takimi zespołami m.in. jak The Undertones, Half Man, Half Biscuit czy UK Subs albo ze Steve'em Ignorantem. No i tak się złożyło, że wśród 12 utworów, które znalazły się na płycie wydanej 2 października Sunshine on Kiff, zaproszono pana Steve'a Ignoranta, żeby z nimi zaśpiewał. A ja mam dla państwa utwór właśnie z tej płyty Crampsonów, zespół Crampsons, jeszcze raz powiem, a utwór Waiting for Armageddon.

0: Spotify!
1: No i pięknie zaśpiewane. To teraz szybki skok do Kanady. Zespół The Tired. 14 sierpnia wrócili z nowym albumem Hornets of Fall. Album składa się z 12 utworów. Jest to zespół bardzo zapracowany, bo na wokalu jest m.in. George Pettit, znany jako frontman Alexis on Fire. Zapracowany w sensie takim, że nie bardzo ma czas na nagrywanie swoich nowych płyt. Dlatego też ta płyta powstawała dość trudno, ponieważ panowie sobie założyli, że nie zakładają jakiegoś określonego terminu, tylko będą tak robić tę płytę z doskoku. Udało się to zrobić dzięki temu, że panowie wypracowali sobie swój system pracy, okazjonalnie nagrywając kolejne utwory i zbierając to wszystko w jeden album. No i udało się. Płyta Hornets of Fall, Dead Tired, a utwór, który Państwu prezentujemy, to Promontory.

Dead Tired, płyta Hornets of Fall. Polecam całość, bo jest równie dobra. Płyta z sierpnia, świeżutka, cieplutka jeszcze. A propos ciepłości, czy też ciepła, zauważyłem, że Państwo już chyba definitywnie zjechali z wakacji, bo dzisiaj ruch w grupie patronów jakiś taki, bym powiedział, wzmożony, czego przez ostatnie miesiące chyba nie było w takim stopniu. Dobrze, dobrze, ja się bardzo cieszę, że Państwo jesteście z nami, słuchacie i możemy na tej podstawie mieć pewność, że warto takie hałasy, wrzaski w poniedziałki o 19 Państwu prezentować. Z wielką przyjemnością zresztą. Teraz zespół, który już nie istnieje. To rzadko mi się zdarza prezentować Państwu takie rzeczy, które już przebrzmiały, w sensie nie są aktywne. Zespół Hande z Warszawy, który wydał w roku 2020 płytę Uwaga Szkło. I ja szukałem informacji o tym zespole teraz przez weekend, żeby Państwu coś powiedzieć i dowiedziałem się właśnie, że zespół już nie istnieje, natomiast młodzież zespołu istnieje w jakichś innych formacjach i zbieram te informacje dla Państwa. Jak będę miał, to oczywiście wrócę. Bardzo szkoda, bo zespół, który prezentuje taki, powiedzmy sobie, postpunkową zimną falę, którą tutaj bardzo lubimy, wydał tę płytę i ta płyta jest bardzo dobra. Bad Cave Production ją wydał. No i wybrałem z tej płyty dla Państwa utwór Armia. Hande.

A prosto z przemysłowego Pittsburgha w Pensylwanii dobiega do nas dźwięk zaprawiony rdzą i pyłem betonu. Zespół Def Gasp, jeden z filarów tamtejszej sceny Strangecore. Tych korów to już jest tyle, że kolejny stench nam nie zaszkodzi, może być. Są również dopisywani do sceny crustpunkowej. W styczniu 2025 roku ukazał się ich debiutancki album, długogrający, wydany przez Final Return Records. No i ten materiał doczekał się europejskiej edycji winylowej dzięki włoskiej wytwórni Agipunk Records i ta płyta właśnie ukazała się w tym roku jako zachęta do trasy europejskiej zespołu. Także płyta z ubiegłego roku debiutuje w Europie na winylu w tym roku i dzięki temu mamy ją w audycji Radio Nowy Świat. Def Gasp w utworze Born into Hell.

różnych gatunków sceny hardkorowej. Charakteryzuje się szybkimi, miażdżącymi riffami oraz potężnymi politycznymi tekstami, które można śpiewać razem z zespołem. Jeśli ktoś potrafi śpiewać, to po pierwsze, po drugie, jeśli ktoś potrafi zapamiętać teksty, to po drugie, bardzo istotne. Hearing Tests to jest zespół z Londynu i poruszają w swoich tematach takie, w swoich tekstach takie tematy jak wzrost popularności skrajnej prawicy, konsumpcjonizm i nierówności społeczne, przeplatając je bardziej osobistymi historiami. W składzie zespołu, tutaj jest ciekawostka, bo w składzie zespołu możemy usłyszeć polskie nazwisko, a mianowicie pan kolega Kuba Starzyński na wokalu, czyli pan Kuba nie dość, że potrafi w języki, to jeszcze potrafi w nich śpiewać. Bill Duffy na gitarze, Mark Cairns na basie i Ed Harper na perkusji. Singla Hearing Tests wydał 24 sierpnia i ten singiel ja będę chciał Państwu zaprezentować. I to będzie ostatni utwór tej godziny audycji. I przypomnę jeszcze, że na początku drugiej godziny zrobimy sobie rozdawnictwo, więc proszę przygotować jakieś pisadło albo klawiaturkę. Będą dwa koncerty do rozdania, Warszawa, Wrocław. No dobrze, Hearing Tests, póki co Burning the Flag.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Marian Kmita został nowym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybrano go na dzisiejszym posiedzeniu zarządu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. Zastąpi do końca kadencji Radosława Piesiewicza, aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto. Jakie plany ma Marian Kmita?
1: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
0: Marian Kmita to dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, który dotychczas był jednym z wiceprezesów PKOL-u. Za jego kandydaturą głosowało 43 członków zarządu, przeciwko było 9, jedna osoba się wstrzymała. Wybór Kmity skrytykował Sławomir Nitras. Były minister sportu zwrócił uwagę, że w przeszłości Kmita uchodził za jednego z największych popleczników Piesiewicza do czasu podpisania umowy sponsorskiej z Zonda Krypto. Jeśli to ma być uzdrowienie PKOL, to komitet pozostanie ciężko chory, stwierdził Nitras. Robert Korzeniowski

0: kolei, który na początku września oficjalnie zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko prezesa PKOL, pogratulował Kmicie. Na tym etapie działań kluczowa jest stabilizacja i odbudowa zaufania do polskiego ruchu olimpijskiego. W razie potrzeby deklaruje wszelkie wsparcie. Dobro polskiego sportu i zawodników musi stać ponad wszystkim. Powodzenia w tym zadaniu, napisał Robert Korzeniowski. Tymczasem sąd odrzucił dziś zażalenie Radosława Piesiewicza w sprawie aresztu, co oznacza, że były prezes PKOL-u nie opuści go wcześniej, o co wnioskował, mówi Justyna Grzesiak z Prokuratury Krajowej.
1: Zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna. Obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
0: Przypomnijmy, że Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy. Do marszałka Sejmu w sprawie posłanki PiS Marii Kurowskiej wpłynął pilny wniosek o interwencję. Skierował go pełniący obowiązki rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak. W piśmie skarży się, że posłanka ma uniemożliwiać władzom uczelni dostęp do gabinetu rektora i destabilizować pracę Akademii. Według Cudaka działania te wykraczają poza ramy interwencji poselskiej określone w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Kurowska bowiem od kilku dni okupuje siedzibę Akademii, określając swoje działania jako protest mający chronić uczelnię przed bezprawnym przejęciem. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że Maria Kurowska myli funkcję posła z rolą partyjnego ochroniarza i skomentował, że Akademia Wymiaru Sprawiedliwości nie jest prywatnym folwarkiem Zbigniewa Ziobry. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Zapraszam słuchaczy, którzy są wciąż z nami, aby pozostali na kolejną godzinę. No i zapraszam tych, którzy dopiero się do nas dołączyli, żeby również z nami zostali. Teraz słowo ciałem się stanie, gdyż będzie rozdawnictwo, o którym wspominałem w pierwszej godzinie. No i mam dla Państwa na początek coś mocnego.
1: Achtung, Achtung.
0: Bo to będzie niemiecki zespół Liek. Niedawno prezentowałem Państwu zespół Tense. No to się okazuje, że to młodzież zespołu Tense również udziela się w zespole Liek. Myślałem, że ten zespół w związku z tym nie gra, ale on gra oczywiście i przyjeżdża do Polski na 4 koncerty. Ja będę miał dla Państwa rozdawnictwo na jeden z tych koncertów. 17 września zespół wystąpi w Klubie Szalonych we Wrocławiu, żeby było śmieszniej, na ulicy Ruskiej. Zagra Liek i Alarmę. Alarmę też Państwo powinniście dobrze znać. 18 września zespół wystąpi w Szczecinie w klubie Storrady AK Domek Grabarza. Liek plus berliński Chaos. 19 września zespół wystąpi w warszawskim skłocie Syrena na ulicy Wilczej i tam będzie w towarzystwie zespołu Syfon. 20 września zespół wystąpi w Poznaniu w Coworking Muzyczny plus Dom Słuchowisk, tak się nazywa to miejsce. I tam zespół Liek wystąpi w towarzystwie Huberta Winczyka. Ja mam dla Państwa rozdawnictwo na ten z pierwszych koncertów, gdyż udało mi się dotrzeć do, na razie do tego jednego organizatora. No i mam dwie wejściówki na koncert wrocławski na 17 września, czyli to już w tym tygodniu, Klub Szalonych na ulicy Ruskiej we Wrocławiu. I proszę sobie zanotować, gdzie można napisać po owe wejściówki i umówić się na odbiór tychże. Mail discomfortbooking@gmail.com. Discomfort po angielsku. Disco, tak jak disco. M for booking. Discomfort booking. @gmail.com. Myślę, że już wszyscy zapisali. Discomfort booking razem jako jeden wyraz. @gmail.com. Zespół Liek niemiecki plus polski Alarmę, chociaż nazywa się zupełnie jak nie po polsku, we Wrocławiu 17 września w Klubie Szalonych. No i teraz na zachętę zespół Liek, który Państwu prezentowałem rok temu. No i wrócimy do tych nagrań. Liek Create.

Sami Państwo się przekonaliście, jak bardzo warto iść na ten koncert i na pozostałe koncerty zespołu Lijek. Rewelacyjne to jest granie. Ubiegłoroczna płyta Living in a Fiction, z tej płyty był utwór Create. Jeszcze raz przypomnę, 17 września w Klubie Szalonych we Wrocławiu Lijek plus Polski Alarmę. Dwie wejściówki, discomfortbooking@gmail.com. Proszę się powoływać na audycję. No i jeżeli ktoś by miał ochotę, to 18 września w Szczecinie w klubie Storrady, 19 września w Warszawie na Skłocie Syrena, 20 września w Poznaniu w Coworking Muzyczny plus Dom Słuchowisk. Tam się proszę udać, żeby sobie obejrzeć tych szalonych Niemców na koncertach. To było pierwsze rozdawnictwo, ale zapowiadałem dwa. No to teraz będzie drugie rozdawnictwo. Refuse Records Showcase 2026. Headseeker, o przepraszam, to za chwilę, bo wymienię wszystkie zespoły. 26 września w Warszawie w klubie Mechanik wystąpią Headseeker, warszawski zespół, Spleen, Bielsko-Białej zespół, zespół Reignition z Warszawy i zespół Klątwa z Warszawy. Bardzo mocny zestaw. Dzisiaj do wzięcia jest jedna wejściówka na ten zestaw, ale za tydzień będę miał jeszcze dwie. Przypomnę, 26 września w Warszawie w klubie Mechanik, Headseeker, Spleen, Reignition i Klątwa. Cztery bardzo poważne zespoły ze stajni Refuse Records. Jedna wejściówka dziś do wzięcia pod adresem refuserecords@gmail.com. Proszę sobie zanotować refuserecords@gmail.com. Dziś jedna wejściówka, za tydzień dwie wejściówki. Zapowiada się szalony wieczór 26 września w klubie Mechanik w Warszawie. Na zachętę warszawski Headseeker, Illusion of Will.

Heat Seeker, bo źle wymówiłem tę nazwę, oczywiście. Heat Seeker, Spleen, Regnition i Klątwa na wspólnym koncercie Refuse Records Showcase 2026 w Warszawie 26 września w klubie Mechanik. Do wzięcia dziś jedna wejściówka refuserecords@gmail.com. Ale za tydzień wrócimy do tego rozdawnictwa, więc kto nie zdąży dziś, ma szansę jeszcze za tydzień. To ten punkt programu mamy odhaczony, czyli rozdawnictwa 2. I przechodzimy do kolejnego punktu programu. Mam teraz dla Państwa utwór z debiutanckiej płyty zespołu La Fossa delle Marianne. Zespół włoski z Bolonii. Muszę przyznać, że zespół mnie bardzo, bardzo zaskoczył. Płyta ukazała się 1 września. Ona nie ma tytułu. Natomiast zaskoczył mnie instrumentarium, ponieważ oprócz tych takich charakterystycznych dla post-hardcora, post-punka, czy też metalu instrumentów elektrycznych, jest mnóstwo instrumentów akustycznych, które znamy z orkiestr symfonicznych. Wiolonczela, trąbki, fortepian, ksylofon i inne. I to jest wyróżnik, który słychać w tej muzyce. Bardzo rozbudowane kompozycje, powiedziałbym czasami nawet progresywne, wielowarstwowe teksty, skomplikowane aranże. No jest tutaj dużo ciekawych rzeczy. Dzieje się w tej muzyce naprawdę wiele. Ostatnie 5 utworów z tej płyty to jest coś w rodzaju suity. Ja wybrałem dla Państwa ostatni, Reparto 77. Utwór zamyka tę płytę i jest takim podsumowaniem, wydaje mi się, że bardzo fajnym. Tekstowo utwór stawia pytanie, czy łatwiej jest patrzeć w horyzont, czy zejść w ciemność ziemi, by odnaleźć samego siebie. Takie dość, choć piszą, że łatwe, to wcale nie łatwe. A jak Państwo odnajdziecie sobie tę muzykę, no to zapraszam. La Fossa delle Marianne, Reparto 77.

0: aujourd'hui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des balmusettes. Et cet envers sera son véritable.
1: To była taka zapowiedź, można powiedzieć, wigilia kołysanki. Ale oczywiście kołysanka swoją drogą. Teraz będzie zespół ze Szwajcarii, z Berna, The Monsters, założony w 1986 roku. Właśnie zapowiedział swoją 10. płytę Off the Road We Go i ta płyta ukaże się 16 października i jest zapowiedzią 40-lecia istnienia zespołu. Pierwszy singiel promujący tę płytę to You Got Me Going, utwór o ciągłym motywowaniu się do dalszego działania i niepoddawaniu się bez względu na wszystko. The Monsters.

A teraz wylądujemy w kraju ojczyzna. Po raz kolejny. Pani Paulina, jej jednoosobowy band The Pau wydała kolejnego singla i ten singiel to kolejna zapowiedź albumu. Pierwszy, trzeci album. Jeszcze nie wiadomo, kiedy ta płyta się ukaże. Na razie pani Paulina zbiera materiały. Mogę tylko powiedzieć, że to jest kolejny utwór, który miksował i masteringował Olaf Deriglasow. Także jestem ciekaw, jak całość uda się zebrać, jak to będzie brzmiało. Na razie jest całkiem fajnie. Pierwszy utwór grałem Państwu w ubiegłym tygodniu, teraz drugi. The Pau, Nie rosnę.

W ubiegłym tygodniu dotarła do mnie informacja o niesamowitym debiucie zespołu z Casablanki, z Maroka. Zespół nazywa się... No właśnie, to jest napisane tymi literkami, które nie wiadomo jak się czyta, ale brzmi to podobno Mukawama, a oznacza opór. Niewiele wiemy o scenie w krajach arabskich czy krajach muzułmańskich, a podobno jest całkiem duża. Ja, jeśli tylko cokolwiek do mnie dociera, nawet jeśli nie jest najlepszej jakości, z przyjemnością Państwu to prezentuję, bo wydaje mi się, że to jest mega ciekawe. Zachodnie media chyba nie doceniają, tudzież nie zauważają, że tam taka scena istnieje i są te zespoły. Nie słyszałem, żeby te zespoły jeździły tutaj na trasy koncertowe, ale może ja po prostu czegoś nie wiem. Zespół Mukawama z Maroko w utworze pierwszym ze swojej debiutanckiej płyty Damar.

PiS. To hałaśliwy, łamiący granice gatunków czteroosobowy zespół z Vancouver. Łącząc punk, poezję, kolaż dźwiękowy, sztukę performatywną i sztuki wizualne, zespół tworzy multidyscyplinarny dorobek, który zaciera granicę między strefą osobistą a polityczną. Dzięki przemyślanej grze muzycznej, energetycznym występom na żywo i krystalicznie jasnej misji artystycznej, PiS tworzy muzykę punkową, której celem jest przekraczanie ograniczeń gatunkowych. Inspiracje czerpie z szerokiego wachlarza nieoczekiwanych źródeł. Gigantów literatury, filozofów, filmowców, malarzy, psychoanalityków, aktywistów, dzieci, członków niemieckiej anarcho-feministycznej grupy bojowej oraz rozmów z publicznością. Głosy te reprezentują różnorodne poglądy ideologiczne na temat przemocy ze względu na płeć i pozwalają zespołowi PiS stworzyć sztukę, która przedstawia trudne i kontrowersyjne kwestie takie jak przemoc seksualna i zakorzenione w kulturze normy płciowe bez uproszczeń, idealizacji, polemik czy dogmatyzmu. 30 października ukaże się płyta You Made Me, Skin on Linen. Zespół PiS, Time Loop at Hot Seat.

0: I never learned how to get them out of my mouth.
1: Zespołów o nazwie Peace jest kilka. Ten akurat był kanadyjski. A teraz jesteśmy niedaleko, bo... No właściwie trochę daleko, bo to jednak Teksas, to przez całą Amerykę trzeba przelecieć, a dokładnie El Paso w Teksasie. Stąd pochodzi zespół Lesser Care. Zespół nieco alternatywny, bo gra tak zacierając granicę między post-punkiem, shoegazem, muzyką elektroniczną. Jest to pięcioosobowy zespół założony w 2019 roku przez gitarzystę Andreasa Chaveza oraz perkusistę Zeina Pakilasa. Motywem przewodnim epki, która ukazała się 27 sierpnia pod tytułem Lincoln Leather, jest żal po stracie ojca, pana Andreasa, który sam był piosenkarzem, a którego biały Lincoln stał się prywatnym symbolem i źródłem inspiracji dla tej epki. Lesser Care w utworze Two Down.

Teraz taka odrobinka prywaty, bym powiedział, bo spotykam się ze słuchaczami audycji w każdym zakątku Polski. Tam, gdzie się pojawiam, to od razu jest ktoś, kto audycji słucha. Bardzo się cieszę, że możemy czasem choć jedno, dwa zdania zamienić, bo to jest dla mnie bardzo budujące, że jest odzew, że państwo interesujecie się tą muzyką i tą audycją, słuchacie i jakby potwierdzacie, utwierdzacie mnie w przekonaniu, że warto to robić. Będzie jeszcze taka okazja, jedna plenerowa za tydzień, czyli za tydzień, już w tym tygodniu, w sobotę, w Piotrkowie Trybunalskim. Jeśli ktoś ma ochotę tam zajrzeć, to ostatni plener w tym roku i znowu pewnie okazja do jakiegoś krótkiego dzień dobry, czy też cześć. A w muzyce. Do Londynu teraz zmierzamy, bo stamtąd pochodzi zespół Turn to Phrase. Zespół pojawił się nieco ponad rok temu. Szybko ugruntował swoją pozycję jako jeden z najbardziej obiecujących nowych zespołów hardkorowych w Wielkiej Brytanii. W ciągu nieco ponad roku wydali demo, dwa utwory na splitowej siedmiocalowej płytce z nowojorskim zespołem Square One, a także powracając z siedmioma nowymi utworami na swojej debiutanckiej epce, tym razem 12-calowej, Out in the Water. Płyta ukazała się 1 września, oddaje uczucie dryfowania w nieznane, w otoczeniu zarówno pustki, jak i możliwości oraz odnajdywania w jakiś sposób siły, by iść dalej. W tekstach wokalista Logan Grant porusza tematy przyjaźni, miłości oraz znaczenia życia tu i teraz. Jego teksty są refleksją nad przeszłymi błędami i akceptują nieuchronność popełnienia nowych i odnajdują sens w podążaniu naprzód pomimo niepewności życia. A zatem Turn to Phrase w utworze Keynote.

0: Przedostatnia pozycja na naszej dzisiejszej liście, no to będzie trzeci raz.
1: Achtung, Achtung.
0: Trzeci raz Achtung, bo zespół Spirit Crusher pojawi się po raz pierwszy. Jest to zespół z południa Niemiec, działający od 11 lat w duchu straight edge. Grupa zbudowała sobie mocną pozycję w europejskiej i światowej scenie hardkorowej, a teraz wraca do nas, czy też przychodzi z drugim pełnym albumem, który ma tytuł Future. Płyta ukazała się 28 sierpnia i z tej płyty mam dla Państwa Indigo Twilight, Spirit Crusher.

Spoglądam na zegar, spoglądam na swoją listę i już wiem, że to będzie ostatni utwór dzisiejszego wieczoru. Kołysanka na zakończenie. Death Engine, zespół francuski założony w 2012 roku. Szybko ugruntował sobie pozycję jako silny outsider francuskiej sceny, wydając pierwszą epkę pod tytułem, pięknym tytułem Amen. Zimne, nerwowe brzmienie nawiązujące do najlepszych osiągnięć sceny noise rockowej i wczesnego post-metalu, precyzyjne podejście do komponowania utworów i oprawy wizualnej oraz impulsywne koncerty grane z nieustannym napięciem. Wiem, że zespół koncertuje zarówno w bardzo małych klubach, niemal barach, ale również na dużych scenach, jak choćby na festiwalu Hellfest. Więc nie ma żartów. Death Engine to naprawdę porządna dawka muzyki. Ostatnia ich płyta pochodzi z 2023 roku, nazywa się Ocean. I z tej płyty mam dla Państwa utwór finałowy dzisiejszej audycji. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Dziękuję za komentarze liczne, jak zwykle. Zapraszam na przyszły tydzień. Wojtek Ratasiewicz naciskał swoje kolorowe guziki. Krzysztof Grabowski prezentował szalone wrzaski. No cóż, wypada mi tylko zaprosić na ostatnią piosenkę i na przyszły tydzień. Death Engine, Empire, Freightliner. A ja już dziękuję Państwu i do usłyszenia. Dobranoc.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Znaleziony dron w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca jest prawdopodobnie nowym modelem rosyjskiego wojskowego drona typu Gerbera. Do jego zbadania przystąpili specjaliści. Teren został zabezpieczony przez policję. Wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa, mówi major Tomasz Dawidowicz.
1: Procedura zakłada, że w pierwszej kolejności muszą to zrobić wyspecjalizowane jednostki chemiczne pod kątem promieniowania, pod kątem wszelkiego rodzaju niebezpiecznych substancji. W następnej kolejności dopiero są pirotechnicy, którzy sprawdzą to pod kątem materiałów wybuchowych, niebezpiecznych, a dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że obiekt jest bezpieczny, przyjdą technicy, biegły, prokurator. My będziemy robili oględziny tego tutaj, wstępne oględziny, zaznaczam, a właściwe to już w laboratorium zostanie ten obiekt przekazany do badania.
0: Nie wiadomo, jak długo potrwają oględziny, ale sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
2: Chcę również powiedzieć, szczególnie mieszkańcom gminy i przybywającym tutaj gościom, że są bezpieczni, jest wyznaczona specjalna strefa, strefa jest ogrodzona i cały czas nadzorowana przez policję. Uspokajam, sytuacja jest pod kontrolą.
0: Według dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych dron najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych na nasze wody. Po doniesieniach o jego znalezieniu poinformowano o zwołaniu Narady Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz osobno spotkania premiera Donalda Tuska z ministrami. Prezydent Wołodymyr Zełenski pośrednio potwierdza słowa Donalda Trumpa, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować wzajemnie obiektów energetycznych przeciwnika. Deklaruje, że Kijów jest gotowy wstrzymać uderzenia na takie obiekty w Rosji. Warunkiem jest jednak pewność, że Rosja zrobi tak samo. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że Kijów zaproponował swoim partnerom wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzymałoby niszczenie infrastruktury krytycznej. Jego zdaniem takie powstrzymanie się przez obie strony od ataków na tego typu obiekty mogłoby

0: się stać pierwszym etapem na drodze do pokoju. Dodał jednak, że Ukraina nie ma pewności, czy Rosja będzie przestrzegała jakiegokolwiek porozumienia. Ponad pół miliarda złotych kar nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Biedronkę, firmy transportowe i osoby odpowiedzialne za zmowę na rynku pracy. Chodzi o przewoźników obsługujących centra dystrybucyjne Biedronki. Firmy miały nie zatrudniać kierowców od konkurencji, przez co pracownicy mieli ograniczoną możliwość zmiany pracy. Zmowa trwała od 2017 do co najmniej 2024 roku. Według UOKiK takie działania mogły hamować wzrost wynagrodzeń i pogarszać warunki zatrudnienia, mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
1: Ta sprawa pokazuje, że pracownicy nie są własnością firmy, ale mają prawo szukać lepszej płacy i lepszych warunków pracy. Zmowa, która odbiera pracownikom to prawo, uderza w podstawowe zasady uczciwej konkurencji. Dlatego takie praktyki spotykają się z naszą stanowczą reakcją. Stąd również wysokie kary finansowe dla przedsiębiorców, w tym przypadku łącznie ponad 570 milionów złotych.
0: Największą karę, ponad 525 milionów złotych, nałożono na Jeronimo Martins Polska, właściciela Biedronki. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Jeżobrzmienia.

Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzem, za konsoletą Wojtek Rataziewicz. Piosenka zespołu Mysłowic z roku 2002 wprowadziła nas po raz ostatni w pierwszą dekadę XXI wieku, którą wspominaliśmy tego lata dwukrotnie. A że lato skończy się dopiero za tydzień, tylko proszę nauczycielom tego nie mówić, bo się zdenerwują. Więc jeszcze w ramach letnich jeżobrzmień dokończymy te wycieczki. Nie wiem jak Państwo, ja wciąż mam poczucie, że to wszystko było niedawno. Choć znacznie młodszy ode mnie Jerzy podpowiada mi, że się mylę. Dlatego, żeby sobie to złudzenie świadomości rozproszyć, przygotowałem na dziś poza playlistą zestaw faktów, które uprzytamniają, że wspominamy naprawdę inną epokę. Zacznijmy od polityki. W latach 2001-2010 w USA rządził George W. Bush, którego pod koniec dekady zastąpi Barack Obama. Papieżem jest Jan Paweł II, a po jego śmierci w 2005 obejmuje to stanowisko Józef Ratzinger, który przyjął imię Benedykta XVI i abdykuje w roku 2013. 1 maja 2004 roku Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Kontrole na granicach ustępują, no to efekt wejścia do strefy Schengen naszego, w grudniu 2007 roku. Piosenka, która teraz zabrzmi, to chyba ostatni wielki przebój Leonarda Cohena, a słuchaliśmy jej w roku 2001, jeszcze ciągle zazdroszcząc mieszkańcom Europy Zachodniej swobodnego przekraczania granic.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

Teraz będzie przebój z tego samego roku, co i My Secret Life, w którym obok grupy Faithless pojawiła się siostra jednego z członków tej grupy, Rolla Armstronga, znana jako Dido. 2001 to był dla niej niezwykły rok, bo dzięki samplowi w utworze Minema jej płyta sprzed 2 lat stała się nagle albumem niezwykle popularnym, chyba na całym świecie. A u nas singlowa wersja przeboju Faithless One Step Too Far, którą byłem wtedy tak zafascynowany, że zapętliłem ją sobie w odtwarzaczu i grała mi do ucha podczas całej podróży sleepingiem na trasie Warszawa-Kołobrzeg. Nie polecam, bo wtedy mi się ten utwór na lata przejadł.

W roku 2004 na Ukrainie doszło podczas wyborów prezydenckich do grubych fałszerstw, co spowodowało masowe protesty nazwane pomarańczową rewolucją i cieszące się wtedy w Polsce ogromną sympatią. Ukraiński zespół hip-hopowy Green Jolly nagrał wtedy piosenkę zaangażowaną, popierającą kandydata opozycji Wiktora Juszczenkę, Razem nas bohato. Wtedy słuchało się jej z przejęciem. Dziś, gdy wiemy, że Juszczenko roztrwonił w 5 lat poparcie społeczne, budzi ona takie nostalgiczne raczej uczucia. Ale Green Jelly przygotowało wtedy też wersję swojego przeboju na konkurs Eurowizji, który w 2005 odbył się w Kijowie, z tekstem bardziej uniwersalnym, pozbawionym bezpośrednich odniesień politycznych. I ta wersja teraz zabrzmi.

Przenosimy się do roku 2008 i sprawdzam, co wtedy było nowością technologiczną. Od 5 lat można legalnie było ściągać muzykę z sieci, od 4 lat działał Facebook i jeszcze nie było ikonki Lubię To. Od roku działał Netflix, w sklepach były już pierwsze czytniki e-booków, a niebawem pojawią się telefony z nawigacją GPS. Co doprowadzi do tego, że dziś, kiedy się opowiada dzieciom o chodzeniu na wycieczki z papierowymi mapami w ręku, można podobno usłyszeć pełną zachwytu i niedowierzania reakcję: naprawdę? Z papierowymi mapami? Takimi jak piraci? W tych właśnie okolicznościach Katarzyna Nosowska wypuszcza swój świetny album Osiecka, a skoro już o piratach mowa, więc no, o żeglowaniu, no to sięgam z tej płyty po piosenkę o ukochanych przez poetkę Mazurach, na całych jeziorach.

Przyznajmy, że świetny album Nosowska-Osiecka to był relatywnie, podkreślam, relatywnie niszowy obieg. Natomiast w rozgłośniach radiowych królowały w tamtej dekadzie zgoła inne rzeczy. Między innymi piosenka, która mnie w 2002 roku, przyznaję, drażniła. To był ostatni, przed wieloletnią przerwą, rok mojej pracy w szkole i pamiętam, że w jednej klasie zirytowany całkowitą zbiorową niepamięcią dotyczącą treści ostatniej lekcji. Zapytałem znienacka, jak była ubrana w teledysku wykonująca tę piosenkę wokalistka i klasa z entuzjazmem, ale i trochę naiwnie opisała mi jej strój ze szczegółami, no, w wyniku czego ja doszedłem do wniosku, że pora zmienić zawód. No i cóż, no, ćwierć wieku później znowu uczę, a samą piosenkę czas nawet sympatycznie spatynował. Jennifer Lopez.

Znów będzie teraz rok 2002 i Islandczycy. Zafascynowała mnie w ich twórczości nie tylko uroda melodii, ale to, że uczestniczyły w niej dźwięki, które dotąd wydawały się niemuzyczne. Jakieś trzaski, szumy, no coś, co wkrótce stało się standardem, ale ćwierć wieku temu brzmiało przedziwnie. No a ja, jak stali słuchacze Jerzy Brzmień wiedzą, lubię, gdy wyrywa mi się okrzyk czegoś podobnego w życiu nie słyszałem. Coraz rzadszy w moich ustach, prawdę mówiąc. Zespół MUM i utwór We Have a Map of the Piano.

Sprawdzam dla odmiany, co z rzeczy, które nas dziś otaczają, nie istniało jeszcze w pierwszej dekadzie stulecia, więc nie znaliśmy jeszcze aplikacji do prowadzenia zebrań online, asystentów głosowych w komórkach i tabletach, tabletów zresztą też jeszcze nie, samochody elektryczne stanowiły absolutną rzadkość, nie było aplikacji randkowej Tinder, nie było TikToka, nie widziało się hulajnóg elektrycznych do wynajęcia, no i oczywiście nie było jeszcze czata GPT. Tymczasem jest rok 2008 i zespół Coldplay po wizycie w Muzeum Frida Kahlo w Meksyku nagrywa piosenkę pod tytułem wziętym z jej obrazu Viva la Vida.

tym samym 2008 roku zaczęła się szybka i zawrotna kariera pewnej wokalistki. Miała 20 lat, kiedy nieomal z dnia na dzień stała się ikoną brytyjskiej kultury. Lubię opowieść z USA, gdy, no nieznana tam jeszcze, wystąpiła w Saturday Night Live w październiku tegoż 2008 roku. Wedle relacji jednego z twórców tego show, tu go zacytuję, siedzieliśmy na piętrze, kiedy zaczęła śpiewać i jakbyśmy wszyscy się zatrzymali. Odsunęliśmy zasłonę do studia, wszyscy spojrzeli w dół i zapytali, kto to jest? A to była wkrótce laureatka licznych nagród, w tym Oscara za piosenkę do filmu Skyfall, czyli Adele. U nas w przeboju z roku 2008, Chasing Pavements.

Wracamy do Polski. W 2006 roku na warsztatach jazzowych w Krakowie spotkały się dwie dziewczyny. Jedna pochodziła z Poznania, druga przyjechała z Lwowa. Kiedy rok później poznanianka była we Lwowie, okazało się, że lwowianka dostała akurat półroczne stypendium na pobyt w Polsce. To były Daga Gregorowicz i Dana Wynnycka i tak powstał zespół Daga Dana. Pamiętam wrażenie, gdy trafiła do moich rąk epka nagrana w 2008 jeszcze we trójkę z Miko Pospieszalskim, ale jeszcze bez perkusisty, Bartosza Nazaruka. Obok wspaniałego tanga płyta zawierała m.in. piosenkę Kolir Ciastia, powtórzoną potem na debiutanckim albumie Maleńka z roku 2010. Oto i ona.

Po raz ostatni zaglądam do notatek obrazujących dawność tamtej dekady. W polityce polskiej najmocniejszym chyba przykładem jest to, że po wyborach parlamentarnych jesienią 2004 roku toczyły się, co prawda bezowocnie, rozmowy na temat stworzenia koalicji dwóch zwycięskich partii, Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. A wielu wyborców, zresztą mnie nie wyłączając, określało się potem niezbyt długo jako sieroty po popisie. Potem dopiero nas otrzeźwiło, że od pewnego typu ludzi dobrze jest trzymać się z daleka. To naprawdę było wieki temu. A właśnie pół roku przed tamtymi wydarzeniami ukazał się w Wielkiej Brytanii czwarty studyjny album zespołu Archive. Pochodzącą stamtąd piosenkę powinienem był później w końcu września śpiewać w kółko. Get Out.

Zakończymy tę audycję wspomnieniem z roku 2010. Studio imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej. Na estradzie wokalistka, o której wiem wtedy tyle, że śpiewała w kapeli ze wsi Warszawa i teraz ma wykonywać teksty Bogdana Lebla, znane z wykonań Tadeusza Nalepy. Więc jestem sceptyczny, ale szybko zmieniam zdanie, bo to jest niebywałe. Oto Incarnations z Mają Kleszcz w piosence Wielkie jest czekanie, a z Państwem żegnają się Jerzy Sosnowski i jego Jerz oraz za konsolety Wojtek Ratasiewicz. Do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Antoni Macierewicz będzie odpowiadał za atak na polskich policjantów. Sprawę kieruje do sądu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Nie może być tak, że poseł, zasłaniając się własnym immunitetem, stara się wywierać presję celem osiągnięcia konkretnego działania, czy też odstąpienia od działania przez funkcjonariusza publicznego.
0: A chodzi o incydent sprzed budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł PiS Antoni Macierewicz usiłował do niego wejść, mimo iż był on odgrodzony przez policję. Macierewicz wymachiwał przed nosem funkcjonariuszy swoją legitymacją poselską, straszył ich, pouczał i dotykał ich mundurów.
2: Ja mam prawo zgodnie z ustawą wejść jako poseł, a pan mnie zatrzymuje. Ja nie mam zamiaru się z panem bić, jak pan się domyśla.
0: Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów, napisał Kierwiński w serwisie X. Tymczasem sytuacja przed budynkiem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości nabrała dziś dynamiki. Poseł PiS Dariusz Matecki, niczym Antoni Macierewicz albo Lech Wałęsa, przeskoczył przez ogrodzenie Akademii i próbował dostać się do zamkniętego budynku. Nie udało mu się. Policja będzie wszczynać teraz przeciwko niemu postępowanie o naruszenie miru domowego. Grozi za to rok więzienia. Janusz Cieszyński, minister zdrowia za czasów PiS i pandemii, a teraz poseł Rozwoju Plus, wyniósł dokumenty z siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości podczas interwencji poselskiej. Wiceszefowa ministerstwa, Maria Eichardt, złożyła więc zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez niego przestępstwa. Cieszyński miał zabrać z siedziby resortu dokumenty z akt postępowania dotyczącego sprawy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Wynoszenie dokumentów z akt i uderzanie w bezpieczeństwo funkcjonariuszy to nie jest żadna interwencja poselska, to jawne bezprawie, napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na X-ie. Prawo obowiązuje każdego, a poseł ma obowiązek dawać przykład obywatelom, a nie stawiać się ponad prawem, dodał. Zmieniamy temat. Muzyka, sztuka, warsztaty i beskidzka przyroda. Już w najbliższy weekend w Zdyni po raz pierwszy odbędzie się festiwal Pejzaż. W programie m.in. koncerty, warsztaty, poezje i dyskusje, ale wydarzenie ma też wymiar pomocowy. Cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany Fundacji Humanosz, która niesie pomoc humanitarną. Tak mówiła w Radiu Nowy Świat jedna z organizatorek, Julia Rufael.
3: Zachęcające jest to i motywujące, że ludzie chcą pomagać i ludzie chcą brać w tym udział i chcą być częścią tego festiwalu właśnie nie tylko ze względu na to, że fakt, mamy naprawdę fantastyczny line-up, miejsce jest przepiękne, ale po prostu ta misja, która za tym idzie, zachęca ludzi do tego, żeby dołożyć tą swoją

0: cegiełkę.
1: Na scenie będzie można zobaczyć i usłyszeć m.in. Klawo, Faustynę Maciejczuk oraz Kosmę Króla. Festiwal rozpocznie się w piątek 18 września i potrwa do niedzieli. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Strumień zdumień, panie i panowie, i my, czyli Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki, i dużo ładnych dźwięków dzisiaj obiecuję, no a także Standard, czyli nasi przyjaciele, współudziałowcy strumienia, czyli Filip, Krzysztof i Andrzej. A na początku głos Valerie June, który chyba już po raz trzeci powitał słuchaczki i słuchaczy tej audycji w naszym cyklu, bowiem Valerie June, bo o niej właśnie mowa, zachwyciła mnie swoją kolejną, chciałem powiedzieć produkcyjką, bo to jest raptem 3 nagraniowe dziełko, które zainteresowało mnie przede wszystkim swoim tytułem. Tytuł tego dzieła Brighter Blue. Jako twórca znanego na całym świecie hasła Bielszy odcień bluesa poczułem się tym niewątpliwie poruszony, że być może ktoś poszedł w moje ślady, bo przecież Brighter Blue to można sobie też przełożyć jako taki nieco rozjaśniony blues. No ale oczywiście to nie jest właściwy kierunek, bo to Brighter Blue w wykonaniu Valerie June raczej, myślę, ma taki charakter pogodniejszego bluesa, bowiem te 3 nagrania nawiązują do tradycji, ale nawiązują w sposób niezwykle współczesny, a może nawet bardziej niż współczesny, taki właściwy dla Valerie June, czyli dla jej takiej pogodnej aury i radosnego spojrzenia na rzeczywistość. Ta piosenka, którą otwarliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, nosi tytuł I'll Fly Away i tak naprawdę jest starą pieśnią z klimatu gospel gdzieś tam z lat 30. ubiegłego stulecia i to Fly Away w oryginale to jest taki odlot w tę stronę, z którego już się nie wraca. I że to niby wtedy miało takie znaczenie, że wyzwalamy się od ziemskich cierpień wtedy, kiedy już nas nie ma. A Valerie June zrobiła z tego takie radosne, ziemskie i przekorne hasło, że nie zamierzam czekać na nagrodę w niebie, bo przecież wolność mogę mieć już teraz, teraz sobie odlecę. Valerie June, świetna osoba, bardzo pozytywna, no a do tego też niesłychanie muzykalna i ma piękny, piękny głos. Proszę posłuchać, co też zrobiła ze starego numeru Howling Wolfa, mieszając zresztą ten utwór z In the Pines Ledbelego, a myślę o wolfowym smokestack.

No i od tej radośnie pogodnej Valerie June teraz zanurzymy się jak od 324 tygodni w taki no, nieco smętnawy, jednak refleksyjny świat Bruce'a Coburna, ale przecież kiedy tylko wybrzmi jego gitara, to znowu będziemy słyszeć pogodny głos Filipa Łobodzińskiego.

0: O, już jesteśmy. No dobrze. Filip Łobodziński, Jan Chojnacki, to państwo wiedzą. A dzisiaj...
1: Wszystko mam. Dobrze.
0: Co to dzisiaj? Przekład czy anime?
1: Dzisiaj przekład Łobody. Dość nietypowy, bo prawdopodobnie jeszcze się namyślę. Być może zaśpiewam. Ale z nośnika nie
0: słowa. Ale nie wziąłeś akordeonu.
1: No nie, i puzonu też nie. Wiesz, jak ciężko się śpiewa, grając na puzonie? Bardzo to jest trudne.
0: Próbowałeś?
1: Próbowałem, tak. Miałem kiedyś kolegę w zespole puzonisty i kiedy nie patrzył, wziąłem puzon do ręki
0: ale
1: i ust.
0: Suwakowy czy?
1: Suwakowy. Miał też puzon sopranowy, przypominający trąbkę. Wiesz, coś bardzo maleńkiego, ale też suwakowego. Tak sprawdzałem, czy wszystko mam ze sobą, ponieważ dzisiaj mamy spotkanie poświęcone przekładowi Łobody, a tematyka jest złodziejska. Chciałem rozpocząć od singla zespołu The Clash, Bank Robber z roku 80, z bardzo fajną partią klawiszową Micka Gallaghera. Piosenka mówi o tym, że tata obrabiał banki. No, a resztę posłuchajmy. To jest fajna, regowa rzecz. Zadziorna. Ja bardzo lubię.

0: No miałeś ponad 4 minuty, żeby się namyśleć i zdecydować. W jakiej formie teraz zaprezentujemy przekład?
1: Zaprezentujemy go w formie śpiewanej. Z płyty noszącej tytuł Pornograf, nagranej przez zespół reprezentacyjny w roku 1993, ale no, najpierw oczywiście musi odezwać się piesek. Ja potem wygłoszę kilka słów wstępu.
0: Tak tylko, proszę.
2: Przekłady łobody.
1: Utwór napisał Georges Brassens, nagrał go w roku 1972 i oryginał nosi tytuł Stance en cambrioleur. Ja tylko wspomnę na początku, że Brassens wspomina tam w piosence o tym, że sam mógł zostać złoczyńcą i rzeczywiście we wczesnej młodości Brassensa były jakieś chyba dwa epizody złodziejstwa.
0: Ale drobnego. Z jego udziałem?
1: Tak, tak. No po prostu jako chłopak tam...
0: Chuligan.
1: Podobno coś tam zawinął ze sklepu. Nie wiem, czy był to kokosowy baton, o tym potem, ale no w każdym razie miał jakiś... Twierdził, że miał jakieś epizody właśnie takiego otarcia się o tę drugą granicę prawa. A teraz posłuchajmy piosenki, ponieważ wersja brassensowska i wersja zespołu są niemal identyczne, więc zaprezentujmy ją w, nazwijmy to, no, mojej solowej właściwie wersji. Posłuchajcie Państwo tekstu, a kiedy piosenka wybrzmi, jeszcze dopowiem jedną rzecz.
0: Dodajmy, że choć jak to zaznaczyłeś, ta wersja jest prawie identyczna z wersją oryginału, to tekst jednakowoż jest w wersji polskiej.
1: Tak, tekst jest po polsku, zaśpiewany przeze mnie i to jest mój przekład, przekład łobody.
3: Książę wytrycha i artysta wśród złodziei, ty, któryś na swój skok mój zechciał wybrać dom. Gdy ja jeździłem, by znów kogoś rozweselić, przyjmij w darze tę odę z moich skromnych rąk. Dla twego taktu, wierz mi, mam szacunek wielki, bo opuszczając dom na klucz zamknąłeś drzwi, by jakiś obcy nie obrobił go do reszty. Dżentelmenów jak ty tak trudno spotkać dziś. Wyniosłeś z sobą tylko niezbędne minimum, wzgardziłeś tym portretem, który mam od lat. Ktoś mi go kiedyś przyniósł na me urodziny. Znasz się na sztuce, widać, że gust niezły masz.

Że wiesz, w związku z tym zostawiłeś mi moją gitarę. Solidarność rzemiosła to jest święta rzecz. Tak więc, mój drogi draniu, wszystko przemyślałem. Wybaczam ci od serca, jak mi miły Bóg. I coś mi ukradł stary, ja ci to oddaję. W lepsze ręce nie mogłoby to przecież pójść. A zresztą nawet ja, który ci dzisiaj śpiewam, mogłem złoczyńcą zostać, różnie bywa, wiesz. I kradłbym tak jak ty, gdyby nie ma kariera. Byłbym może wspólnikiem twoim, któż to wie.

0: Tak niech na zdrowie wyjdzie ci. Nie miej wyrzutów, bo my dwaj jesteśmy kwita. Wszak balladę tę stworzyliśmy ja i ty. PS, jeżeli jedno w życiu umiesz tylko, jeśli twym powołaniem jest przebiegle kraść, karierę w handlu zrób legalnie, bez ryzyka. Nawet gliniarze będą kłaniać ci się w pas.
1: Utwór nosił w oryginalne tytuł Stans à un cambrioleur, a po polsku Oda do włamywacza.
2: Tak, i jeżeli państwo wsłuchiwali się w tekst, tam bliżej końca padają takie słowa: nie chciej kraść mi wspomnienia i nie wracaj tu. To była trzecia zwrotka od końca. Miej na uwadze, że policji znać nie dałem, lecz nie czuł się w ten sposób zaproszony znów, bo recydywa by z uroku cię odarła. Nie chciej kraść mi wspomnienia i nie wracaj tu. Otóż sprawca tej kradzieży, albo być może jakiś inny włamywacz, nie posłuchał. I Dom Brassensa został okradziony jeszcze dwukrotnie po nagraniu tej piosenki.
1: Ale czy przed nagraniem piosenki też
2: tak.
1: Tutaj można się doszukiwać autobiograficznego
2: wątku? Tak. To była piosenka napisana pod natchnieniem właśnie jakiejś napaści i elementy tego incydentu zostały w piosence zawarte, bo faktycznie tam jakiś obraz został skradziony, bardzo paskudny, gitara nietknięta, to wszystko ponoć wydarzyło się naprawdę, no ale złodzieje nie okazali się wyrozumiali, nie wyrazili wdzięczności za piosenkę.
1: No ale czy okazali się rzeczywiście na tyle doskonali w swoim fachu, że ich nie odnaleziono, tego nie wiem. Dobrze, to jeszcze tylko poproszę o metryczkę nagrania, to znaczy zespół reprezentacyjny, w jakim wówczas był składzie?
2: W składzie Jarosław Gugała, fortepian, śpiew i przekłady, Marek Wojtczak, gitara basowa, Filip Łobodziński, gitara, śpiew. Stanowiliśmy wówczas trio. Taki naprawdę, no, trio rządzi, jak to mawiają.
1: Czy płyta jest jeszcze dostępna? Czy...
2: Płyta jest w tej chwili dostępna w dwupaku, gdzie jest nasza pierwsza płyta Sefarad i druga Pornograf razem sprzedawane. To tak.
1: A w wersji cyfrowej jest? Wisi gdzieś w internecie? Czy...
2: Tak. Powinna być w tych rozmaitych serwisach, które oferują muzykę cyfrową.
1: No dobrze, to teraz już odłóżmy tę płytkę, ja sobie ją przegram, dobrze?
2: Dobrze.
1: Dobrze, a co proponujesz jako pendant?
2: Proponuję wyznanie człowieka, który, jak twierdzi narrator piosenki, kiedy miał 5 lat, został przyłapany na kradzieży i kradzież jest rodzajem jego hobby, ponieważ no, taki tryb życia narrator uważa za szalenie rozrywkowy. Czyli piosenka zasadniczo niemoralna, ale pragnę zwrócić tu szczególnie naszego daktylka uwagę na to, że na początku piosenki rozlegnie się szczekanie suczki o imieniu Annie, którą Perry Farrell, czyli wokalista zespołu Jane's Addiction, wykonawcy utworu, wziął ze schroniska dla zwierząt i ponieważ nie chciał jej zostawiać w domu, wziął ją ze sobą do studia. I w momencie, kiedy zaczęła muzyka grać, Annie zaszczekała i zaszczekała dokładnie w rytm i uznano, że absolutnie to szczekanie musi zostać na taśmie.
1: Ale rytm, a tonacja? No, przekonamy się za chwilę,
2: tak. Been Caught Stealing, utwór z roku 1990. Ponoć to jest chyba największy hit Jane's Addiction. Cieszył się największą popularnością. Posłuchajmy.

0: Pozostajemy w klimatach związanych z przestępczością, ale to jednak bezkrwawą.
1: Tak, tak, oczywiście tu chodzi wyłącznie o drobne złodziejstwo i w dodatku w kolejnej piosence to o tym złodziejstwie i tutaj wracam do kokosowego batona z początku naszego spotkania. Pojawia się tylko w jednej zwrotce. Bardzo znany i lubiany song w Wielkim Mieście zespołu Raz, Dwa, Trzy. Adam Nowak, autor tekstu i muzyki. Mam wrażenie, że tak, że on w całości też jest autorem całej piosenki. Rok 94 to była chyba trzecia płyta tego zespołu, nosząca dla niepoznaki tytuł 4. No, raz, dwa, trzy.

0: trzecia płyta, 94 rok. Ojejku, jak to oni są już dinozaury jakieś.
1: Oni już jakieś 30-lecie obchodzili.
0: Ja pamiętam te takie momenty niemalże debiutu. Nie wiem, czy ty masz świadomość tego, że jedną z pierwszych menadżerek zespołu...
1: Martyna Jakubowicz. Tak.
0: No, już wówczas dojrzała kobieta. Znowu na grunt brytyjski się przenosimy teraz.
1: Tak. I tutaj ten związek ze złodziejstwem jest już wyłącznie zawarty w tytule, bo bohater piosenki śpiewa o tym, że po prostu chce skraść miłość upatrzonej damy. Utwór nosi tytuł The Stealer, pochodzi z płyty Highway, a nagrał tę płytę i ten utwór brytyjski zespół Free. Myślę, że trochę zapomniany w Polsce dzisiaj. To była taka...
0: Czasu do czasu Paul Rogers zdaje o sobie znać i wtedy odżywają też te bardziej takie drapieżne, rockowe momenty jego uczestnictwa we Free.
1: Posłuchajmy Free, bo wydaje mi się, że warto wracać do nich. To może nie była gwiazda pierwszej wielkości, ale co dobre potrafiła zrobić i zagrać.

0: Teraz mój spinaczyk i będzie to nadal grunt brytyjski i bez żadnych przenośni. Tym razem to będzie historia o jednym z najbardziej znanych przypadków wielkiej kradzieży. Utwór nosi tytuł The Ballad of the Great Train Robbery, kradzież stulecia, o której wielokrotnie pisano, były też chyba filmowe interpretacje tego wydarzenia, a my posłuchamy tej ballady w wykonaniu brytyjskiego ensemblu Alabama Three.
1: Posłuchajmy, ja też posłucham, a potem cichaczem, jak złodziej, wymknę się na dwór, ale spodziewajcie się mnie Państwo za tydzień.
2: Detective Superintendent Tom Butler had heard that Reynolds was back in the country. After 5 long years, he started to close in.
3: We went to bed and we had 2 single beds in our bedroom in this house. But this particular night, Bruce didn't want to sleep in his bed, he wanted to sleep in my bed, so we slept in the same bed. And which I found symbolic later, because at 6 o'clock, the doorbell rang.

0: And of course, the next thing I know was they charged all up the stairs, and I knew the game was up. Tom come in and he said, "Long time no see, Bruce." And I said to him, "C'est la vie."
1: I knew he was a criminal. I knew he was a professional criminal. I was with him all the way. I didn't have any opinion as to whether it was a good thing or a bad thing. I wanted to be with him. I was his wife. And it was a question that I truly didn't consider, you know, in any depth.
2: A teraz jeszcze na chwilkę dłuższą, bo 3-minutową, wracam do Valerie June i tej jej pięknej epki trójnagraniowej. To jeszcze jedno takie niezwykłe doświadczenie, jak można z pieśni, która no, taką jest raczej melancholijna, bym powiedział, można zrobić coś pogodnego. Trouble in Mind. Tak, jeden z, powiedzmy, ze standardów około bluesowych jeszcze z lat 20. ubiegłego wieku. Być może pamiętają Państwo taką właśnie melancholijną wersję Nini Simone, no a Valerie June potrafi z tego zrobić coś, no, w sumie pogodnego. Tam jest taki wers: "I'm worried now, but I won't be worried long", który ona chyba interpretuje właściwie, że martwię się teraz, ale ten niepokój nie potrwa długo. Valerie June.

0: Zbliżamy się powoli do 23 godziny, co nie znaczy, że zbliżamy się do czegoś końcowego, bo to będzie dopiero początek naszego spotkania z Krzysztofem Materną. Strumień.
1: Zdumień. Bagatelki z Krakówka.
0: Dobry wieczór, Krzyśku. Jesteś w Krakówku?
2: Dobry wieczór, Janku. Jestem.

0: generalnie ciepło, no teraz już zimniej i po troszkę. No to tyle takich wiadomości atmosferycznych po prostu.
1: Po prostu, no rozumiem, słuchaj, po prostu. A powiedz mi jeszcze po prostu, jak przeżyłeś zwycięstwo Wisły?
0: Słuchaj, przeżyłem zwycięstwo Wisły bardzo. Oglądałem ten mecz w telewizji i muszę powiedzieć, że Wisła naprawdę dobrze grała. Naprawdę dobrze grała. Bardzo mi się mecz w ogóle podobał, a dodatkowo powiem, że no, zachwyciła mnie skuteczność głównego strzelca Wisły, który wszedł na boisko w dłuższym wymiarze czasowym po raz pierwszy od bardzo dawna, bo przechodził operację. Dwie bramki zaraz po wejściu. To jest fantastyczny wynik, także uważam, że Wisła będzie taką drużyną, z którą trzeba się będzie bardzo liczyć. Byłem też w Warszawie w międzyczasie na meczu Legii i Widzewa, no bo to wypadało po prostu być. No i odwrotnie, no brak skuteczności Legii spowodował, że po prostu remisik, dwa punkty poszły sobie. I co z tego, że Legia jest drużyną niepokonaną w rozgrywkach ekstraklasy, skoro po prostu traci punkty w idiotyczny sposób.
1: No
0: nie
1: tak,
0: będzie
1: jak
0: lekko,
1: to,
0: będzie
1: jak to
0: taka
1: mówią...
0: czołówka.
1: W Legii nie ma egzekutora. Czy zgadzasz się z tym określeniem? Czyli kogoś takiego, kto, na kogo można postawić, że będzie strzelał?
0: No właśnie. I dodatkowo ci wszyscy, którzy zostali w tej sprawie zakontraktowani, na razie mało mają wspólnego z egzekucją. No po prostu taka jest sytuacja. No ale co, przejdziemy do muzycznej strefy, bo ona wydaje mi się, że jest bardziej interesująca. Ja chciałem bardzo podziękować za list od słuchacza, który no, wyraził podziękowanie za materiał muzyczny, jaki zgromadziliśmy w ostatniej naszej pogawędce. Mówię tutaj o piosenkarkach jazzujących z lat 50. No i to natychmiast spowodowało, że przypomniałem sobie, mimo że oczywiście nie znałem osobiście, bo byłem za młody, żeby poznać taką osobę jak Katarzyna Bowery, której chciałem poświęcić nasze dzisiejsze spotkanie. Jeśli chodzi o pytanie słuchacza dotyczące dżambli, to ja przygotowuję się do audycji dodatkowej, bo dżamble już kiedyś, bardzo dawno temu, gościły w Bagatelkach, ale czekam na rozmowę z Marianem Pawlikiem, bo chciałem jeszcze wyjaśnić parę wątpliwości, które mam, a chciałbym tutaj być no, taki perfekcyjny historycznie ze względu na wielką sympatię do tego zespołu i powiem szczerze, no, znajomość taką bezpośrednią przez całe moje lata krakowskie w okresie studenckim. No ale teraz Katarzyna Bowery. Katarzyna Bowery, obdarzona wspaniałym głosem, piosenkarka, która wyrosła na Śląsku i rozpoczęła swoją karierę w latach 60. z orkiestrą pana Kazaneckiego. W ogóle Śląsk był wtedy miejscem, w którym funkcjonowało bardzo dużo dobrych orkiestr swingujących. Słuchamy Katarzyny Bowery.

To była piosenka z okresu debiutu Katarzyny Bowery, tak jak powiedziałem, z orkiestrą Waldemara Kazaneckiego, ale takie prawdziwe sukcesy i ogromne, nieustanne trasy koncertowe odbywała Katarzyna Bowery z orkiestrą Zygmunta Wicharego, również bardzo popularną orkiestrą, z którą śpiewało bardzo wielu solistów. Chciałem dodać, że oczywiście są to piosenki w pewnej manierze obowiązującej wtedy. Ta maniera bardzo funkcjonowała, zwłaszcza w okresach festiwalowych, bo przecież to był czas, kiedy powstawał Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, Festiwal Międzynarodowy w Sopocie. Ale była również moda na śpiewanie piosenek zagranicznych z polskimi tekstami. W ogóle Katarzynę Bowery nazywano polską Milwą, wielką gwiazdą włoską. Posłuchajmy Tanga Italiano.

0: Ja tu, Krzyszku, w Warszawce siedzę i śledzę też komentarze, które ślą nasze słuchaczki i słuchacze w związku z naszą gawędą. Otóż na przykład nasz stały komentator Rycho składa ci gratulacje za dzisiejszy twój udział w Teatrze Telewizji. Rycho pisze, piękna rola, cudna rola.
1: No tak, tak, tak. Mogę powiedzieć, że przesada z rolą, że był to raczej epizodzik, ale zostałem bardzo trafnie obsadzony przez reżysera jako ojciec współczesnego 40-latka. To się zgadza i wiekowo, i zgadza się z tak zwanym zgredostwem po prostu, czyli wiecznym utyskiwaniem na sprawę młodzieży i dzieci, które po prostu nie poszły do końca w ślady ojca. O, tak bym to określił. Bardzo dziękuję oczywiście. Bardzo śmieszna to była przygoda. I bardzo, że tak powiem, Damian Kocur, reżyser ja i współautor tego przedstawienia, sprawił mi wielką przyjemność tym późnym debiutem w Teatrze Telewizji.
0: A słuchaczka Tessa z kolei pyta, czy byłeś na spotkaniu z panem Manem w kinie Kijów, bo zostałeś tam nawet raz wspomniany przez pana Mana.
1: No, bardzo przepraszam, ale nie byłem, bo mamy przygotowania do premiery i no nie mogłem z powodów zawodowych po prostu, ale bardzo trzymałem kciuki, żeby występ Wojciecha Mana i Piotra Bukartyka, czyli no, duetu z Radia Nowy Świat w kinie Kijów się udał i na pewno się udał. Wracamy do Katarzyny Bowery już, czy jeszcze są
0: tak,
1: jakieś pytania?
0: Tak. Dajmy zachować wspomnienia.
1: Dajmy zachować wspomnienia, śpiewa Katarzyna Bowery.

Wspomnieliśmy w naszym rozgaworze wspólnym o festiwalach. Katarzyna Bower była taką piosenkarką, która była wysyłana na różne festiwale. Była na festiwalu na Sycylii, była nagrodzona na festiwalu Złoty Orfeusz. No a za tę piosenkę, której słuchaliśmy przed chwilą, otrzymała 3. nagrodę na festiwalu międzynarodowym w Sopocie. Także te maniery, którą Państwo słyszą i ten taki klimat muzyczny, w którym świetnie się czuła, wykorzystując swój wspaniały głos, to był właśnie typowy przykład te piosenki, które uwielbiała publiczność festiwalowa i w związku z tym te nagrody i uwielbienie publiczności festiwalowej i nie tylko. Wtedy, Janku, twoja organizacja, która zajmowała się wysyłaniem polskich artystów, z którą współpracowałeś dość wybitnie, czyli Pagard, no bardzo często wysyłał Katarzynę Bowery na tak zwane tournée do wielu krajów, w tym również do Stanów Zjednoczonych. I kiedyś takie tournée, które było bardzo długie, bo trwało ponad pół roku, spowodowało, że Katarzyna Bowery zakochała się, będąc za wielką wodą, i postanowiła, że po prostu zostanie na stałe i zamieszkała w Toronto. Posłuchajmy dla odpoczynku z utęsknieniem, myśląc o tym, że szkoda, że nie była dłużej i nie nagrywała więcej w naszym kraju.

0: I zakończymy taką piosenką, która jest o tyle istotna w naszej dzisiejszej podróży z muzyką Katarzyny Bowery, że to jest pierwsza piosenka słynnego później duetu kompozytorsko-tekstowego, czyli Piotr Figiel i Janusz Kondratowicz. To był ich debiutanckie dzieło, tytuł Wędrowny cyrk. Początkowo był to utwór przeznaczony dla innej naszej ulubienicy, z której poświęciliśmy niedawno naszą rozmowę, ale przejęła to Katarzyna Bowery i oto na zakończenie naszego dzisiejszego z nią kontaktu Wędrowny cyrk będziemy słuchać.
1: Jeśli można, to ja chciałem jeszcze jedno wspomnienie bardzo ważne w życiorysie Katarzyny Bowery. Otóż ona trochę wyjechała również pod wpływem konfliktu z Violettą Villas, która prawdę mówiąc po prostu ukradła jej piosenkę napisaną specjalnie dla niej. Także po prostu parę było powodów, nie tylko miłość do Polaka zamieszkałego za wielką wodą. Słuchamy, a ja się żegnam. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Dziękujemy ci, Krzyśku. Tej piosenki Katarzyna Bowery pani Marii Koterbskiej nie ukradła, tylko wykonała ją powtórnie, tak, żeby przekazać swoją własną interpretację czegoś, co wówczas jeszcze słynniejsza od niej koleżanka już zaprezentowała naszej publiczności. Krzysztof Materna był z nami, będzie z nami w przyszłym tygodniu, a my ponownie Katarzynę Bowery słuchamy. Wędrowny.

0: No i zgodnie z wieloletnią tradycją, ostatnie pół godziny naszego poniedziałkowego spotkania upłyną w towarzystwie Andrzeja Lubowskiego. Sfera Globtrotera. Sfera Globtrotera. Sferą Globtrotera jest nie tylko to, w jaki sposób Globtroter przemieszcza się w przestrzeni, ale czasami także to jest przemieszczanie się w czasie, o czym zapewne dzisiaj też się będziemy mogli przekonać. A czy się przekonamy? No, to wszystko zależy od Andrzeja Lubowskiego, któremu mówię dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Janku. Przekonamy się, bo nasze spotkanie ma charakter taki historyczny, ponieważ minęło właśnie 20 lat od premiery głośnego filmu dokumentalnego pod tytułem Kto zamordował samochód elektryczny? Polecam ten film, jest dostępny na YouTubie, Who Killed the Electric Car? I chcę dziś przypomnieć losy amerykańskiego elektryka, bo są one bardzo interesujące i wiele mówią o Stanach. Prototypy aut elektrycznych pojawiły się już blisko 200 lat temu. Pojawiły się w Szkocji i w Stanach, ale bazowały na bateriach, których nie można było ponownie naładować. I dopiero wynalezienie we Francji akumulatora wielokrotnego ładowania stało się impulsem dla rozwoju aut elektrycznych. I na przełomie XIX i XX wieku pełniły rolę taksówek w Nowym Jorku, w Paryżu, Berlinie czy Londynie i były bardziej popularne niż głośne i dymiące auta spalinowe. Zaś o tym, że wkrótce poszły w zapomnienie, w ogromnym stopniu przesądziło odkrycie w tym samym miejscu czasie na przełomie wieków bogatych i łatwo dostępnych złóż ropy naftowej w Teksasie i Kalifornii, bo wtedy ropa była rafinowana głównie po to, aby uzyskać naftę dla lamp, a benzyna była produktem ubocznym, którego producenci chcieli się pozbyć, więc sprzedawano ją bardzo tanio lub po prostu wylewano. Tymczasem jeden litr benzyny zawiera w sobie tyle energii chemicznej, co kilkaset kilogramów akumulatorów kwasowo-ołowiowych właśnie z tego okresu. Poza tym wynalezienie elektrycznego rozrusznika wyeliminowało największą wadę aut spalinowych, takie uciążliwe i niebezpieczne odpalanie korbą, które ja jeszcze pamiętam, zdarzało się dużo, dużo później. Piętą Achillesa elektryku był zasięg. Te z początku XX wieku miały zasięg niewiele przekraczający 50 km i ładowały się całą noc. I elektryki przegrały rywalizację także dlatego, a może głównie dlatego, że wprowadzenie seryjnej produkcji taśmowej przez Henry'ego Forda obniżyło radykalnie cenę auta spalinowego. W 1912 roku spalinowy Ford Model T kosztował z grubsza 3 razy mniej niż samochód elektryczny. I to właśnie Ford dominował przez wiele lat światową produkcję samochodów do tego stopnia, że w przededniu I wojny światowej ponad połowa całej światowej produkcji przypadała właśnie na Forda. W 1931 roku na pozycję lidera wysunął się General Motors i pozostał na niej aż do chwili, gdy w 2008 roku zdetronizowała go Toyota. Ale zanim do tego doszło, to właśnie General Motors wyprodukował elektryczny samochód, o którym opowiada wspomniany film. To auto pewnie nigdy by się nie pojawiło, gdyby nie uciążliwy smog w Los Angeles. Miasto, jak wielu z Państwa wie, jest otoczone z trzech stron wysokimi górami i w latach 60. i 70. XX wieku smog w Los Angeles był tak gęsty, że często ograniczał widoczność do kilkunastu metrów, a dzieci w szkołach regularnie miały zakaz wychodzenia na podwórko. Ponieważ Kalifornia walczyła ze smogiem, zanim rząd federalny zajął się ekologią, to Waszyngton przyznał jej prawo do stanowienia własnych standardów emisji spalin. I w 1990 roku na targach motoryzacyjnych właśnie w Los Angeles prezes General Motors zaprezentował światu no niezwykle nowoczesny prototyp sportowego auta elektrycznego i oświadczył, że General Motors może zbudować komercyjne auto elektryczne i urzędnicy stanu Kalifornia wyciągnęli z tej prezentacji wniosek, że skoro największy koncern na świecie twierdzi, że technologia jest gotowa, to dlaczego nie zmusić ich przepisami do masowej produkcji? I postawiła 7 koncernom sprzedającym najwięcej aut w Kalifornii twarde wymogi i jeden z tych wymogów mówił, że od 1998 roku co najmniej 2% sprzedawanych w Kalifornii aut musiało być bezemisyjnych. Jednocześnie ten mandat mówił, że nie sprostanie tym wymogom, po pierwsze grozi gigantycznymi karami finansowymi, ale także całkowitym zakazem sprzedaży jakichkolwiek samochodów spalinowych w Kalifornii. I ten właśnie mandat zmusił General Motors do przekształcenia tego prototypu sportowego w seryjny model, który się nazywał EV1. I on się pojawił na rynku w 1996 roku. Był to pierwszy nowoczesny, produkowany masowo samochód elektryczny, stworzony od podstaw przez globalny koncern. Auto miało znakomite osiągi, miało ciekawy design, a kierowcy wynosili je pod niebiosa. I to moim zdaniem, zatrzymajmy się w tym momencie, bo reszta opowieści jest super interesująca.
0: Zatrzymajmy się i posłuchajmy muzyczki, która tematycznie odpowiada opowieści Andrzeja. I będzie to piosenka o małym elektrycznym samochodziku.

0: General Motors wyprodukował dokładnie 1117 egzemplarzy tego auta. Było ono dostępne wyłącznie w leasingu w wybranych miastach Kalifornii i Arizony. Nie można go było kupić. Użytkownikami zostali głównie celebryci, wśród nich Tom Hanks i Mel Gibson, politycy oraz zamożni entuzjaści technologii. I opinie kierowców były entuzjastyczne. Auto było ciche, było dynamiczne, bezawaryjne. I mimo ogromnego zainteresowania, bo kolejki chętnych liczyły tysiące osób, General Motors robiło wszystko, aby udowodnić, że popyt na auto elektryczne nie istnieje. Więc na przykład telewizyjne obrazy tego auta były bardzo mroczne i niepokojące, całkowicie odmienne od kolorowych, dynamicznych reklam aut spalinowych. Konsumentom dzwoniącym na infolinię wmawiano, że listy są zamknięte, a czas oczekiwania wynosi lata. I koncerny samochodowe i lobby naftowe użyły ogromnej presji politycznej, aby złagodzić kalifornijskie wymogi. Swego wrogiego stosunku do samochodów elektrycznych nie kryli prezydent George W. Bush i wiceprezydent Dick Cheney. Biały Dom włączył się w proces sądowy przeciwko Kalifornii i General Motors zamknął program, odebrał użytkownikom wszystkie egzemplarze, niemal wszystkie wywiózł na pustynię w Arizonie i zmiażdżył w niszczarkach do złomu, a garstka niezniszczonych aut z wyłączonymi układami napędowymi została przekazana muzeum i instytucjom naukowym z zastrzeżeniem, że nie można ich ponownie uruchamiać i używać na drogach. Czyli Detroit miało technologiczną przewagę i gotowy produkt na dekady przed Teslą czy przed Chińczykami, ale z własnej woli postanowiło tę przeszłość unicestwić. I przerwanie tego programu do dziś budzi ogromne kontrowersje. Pytanie, dlaczego tak się stało? Otóż ja sądzę, że państwo podejrzewacie, jakie były przyczyny. No, nafciarze bali się utraty monopolu na paliwo dla transportu. Producenci aut i dealerzy bali się, że auto, które nie wymaga częstych napraw i przeglądów, pozbawi ich lukratywnego biznesu. Ponad 20 lat później zadebiutowała na rynku Tesla, oczarowała miliony i gdyby nie jej mocno kontrowersyjny szef, to sprzedawałaby pewno się jeszcze lepiej niż się sprzedaje. A jeszcze przed debiutem Muska w 2003 roku chińska firma BYD, która została założona jako producent baterii, wykupiła pod upadającą państwową fabrykę samochodów i narodził się dzisiejszy gigant. Z administracji Bidena wyglądało na to, że elektryki zawładną Ameryką. Poszły miliardy dolarów federalnych inwestycji w infrastrukturę ładowania. Pojawiła się hojna ulga podatkowa dla kupujących w wysokości 7,5 tysiąca dolarów, co sprawiło, że sprzedaż skoczyła z niespełna 500,000 w 2021 roku do ponad 800 tysięcy w 2022, 1,4 miliona w 2023, 1,7 miliona w 2024, a to stanowiło już 10% całego rynku nowych aut w USA. No ale potem nastał w Białym Domu nowy gospodarz wyznający maksymę drill, baby, drill, czyli wierć, mała wierć, i zlikwidowano federalną ulgę podatkową. Agencja Ochrony Środowiska cofnęła restrykcyjne normy emisji spalin. No i stało się to, co się stało. Zniesiono kary finansowe dla producentów za niespełnienie norm zużycia, wstrzymano finansowanie tej gęstej sieci ładowarek i wedle prognoz w tym roku sprzedaż elektryków w USA spadnie o około 23%. A ich udział w rynku skurczy się do zaledwie 6%. Tej branży odrobinę pomogła wojna z Iranem, bo ostry skok cen paliw sprawił, że w połowie roku wielu Amerykanów spojrzało znów łaskawszym okiem na hybrydy i elektryki, szczególnie w Kalifornii, która utrzymała własne ulgi. Detroit szybko traci amerykańskich nabywców. W 1965 roku 92% nowych samochodów kupowanych w Stanach Zjednoczonych pochodziło od wielkiej trójki, czyli GM, Ford, Chrysler. W 2024 to już była tylko 1/3. I rewolucja elektryków miała odwrócić ten trend i dla Detroit stanowiła szansę na odbudowę wiarygodności w branży, którą Detroit samo pomogło stworzyć. I to moim zdaniem jest dobry moment, żebyśmy znów posłuchali dobrej muzyki.
1: Poprzednio słuchaliśmy piosenki o małym elektrycznym samochodzie, a teraz no, taka nieco historia nieprawdopodobna. Long Black Electric Cadillac, czyli wielki czarny elektryczny Cadillac. John Hyatt taką sobie wyobraził oto niezwykłą przygodę samochodu. Może przejechać na jednym ładowaniu 1000 mil. Thank you.

0: Wiecie Państwo, w 2024 roku wydawało się, że Ford był o krok od wejścia na rynek z dużym, siedmiomiejscowym elektrycznym SUV-em i w przeciwieństwie do wielu wcześniejszych elektryków Forda, to auto zwane Personal Bullet Train nie był jedynie zmodyfikowaną wersją istniejącego pojazdu z silnikiem spalinowym, był to rzeczywiście projektowany od podstaw całkowicie elektryczny SUV z trzema rzędami siedzeń, zaawansowaną aerodynamiką, lekką konstrukcją, dużym zasięgiem. Ten projekt został ostatecznie skasowany, co zapoczątkowało falę odwrotu amerykańskich koncernów od elektryków. Prezes Forda przyznał, że koszt produkcji akumulatora uniemożliwiłby sprzedaż auta w cenie, która przynosiłaby firmie zyski, jednocześnie była atrakcyjna dla klienta. Być może prawdą jest to, przed czym ostrzegał Elon Musk, mianowicie, że gdyby nie wprowadzono barier handlowych przeciwko chińskim autom elektrycznym, to one by zrównały z ziemią większość innych firm na świecie. Wiadomo, że w ubiegłym roku co czwarte auto sprzedawane na świecie było napędzane baterią. Ale dzisiaj już około 75% globalnej produkcji aut elektrycznych przypada na Chiny. Na Stany przypada 5%. Chińskie auta, jak Państwo wiecie, są tańsze, oferują lepszy zasięg i szybsze tempo ładowania niż ich amerykańscy konkurenci. Ale Chiny osiągnęły to dzięki wieloletniemu, konsekwentnemu dotowaniu całego łańcucha dostaw przez państwo. Ameryka próbuje się bronić za pomocą wysokich ceł i barier handlowych, ale eksperci się obawiają, że izolując własny rynek przed tanimi autami z Chin, Waszyngton po pierwsze odcina amerykańskich konsumentów od innowacji, a rodzimych producentów zwalnia z konieczności agresywnej rywalizacji i w efekcie Detroit skupia się na obronie zysków z aut spalinowych na rynku wewnętrznym, stając się potencjalnie, znowu zdaniem ekspertów, skansenem na globalnej mapie. Przemysł motoryzacyjny niewątpliwie potrzebuje co najmniej dekady stabilności. Tymczasem reguły gry się nieustannie zmieniają. Cła na stal, cła na chipy, cła na części, jednego dnia w górę, drugiego dnia w dół. To wszystko paraliżuje długoterminowe planowanie. Motoryzacja opiera się w 95% na chipach, na półprzewodnikach starej generacji. Są one tanie w produkcji, ale kluczowe dla aut, bo one obsługują ekrany, klimatyzację czy systemy wspomagania. Tymczasem nowo budowane amerykańskie fabryki skręcają w stronę zaawansowanych procesorów dla sztucznej inteligencji, ponieważ one generują wysokie marże. I stąd obawa, że ten popyt na części dla AI może doprowadzić do kolejnego kryzysu podażowego i ograniczenia produkcji aut w USA. A jednocześnie globalny popyt na samochody elektryczne rośnie w tempie od kilku do kilkunastu procent rocznie, a popyt na samochody spalinowe kurczy się albo utrzymuje się na niemal płaskim poziomie. Jeszcze 6 lat temu Tesla kontrolowała ogromną większość rynku w samych Stanach Zjednoczonych. To było 80%. No a dzisiaj liderem globalnym jest chiński gigant. I Ford i General Motors właściwie, chociaż kontynuują kilka elektrycznych wersji, ale odwracają się w stronę hybryd. Bo ich tradycyjne spalinowe pick-upy i duże SUV-y wciąż przynoszą im miliardowe zyski. Czyli Detroit twierdzi, że nie porzuca technologii elektryka na zawsze, ale przechodzi głęboką korektę rynkową. Ta korekta rzeczywiście jest bardzo głęboka, bo eksperci Bloomberga szacowali 2 lata temu, że za kilka lat, w 2013 roku, te auta z wtyczką będą stanowić blisko połowę nowo kupionych aut, a latem tego roku obniżyli tę prognozę drastycznie do 17%. Także jeśli Detroit się nie obudzi, to Ameryka może stracić przemysł, który kiedyś był jej dumą i wizytówką. I takie jest właściwie przesłanie tej mojej dzisiejszej opowieści o historii amerykańskiego elektryka.
1: Andrzeju, a masz na bieżąco orientację, czy nie wiem, w LA, czy w San Francisco te taksówki, które są bez kierowcy, to są oczywiście samochody elektryczne.
0: To są tak? Oczywiście, tak, tak, to są te samochody elektryczne, tak.
1: A czy ich popularność wzrasta, maleje, czy utrzymuje się na tym samym poziomie?
0: Były one, bardzo niewiele wypadków było, w związku z tym sądzę, że to jest melodia przyszłości, no bo czy byś nie chciał samochodu, który podwozi cię tam, dokąd chcesz i potem możesz go wywołać i odbierać je w restauracji, czy w szkole, czy pod kinem. Natomiast no, brak reguł gry i brak zaangażowania państwa w sytuacji, kiedy Chińczycy są tak sprawni, no to jest ogromne zagrożenie dla przemysłu, który, jak mówię, był dumą Ameryki, no i ciągle zatrudnia setki tysięcy ludzi. Ale chowanie się za bariery celne, nie sądzę, żeby to było dobry sposób. Aha, muszę dodać, że Ford ogłosił właśnie, i to jest pewna nadzieja, że w przyszłym roku rozpocznie sprzedaż taniego elektrycznego pick-upa w cenie około 30 tysięcy dolarów. Nazwę ma taką dosyć dziwną, on się nazywa Ford Phantom. Nie Phantom, Phantom. Tak trudno to zrozumieć, to prawdopodobnie ma budzić skojarzenia z głębią technologiczną, z odkrywaniem nowych możliwości. No może to będzie jakiś sygnał, że Ameryka nie kapituluje w konkurencji z Chińczykami.
1: Ale wiesz, że to twoja ostatnia uwaga na temat niezwykłej nazwy nowego pick-upa elektrycznego skłania mnie też do próby zgłębienia, w jaki sposób producenci samochodów dochodzą do imion czy nazw, czy nie wiem, jak to nazwać. No w każdym razie, jak oni chrzczą samochody tymi różnymi przedziwnymi imionami czy nazwami, bo to może być ciekawe, skąd biorą te pomysły. No ale to ewentualnie kiedyś na przyszłość. A dzisiaj dziękuję ci bardzo za tę niezwykłą podróż i w czasie, i w przestrzeni, no i podróż ekologiczną, bo bez smrodu z rury wydechowej. Był z nami Andrzej Lubowski. Do usłyszenia, do poniedziałku.
0: Do usłyszenia.